0: Sheeran. I wszyscy się cieszą, przychodzą okazywać sobie miłość, pokazywać sobie serduszka, świecić telefonami albo zapalniczkami, jak to przynajmniej kiedyś się świeciło zapalniczkami, i uczestniczyć w takim wielkim festynie miłości. Rudy Irlandczyk jest sterem tego całego spektaklu, za który płaci się ogromne pieniądze za bilety. Rzecz ma miejsce w Stanach Zjednoczonych. I nagle wszystko właściwie runęło, tak, po prostu. 4 i 5 września przed Sheeranem występuje na MetLife w New Jersey Macklemore, który otwiera, jest supportem. No i on mówi... Free Palestine, chciałem wam to powiedzieć, korzystam z tego, i w tym momencie rozpętuje się piekło. Otóż właściciel stadionu kolejnego, na którym ma wystąpić Sheeran, mówi, że Macklemore to może nie, bo on właśnie coś takiego mówi. Później Macklemora krytykuje Pink, też bardzo znana artystka, i później rozpętuje się właściwie burza, która... Łatwo by powiedzieć, zmiata Sheerana z planszy, a dużo rzeczy się tam jeszcze dzieje. Państwo mogą to śledzić, bo to jest wszędzie, w gazetach, w pudelkach, w portalach, pewnie w radiu też mówiliśmy o tym. W mediach społecznościowych to jest w ogóle temat numer jeden. W tle Strefa Gazy, Izrael, pochodzenie osób, które są w to zaangażowane. Sheeran, który mówi, że chce być apolityczny, a wcześniej jakby nie do końca jest apolityczny, albo wręcz przeciwnie, wręcz nie jest apolityczny, bo ma bardzo swoje jasne rzeczy. To ja teraz zapytam na początku tej audycji, Aję, co czułaś, jak się to wszystko zaczęło?
1: Chyba przykre jest to, że mnie to nie zdziwiło. I ta gorycz, która jest we mnie, mnie przeraziła bardziej, że ja już się nie dziwię, niż nie dziwię, że konformiści mają szansę utrzymać się na szczycie. To było moje pierwsze, to była moja pierwsza refleksja. Nie sam fakt, czy Ed Sheeran jest propalestyński, czy nie, czy sobie życzyłabym, żeby był propalestyński, tylko że właśnie ten konformizm i taki fałsz o tej właśnie apolityczności, mimo że on apolityczny, jak powiedziałeś, nie jest, bo też często wypowiadał się o Ukrainie, wspierał Ukrainę chociażby, więc ta apolityczność u niego jest elastyczna, ale ten fakt, że właśnie ci grzeczni, którzy robią to, co im się każe, mają szansę, największą szansę na powodzenie i na utrzymanie się na szczycie, było taką przykrą refleksją, ale też chciałabym na wstępie tej naszej dyskusji podkreślić, że nie chodzi tutaj właśnie o to, czy Ed Sheeran jest propalestyński, czy nie, bo czasami chyba mam wrażenie w mediach społecznościowych o tym się dyskutuje, tylko przede wszystkim Ed nie obronił kolegi muzyka, który został usunięty z trasy, został pozbawiony pracy ze względu na wypowiedzi wspierające Palestynę. Czyli kolejna sprawa, Ed Sheeran nie obronił także wolności słowa.
0: Na ziemi amerykańskiej, tak. Gdzie wolność słowa jest, to pierwsza poprawka. Tak? Dobrze mówię? Pierwsza poprawka? Zaraz sprawdzę, czy pierwsza, czy druga. W każdym razie wolność słowa.
1: To jest to demaskowanie, którego jesteśmy uczestnikami i obserwatorami, demaskowanie tych prawideł, prawdziwych prawideł tego świata, zostało nam zburzone wszystko to, co nam zostało obiecane po zimnej wojnie. Mhm. Czyli, że ten Zachód jest ostoją wolności, praw człowieka, że chroni, że jest demokracją. To zostało zburzone i myślę, że dlatego tak skrajne stały się postawy wśród odbiorców muzyki, bo my teraz oczekujemy, gdy już cały świat nam się zburzył, to że przynajmniej ten muzyk będzie tym strażnikiem wolności i prawdy.
0: Pierwsza poprawka oczywiście do Konstytucji Stanów Zjednoczonych gwarantuje wolność słowa i wolność prasy. Zakazuje kongresowi i władzom federalnym wprowadzania ustaw ograniczających te swobody. Czyli na tej ziemi można mówić wszystko. Jest prawnie zakazane zakazywanie mówienia tego wszystkiego. Oczywiście poza nawoływaniem do przestępstwa na przykład. Ale to nie jest powiedzenie Free Palestine nie jest nawoływaniem do przestępstwa, natomiast tutaj wchodzi w rzecz biznes, bo tak naprawdę biznes napędził tę rzecz. Tak mi się wydaje, że tutaj jest dość jasny moment, kiedy szukam. Robert Kraft, właściciel New England Patriots i Gillette Stadium, powiedział, że no to raczej już to by było na tyle Macklemore. A później tak naprawdę sytuacja jest już w dynamice mediów społecznościowych, czyli Macklemore robi oświadczenie, że właściwie to się cieszy, że był na tym, bo mógł przynajmniej dwa razy powiedzieć w New Jersey te słowa i całe honorarium, $1 milion przekazuje, po czym Robert Kraft i Ed Sheeran dają 2 miliony. No to ja mam wrażenie, że szkoda, że nie poszli do bukmacherskiego salonu, żeby sobie się licytować. Kto da więcej, tak? Kto da więcej na przekupienie opinii publicznej? Katarzyna, ty na socjolożkach.pl w jakiś sposób zajęłaś swoje stanowisko, wyjaśniłaś po prostu pewne mechanizmy. Natomiast najpierw zapytam, co czujesz?
2: Co ja czuję?
0: Tak. Co czułaś?
2: Nie byłam zdziwiona, bo obecnie to, co mówisz, że Aja powiedziała o tym, że ten świat upada, mamy do czynienia z ogromnym upadkiem jakichkolwiek autorytetów i ci artyści, których kochamy, chodzimy na ich koncerty, są dla nas taką ostoją, jakimś takim ostatnim przyczółkiem wartości. Mm-hmm. Tak jak w latach 90. były subkultury, gdzie jeżeli należałeś do subkultury punków, to po prostu byłeś tym w całości, prawda, z wartościami, z tym, jakiej muzyki słuchałeś, nawet co jadłeś i na jakie koncerty jeździłeś. Teraz tego nie ma. Jest ogromne rozdrobnienie, raczej możemy mówić nie o subkulturach, tylko o mikrowspólnotach związanych właśnie z danym artystą, ale nie z jakimś tam nurtem. I dla mnie to jest po prostu marketing. To jest, artysta jest tworem marketingu, jest marką i tak jak w marketingu na pewne rzeczy kładziemy nacisk, podkreślamy, żeby te wartości marki opowiedzieć w jakiś sposób, tak też unikamy pewnych zachowań, pewnych deklaracji czy innych rzeczy.
0: No dobrze, tylko teraz, no dobrze, to ja już się ustawiam w roli opozycji do obu pań, bo po pierwsze słyszę taki rodzaj rezygnacji, taki rodzaj nie że cynizmu, ale taki rodzaj, że ręce opadają. Mhm. Panią opadły ręce, ale też nie byłyście obie zaskoczone jako wnikliwe obserwatorki sceny i muzycznej, i popkulturowej, i różnego rodzaju historii. Ja na początku, przyznam szczerze, pomyślałem, że to po prostu kolejna drama. Za chwilę zorientowałem się, że to jest dużo więcej niż drama. Ale powiem coś nie na obronę, bo młode pokolenie nie potrzebuje, żeby ktoś go bronił. Natomiast ja z młodym pokoleniem, takim 18-25, rozmawiam, prowadzę spory, dyskusje i wiem, że to nie jest pokolenie pozbawione wartości. A ja, jakie według ciebie, jaka wiadomość do młodego pokolenia płynie z tej całej sytuacji? Czy to jest takie, czy to jest taka wiadomość, też nie chcę ci tutaj jakby sugerować, ale, ale zapytam, czy to nie jest takie coś, że już się nie da przed pieniędzmi uciec, nie da się powiedzieć im stop, chyba że się gra dla 8 osób w punkowym klubie i jest się członkiem jakiejś naprawdę bardzo zorganizowanej muzycznej sekty.
1: Trochę tak. Trochę ta sytuacja to pokazuje, że jak wygląda ten świat, jak on jest zbudowany. To, co powiedziałam na początku o tym demaskowaniu i też co Katarzyna powiedziała o niszczeniu autorytetów, że no, ostatnie przynajmniej 5, a 10 lat to jest transmisja na żywo zniszczenia tych autorytetów. Nawet te wszystkie pedofilskie afery, które mieliśmy niestety możliwość oglądania, czytania tych aktów, czyli wiemy już, na czym ten rynek także muzyczny jest zbudowany, ale myślę, że chyba jesteśmy w takim momencie dziejów, tej sinusoidy, jakiegoś już takich czasów, nie że ostatecznych, ale że musi się przeładować coś i musi to zostać wszystko zniszczone, żeby właśnie, i tutaj pozytywny aspekt, odbudować. Żeby zostało odbudować na naszych warunkach, naszych, czyli ludzi, a nie władzy. Bo cały czas opieramy się tutaj na tej dychotomii między władzą a oporem i też niejako tę muzykę wkładamy po stronie oporu, więc dziwimy się, kiedy ta muzyka jest po stronie władzy.
2: Ale powiedziałaś o fajnej rzeczy, bo to co opisałaś, to jest w socjologii, to się nazywa anomia, że jakby stare zasady runęły, a jeszcze nie wypracowaliśmy nowych, nie wiemy, jaki kierunek obrać. I czy to właśnie, że Ed Sheeran nie obronił kolegi, to też jest pokazaniem, że jesteśmy w nowym porządku, tak? W nowym świecie jeszcze te zasady nie zostały zdefiniowane, bo też były sytuacje z artystkami amerykańskimi, które jawnie popierały Trumpa i one traciły swoich followersów w tam setkach tysięcy. I to jest taki nowy porządek, tak? Że ludzie głosują swoimi...
0: Już też dzisiaj mamy jeszcze dość sporo czasu, więc wrócimy dzisiaj na przykład do rapera Eldo, który wystąpił na rocznicy, tak?
1: Tak,
0: prezydenta,
1: zaprzysiężeniu
0: prezydenta, więc od razu połowa osób go skasowała, połowa powiedziała, że no wreszcie, super, fajnie, że hip-hop, a artyści disco-polowi występują lub nie, rockowi deklarują pewne rzeczy religijne, co od razu ich na przykład kasuje ze strony tej takiej punkowej publiczności, tak. że wspomnę Muńka Staszczyka czy Kazika Staszewskiego. Tak. Pewne deklaracje religijne od razu sprawiają, że tutaj się dzieje dziwnie. Dobrze, ale jeszcze zostańmy tam na chwilę, bo tam ta dynamika tej sytuacji jest super interesująca. Ed Sheeran jest przez część mediów uważany za ofiarę. To znaczy, ja teraz dla państwa, teraz państwu przeczytam kilka tytułów piosenek Sheerana. Państwo doskonale je znają, ale ja przeczytam. Eyes Closed, Beautiful People, Stop the Rain, Shivers i A Beautiful Game, Old Phone i na koniec może Merry Christmas z Eltonem Johnem. No brzmi to jak niezajmowanie stanowiska w konflikcie Izrael-Palestyna czy w sprawie ludobójstwa w strefie Gazy. To brzmi jak nie chcę tam być, chcę wam śpiewać o miłości, o przytulaniu i o tego typu rzeczach. I cała ta audycja, tutaj pytanie kieruję do ciebie, Aja, to jest też o tym, że ja mam takie trochę wrażenie, że on naprawdę nie chce. Czy naprawdę nie chce? Czy to można nie chcieć?
1: Właśnie chciałam jeszcze dojść do tego wątku, co się działo później, czyli ten jego płacz na scenie, prawda, wzruszenie publiczności, bo od razu miałam taką refleksję, że jednak ta publiczność reagowała z nim, ze wzruszeniem, z współczuciem, że on jest tą ofiarą i wydaje mi się, że to też odzwierciedliło typową dla naszych czasów, no przepraszam za określenie, chorobę, czyli kult jednostki. W całej tej tragedii, chociażby palestyńskich dzieci, od czego się zaczęło, to jednak finalnie skupiamy się na rozterkach i strachu przed utratą pieniędzy bogatego, uprzywilejowanego gwiazdora.
2: Białego.
1: I słuchając reakcji publiczności, właśnie uświadomiłam sobie, że oczywiście, że jestem w jakiejś bańce, bo się zdziwiłam, że duża część odbiorców muzyki popularnej jednak woli przystać na tej rzeczywistości wyobrażonej, na tej iluzji pokoju, bo to jest ciekawe, że on dużo mówił o pokoju, miłości, o rodzinie, więc wolą w tej iluzji pokoju, miłości świata Eda Sheerana pozostać. I nie oczekują, żeby ta wydmuszka, znaczy oczekują tej wydmuszki obietnicy o wartości demokracji bez obowiązku weryfikacji. To jest ciekawe.
0: Ja też dodam i myślę, że o tym powiemy, że ty powiedziałaś o tym opuszczeniu kolegi. No, za chwilę, właściwie następnego dnia i w ciągu tej bardzo dynamicznej historii Ed Sheeran został opuszczony. I to nie przez byle jakich artystów, bo po pierwsze przed Sheeranem nie występują byle jacy artyści, ale między innymi Phineas, czyli brat Billie Eilish, który odpowiada za jej sukces częściowo, Lucas Graham, Aaron Rowe i zespół Beoga z Irlandii. I oni stanęli od razu bardzo mocno i w tym momencie zaczęła się też taka, po pierwsze, koleżeństwo, jeśli można w ogóle mówić o przy takich pieniądzach o jakimś koleżeństwie. Mhm. A potem no to się rozpętała burza, czyli Ed Sheeran dzisiaj stracił 200 tysięcy, tam 2 miliony. A Macklemore zyskał 2 miliony. Ale stracił też pewnie trochę jakichś innych rzeczy i hajsu. I ta dynamika zaczęła być dynamiką budowania błyskawicznej barykady. Ta barykada stanęła właściwie w ułamku sekundy. Aja.
1: Na pewno nie jest to dobry, nie jest to pozytywne zjawisko, żebyśmy my na tej kanwie tej dynamiki się dzielili, tak? Jako społeczeństwo, jako ludzkość. To oczywiście. Ale z drugiej strony, a jeszcze jedno też, bo Macklemore podkreślał, żeby w tym wszystkim nie skupiać się na nim, nie skupiać się na Pink, tylko skupiać się cały czas na Palestynie, żeby te oczy jednak były skierowane na Palestynie.
0: A co tam się dzieje?
1: My jednak, tak, co tam się dzieje. I my zapominamy o źródle całej tej dyskusji, afery. Dlaczego? Dlatego, że wciąż łatwiej jest, żebyśmy my byli skupieni wokół tej naszej rzeczywistości wyobrażonej, wokół celebrytów, wokół muzyków, wokół tragedii utraty pieniędzy. To nie jest nasz problem, a jesteśmy w to zaangażowani, jakby to był nasz problem.
0: To teraz cofnę się o kilka minut i zwrócę się do ciebie, Kasiu. Te tytuły piosenek to jeszcze raz, czy może Eyes Closed?
2: Ja zapamiętałam i znam je doskonale.
0: No więc właśnie. I teraz od tego wychodząc, wyobrażam sobie taką grupę fanek Eda Sheerana. Zresztą widziałem to, bo zagrał na Narodowym 2 dni z rzędu i ja tam gdzieś tam rowerem sobie jeździłem wokół i widziałem tych rozemocjonowanych, bardzo, bardzo młodych ludzi, nastolatków, no i nastolatki, a którzy przeżyli, jak sądzę, przygodę życia i wzruszenia życia. I nagle oni dowiadują się nie o Palestynie, Strefie Gazy i dzieciach, tylko o jakiejś historii, w której muszą w ogóle się o tym zacząć dowiadywać, co tam się dzieje na Bliskim Wschodzie, czy nie?
2: Ja myślę, że młodzi ludzie są zaangażowani w to.
0: I bardziej niż myślimy?
2: Bardziej niż myślimy i myślę, że się tym interesują. Mam wrażenie, że nie doceniamy tego młodego pokolenia pod tym względem, mimo tego upadku wartości
0: i niewytworzenia nowych,
2: dokładnie, że jesteśmy w tym stanie anomii, ale ja chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, że wspomniałeś na początku, że Ed Sheeran, on w zasadzie swoje poglądy w jakiś tam sposób definiuje, tylko że zobaczcie, że to jest takie definiowanie selektywne, bezpieczne. Że ja jestem za Ukrainą, przeciwko Rosji, no bo cały świat jest przeciwko Rosji, poza tam kilkoma krajami, więc to jest bezpieczne, tak? To jest taki konformizm.
0: Czyli popieranie Ukrainy w jego przypadku, w przypadku milionera z Irlandii, białego, uprzywilejowanego, w tej chwili uprzywilejowanego.
2: Nie powoduje, że on coś traci. Że nie powoduje polaryzacji, że nagle się odzywa grupa, która wspiera Putina i jest oburzona tym, dlaczego Ed Sheeran popiera Ukrainę. Natomiast konflikt izraelsko-palestyński jest konfliktem dramatycznie innym. Tam się dzieje ludobójstwo i cały świat tym żyje. I jakby nie stawanie po żadnej ze stron jest takim pokazaniem, jak ja napisałam to w poście u nas na Instagramie, że mamy do czynienia z takim człowiekiem bez właściwości. Była taka książka Roberta Musila, właśnie Człowiek bez właściwości, mówiąca o tym, że główny bohater nie zajmował żadnego stanowiska, bo on chciał popróbować różnych rzeczy, tak? Tutaj to się wiąże z tym, że jest właśnie taka utrata części fanów, że to mówienie o tym, że ja chcę dla wszystkich grać, to jest taki, no, troszkę taka papka emocjonalna.
0: Chyba młode pokolenie niekoniecznie musi się zgadzać na taką papkę.
2: Dokładnie.
0: Zastanawiam się.
2: Myślę, że bardzo im są potrzebne te wartości takie jednak wyraziste i wskazanie jakichś dróg.
0: Zwłaszcza w czasie budowania ich. Za chwilkę przejdziemy, szanowni państwo, do takiego fragmentu Muzyce a polityka w historii. Tu Aja, będę cię prosił o mówienie, nie wiem, o The Doors, albo Janis Joplin, albo różnych innych historiach, to za chwilę. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Rzeczywiście ty miałaś rację, Kasiu, o tym takim podejściu do popierania Ukrainy jako czymś bezpiecznym i na przykład grup wykluczonych. Tak. Dość jasne wspieranie. To nie jest tak, że Ed Sheeran jest apolityczny w ogóle wobec spraw społecznych chociażby. Gdzieś tam wykonuje pewne gesty, więc tutaj ten gest jest zupełnie inaczej. No dobrze, to może teraz. A ja taki mail. Zachęcam państwa serdecznie. klimek@radio357.pl. Proszę pisać to, co czujecie w związku z tym konfliktem i z całą tą sytuacją. Pisze pan Maciej, patron właściwie od początku istnienia radia. Niestety polityka zawsze mieszkała w muzyce i muzyka mieszkała w polityce. Jesteśmy trochę na etapie politycznego wall of death, czyli takiej ściany śmierci. Niewiele przed rozbiegiem tego zdarzenia. Wall of Death to jest taka figura taneczna, można powiedzieć, na koncertach metalowych, kiedy publiczność się rozdziela i później się zderza, ale chodzi tutaj o taką ekspresję fizyczną, jak taniec pogo. Tak. To jest po to, żeby się wyżyć, a nie po to, żeby komuś zrobić krzywdę. Chociaż wygląda to bardzo groźne. Ale tu jesteśmy politycznie przed takim Wall of Death, jak pisze pan Maciej, co jest bardzo, bardzo błyskotliwe. I teraz pytanie do ciebie, Aja, czy też jesteśmy przed takim Wall of Death między ludźmi? Na przykład ja sobie wyobrażam imprezę. Ktoś wrzuca Eda Sheerana i ktoś inny mu mówi, nie no, stary, no coś ty. Co ty robisz w ogóle? Wychodzę stąd. Albo, bo jeżeli ktoś był przestępcą, jakiś muzyk był przestępcą, nie wiem, pedofilem, zabójcą, no to ja rozumiem, że tutaj jest taka historia, no po prostu nie robimy tego, nie promujemy zła takiego czystego, ale tutaj to jest takie zajmowanie stanowiska. Jak ty to widzisz w takim jakby szerszym kontekście?
1: Myślę, że jesteśmy na jakimś etapie przeładowania, może też pokoleniowego, bo właśnie może to jest w rękach tego młodszego, nawet młodszego ode mnie pokolenia, które się już kategorycznie nie zgadza na jakąś iluzję czy apolitycznej muzyki, czy miłej, czy muzyki w tle. W ogóle w historii muzyki, czy w historii estetyki, te dyskusje, czym muzyka powinna być, czy muzyka absolutna, programowa, użytkowa, te dyskusje się toczyły od zawsze. Od zawsze, kiedy się rozpoczęły dyskusje o muzyce. Więc nie jest to nic nowego. My po prostu chyba jesteśmy świadkami tego szczytu tej sinusoidy, w której musimy tę muzykę umieścić jako narzędzie właśnie oporu. I pytasz, czy będzie jakieś przeładowanie? Dobrze zrozumiałam pytanie. Czy Ed Sheeran będzie teraz etykietą
0: niedoakceptowania? Wiesz co, bo to nie chodzi mi o to, że on nagle stanie się. Mówimy o skali, bo do tej pory jak ktoś wybierał punkowe zespoły, które są, nie wiem, antyestablishmentowe, to było wszystko w niszy. To było wszystko w jakimś takim bardzo małej historii ludzi, którzy są zaangażowani. No jak ktoś słucha Dezertera, no to przypuszczam, że nie ma poglądów jakichś tam. Tak. Ja już teraz nie będę określał jakich, ale jakichś tam. Albo innych punkowych zespołów. Tylko, że no błagam, mówimy o koncertach, na które przychodzi 400-500 osób. przy dobrych wiatrach. Tak. A ja mówię tutaj o wyprzedanych stadionach, milionach płyt i imprezach 16-latek i 16-latków, którzy nie do końca wiedzą, gdzie jest strefa Gazy.
1: Mm-hmm. Już teraz już wiedzą może, tak. Miejmy nadzieję. Wiesz, myślę, że tutaj się może zmienić o tyle, że zmienił się sposób słuchania muzyki, tak jak zmienił się sposób debaty politycznej, społecznej, że my dzisiaj nie słuchamy, nie czytamy oficjalnych debat, tylko my w tych debatach uczestniczymy codziennie w sekcji komentarzy, czyli jesteśmy cały czas uczestnikami debat. To jest jedno. Tak samo jest z muzyką, że jak te globalne wioski, że mamy globalizację muzyki, więc też to słuchanie muzyki, nawet milionowe, może mieć takie samo zaangażowanie jak kiedyś słuchacze punka. Tak mi się wydaje, że dzisiaj muzyka mainstreamowa może być pociągnięta do odpowiedzialności jako muzyka zaangażowana.
0: Kasiu, co się dzieje na takiej imprezie socjologicznie? No przychodzi 20 osób, młodzi, 16-17 lat, w ogóle uśmiechnięci i...
2: Ja nie wiem, czy oni słuchają Eda Sheerana w ogóle, czy to nie jest muzyka już troszkę starszych osób. O tym koncercie, dwóch dniach koncertu, jak opowiadasz, to pamiętam, że moja córka była wtedy w fazie totalnego zakochania w Edzie Sheeranie i nie kupiliśmy biletów i każda widziała po prostu w metrze ludzi, którzy jadą i bardzo jej było smutno. Już ci 17-latkowie słuchają jednak innej muzyki i to jest bardziej właśnie muzyka, mam wrażenie, zaangażowana. Czy to jest hip-hop, czy to jest rap. I ja już na przykład tej muzyki nie rozumiem. To już jest jakby poza moją percepcją. Ja się zastanawiam, na ile ta sytuacja nie zostanie jednak, właśnie poprzez to, że my, tak jak Kaja powiedziałaś, uczestniczymy codziennie w jakiejś debacie. Codziennie jest jakaś nowa drama i to jest głównie w mediach społecznościowych. Ja wczoraj sobie próbowałam to wypisywać, zrobiłam nawet taką chmurę słów u nas na socjolożkach. Czy za tydzień nie będzie kolejnej rzeczy? Także że na ile to będzie trwałe, że te osoby, które zrezygnowały z obserwowania Eda Sheerana, przestaną na przykład słuchać jego muzyki, tak, w imię protestu, czy na przykład za miesiąc im to nie przejdzie.
0: Mm-hmm. Wiesz, tylko zastanawiam się, czy to w drugą stronę nie przejdzie, czyli na przykład, no człowiek jak jest zimno, to się ubiera ciepło i się przyzwyczaja do tego, że jest zimno, tak? I jeżeli mamy co tydzień nowe dramy, czy ranga takich rzeczy jak konflikt na Bliskim Wschodzie nie zostanie obniżona do równoległej z konfliktem, nie wiem, wokół, jak się nazywa ten film? Pani Jabłczyńska.
2: A, Tosia.
0: Tosia Jabłczyńska i Nigdy w życiu. Wiesz, o co mi chodzi? Mówimy
2: tutaj
0: o ludobójstwie, a tutaj mówimy, no błagam, no o jakimś tam filmie, który zniknie w losach, jak...
2: No to samo było z wojną w Ukrainie. Mhm. Kiedy wojna w Ukrainie wybuchła i tutaj zaczęły się pojawiać osoby z Ukrainy i obserwowaliśmy w telewizji każdy, nie wiem, rzeź w Buczy czy innego rodzaju ciężkie sytuacje i też ludobójstwo i to nam spowszedniało, bo to już trwa tyle czasu i nie chcę mówić, że nie reagujemy mocno codziennie na temat tego konfliktu w strefie Gazy, ale też tutaj możemy powiedzieć o pewnego rodzaju bezsilności, bo my jako osoby mieszkające w Polsce, co możemy zrobić? Możemy jedynie swoimi poglądami wykazywać, pokazywać poparcie, ale nie popłyniemy tak jak Franek Sterczewski, tak z misją humanitarną w tamte strony, no bo to po prostu jest poza naszą strefą możliwości.
0: Mówisz o takim zjawisku, że chcielibyśmy pewnie wesprzeć każde głodujące dziecko, nie głodujące, tylko każde biedne dziecko w Polsce, bo w Polsce nie ma
2: Ja wczoraj byłam na przedpremierze raportu Ziemianie atakują. To jest taki raport, który wychodzi cyklicznie i jest on tworzony przez firmę badawczą lata 20. I okazało się, że tam badacze zapytali, co jest dla ciebie takim największym napięciem obecnie. To jest wojna. Mhm. Wojna, a te wszystkie sprawy takie, wiesz, ekologiczne, czy klimat nam zaczyna się, nie wiem, globalne ocieplenie.
0: Rozmywać.
2: To się rozmywa. Czyli my ciągle żyjemy tymi konfliktami. Mówimy o tym, co się dzieje za naszą granicą. Tak, mówimy o konflikcie w Strefie Gazy. I już w pewnym momencie zaczynamy się, że tak powiem, habituować zaczynamy z tym żyć, przyzwyczajamy się do tego. Czując zagrożenie oczywiście, to nie jest tak, że obojętnie jemy.
0: Aja, zajmujesz się, jesteś krytyczką muzyczną, muzykolożką. Cofnijmy się na chwilę do historii. Nie wiem, Wolfgang Amadeusz Mozart, na przykład jak grał na dworze, to mówił do swojego władcy, no słuchaj, to niedobrze wygląda sytuacja Serbów, albo na przykład w Bośni i Hercegowinie ludzie mają gorzej, tak? A tutaj w tym Wiedniu to wy w ogóle nie wiecie, co tam się dzieje. A później, nie wiem, Fryderyk Chopin jak grał, no to już jednak reprezentował sprawę polską, ale też nie wiem, jak to wyglądało. To, że muzyka może być polityczna, jest oczywiste. Jak ona była polityczna? Bo jak myślimy muzyka i polityka, to od razu myślimy punk rock. A to jest coś dużo, dużo szerszego. Nie wiem, wydaje mi się, że blues, że innego rodzaju gatunki muzyczne też w jakiś sposób pokazywały wykluczenie, pokazywały pewne rzeczy społeczne zawsze. I to było oczywiste. Powiedz, jak to wygląda, Aja.
1: Mówi się, że każda narracja słowno-muzyczna jest elementem dyskursu, który można rozumieć jako zestaw zachowań komunikacyjnych, że tak nawet zacytuję jedną pracę, wyrażających relacje władzy, stan wiedzy i sprawczość komunikacyjnych jednostek. I piosenki, muzyka żyją pomiędzy i poza rozmaitymi interpretacjami czy wykonaniami i też nie można ich zredukować wyłącznie do warstwy muzycznej czy tekstu utworu. Badacze w ogóle muzyki popularnej, bo głównie badacze muzyki popularnej o tym mówią, że muzyka niesie za sobą znaczenie niezależnie od tego, czy jest to intencją artysty, czy nie. I oczywiście w historii muzyki tych przypadków było dużo, tylko też trzeba wziąć pod uwagę, że jak to bywa z opracowaniami historii, zależy kto pisze i też kreuje się pewne wizje muzyki, czyli na przykład kultura baroku jest sprowadzona do kilku kompozytorów. Więc aż tak bym głęboko nie szukała, bo no, historia jest pisana różnie. I tak samo jest na przykład z bluesem, że dla wielu blues był kreowany jako muzyka właśnie uciskanych, i chroniono, byli tacy, do dzisiaj istnieją tacy, tak bym powiedziała, gatekeeperzy, którzy bronią tego wjazdu do autentyczności bluesa, bronią autentyczności, którzy nie pozwalają na inne interpretacje tekstów na przykład, które wychodzą poza, wymykają się poza tę naszą wizję muzyki bluesowej. Więc można powiedzieć według na podstawie opracowań historycznych wypisać sobie, kto był zaangażowanym artystą, kto nie. Oczywiście na podstawie wspomnień muzyków wtedy mamy jasność co do tego, ale tak naprawdę my jako odbiorcy możemy tę muzykę, nie chcę powiedzieć zawłaszczyć, ale wziąć i odebrać ją po swojemu, bo każdy tekst muzyczny jest tym tekstem kultury, jest kontekstem, który my sobie interpretujemy.
0: Czyli muzyka nie należy do muzyka.
1: No, tak jak Ingarden
2: tak
1: mówił.
2: Tak jak książka nie należy już do autora. Tak,
1: tak,
2: w świat.
1: Tak, Ingarden, tak, tak. Były takie prace o tożsamości dzieła, czyli czy dzieło jest autora, czy dzieło jest, kiedy dzieło ma swoją tożsamość i kiedy ta tożsamość jest niezależna w znaczeniu niezależności od autora, a jest poddawana temu kształtowaniu, kreowaniu przez odbiorców i to dzieło może przez epoki, przez lata, przez różne kultury być odbierane różnie, więc tutaj też jest ta kwestia tożsamości dzieła, niezależności, więc ten artysta nie musi nadawać tego znaczenia, więc tym bardziej nas chyba boli, kiedy artysta dosłownie mówi, ta moja muzyka nic nie znaczy, albo co mamy czuć.
0: Rzeczywiście, no to
2: bardzo to jest ciekawe.
0: W każdym razie myślę, że po programie ja do ciebie wyślę adres do Eda Sheerana, ty mu tam wyślesz, że to chłopie, ty nawet jak chcesz śpiewać o niczym, to śpiewasz o czymś, a decyduje o tym ja, tak. Katarzyna Krzywicka z Dunek, Julia Nowaczyńska, która realizuje audycję, i Marcin Klimkowski na przykład, Klimek Małpa, Radio 357. Specjalnie to w ten sposób interpretuję, bo to pokazuje w jakiś sposób absurd tej całej sytuacji, kiedy koleś mówi, nie chcę, żebyście mnie brali poważnie.
2: Bo ja śpiewam Merchrystmas.
1: Wiecie co, jeszcze jest jeden aspekt, który mnie tutaj dotyka, bo nawet nie o to chodzi, że my będziemy sobie kształtować i kreować to znaczenie piosenek Eda Sheerana, tylko mnie troszkę uderza tam taka sprzeczność samego rynku muzycznego, bo jeszcze bym chciała o tym rynku muzycznym dwa słowa powiedzieć. Czyli w opisie audycji było, czy my możemy słuchać bez wielkich gestów muzyki. A muzyka popularna jest tak stworzona, że my słuchamy etykietą, która jest sumą gestów i idei. Czyli no nie bez powodu też się rozwija obszar badań transmedialności muzyki popularnej, bo muzyka popularna niesie za sobą zespół gestów, znaczeń, tekstów. I pozbawianie muzyki teraz znaczenia jest chyba życzeniowym myśleniem. Gdy robi się trudno, gdy sprawy się komplikują i są niekomfortowe, wtedy chcemy, by nagle muzyka była tylko tłem i wtedy niektórzy, jak Ed Sheeran, uciekają do tej kategorii bezpiecznej, apolitycznej muzyki. A przecież jednocześnie rynek muzyczny kreuje etykiety celowo tak, według zbioru znaczeń, idei, ideologii, by dotrzeć do grupy docelowej. To w ogóle Kasia mówiła na początku. By konkretna grupa fanów mogła się z danym artystą czy gatunkiem utożsamić, żeby się rozwinęła ta więź między twórcą a fanami, bo ta więź gwarantuje zysk. Ale też dlatego uważam, że potem...
2: Przepraszam, nie chciałam cię przerywać, ale też przez media społecznościowe, no nie wiem, za czasów Jarocina nie wiedzieliśmy nic w zasadzie prywatnie o muzykach.
0: No to teraz... było jak za Homera, po prostu z ust do ust.
2: Dokładnie, z ust do ust.
0: Natomiast to teraz... nie był oczywiście, ja mówię nie tych, którzy doświadczyli tego jako doświadczenia w ogóle pokoleniowego, tylko tak. Po prostu nie byli tam, bo nie mogli, bo nie mieli pieniędzy, bo coś tam.
2: Ale nie chciałam mówić o Jarocinie, natomiast chciałam mówić o tym, że co zrobiły media społecznościowe, że mamy do czynienia z czymś takim, co socjologia nazywa relacjami parasocjalnymi, czyli widzimy tego twórcę, Eda Sheerana, którego tutaj grillujemy, i on jest, nie tylko odbieramy go poprzez te jego pieśni, których tytuły wymieniłeś, i które być może nic nie, jakby są, nie niosą jakiejś wartości, albo niosą coś innego niż nam się wydaje, ale widzimy go też prywatnie, także to jest człowiek, którego zachowania my oceniamy. Te relacje parasocjalne to są takie relacje jednostronne, że my bardzo dużo wiemy o tej osobie, a ona o nas nic nie wie. I my poprzez to się skraca dystans, i my, media społecznościowe dały nam to prawo, że my oceniamy nie tylko twórczość tej osoby, ale również tą osobę jako człowieka, który właśnie albo się opowiada za Palestyną, albo za Izraelem.
1: Ale czy faktycznie nas... Tylko zapytam jeszcze Kasię, jeżeli mogę, Marcinie, zabrać prowadzenie.
0: Tym lepiej dla mnie.
1: Pytanie, czy faktycznie nas, czy nas jako odbiorców nie znają? Czy jednak jest to badanie jakieś psychologiczne, socjologiczne odbiorców, żeby potem tę grupę docelową ukształtować, zdefiniować?
2: Tak, znają nas, ale jako jakąś masę, jako segment, tak? Jako grupę ludzi, a nie jako pojedyncze osoby osobiście. Także to nie jest taka relacja równoważna, że ja tam sobie piszę do tego twórcy, komentuję go tak, jak on by był moim kolegą, a ta osoba nic o mnie nie wie.
0: trzy nazwiska oprócz Eda Sheerana powiem. To jest Sinead O'Connor, która swego czasu zrobiła gest, który kosztował ją całe życie właściwie, a później się okazało, że wyszło na jej w jakimś tam stopniu. Drugą osobą jest Eric Clapton, który postanowił zostać antyszczepionkowcem w jakiś tam sposób. Ja tutaj nie wchodzę w szczegóły w ogóle, nie oceniam muzyki ani nic takiego. I nagle wróżono mu właśnie koniec, a tutaj się okazuje, że tego końca jak nie było, tak nie ma i nie zapowiada się. No i Roger Waters oczywiście, który mimo, że jak powiedziałaś Kasiu, sytuacja jest taka, że wystarczy po prostu popierać Ukrainę i jest, tak, jest dobrze, tak jak należy, a on tam robi to wszystko w drugą stronę. No ale wciąż istnieje, tak? I tak. Ludzie nie wyrzucają winyli Pink Floyd do śmieci. Te trzy nazwiska. Chciałbym cię prosić, Aja, żebyś skomentowała, czy to może jest tak, że tak naprawdę cancel culture i oczywiście Ed Sheeran w tym wszystkim, czy to może jest tak, że cancel culture nie istnieje? Tyle fanów stracisz, ile zyskasz. Zdradziłeś kolegę, ale za tydzień sprawa przycichnie, no bo te wszystkie inne osoby pokazały, że no one nie zniknęły ze świata mimo swoich dość jasnych gestów.
1: Ciekawe pytanie, bo faktycznie te przykłady, o których mówisz, tylko kurczę, to są przykłady muzyków, którzy mają trochę inną grupę fanów. To są fani najczęściej 60+, którzy już przez lata kreują obraz idola jakiegoś niedoścignionego, to też jest pokolenie, które kreowało czy odbierało tego idola w czasach, kiedy nie było takiego dostępu do informacji, bo w czasach PRL-u no to oczywiście w ogóle te informacje były szczątkowe, więc tym bardziej ten idol był mitycznym, był wszechobecnym, takim trochę do którego nie można dotknąć. Takim prawie absolutem.
0: A czy to nie dzisiaj, był tak jak grecki Olimp? Bo ja mam wrażenie, że to było wypowiadanie się na podstawie braku informacji. To znaczy my uznawaliśmy kiedyś, przed mediami społecznościowymi i przed dobą w ogóle internetu, że my wiemy o tych ludziach, jak co oni jedzą na śniadanie, jak oni się zachowują, kim w ogóle są. I do nas nie docierały jakiekolwiek inne wiadomości, że oni być może tacy nie są. Widać John Bonham, tak? Przemocowiec, który... O którego przemocowości dowiedzieliśmy się po dekadach od momentu jego śmierci.
1: Tak, my mamy idola wyobrażonego.
0: Idol Bóg.
1: Który... Tak, i dobrze, że w sumie mówimy o czasach przed internetem, bo wtedy była taka lepsza okazja, żeby muzyka była pierwszym nośnikiem informacji, niby informacji, o tym muzyku. Czyli jak ja byłam po prostu fanką Alice in Chains, to dla mnie Lane był, no ja go odbierałam jako przez jego muzykę, jego, wydawało mi się, wrażliwość jego ekspresji wokalnej i to był dla mnie zestaw informacji o Lane'ie. Nie to, kim był, nie jego wątki biograficzne, tylko wystarczył mi nośnik muzyki, żeby miała poczucie więzi z tym Lane'em, że ja go znam, prawda? Teraz taki wątek trochę osobisty, mało może naukowy. Ale do tego zmierzam, że taki Roger Waters czy Eric Clapton, oni będą do końca bogami i tego się już nie da podważyć. Podważą go może pokolenia młodsze, lub osoby, które faktycznie no, stoją na straży jakiejś prawdy, jakiejś wartości i nie pozwolą sobie, żeby ten człowiek, żebym go dalej słuchała, bo propaguje na przykład takie wartości, których ja nie akceptuję. Więc to może być różnica między tymi idolami, którzy byli wyobrażeni w czasach jeszcze przed internetem. I wydaje mi się, że, ale kurczę, też myślę o tym cancel culture, że jednak tak ten świat dzisiaj jest szybki, dynamiczny, że faktycznie my możemy zaraz te wątki porzucić i przejść do porządku dziennego i może za za rok już ten Ed Sheeran będzie...
2: Tak, znowu będzie w Polsce.
0: Mhm. Znowu będzie w Polsce, znowu będzie na Narodowym. Do tego troszeczkę zmierzam, ale obserwuję i to celowo o tym mówię. To nie jest, szanowni państwo, ani dolewanie oliwy do ognia, ani takie na siłę prowokowanie. Natomiast jakiś czas temu na przykład Muniek Staszczyk zaczął też mówić o swoich wyborach dotyczących wiary. A Kazik Staszewski przeszedł jakąś tam historię związaną ze swoim zdrowiem i później w wywiadach zaczął opowiadać takie historie, które były jakimiś jego wizjami, będąc jednocześnie twórcą i liderem zespołu Kult, którego miejsce w historii polskiej muzyki jest absolutnie topowe i który śpiewał rzeczy buntownicze, takie, no już

0: istnieje. To nie są rzeczy, które można wyrzucić, ale nagle ta osoba robi zupełnie coś innego, tak mi się
1: wydaje. Ale zobacz, bo widzimy już tego Kazika, który się wypowiada w mediach społecznościowych.
0: On zajmuje bardzo bieżące stanowisko na temat bieżącej polityki.
1: On się zajmuje właśnie polityką i znamy go bardziej. On oczywiście na koncertach też o tym mówił, tak? Tylko, że to było dostępne jakiemuś wycinkowi jego fanów, a teraz to jest widoczne jak na dłoni. W przypadku Munika Staszczyka, który poszedł do telewizji Republika i tam udzielił wywiadu, to po tych zmianach w Telewizji Polskiej to było jawne jakby takie runięcie wartości związanych bardziej nie z religią, tylko że tutaj jest po tej stronie. To jest to bardzo trudne. Ja nie wiem, Kazik jest dla mnie, nie chcę mówić miłością mojego życia,
0: ale
1: jeden z ważniejszych artystów
0: tak samo dla mnie.
1: Z mojej młodości i moja pierwsza miłość i ja słuchaliśmy tego Kazika, jeździliśmy na koncerty i to było wspaniałe. Natomiast teraz nie słucham tak kultu jak kiedyś. Teraz słucham innej muzyki, ale Kazik jest dla mnie już po prostu osobą prywatną. Nie jestem buntownikiem z lat 90.
0: A jak my to widzimy, jak myślisz, jaka będzie dynamika tego w najbliższym czasie? Czy to znaczy, to co się stało z Edem Sheeranem, Macklemorem, ja mówię o tej sytuacji popkulturowej, nie o Strefie Gazy i Izraelu, tylko o tym, co się stało w Stanach Zjednoczonych. Czy teraz na przykład ktoś, kto będzie jeździł w trasę za rok, będzie musiał, nie wiem, wyobrażam sobie, YouTube, że tam możecie mówić swoje rzeczy, ale nie możecie mówić o sytuacji, będą podpisywali jakąś bumagę, tak, czy jakiś dokument. Wyobrażasz sobie coś takiego? Ja wiem, że jakąś dystopię tworzę, ale jak dlaczego by nie na potrzeby tej rozmowy? A ja?
2: Myślę, że
0: przewidywanie przyszłości nie jest łatwe.
1: Właśnie. Powiedz nie tak, wiem. Tak, wolę...
2: nie potrafię. Żartuję, ale wiecie co, wydaje mi się, że inaczej, ja mam nadzieję, że to, o czym rozmawialiśmy na początku, że dochodzi do jakiegoś przeładowania i że my jako wspólnota ludzi gdzieś na dole sobie na to nie pozwoli. Taką mam nadzieję. O, może tak. Żeby jednak te wartości wspólnotowe w obliczu tych tragedii, tego runięcia autorytetów, żeby wartość wspólnotowa teraz doszła do głosu, bo tylko w wspólnocie jesteśmy silniejsi. I taką mam nadzieję, że tutaj dojdzie do takiego przeładowania też w popkulturze, że też muzycy sobie nie dadzą tego zrobić.
0: No tylko, że ja tutaj będę adwokatem diabła albo rzecznikiem cynizmu i...
2: Albo realistą.
0: Realistą i wielkiego... No wiecie, to wy, drogie panie, zaczęłyście od tego, że nie byłyście zdziwione tą sytuacją.
2: No tak, ale jednak miękniemy po godzinie.
0: Czyli dobre serce w was zwycięża, więc ja się teraz prze na drugą stronę barykady i powiem, no dobrze, ale doskonale wiecie obie i państwo też to widzą, że jak jest modny bunt, to wielki biznes nagle zaczyna promować bunt. Jak jest modna muzyka do windy, jak ja to nazywam, czyli takie śpiewanie o tym, że ja cię kocham, ty mnie kochasz i jedźmy nad jezioro, to zaczyna ten biznes iść za tym. I jeżeli chodzi o modę, i jeżeli chodzi o wszystkie absolutnie popkulturowe atrybuty tej dyskusji. To jest coś takiego, że jak zacząłby być punk rock modny, to z ulicy poszło to na wybiegi, tak? I do dzisiaj zresztą
1: tak,
0: istnieje.
1: Ale nie niesie to ze sobą żadnych takich
0: tak,
1: wartości.
0: Przekazu, tak?
1: Bo to jest
0: tak,
1: po prostu... Jakby przypomniało mi się a propos właśnie tych wybiegów, jak były czarne protesty i chyba, nie wiem, L czy W, L chyba. Mhm. Wypuściło felieton, jak się ubrać na czarny protest.
0: Tak,
1: to już było...
0: To wiesz, jest tak, dokładnie o czym ja mówię.
1: Że to już była naprawdę taka komercyjna papka. Natomiast,
0: to jest dokładnie to, o czym ja mówię.
1: Ale czyli musisz takie, pamiętać wiesz, jeszcze o czymś takim, że marketing swoją drogą i tworzenie mód, trendów i tak dalej, to nie wychodzi od marketingu, tylko wychodzi oddolnie od ludzi, od konsumentów.

0: konsumentów, od ich napięć, od ich potrzeb. I marketing może to przerabiać na swoją modłę, ale musimy pamiętać też o tym, że na końcu jest też coś takiego jak autentyczność. Jeżeli to będzie sztuczne, właśnie to, że będziesz miał w gazecie, jak się ubrać na czarny protest, to ludzie za tym nie pójdą.
1: Albo powiedzenie, że ja nie zajmuję stanowiska w kwestii najbardziej chyba brutalnego i budzącego kontrowersje nie wiem, politycznego, ale też humanitarnej tragedii, jaka się w tej chwili odbywa. Poza wojnami oczywiście, tak. Poza wojną w Ukrainie. Więc co, będzie, może jesteśmy w przededniu rewolucji, może po tych wszystkich takich miękkich historiach jak Taylor Swift albo Ed Sheeran, albo tacy artyści troszeczkę będący tłem do uspokojenia się, do odrzucenia tych wszystkich historii kontrowersyjnych, no to teraz przyjdzie znowu taka polaryzacja, a ja jak myślisz?
2: Chyba tak, bo w...
1: przeddzień rewolucji.
2: Myślę, nawet jeżeli już tak bym się zatrzymała tylko na przestrzeni, na poziomie muzycznym, bo może za bardzo już popłynęłam w stronę socjologii i wspólnotowości, więc nawet tak na osi ewolucji muzyki, gatunków można popatrzeć, że były lata 60., rok psychodeliczny i potem pokolenie, powiedzmy, dzieci hipisów było rozczarowane tymi rodzicami, którzy po prostu nie dotrzymali słowa tej wolności, dlatego był ten punk rock. Więc i potem myślę o hip-hopie, że ten hip-hop był gatunkiem, który znowu był tym takim punk rockiem. Ja też jeszcze nazywam hip-hop nowym bluesem, ale to jest na inną dyskusję.
1: Oczywiście,
2: rozmowa.
1: Że tak.
2: Więc hip-hop też potem w tej ewolucji zmiękł, czyli stał się komercyjny. Czyli my mamy teraz w muzyce, i dobrze, fajnie powiedziałaś o Taylor Swift, mamy w muzyce teraz taką lukę tego brutalnego
1: gatunku. Że to, co było...
0: Anomia.
1: Runęło muzycznie. Tak. Ja taką robię wielką woltę. Rzeczywiście może runęło to, co było, czyli pewnego rodzaju buntowniczość, pewnego rodzaju historie tego typu, a jeszcze nie wiemy, co się stworzy.
0: Co się wydarzy, bo być może będzie tak, że będzie rewolucja, albo muzycy będą się pilnować
1: albo
0: z wyrażeniem swoich poglądów.
1: Zobaczymy, jak to będzie. klimek@radio357.pl. Bardzo serdecznie dziękuję. Aja Alazab, muzykolożka, kulturoznawczyni, specjalizuje się w tematach socjologiczno-muzycznych. Katarzyna Krzywicka z Dunek, socjolożki.pl. Julia Nowaczyńska realizowała. Dobrej nocy życzę i na koniec, nieprzypadkowo.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Tu Radio 357, 12.
3: Co państwo na to?
2: Witamy, kłaniamy się. Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Co państwo na to? Na 28 września mamy poniedziałek. Od dłuższego czasu trwają rozmowy z administracją amerykańską na temat stałej bazy wojsk amerykańskich na terenie Polski. Ostateczna decyzja ma zostać ogłoszona przez prezydenta Trumpa pod koniec tego roku, a sam obiekt ma zacząć funkcjonować w 2029 roku. W planach jest budowa miasteczka, bazy, która będzie siedzibą dla 5000 żołnierzy oraz ich rodzin. Budowę sfinansuje Polska, a koszty przedsięwzięcia szacowane są na 11, nawet do 17 miliardów złotych. Pentagon otrzymał dwie propozycje lokalizacji w zachodniej części naszego kraju. Nie wiemy tego, ale mogą to być okolice Poznania, Wrocławia albo Szczecina. Obecnie na terytorium Polski stacjonuje rotacyjnie od 8 do 10 tysięcy wojsk sojuszniczych, z czego większość to Amerykanie. Co ważne, stworzenie stałej bazy to priorytet zarówno dla rządu, jak i pana prezydenta, choć nazwa bazy już podzieliła. Prezydent Nawrocki zaproponował nazwę Fort Trump. Minister Radosław Sikorski pomysł nazwy skrytykował, uznając, że to krok politycznie ryzykowny. Dziś pytanie, czy stała baza amerykańska wpłynie na bezpieczeństwo Polski? Co państwo na to? Pani Katarzyna czeka na komentarze, na telefony 510-357-357. 510-357-357. W aplikacji oczywiście Sonda czekamy również na państwa głosy. Dwie minuty po południu. Pan Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego portalu Defense24, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Może rzeczywiście zacznę od właściwie sprawy mniej ważnej, ale może rzeczywiście lepiej byłoby zaproponować nazwę Fort Pułaski albo Fort Kościuszko. Mamy przecież wspólnych bohaterów narodowych, chociaż zdaje się, że kamp Kościuszko już funkcjonuje, już jest w Poznaniu, gdzie jest garnizon wojsk amerykańskich, prawda?
4: No tak, znaczy ja powiem szczerze, ja bym do kwestii nazewnictwa przykładał najmniejszą uwagę, ewentualnie do niej przykładał uwagę, kiedy ta baza rzeczywiście powstanie, czy będzie już decyzja pozytywna na temat powstania tej bazy. Mhm. Dlatego, że to jest któraś rzędna sprawa. Bardziej istotne jest to, kiedy te wojska mogłyby do nas trafić, w jakiej skali, w jakiej formie, no i ile na to wydamy na przygotowanie infrastruktury, która miałaby przyjąć tych żołnierzy w naszym kraju.
2: No tak, o finansach mowa była. Co wiemy właśnie? Bo decyzje mają być ogłoszone oficjalnie pod koniec roku, w grudniu.
4: Tak, no obecnie trwa przegląd strategiczny w Stanach Zjednoczonych, który ma na celu ocenę tego, gdzie amerykańscy żołnierze stacjonują, jak to jest ważne z perspektywy interesu amerykańskiego, no i czy ta obecność wojskowa w danym miejscu jest z punktu widzenia polityki amerykańskiej zasadna. No i dopiero po tym przeglądzie, po tej analizie, Amerykanie chcą wprowadzać korekty dotyczące obecności swoich wojsk w poszczególnych regionach świata. No i my liczymy na to, że w związku z tym, że trwa ta kampania mająca na celu przekonanie władz amerykańskich, polityków amerykańskich i wojskowych amerykańskich do większej obecności amerykańskiej w naszej części Europy, liczymy na to, że część tych żołnierzy z innych części świata, z innej części Europy zostanie wydelegowana właśnie do nas.
2: No tak, bo w tej chwili Amerykanie dokonują takiego przeglądu swojej obecności w Europie. Będą redukcje, by na przykład w Niemczech spodziewać się tego, by zresztą tam był pomysł dotyczący wojsk broni rakietowej dalekiego zasięgu. Był taki plan, aby taką broń umieścić w Niemczech. Ten pomysł został zawieszony. Tak więc, no widać, że sytuacja jest dynamiczna, prawda?
4: Tak, sytuacja jest dynamiczna. Niemcy sami mówią o tym, że chcą kupić tego typu pociski rakietowe od Amerykanów, także ten temat tej broni dalekiego zasięgu cały czas jest na tapecie. Amerykanie na pewno będą mniej obecni w Europie, to trzeba sobie wprost powiedzieć. Wynika to z polityki amerykańskiej, ale nie tylko Donalda Trumpa, bo to nie jest tylko polityka, którą Trump słynie, ale to już jest wynik jakby już dłuższego, bardziej głębokich zmian w amerykańskim myśleniu strategicznym. Dla Amerykanów coraz większym zagrożeniem jawią się Chiny i kwestia Azji będzie kluczowa w tym przypadku. Europa oczywiście jest ważna z perspektywy amerykańskiej, natomiast Europa jest uznawana za kontynent, który jest w stanie sobie poradzić w większości obszarach samemu. Oczywiście ze wsparciem Amerykanów. Zatem no, tutaj patrząc z perspektywy strategicznej Amerykanów będzie mniej. Natomiast czy dla nas to oznacza mniejszą obecność?
2: Niekoniecznie.
4: Robimy wszystko, żeby tej obecności amerykańskiej było więcej, a przede wszystkim była w obecności charakteryzującej się stałą obecnością, czyli po prostu taki, którzy będą tutaj żyć, będą mieszkać, będą sprowadzać rodziny, a nie będą tutaj na 6 czy 9 miesięcy i zostaną na przykład wycofani w momencie, kiedy na przykład najbardziej byliby nam potrzebni.
2: A no właśnie, bo powstać ma w Polsce miasto, bo przecież w grę wchodzi budowa nie tylko miejsc zamieszkania dla żołnierzy czy infrastruktury wojskowej, ale także miejsc dla rodzin. Potrzeba zatem szkół, miejsc odpoczynku, kin, zaplecza sportowego, zapewne basenów, parków, czyli wszystkiego, co powoduje, że życie staje się normalne, mimo że bardzo daleko dla Amerykanów od ojczyzny, prawda?
4: No tak, no Amerykanie mają bardzo jasne oczekiwania względem lokalizacji, która potencjalnie byłaby wybrana. Oni ich oczekują lotniska dużego, które będzie w stanie szybko przyjąć ewentualne wsparcie, zaopatrzenie i tak dalej. Oczekują warunków socjalnych, warunków bytowych na wysokim poziomie, zatem wszystkie te elementy, o których pan wspomniał, szkoły, szpitale, ośrodki edukacji, kultury, rozrywki. To wszystko Amerykanie biorą pod uwagę, jeżeli chodzi o potencjalne miejsce lokalizacji takiej bazy, czy wskazania takiej lokalizacji. No i to są te koszty, które my będziemy ponosić. I tu ważny element, bo często w tych kosztach mówi się o tym, że my płacimy za te bazy, czy Amerykanom dajemy coś w ramach za tą obecność wojskową. Oczywiście koszty inwestycyjne są w całości ponoszone przez nas. Stąd na przykład jeżeli mówimy o tych kilkunastu miliardach złotych, no to koszty dostosowania lotnisk, koszty dostosowania szkół, szpitali właśnie są wliczone w ramach tych kosztów.
2: No to wszystko
4: nie oznacza.
2: Tak, to nie oznacza.
4: Tak, to wszystko jest dla nas. Ostatecznie.
2: No tak, to jest po naszej stronie. Tam padła jeszcze jedna taka enigmatyczna dosyć deklaracja, że Polska oferuje 15 tysięcy dolarów rocznie dla każdego, czy za każdego żołnierza amerykańskiego stacjonującego u nas. Nie do końca to rozumiem, czy to są koszty utrzymania, czy to jest rodzaj żołdu, który płacimy.
4: Znaczy, powiem szczerze, ten pomysł, o którym pan wspomniał, czyli 15 tysięcy dolarów, to jest pomysł, który został przedstawiony ostatnio. Wcześniej nie mówiono o tym, żeby były jakieś dodatkowe benefity proponowane.
2: To zdaje się, padło podczas rozmów w Waszyngtonie, prawda?
4: Tak, ja bym to traktował jako taką formę, którą, bo pamiętajmy, że Amerykanie nie wysyłają na siłę żołnierzy do takich miejsc jak Niemcy, Korea czy Polska, tylko ci żołnierze sami dobrowolnie decydują się na opuszczenie Stanów Zjednoczonych i jednak bądź co bądź wiązani się z życiem w innym kraju, bo to jest ten element, amerykańscy żołnierze tutaj by byli na stałe, czyli by tu żyli przez cały okres służby aż do emerytury, a może nawet i w trakcie emerytury by tutaj zostawali. Zatem to jest jednak decyzja na całe życie, więc żeby ci żołnierze chcieli tutaj służyć, myślę, że to właśnie jest jeden z elementów, który miałby ich zachęcić, że Polska jest atrakcyjnym krajem z perspektywy turystycznej, z perspektywy życia dla Amerykanów, no bo jednak nie umówmy się, amerykańscy żołnierze na warunki polskie będą zarabiać bardzo dobre pieniądze, no ale właśnie ten benefit dodatkowy miałby ich jeszcze dodatkowo przekonać, żeby jednak wybrać nasz kraj, a nie na przykład państwa Zatoki Perskiej czy innych krajów na całym globie.
2: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Spotkamy się na antenie raz jeszcze przed 13. Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego portalu Defense24. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję, do usłyszenia.
2: 10 minut po południu, czy stała baza amerykańska wpłynie na bezpieczeństwo Polski? Co państwo na to? 510-357-357. Panie Ewo, dzień dobry, halo.
5: Dzień dobry, panie Kubo, serdecznie
2: dzień dobry,
5: pozdrawiam.
2: Pani. Witam.
5: Non-stop słucham od urodzenia, trójki, teraz 357. Panie Kubo, ja mam takie pytanie. Dlaczego ta baza amerykańska się ma powstać za pieniądze podatników? Przecież my mamy granicę na Bugu, a nie na Wiśle. Dlaczego te bazy mają powstać koło Wrocławia czy koło Szczecina, a nie tutaj bliżej granicy? No, dla mnie to jest niepokojące. I to jest pytanie do Ministerstwa chyba Obrony. Dlaczego tak się dzieje?
2: Wrócę do tego wątku, jakże ważnego, pani Ewo, w rozmowie z panem generałem Stanisławem Koziejem, to tuż po 12.30, pozdrawiam. Czy stała baza amerykańska wpłynie na bezpieczeństwo Polski? 510-357-357. Pan Bartosz niezawodny, panie Bartoszu?
6: Halo? No, jako drugi, dzień dobry.
2: Dzisiaj drugi, co to się stało?
6: Nie wiem, no wie pan, no w pracy jestem, to może to jakoś słabszy sygnał, bo tutaj zawsze w tej szkole jakieś nie mogliśmy się nawet odzywać. Powiem tak, no oczywiście wpłynie na pewno pozytywnie na jakieś nasze bezpieczeństwo, chociaż wie pan za jaką cenę, bo wie pan, ja nie chciałbym, żeby to bezpieczeństwo, to było bezpieczeństwo na warunkach partnerskich, a nie na przykład, że wie pan, to będzie, że teraz tutaj baza wybudowana, ale na przykład nie jesteśmy na równych warunkach jak na przykład partnerzy francuscy,
2: Ale trudno chyba mówić o, wie pan, jakichś równych warunkach negocjacyjnych, bo to jednak my jesteśmy stroną zabiegającą.
6: Tak, wie pan tylko, jeszcze, może to będzie analogia zbyt przerysowana, ale wie pan, w podobny sposób w czasach słusznie minionych była kwestia stacjonowania też Rosjan, znaczy naszych sojuszników. Ale panie Kubo...
2: Z całym szacunkiem, panie Bartku, moja sympatia do pana jest legendarna, ale to naprawdę trudno porównać.
6: Tam
2: musieliśmy przyjąć.
6: Panie Kubo, tylko jedna kwestia. Tak, musieliśmy przyjąć, ale była też kwestia, że i to nawet rząd jeszcze Mazowieckiego wnioskował, że stacjonowanie nasz Rosjan było uznawane za jeden z gwarantów też naszej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. I to naprawdę władze polskie, nawet z Władysławem Gomułką, który wiadomo, że z Rosjanami miał tam trudne relacje, nawet on tą kwestię uważał za ważną.
2: Ale trudno porównywać tamte czasy do dzisiejszych i trudno porównywać do polityki ówczesnego rządu PRL, do tego, co robimy od kilku dekad. Pozdrawiam pana. 510-357-357. 13 minut po południu. Czy stała amerykańska baza wpłynie na bezpieczeństwo Polski? Co na to pan Przemysław? Panie Przemysławie, halo?
7: Kłaniam się bardzo nisko.
2: Dzień dobry panu, witam.
7: Miło pana słyszeć, tak na życia.
2: Cieszę się.
7: I mnie też miło pana słyszeć. Proszę pana, osobiście spędziłem poza krajem, no w tej chwili już mniejsze pół mojego życia. Jestem grubo po 50, widziałem z bliska, jak to wszystko wygląda. Mhm. Biorąc pod uwagę, że ciutkę, niedużo, ciutkę orientuję się w historii ogólnoświatowej, bo o wiele bardziej orientuję się w historii Polski i nie tylko, ale ogólnoświatowej, to ciutkę dochodzę do wniosku logicznego przynajmniej, z mojego punktu widzenia, że amerykańskie bazy w Polsce są bezzasadne z tego względu, że gdyby, nie daj Boże, ale gdyby doszło do konfliktu rusko-amerykańskiego, to Ruscy by, tak jak Putin mówi, zajęli Polskę w ciągu 3 dni. Dlatego, że Amerykanie dali wyraz, dali jakiś przykład temu, że na czym polega ich siła militarna. Raz w Wietnamie dostali w tyłek od rolników, taka snaga prawda. potem pojechali do Afganistanu, druga powtórka z rozrywki. Uważam, że to jest niewiarygodny sojusznik pod względem militarnym. Politycznym może i tak, aż tak tego nie śledzę, ale militarnie to oni... Amerykanin musi mieć piwo, musi mieć gumę do rzucia, musi mieć jakiś bajzel, coś takiego. A Ruski dostanie kapustę surową do ręki i pójdzie się bić. Taka jest różnica i tak to wygląda. No,
2: biorąc pod uwagę kłopoty aktualne armii rosyjskiej z naborem, no to już tylko ta kapusta, wie pan...
7: Ale na Ukrainie nie ma nic do wygrania.
2: I pół butelki już chyba nie wystarczy. Pozdrawiam pana, panie Przemysławie. Do usłyszenia. 510-357-357. Panie Pawle, halo, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu.
8: Melduję się w dyskusji dzisiejszej. I wie pan co? Powiem tak. Ja do niedawna, a w zasadzie do konfliktu z Iranem, zawsze miałem takie wrażenie, że państwo, w którym znajduje się baza amerykańska, jakaś poważna baza amerykańska, jest właściwie
2: bezpieczna,
8: że się nic nie może wydarzyć. No, przestałem już w to wierzyć, bo wiemy, co się wydarzyło w Bahrajnie, wiemy, co się wydarzyło w Arabii Saudyjskiej, tam, gdzie są te bazy i ataki irańskie, więc no, ta nadzieja gdzieś tak prysnęła, no po prostu. Natomiast z drugiej strony pytanie brzmi inaczej. Czy my mamy jakąś inną alternatywę, realną i szybką do zrealizowania?
2: To bardzo, bardzo dobre pytanie, wręcz powiem, że kluczowe.
8: Tak jest i wydaje mi się, że niestety chyba nie mamy. A co do tej nazwy, no to wie pan, mam taką nazwę, która pogodzi wszystkich.
2: No.
8: Fort Donald.
2: Fort Donald. Jest to jakiś, wie pan, pomysł i to jest nawet pomysł przyszłościowy. Kto wie, prawda?
8: O to chodzi.
2: Pozdrawiam pana. 17 minut po południu. Czy stała baza amerykańska wpłynie na bezpieczeństwo Polski? 510-357-357. Linie telefoniczne wolne czekają na państwa.

Pani Katarzyna z panią Julią, wydawczyni i pani realizatorka, ukuły taką teorię, żeby w poniedziałek są państwo zazwyczaj mniej aktywni, bo ponoć w firmach sporo różnych narad, spotkań, a i nie ma czasu. 510-357-357. Czy stała baza amerykańska wpłynie na bezpieczeństwo Polski?

0: 19 minut po południu. Panie Jacku, witam. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
1: Ja mam takie zdanie, że rzeczywiście są pewne ograniczenia różnego typu i tak jak wcześniej słuchacz powiedział, że w Bahrajnie czy w tych krajach, w których są te bazy, nie jest w pełni zabezpieczone, ale w końcu co na tym świecie jest pewne, no. To jest pierwsza sprawa. Natomiast jeśli chodzi o bazę amerykańską, to rzeczywiście byłby jakiś przeciwwskazanie do tego, aby jakikolwiek kraj, bo to nie chodzi tylko o Rosję, ale w ogóle w perspektywie, no ktoś by się musiał 3 lub 5 razy zastanowić, więc myślę, że to jest więcej korzyści niż jakieś tam, powiedzmy, minusów. Przy czym chyba nie wszyscy zdajemy sobie sprawy, jakie to są minusy, a to wychodzi w praniu. Także to też jest nieco takie jednoznaczne.
0: Bardzo proszę.
1: Natomiast co do jeszcze propozycji słuchacza, no to naprawdę jest bardzo dużo wariantów tych nazw. To, co proponował słuchacz Donald, to można jeszcze zrobić pierwszą ruchomą literę, gdy będzie Donald, Roland i wszyscy będą zadowoleni. Także to jest kwestia, no co tam ewentualnie sobie wybierzemy.
0: 510-357-357. Pan Grzegorz jeszcze z nami. Panie Grzegorzu, dzień dobry.
2: Tak, dzień.
0: Dzień dobry, panie Grzegorzu, słyszymy się? Coś się zawiesiło, coś się przerwało. Może wrócimy za chwilę do pana Grzegorza. Tymczasem pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo.
3: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
3: Panie Kubo, śmiem twierdzić, że w niczym nam ta baza stała nie pomoże. Tak jak powiedział poprzedni słuchacz, patrząc na to, co się dzieje w tej chwili na Bliskim Wschodzie, w żaden sposób te bazy im nie pomogły, wręcz przeciwnie. To jest jedna sprawa. Jeśli już, panie Kubo, to optowałbym za czymś takim. Jeśli już, mówię,
0: tak,
3: to żeby był tu sprzęt tylko i wyłącznie, trochę ludzi do obsługi tego sprzętu, do konserwacji i w razie konfliktu żołnierzy jest bardzo szybko można przerzucić bez sprzętu. To jest jedna sprawa. A tak na koniec, panie Kubo, sarkastycznie, mieliśmy kiedyś małą Moskwę, to teraz może mały Waszyngton.
0: 21 minut. Pozdrawiam pana. Dobrego dnia. 21 minut po południu. Słuchacze odnoszą się do Bahrajnu, który stał się, jak pamiętamy, zapewne celem no, takich regularnych ataków rakietowych, dronowych ze strony Iranu. To wszystko zaostrzyło się na początku tego roku. Władze Iranu w Teheranie no, ogłosiły taką ofensywę wymierzoną w infrastrukturę wojskową USA i w bazy. 510-357-357, czy stała baza amerykańska wpłynie na bezpieczeństwo Polski? Panie Grzegorzu, halo? Może teraz. Halo, dzień dobry.
2: Tak, tak, tym razem jestem. Dzień dobry,
0: dzień dobry panu, witam.
2: Przepraszam za drobne problemy. I wie pan co? Raczej nie wpłynie ta baza na nasze bezpieczeństwo, ale i raczej nie jestem za jej tworzeniem tutaj, ale chciałem pana zapytać, czy naprawdę my nie mamy tutaj większych problemów niż zajmowanie się bazą, która raczej nigdy nie powstanie. Czy pana tyle afer...
0: To muszę panu powiedzieć, że raczej powstanie i myślę, że temat jest kluczowy i dla naszego bezpieczeństwa, no i wydatek niemały.
2: To ja jestem ciekaw, jak w tym temacie się będą dogadywali pan Trump z panem Putinem.
0: Ale myśli pan, że prezydent Trump będzie pomysł konsultował z prezydentem Putinem?
2: Myślę, że prezydent Putin nie pozwoli na powstanie tych stałych baz tutaj w Polsce. I myślę, że wie pan, że to jest temat zastępczy, tak jak wiele tematów, które pan porusza na antenie. Jest, proszę pana, tyle afer, które się dzieje wokół rządu, a wy jakoś tego nie komentujecie. Nie wiem, czy pan pamięta takiego redaktora, jak pan Łukasz Warzecha. Pamięta?
0: No tak? Pewnie, że tak. Wielokrotnie pan Łukasz Warzecha był naszym gościem w audycji Za Państwo na to. Jeśli pan uważał, to pan pamięta. A jaki temat chciałby pan... Panie Grzegorzu,
2: tak?
0: Chwila. Jaki temat chciałby pan konkretnie zaproponować? Czym się powinniśmy zajmować?
2: No, na przykład przestępstwa popełniane przez Ukraińców w stosunku do Polaków. Afery rządowe wokół powodzi, te słynne wały powodziowe.
0: Oj, dwa razy pan strzelił i dwa razy pudło. Informacje na temat różnych smutnych często wydarzeń związanych z obecnością Ukraińców w Polsce są przekazywane regularnie w naszych serwisach.
2: Tu się z panem nie zgodzę.
0: Dokończę tylko, panie Grzegorzu.
2: Tylko ja mogę jeszcze potem?
0: Tak, naturalnie. A audycja dotycząca powodzi i tego, co zrobiliśmy w rejonach popowodziowych w tej chwili, była na antenie osobna audycja w Co Państwo na to. Zresztą pokazaliśmy, że przez tyle lat tak niewiele zrobiliśmy, a tak duże koszta odbudowy infrastruktury ponieśliśmy, że może szkoda. Teraz pan, bardzo proszę.
2: Tak, tylko wie pan, a propos powodzi, tak krótko, to ja nie mam, nie mówię o tym, co wyście zrobili jako radio, tylko ja bardziej mi chodzi o to, czego rząd
0: nie zrobił. Ja wiem, że to nie jest uderzenie w słuchaczy czy w radio, bo bardzo, bardzo staraliśmy się, jak pewnie pan pamięta, pomagać.
2: Jasne, oczywiście, przecież tu nie powiem nic złego w waszą stronę w tym temacie.
0: Jasne.
2: Natomiast, wie pan, wracając do pana Łukasza Warzechy, jak tak. Trzeba było walić w rząd PiSu jak bęben, to zapraszał pan tego redaktora średnio raz w tygodniu, czasem częściej.
0: Ale którego?
2: Z tego czasu jak się... Pana Łukasza Warzechy. Co pytałem, czy pan jeszcze pamięta
0: rozumiem.
2: Tego redaktora. Jak trzeba było walić w rząd PiSu, nie mówię, żebym wspierał rząd PiSu oczywiście.
0: Tylko, jasne.
2: Tylko wie pan, przedstawiam taką sytuację, jak rząd PiS, to zapraszał pan tego redaktora.
0: Obiecuję panie Grzegorzu, że jeżeli tylko będzie okazja, by temat, to z przyjemnością wielką wrócę do rozmowy z panem Łukaszem Warzechą.
2: Donalda Tuska, a wy tego nie robicie.
0: No, zdania mamy podzielone, a my na pewno odmienne. Pozdrawiam pana, panie Grzegorzu. Przepraszam, kończę, bo wielu słuchaczy czeka i chce odpowiedzieć na pytanie dzisiejsze, czy stała baza amerykańska wpłynie na bezpieczeństwo Polski. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo.
4: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry panu.
4: Panie redaktorze, ja mam wrażenie, że polscy politycy, niezależnie czy z prawej, czy z lewej strony, czy PiS, czy Platforma, nie wyciągają wniosków ani z historii, że sojusze dawały nam tylko złudne poczucie bezpieczeństwa i nie wyciągają wniosków z tego, co się dzieje teraz, właśnie na przykład z wojny w Iranie, gdzie tak jak tu już część słuchaczy mówiła, te bazy to raczej nie odstraszają, tylko ściągają ataki, a można kupować sprzętu za jeszcze więcej miliardów, jak na przykład Arabia Saudyjska i też ten sprzęt we współczesnej wojnie nie do końca się sprawdza. Ja uważam, że za te kilkanaście miliardów lepiej jakbyśmy na przykład kupili tysiące dronów, które są w stanie dosięgnąć Moskwy, albo na przykład opracowali własne rakiety balistyczne, bo to też już są takie pieniądze, które by to zagwarantowały.
0: I tyle.
4: I tyle.
0: Pozdrawiam, 27 minut po południu. Pan Lech, panie Lechu, halo.
5: Witam,
0: witam pana. Witam.
5: Lechu, miłośnik Jastarni. Ja mam tylko takie zdanie, no pan pamięta historię. Wie pan, na jakim terytorium odbywało się pierwsza wojna światowa? Na czyim terytorium? Druga wojna światowa na terytorium Polski również była w znacznym zakresie. I teraz wybudujemy bazy i teraz jak wybuchnie trzecia wojna, to nas wyżarzą. Wyżarzą nas i Zachód podpisze układ pokojowy z Rosją i skończy się problem dla Zachodu z Rosją i skończy się problem dla Zachodu z Polską.
0: No ale w związku z tym, panie Lechu, że jesteśmy rzeczywiście ofiarami położenia geograficznego, geopolityki, to co? Nie myśleć o tym?
5: Nie przygotować się? Nie przygotować się, ale myśleć o sojusznikach lokalnych, bliskich, sąsiadach, Czechów, Słowaków, wszystkich tych, cały, a nie szukać nie wiadomo gdzie sojuszy, które jak się okazuje szczególnie z Wielką Brytanią, Boże, sprzedali nas już tyle razy. Kłaniam się, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam pana, 28 minut po południu. Panie Stanisławie, dzień dobry, halo.
6: Witam serdecznie, panie redaktorze.
0: Witam.
6: Po długiej przerwie. Ja tylko takie kilka słów, bo wydaje mi się, że tutaj jest bardzo prosta matematyka do zrobienia. 15 miliardów, dobrze, tak 15 miliardów ma kosztować ta baza.
0: No, szacunki by
6: szacunkowe, ale mówimy o złotówkach, czy mówimy o dolarach?
0: Mówimy o złotówkach od 11 do 17.
6: Tak, i tu mówię o 5000 żołnierzy stacjonujących w tej bazie na stałe.
0: Tak.
6: To wydaje mi się, że ten koszt jest nieadekwatny do liczby tak jakby żołnierzy, które by tu miały stacjonować. Oczywiście ja nie jestem przeciwny, tylko tak trochę patrzę z perspektywy człowieka, który ma trochę z ekonomią do wspólnego.
0: Ja wiem, sporo nie wiemy, panie Stanisławie. Bo
6: Tak. Ale ja tylko, bo to jest taka bardzo ważna rzecz, którą chcę dodać dodatkowo. Ile by kosztowało tak naprawdę wyszkolenie nas jako rodaków? No bo nie ukrywajmy, że my jako osoby, na przykład ja mam 33 lata, mam czynną służbę wojskową w Książęce Witej, czyli w momencie, kiedy jest konflikt, jestem pierwszy, który idzie na front. Ale ja nie mam szkolenia w ogóle w tym temacie.
0: Ale tu nie chodzi, panie Stanisławie, tak mi się wydaje, proszę zweryfikować moją prywatną opinię. Tu nie chodzi o liczebność nawet tych wojsk.
6: Oczywiście, ja wiem, o co chodzi. To chodzi o
0: trzeciorzędna sprawa, czy to będą 4000, czy 6000.
6: Oczywiście, tylko z drugiej strony ja uważam, że historia lubi się kołem toczyć. I ja jako człowiek, który gdzieś tam historię polską zna, zresztą nasi przedmówcy powiedzieli o tym, że jednak niestety, ale nasi sojusznicy, którzy jednak byli nam podobnież już nie tak mieli pomocni być, tak jakby dziwnym przypadkiem nas opuszczali. Ja tutaj nie chcę spekulować, nie chcę wychodzić, że tak musi być tym razem, tylko czemu my nie postawimy jako my na siebie, jako naród twardy, trzymający się od lat w sumie najeżdżany, bo jesteśmy takiej, a nie innej sytuacji geopolitycznej, że to tak naprawdę nie chodzi o to, żebyśmy mieli kogoś, kto się nas będzie bał, bo mamy Amerykanów, tylko żeby nas się bali. Dlaczego my nie jesteśmy tym narodem,
0: ale
6: który
0: przecież
6: jest
0: przed, my to robimy. Nigdy w historii Polski tak znaczna część naszego budżetu nie szła na zbrojenia, nie szła
6: ale
0: na infrastrukturę wojskową.
6: Oczywiście, ale dalej mam wrażenie takie, że po macoszemu jest traktowanie zwykłych ludzi, którzy teoretycznie są obywatelami, którzy powinni mieć minimalne przeszkolenie w tym temacie, bo cały czas mówimy o narracji wojennej, która się nie musi, a może wydarzy, oczywiście, bo cały czas mówimy o tym, co może być. I w tym sytuacji takiej były pomysły na to, żeby szkolić obywateli, ale nikt nas nie szkoli, oprócz tych broszulek, za które miliony zostały wysłane i każdy dostał do domu rozpałkę do kominka, bo tyle można było z tym zrobić tak de facto. No i w sumie zastanawiam się, dlaczego nikt nie spatrzy strategicznie, długofalowo z perspektywy nas, obywateli. No bo to, że baza będzie, to jest jedno. Wydamy kasę na tych żołnierzy, to jest drugie. No ale ilu żołnierzy naszych możemy też wyszkolić za to, którzy mogliby mieć godziwą emeryturę, godziwe warunki do tego, żeby mogli nam mieć sprzęt, ubrania i tak dalej, o całe ekwipunku nie wspominając.
0: Jedno drugiego, jak sądzę, nie wyklucza. Pozdrawiam pana, 29 minut do godziny 13. Pan generał Stanisław Koziej jest naszym gościem. Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry, panie generale, kłaniam się panu.
7: Dzień dobry, witam państwa i witam pana redaktora.
0: Panie generale, czy stała baza wojskowa Amerykanów w Polsce będzie takim przełomem dla naszego bezpieczeństwa? Tak to można traktować? Zabiegamy o to od lat, no i wszystko wskazuje na to, że to się wydarzy.
7: No ja bym tego przełomem chyba za bardzo nie nazywał. To jest po prostu kontynuacja budowy warunków bezpieczeństwa trochę w zapowiadającym się nowym środowisku tego bezpieczeństwa. A to nowe środowisko to jest tutaj nasze zwłaszcza, to jest takie trochę znajdowanie się między młotem i kowadłem. Z jednej strony kowadłem tych zagrożeń rosyjskich, o których się dużo mówi, a z drugiej strony pewne wyzwania wynikające z reorganizacji dotychczasowego systemu bezpieczeństwa opartego na Sojuszu Północnoatlantyckim z decydującym, olbrzymim wkładem Stanów Zjednoczonych, rekonfiguracji tego NATO w ten sposób, że Amerykanie radykalnie redukują swoje zaangażowanie w Europie i pozostawiają nam, Europejczykom, odpowiedzialność za obronę konwencjonalną kontynentu, jakby główną odpowiedzialność, czy lekkim wsparciu. I w tym kontekście, jak popatrzymy na fakt, że w Polsce nie planuje się redukcji tych Amerykanów, którzy tu są, a wręcz przeciwnie, planuje się ich trochę więcej i w dużo lepszej formule, jaką jest stała obecność, no to myślę, że powinniśmy być usatysfakcjonowani z tego trendu i pilnować, aby on się zrealizował.
0: Czy czym taka obecność różni się, bo wspomniał pan od obecności rotacyjnej, czym taka obecność różni się od rotacji? Przecież ktoś powie, no po co nam stała baza, żołnierze amerykańscy i tak są w Polsce. To jest forma, to jest umowa. która po prostu mocniej zdecydowanie wiąże?
7: Tak, tak. No właśnie to jest, co zwiąże bardziej Amerykanów. Oni tutaj są jakby mocniej zakotwiczeni i jeśli by nastąpiła jakaś fluktuacja polityki amerykańskiej, to trudniej jest taką bazę raptem, o tak powiedzieć, postawić na niej krzyżyk i jej nie ma, niż wstrzymać rotację żołnierzy, którzy mają przylecieć. Do tej pory przecież nie przylecieli jeszcze do Polski żołnierze, których wstrzymał Trump wcześniej. Rotacje. Natomiast stała baza jest trudniejsza do zlikwidowania, dlatego że to nie są tylko żołnierze, ale to są ich rodziny, to jest jakieś zaplecze także amerykańskie, które razem z tymi żołnierzami i rodzinami tu przylatuje, żeby ich obsługiwać. To są różne firmy amerykańskie, które natychmiast się kręcą koło takiego garnizonu amerykańskiego. No tak jak w dawnych czasach bywało, zawsze koło wojska gdzieś tam powstawali szewcy, robili się tam różne usługi różne i tak dalej. Tak samo wokół tej bazy amerykańskiej, więc zlikwidowanie takiej bazy jest dużo trudniejsze i Amerykanie tak łatwo nie... jakby pozbawiają się sami trochę tej elastyczności w swoim reagowaniu, zakotwiczając się mocniej w Polsce.
0: To, gdzie ostatecznie stacjonować będzie amerykański garnizon, a to jest kwestia otwarta, przynajmniej oficjalnie nic na ten temat nie wiemy. Domyślam się, że zależy od tego, jakiego rodzaju wojsko by trafi do nas, prawda?
7: No przede wszystkim od tego, moim zdaniem, jaki rodzaj wojsk tu będzie, czy to będą wojska pancerne jakieś, czy to będzie baza logistyczna, a może baza rakietowa, na przykład rakiet dalekiego zasięgu, tak mi się marzy mi się że może ten batalion, który
0: Te rakiety, które właśnie miały stacjonować w Niemczech.
7: No i tam Amerykanie wstrzymali, jakbyśmy tak mocno o to zabiegali, to może by się taka baza Tomahawków w Polsce znalazła i to byłoby coś jakieś super. No albo brygada pancerna na przykład na przesmyku suwalskim amerykańska, prawda? Więc mamy pewne marzenia. Mam nadzieję, że polscy negocjatorzy jakoś te polskie interesy starają się w rozmowach z Amerykanami prezentować, rozpoczynając od maksymalnych oczekiwań, chociaż wiadomo, że te nasze maksymalne oczekiwania są w diametralnej sprzeczności z interesami amerykańskimi w tym względzie, bo Amerykanie nie są zainteresowani tak za bardzo znowu być takim kogutem, który się wstroszy na Rosję i to tak na twardo
0: oraz,
7: tutaj
0: oraz być ewentualnie na pierwszej linii frontu, prawda?
7: Otóż to, nie są za tym zainteresowani i dlatego chyba te rozmowy, te różne sygnały, które nas docierają, że to będzie gdzieś tam w zachodniej Polsce, są bardziej prawdopodobne.
0: Garnizon stacjonować będzie właśnie, tak, prawdopodobnie daleko od granicy z Rosją. No wydaje się, że to nieprzypadkowa lokalizacja. Czy ten ewentualny atak na nasz kraj może wiązać się z potencjalnym zaangażowaniem żołnierzy amerykańskich? Agresor będzie się z tym liczył?
7: No więc właśnie i to na tym polega moim zdaniem cała istota sensu i siły tej decyzji, którą Amerykanie podejmują razem z nami, a mianowicie istotą tego jest odstraszanie. Może takie odstraszanie, strasznie mocne słowo, mitygowanie, hamowanie, tak żeby Rosjanie, mając te plany różne operacyjne, bo przecież oni mają plany, tak jak każdy, my też mamy, oni też mają swoje plany i zapewne wśród tych różnych planów jest także plan jakiegoś ataku na nasze terytorium, więc na pewno jeśli na tym terytorium, które ewentualnie miałoby być obiektem ataku, znajdują się nie tylko polscy żołnierze, ale także amerykańscy, nie mówiąc już o innych jeszcze natowskich, którzy też tu przecież u nas są, no to jest to jakiś hamulec przed ostatecznym podjęciem decyzji przez agresora, aby się zdecydować na taki atak, czyli wchodzić w konflikt zbrojny od razu z największą potęgą świata militarną, jaką w tej chwili wciąż są jeszcze Amerykanie. Więc to jest istota tej obecności to amerykańskiej, a w tym tej stałej obecności że ona ma sens mitygowania Rosjan przed ewentualną agresją.
0: Rozumiem, że to jest odpowiedź na pytanie, wątpliwość na przykład dzwoniącego przed chwilą do nas słuchacza, który pytał, dlaczego zapraszamy Amerykanów i czy nie lepiej byłoby te pieniądze, no w końcu niemałe, przeznaczyć na dozbrojenie albo powiększenie naszej armii.
7: No tak, to jest ta taka wartość dodana, bym powiedział, żołnierzy amerykańskich w stosunku do żołnierzy polskich. Jeżeli byśmy postawili dwa bataliony, amerykański i polski, jednakowo wyposażone, uzbrojone, wyszkolone i tak dalej, no to jeżeli już wojna wybuchnie, to one są jednakowo ważne, prawda? Mogą jednakowo zadania wykonywać, ale gdy mówimy o powstrzymywaniu przed wojną, a to przede wszystkim jest naszym głównym interesem i celem przecież, nie dopuścić do wojny, no to wartość tego batalionu amerykańskiego jednak jest o tyle większa, że on jest batalionem największego mocarstwa światowego, nuklearnego i tak dalej, i wejście w konflikt zbrojny, zabicie tych Amerykanów przez agresora byłoby ogromnym, większym ryzykiem dla tego agresora niż zlikwidowanie polskiego batalionu.
0: Panie generale, wiem, że pan śledzi uważnie sytuację w Ukrainie. Jak pan w tej chwili ocenia sytuację na tym froncie? Wielokrotnie i w Polsce, i w Europie pocieszaliśmy się tym, że zmierza to do pewnego końca, nie wiadomo na jakich warunkach oczywiście, ze względu na pewne wyczerpanie potencjału rosyjskiego, czy też kłopotów z bronią, czy też kłopotów wreszcie z liczbą żołnierzy, bo wiadomo, że nikt tam się nie pali do wyjazdu na front. Jak to pan ocenia teraz?
7: No wciąż trzeba patrzeć w przyszłość scenariuszowo. Ja nie chcę zgadywać, nie chcę prorokować, nie chcę być takim prorokiem, bo to już nie czasy biblijne, aby prorokować. Natomiast trzeba wciąż patrzeć scenariuszowo. Myślę, że na dzisiaj wciąż otwarte są co najmniej dwa te scenariusze takie główne, że jednak Rosja czuje się już na tyle wyczerpana również tą wojną, na wyczerpanie, którą narzuciła Ukrainie, że nie tylko Ukraina już ledwo tam się broni, ale także Rosja ledwo atakuje. I że te dwie strony są coraz bardziej zainteresowane jakąś formą rozejmu, zatrzymania tej wojny, nabrania oddechu jakiegoś, prawda, i jedna i druga strona, że te szanse na jakieś negocjowanie rozejmu, one są dzisiaj dużo większe niż były jeszcze parę miesięcy temu, gdy Rosja miała większe nadzieje, że jednak tę Ukrainę pokona. Dzisiaj widać, że nie bardzo pokona tę Ukrainę. Zmienia w związku z tym trochę formułę Rosja swojego wysiłku wojennego już nie tyle na froncie tam w Donbasie, a na całe terytorium Ukrainy, a przede wszystkim eskaluje agresję na państwa zachodnie, na państwa europejskie i Stany Zjednoczone, no przede wszystkim tutaj na państwa europejskie, aby wstrzymać wspieranie Ukrainy, bo tylko wtedy może zwiększyć swoje szanse na sukces. Więc jest jakaś szansa na rozpoczęcie negocjacji, nie wiadomo kiedy ich zakończenie, no może gdzieś w przyszłym roku na wiosnę czy coś, jeśli Putin przekona się, że zimę Ukraińcy jeszcze przeżyją, przetrwają i będą na wiosnę wciąż gotowi dalej się bronić i skutecznie, to wówczas może być ta szansa, że ani front nie pomógł, ani nękanie, męczenie Ukraińców zimą nie pomogło, no to trzeba coś szukać, więc myślę, że szansa na jakieś negocjowanie rozejmu będzie dopiero w przyszłym roku.
0: Generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dziękuję panu bardzo za spotkanie. Usłyszymy się raz jeszcze za 7-8 minut, zatem dziękuję. Do usłyszenia. 510-357-357, 17 już minut, niebawem do 13. Czy stała baza amerykańska wpłynie na bezpieczeństwo Polski? Liczę na państwa udział w głosowaniu, a głosowanie oczywiście nasza sonda, jak zwykle w aplikacji. Radio 357-510-357-357. Pan Paweł, panie Pawle, halo? Panie Pawle, halo? Naczekał się pan, przepraszam, słucham pana.
8: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
8: Witam pana, panie redaktorze, witam państwa. Dzwonię z Piazza Fiuset pod Warszawą i uważam, że baza jest, stała baza jest absolutnie zbędna, gdyż w Ramstein mamy ponad 35 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Amerykanie chwilowo stracili bardzo dużo broni ofensywnej i defensywnej w trakcie konfliktu z Iranem. To samo również straciło bardzo dużo broni państwo położone tam, gdzie chce, i w pierwszej kolejności ta broń będzie tam przekazywana.
0: Zamiast A mówi pan o możliwościach produkcyjnych, prawda?
8: Oczywiście, że mówię o możliwościach produkcyjnych, bo co z tego, że będziemy mieli, tak jak powiedział generał Kozień, baterie Tomahawku. Tylko pytanie, czy jest powtarzalność. Mhm. Jest problem z amunicją i oczywiście no tutaj przydaliby się Amerykanie, ale spojrzałbym na to z punktu widzenia Chińczyków, którzy bardzo cynicznie wykorzystują obecną sytuację. Miałbym Amerykanów jako barometr. Tylko i wyłącznie. Nie liczyłbym zbytnio na ich siłę ognia, tylko jako barometr. Czyli jak Amerykanie zaczną uciekać, znakiem tego coś się będzie działo. Chyba że zadziała zasada, że jak zginie jeden amerykański żołnierz, wtedy całe Stany Zjednoczone ruszają na agresora, ale patrząc na obecną scenę wojenną na Zatoce Perskiej, myślę, że jest to niemożliwe. Także niech będzie 1000, bardzo dobra ilość. Pozostałe 35 tysięcy jest w Ramstein. No, nie oszukujmy się. Te pieniądze, o których panowie mówili, 15-17 miliardów, nie wiem, może lepiej zbudować własnego satelity albo dwa satelity, które będą nas chroniły i pilnowały.
0: Kwadrans pozostał do 13. Jeszcze pan Piotr. Panie Piotrze, halo? Dzień dobry, panie Piotrze, słyszymy się?
9: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
9: Tak?
0: Panie Piotrze, słyszy mnie pan?
9: Panie Kubo, witam pana. Każdy biała.
0: No,
9: słyszymy się teraz?
0: To może za chwilę pan Piotr, pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo?
10: Halo, dzień dobry.
0: Jestem, panie Tomaszu, witam, dzień dobry.
10: Witam, dzień dobry, witam słuchaczy. Ja tutaj odnośnie tego, to tylko się wypowiem krótko, że to jest absurd, że no, mamy większe problemy w państwie. Moglibyśmy te pieniążki przeznaczyć na przykład na szpitale, a nie na bazę wojskową. Tam, gdzie Amerykanie są, tam, gdzie łapy pchają, zawsze jest konflikt, zawsze są problemy. Mhm. Więc amerykańskie to piękne filmy, samochody, motoryzacja, piękny kraj, jak najbardziej. Ale tutaj uważam, że absolutnie nie, bo tak jak powiedziałem przed chwileczką, większe problemy, szpitale są zadłużone, potrzebujemy na przykład tych pieniążków na co innego, ale żadne pasy na żadne bazy amerykańskie, to jest w ogóle niedorzeczne dla mnie.
0: Co na to pan Piotr, dziękuję panu. Panie Piotrze, spróbujmy raz jeszcze. Halo, dzień dobry.
9: Dzień dobry. Może teraz będzie lepiej.
0: Tak.
9: Otóż, panie Kubo, drodzy państwo, każde działanie, które może Ruska powstrzymać od nas, jest warte każdych pieniędzy. Czy to są miliardy na bazę amerykańską, czy to są miliardy na uzbrojenie, tak? Bo proszę sobie przypomnieć, gdzie myśmy byli 50 lat temu. Czy ktoś pamięta o okupacji Polski przez Związek Radziecki. Czy chcą do tego wrócić?
0: 13 minut do 13. Czy stała baza amerykańska wpłynie na bezpieczeństwo Polski? Zapewne za chwilę na wyniki naszej dzisiejszej sądy, ale wcześniej jeszcze pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, halo.
11: Kłaniam się państwu, kłaniam się.
0: Witam, panu. Bliżej mikrofonu poproszę, panie Grzegorzu, bo głucho pan brzmi. Lepiej słucham pana, tak.
11: Cudownie. Króciusieńko. Jakiś czas temu była podobna audycja na antenie. Pozwoliłem sobie wtedy przytoczyć fabułę książki Political Fiction, która mówiła o tym, że Rosjanie najeżdżają Polskę, toczy się wojna. Mhm. Słowacy otworzyli korytarz dla wojsk ruskich, żeby mogły bezproblemowo wkraczać do naszego kraju. Mhm. Natomiast z Rosji do istniejącej w tej książce bazy rakietowej w Redzikowie został przysłany ruski major, żeby dopilnować bezpiecznej ewakuacji Amerykanów. Fakty. Co powiedział parę dni temu premier Fico? Słowacji, że Słowacja nie będzie się angażowała w konflikt NATO,

0: Pan generał raczył był powiedzieć, że niezbyt prosto jest taką bazę zlikwidować.
1: Znaczy podjąć decyzję o wycofaniu, o likwidacji, o zamknięciu, tak.
0: Tak, zobaczmy, co się stało w Afganistanie, ale aż tak daleko nie musimy patrzeć. Sierpień 2025 roku, o ile dobrze pamiętam, w ciągu 2 tygodni Amerykanie zwinęli się z Jasionki.
1: Dziesięć minut kończę, pozdrawiam, bo jeszcze wszystkich. Pozdrawiam do godziny 13, bo jeszcze krótko pan Wojciech. Panie Wojciechu, bardzo proszę, halo.
2: Dziękuję, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, witam.
2: Pytanie, mam taką uwagę, jeśli chodzi o ten szpital, bo tak sobie pomyślałem, że pewnie zaraz ktoś powie, że moglibyśmy wydać te pieniądze na coś innego i się pojawiły szpitale. A przecież są też szpitale, które chyba raczej będziemy zamykać, bo albo są w złym miejscu, albo nie są dobrze nadzorowane, albo prowadzone i będziemy musieli je likwidować, a ludzie by chcieli je utrzymać. Tak samo jakby mówią, że baza jest niepotrzebna, tak samo tamte szpitale może tam są niepotrzebne, ale bardzo chcemy je utrzymać. Myślę, że baza jest potrzebna.
1: 9 minut, niedługo do 13. Pozdrawiam pana, panie Wojciechu, pan generał Stanisław Kozi, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Kłaniamy się raz jeszcze.
3: Kłaniam się.
1: I pan Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego portalu Defense 24. Witamy ponownie.
4: Witam, uszanowanie.
1: Sonda. Na pytanie, czy stała baza amerykańska wpłynie na bezpieczeństwo Polski, aż 77% głosujących dziś naszych słuchaczy, głosujących w sądzie, odpowiada, że tak. 77% na nie, 23%. Pan generał Stanisław Kozi, panie generale, po co Amerykanom baza w Polsce? Bo po co nam, to starał się pan wyjaśnić i tłumaczyć. Ale po co Amerykanom? Jakie mają cele? Co zdobywają w ten sposób?
5: No, Amerykanie są mocarstwem globalnym, mają interesy wszędzie, w tym także mają interesy i w Europie. Mają interesy w stosunku do Chin, ale mają także interesy w stosunku do Rosji. To wszystko jest elementem jakby szerszej takiej gry globalnej Amerykanów, że oni chcą trzymać te lejce i te lejce i te lejce, prawda? Myślę, że w ostatnim czasie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, powoli Stany Zjednoczone dochodzą do przekonania, że jednak Sojusz Północnoatlantycki jest potrzebny także Amerykanom. Nie tylko Amerykanie są potrzebni nam tutaj w Europie, ale Europejczycy są potrzebni także Amerykanom. Więc sądzę, że w ramach tej rekonstrukcji swojej obecności wojskowej w Europie, która będzie ma obejmować poważną redukcję, chcą jeszcze Amerykanie dać jakiś sygnał Rosji, że to nie znaczy, że my całkiem już tego uciekamy. Bo gdyby, proszę zwrócić uwagę, gdyby tylko Amerykanie w ramach tej swojej reorganizacji obecności wojskowej tylko redukowali tej obecność, prawda? Zabierali tych żołnierzy. Niektórzy mówią, że nawet połowę mogą stąd zabrać. To przekonamy się o tym do końca roku, jak zakończy się ten ich przegląd. Natomiast nie jednocześnie nie dokonywali jakichś jakościowych zmian w obecności tej pozostałej części, no to byłby to sygnał zupełny, że to z Europy się oni wycofują, że tutaj nie są ważni, że tu nie są tym zainteresowani, że dają pełną swobodę na przykład Rosji i ci Chinom także w rozgrywaniu tego problemu europejskiego. Dlatego oni zmniejszając swoją obecność w stosunku do Rosji w Europie, jednocześnie chcą Rosji dać sygnał, że jednak my tu mamy swoje interesy, że nie oddajemy wam tego, że będziemy tego tutaj jednak pilnować. Tak mniej więcej ja bym to widział, ten sens budowania stałej bazy w Polsce. Bo nie w tym, jak niektórzy chcą u nas wierzyć, że dlatego, że Amerykanie nas kochają, no to nam tu stałą bazę wbudują.
1: Mariusz Marszałkowski, nie wiemy, jaki rodzaj jednostek trafi do Polski, choć panu generałowi, ja przyznam, też bym się nie obraził, marzy się na przykład garnizon pancerny na wysokości przesmyku Suwalskiego. Nie wiemy, czy to będzie wzmocnienie pancerne, może lotnicze, może rakietowe.
4: No z tego, co wiemy mniej więcej z

0: oczekiwań polskich, to chodzi o takim celem pierwszorzędnym. Wcale nawet nie jest brygada pancerna czy jednostki ciężkie zmechanizowane, ale zależy nam na zdolnościach wielodomenowych, czyli amerykańskich zdolnościach do zwalczania celów różnorakich. Nie tylko tych na lądzie, nie tylko tych w powietrzu, na wodzie, ale także działania w cyberprzestrzeni, działania w infosferze, działania w tak zwanej przestrzeni kosmicznej. I to są te obszary, w których my jako Polska widzielibyśmy najbardziej optymalne obecność wojsk amerykańskich, dlatego że to też wynika z nowego podziału odpowiedzialności w ramach NATO. Zgodnie z tą definicją NATO 3.0 Europa ma być odpowiedzialna za bezpieczeństwo głównie konwencjonalne swojego terytorium, czyli odpowiadać za wojska lądowe, za marynarki wojenne, za siły powietrzne. Natomiast Amerykanie wciąż mają pozostać obecni w tych przestrzeniach kosmicznej, przestrzeni odstraszenia nuklearnego, przestrzeni cyber, także w tych, których mogą nas uzupełnić i mogą nam jako Europie pomóc. Czy na przykład w przypadku broni jądrowej, no wręcz nie ma alternatywy tutaj w tym przypadku. Dlatego z tego, co się słyszy gdzieś tam w kuluarach, to właśnie te zdolności wielodomenowe są najbardziej pożądane. Natomiast na co zdecydują się Amerykanie, no to jest już decyzja Waszyngtonu. Z perspektywy Amerykanów prawdopodobnie też łatwiej by było tutaj przenosić niewielkie komponenty w ramach właśnie tych brygad wielodomenowych. Taka brygada była między innymi, czy jest formowana w Niemczech. Podobna jednostka mogłaby się znaleźć w Polsce i ona by była nie tylko wsparciem takim w czasie pokoju, ale byłaby także systemem odstraszania na wypadek ewentualnej wojny.
1: Mariusz Marszałkowski, portal Defense 24. Wcześniej pan generał Stanisław Kozik, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dobrego dnia panom życzę, dziękując za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Do widzenia.
1: Do usłyszenia. 3,5 minuty do godziny 13. Słyszymy się jutro w południe, a tymczasem kłaniamy się. Do usłyszenia.

question. What do you need? Speak up.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: O, dzień dobry. Szósta minęła. Mamy wtorek. Zaczynajmy.

0: No, myślałem, że to się tak skończy na raz, jak niedźwiedź, jak niedźwiedź się lubi. A po 9 dzisiaj niedźwiedź, a na razie mamy... No i się skończyło. Ale to nie można tak było od razu. Bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe, miejscami na wschodzie i północy zachmurzenie umiarkowane, początkowo też lokalnie na wschodzie i południu kraju silne zamglenia i możliwe nawet mgły ograniczające do 400 metrów. Temperatura maksymalna, uwaga co następuje, 17 na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, około 20 będzie w centrum, do 24 na zachodzie. Dawno wiatrów Państwu nie podawałem, więc wiatry będą słabe i umiarkowane, na Przedgórzu Sudeckim porywiste, wysoko w Sudetach porywiste, tegoż wiatru do 60 na godzinę.
1: 3, 5, 7.
0: Ale generalnie bardzo ładny tydzień się zapowiada.

Ale to się już tak oficjalnie nazywa, bo wiem, że były paragony grozy w wakacje z nadmorza, a tu słuchacz mi podpowiada, że teraz są pylony grozy, żeby tam nie patrzeć w tę stronę. Nie wiem, może to już jest oficjalne, ale rzeczywiście wygląda groźnie. Dzień dobry, tak, przejdźmy do rzeczy takich przyjemniejszych. Dzień dobry sobie powiedzmy. Paulina Kozion, Iza Woźniak, Ola Żaczek, Kasia Pasierbik, Adam Szuraj audycję realizuje, Krystian Hanka i Marcin Łukawski. Kłaniamy się i zapraszamy serdecznie na dzisiejszy poranek do 9:00. Po 9:00 państwo wiedzą, kolega Niedźwiedź. No a co do tej 9:00, to pan Leon sobie zaśpiewa, a jak pan Leon się wyśpiewa, to ja państwu też wszystko potem wyśpiewam.

0: Ta-da-dam-tam. To ładne, prawda? Taki na poranek to w sam raz, 14 po.
1: Ranek 357.
0: No to będę Państwu teraz wyśpiewywał wszystko. Maria Guzek zaprasza na wiadomości, serwis. Antek Pyzel będzie o sporcie opowiadał. Tam w sprawach sportowych to... To jak było 3-1, to już pomyślałem sobie, do wystarczy tego i rzeczywiście tak się skończyło. To w sprawie wczorajszego meczu naszych piłkarzy. Nie wiem, czy dużo czasu temu trzeba poświęcać, zostawmy. No więc co poza tym nas dzisiaj będzie zajmowało? Sprawy poważne, bardzo poważne. O 8.15 zapraszam. Ola Rzeczek zaprasza na rozmowę, a będziemy mówić o przemocy rówieśniczej. Trwa tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. O tym właśnie będzie ta rozmowa. Wiktoria Kinik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. To 8.15, zapraszamy serdecznie. Poza tym we wtorki około 6.50 zaglądamy sobie do pana Stanisława i sprawdzamy, co tam u niego. No i tym razem pan Stanisław nieprawomocny, uwaga, idzie do sądu.
2: Warto założyć koszulę, można przyjść w dżinsach, ale nie można robić czegoś takiego, że w krótkich spodenkach albo w jakiejś wymiętej koszulce poplamionej. Oczywiście zdarzają się takie przypadki, ale mogą one wtedy zostać potraktowane jako obraza sądu.
0: No, tego byśmy nie chcieli, prawda? A pan Stanisław to zwłaszcza. Zapraszam serdecznie. 6.50. Gabi Dermetkowa opowiada państwu o przygodach pana Stanisława Nieprawomocnego. Tak trochę prawa się uczymy. No i przy tej okazji wybierzemy się do sądu, żeby też wiedzieć, jak wyglądać. Bo to może mieć znaczenie, a na pewno ma. Doktor Tomasz Szerożek, 7.15. Zapraszam na kolejne pytanie w ramach pytań z Księżyca. Zapraszamy także na tatowanie po 7.35. Dzisiaj z Krystianem się wybierzemy w takie jedno magiczne miejsce.
3: Jest masa informacji, jest część imersyjna, która jest właśnie takim filmem 360. Jest to film trochę stylizowany właśnie na epokę Parku Jurajskiego, jednak jest bardzo dużo informacji, a wcześniej są sale dydaktyczne również przygotowane właśnie przez Polską Akademię Nauk.
0: No to będzie bardzo naukowo, ale co to takiego? To proszę posłuchać, bardzo ciekawe miejsce, bardzo ciekawe zjawisko i dodatkowo będzie jedno zaproszenie też do rozdania. To po 7.35 tatowanie, proszę słuchać i się wybierać. Potem sobie mówić będziemy o wyborach i wyborach takich, w których nie ma chętnych do tego, żeby być wybranym. Na przykład w Katowicach.
4: Sytuacja jest różna, jeśli chodzi o dzielnice. Są takie, jak na przykład Ligota, gdzie ta liczba zgłoszeń jest rekordowo wysoka. Nigdy wcześniej aż tylu chętnych nie było. Mamy też niestety sytuację w kilku dzielnicach taką, gdzie po prostu brakło chętnych. Nie zgłosiła się wystarczająca liczba kandydatów, żeby te wybory przeprowadzić.
0: A mówimy o wyborach do rad dzielnic. No właśnie, na przykładzie Katowic, ale nie tylko. Iza Woźniak zaprasza serdecznie około 7.50. Też oczywiście jeszcze przed 6.30 coś tam powiemy w tej sprawie. Do 9.00 będzie jeszcze tak, spotkanie z Cyber Magdą i dzisiaj Cyber Magda i AI, które mieszka w klimacie, tak sobie przeczytałem na początek, ale się okazuje, że miesza w klimacie. No będzie lepiej, dobrze, jeszcze jedna kawa jest potrzebna. Muzyczny goniec, Kasia Pasierbik zaprasza, kwadrans przed 9.00, no a przed samą 9.00 latka lecą i Łukasz Błąd. Z Magdą oczywiście po 8.35 będziemy rozmawiali. Tak to sobie zaplanowaliśmy, co się wydarzy na trasie, to się zobaczy. Na razie 17 po 6.00, trzymajmy się.

0: Panie Jurku, no co też pan? To takie rzeczy. No, pan Jerzy dopytuje, czy można mieć dwa granaty w świątecznym ubraniu, jak do sądu się idzie. No to już nie ten moment. Nie ma mowy. Ja wiem, że sprawiedliwość po naszej stronie musi być.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: To żeby nie było, żeby państwo nie wiedzieli. Chodzi oczywiście o Pawlakową. Tak, no. Zostawmy. Lista.radio357.pl. Te dni na państwa oczekuję w zestawie do głosowania.

0: Teddy Swims. Mm-hmm, tak, proszę głosować do piątku, do 12. Teraz mamy 20, prawie 5 minut po 6.
1: Ranek 357.
0: Są najbliżej mieszkańców danego miasta, radni, dzielnicowi widzą i wiedzą o sprawach, które utrudniają życie mieszkańców konkretnej dzielnicy, konkretnej ulicy czy konkretnego bloku, tak mówi w rozmowie z Radiem 357 Marta Chmielewska, radna dzielnicowa z Rembertowa.
2: Z perspektywy dużego miasta, no, Rada Miasta widzi, powiedzmy, że do remontu jest ulica Marsa, no bo to widać na mapach. My wiemy, że na ulicy Marsa od pół roku nie działa latarnia, którą trzeba naprawić, albo że w jakimś miejscu jest wyrwa w chodniku i też trzeba to zrobić. Tego nie widać z poziomu miasta. I właśnie chyba do tego potrzebny jest radny dzielnicowy. Jest takim łącznikiem między dużym urzędem a mieszkańcami.
3: Jak wygląda w takim razie praca takiego radnego?
2: Radny pracuje codziennie. Ja codziennie rozmawiam z ludźmi, codziennie się z nimi widzę, codziennie ktoś zgłasza jakiś problem. I teraz tak, oczywiście można, mój numer telefonu jest podany na stronie, można zawsze zadzwonić, to się dzieje. Można napisać maila, ale najczęściej się z ludźmi po prostu widzę w sklepie na przykład. I ktoś mówi, pani Marto, czy pani widziała, że nie wiem, do szkoły się ciężko dostać, bo jest remont. Tak widziałam, zareaguję. Albo no po prostu najczęściej odbywa się to na takim poziomie codziennych spotkań, gdzieś, gdzie jesteśmy właśnie dlatego, że my jesteśmy blisko ludzi i ludzie nas kojarzą. No radny dzielnicy no jest pewnie elementem jakiejś dużej polityki, ale tak naprawdę do mnie nie przychodzi, nikt nie pyta mnie o poglądy geopolityczne, tylko mówi właśnie, że jest problem z przejściem przez tory, że gdzieś nie działa latarnia, albo że dzieci nie mogą wejść do szkoły. Więc tutaj ta duża polityka się kończy. I o ile może mniejsze komitety mają problem, no bo wiadomo, że struktury pomagają w ułożeniu list, to wszystko zależy od tego, czy ludzie chcą działać, czy chcą po prostu coś robić dla drugiej osoby, bo tak naprawdę ta praca radnego to jest też, trzeba się nachodzić. Czasami pół roku trzeba się nachodzić za tym, żeby właśnie naprawić tą latarnię. Coś, co się wydaje mieszkańcom bardzo takie proste, po prostu no trzeba to zrobić.
3: Trzeba zadzwonić, przecież to zaraz przyjadą, naprawią.
2: Dokładnie tak, to czasami trzeba się bardzo dużo nachodzić, zderzyć się z jakąś biurokracją i to właśnie robimy my, a nie mieszkańcy. I na końcu to się zrobi, jeszcze trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości, bo jak coś się uda, to zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, że przecież można było to zrobić lepiej, szybciej i w ogóle po co nam ci radni, jak oni nic nie robią. Więc to tak jak mówię, nie dziwię się, że może nie być chętnych, bo to też jest ciężka praca. Jeżeli chce się ją robić dobrze i wykonywać coś dobrego dla mieszkańców, to to nie jest takie proste.
0: No właśnie. Wrócimy do sprawy w poranku, 7:50, bo radni dzielnicy wracają także do Katowic. Przez 2 lata nie było takiej funkcji, a 8 listopada są tam wybory. Choć nie wszędzie są chętni do tego, żeby być wybranymi i o tym także porozmawiamy. Opowie Państwu o tym Iza Woźniak.

0: No i stąsi nas troszkę wywieźli poza Szusztą 30. Poza szóstą, dobrze. Bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe. Miejscami na wschodzie i północy zachmurzenie umiarkowane. Początkowo lokalnie na wschodzie i południu też zamglenia i mgły. I te mgły będą ograniczały do 400 metrów. Temperatura maksymalna 17 na północnym wschodzie i obszarach podgórskich. Karpat około 20 będzie w centrum, do 24 na zachodzie.
1: 3, 5, 7.
0: Za 29 minut siódma. Ja nie wiem, co ja myślę, ja widzę tylko tytuł. No to zobaczmy.

0: Nie chcę się usprawiedliwiać, ale jak przyszłam, to już tak było z tą piosenką. To już tak tutaj, to jest
1: ja
0: element...
1: Nie wnikam.
0: Zostanę. To tak, no nie wiem, kto to zrobił.
1: Także nikt się nie przyzna.
0: Nikt
1: się,
0: żaden.
1: Żaden.
0: Tak, za 23 minuty 7, Ola Żaczek, dzień dobry.
1: Dzień
0: panie,
1: dobry.
0: Pani, i teraz patrzę, ja mogę?
1: No proszę, proszę.
0: Bo ja chciałem, ponieważ mamy dzisiaj tytuł w katowickim sporcie, jest pomeczowo dosyć, no jeden pan podaje drugiemu rączkę, bo ten drugi tak letko nie jest w stanie wstać, jak
1: ale
0: sądzę.
1: Trochę jakby całował w rączkę, nie?
0: Albo tak, troszeczkę. Ten jeden akurat bramkę strzelił, ale podaje temu drugiemu. No i jest tytuł po wczorajszym meczu. Nasze ciapy. Słodkie dosyć.
1: Słodkie. Nic się nie stało.
0: No chyba nic. No.
1: I cóż, że ze Szwecji.
0: Widziałam, że też pan prezes był Zbigniew Boniek, coś tam o dzieciach z Bulerby. Pomeczowo napisał.
1: To też takie słodkie.
0: Słodkie,
1: to,
0: no.
1: To pokazuje, właśnie... jaki mamy ciepły stosunek do tego, prawda?
0: Kochajmy.
1: Myślę, że trochę siatkarze znieczulili.
0: Ci siatkarze też nie mają sumienia, żeby tak
1: ludzi znieczulać.
0: Tak ludziom robić. Zostawiamy sport, bo to wszystko będzie jeszcze tam po siódmej. No, ale tutaj są sprawy...
1: Się dzieje. Kolorowo.
0: Kolorowo i...
1: Kolorowo i nie do końca kolorowo, tak?
0: Jest taki, bym powiedział, że się uzupełniają dzisiaj dwie pierwsze strony. Bo tak, jest pani...
1: Jest kontynuacja tematu, zdecydowanie.
0: Pani Helena.
1: Jest pani Helena. Mhm. Na obu pierwszych stronach kolorowych jest pani Helena. Super Express odnosi się do wyznania pani Heleny w ostatnim odcinku, tam gdzie oni tańczyli, bo pani Helena tańczy. I pani Helena jest napisane: szokujące wyznanie córki Jana Englerta, 1,5 roku jadę na lekach. Pani Helena opowiadała o tym, że po prostu ciężko jej było sobie poradzić z hejtem, który spadł na nią jakiś czas temu w związku z jej i dokonaniami artystycznymi i no, tym, że doszukiwano się właśnie wpływu znanego taty, ale żeby nie było smutno tak bardzo, fakt na pierwszej stronie też pokazuje panią Helenę, również z tego samego programu jest kadr wycięty o tym, że Helena tonie w objęciach mamy. Aha. I że może liczyć na wsparcie mamy, a wczoraj, zdaje się, razem z Krystianem zastanawialiście się nad sekretami.
0: My się pani nad wieloma rzeczami zastanawialiśmy.
1: Ale akurat nad sekretami pani Beaty. I takie wielokropek zostało, więc też kontynuacja. Czuję się tak, że wszystko się tak kontynuuje.
0: Tak, prawda? Wszystko ze sobą jakoś tam.
1: Wszystko jakoś tak połączone
0: Współgra,
1: ale wspaniała jest wiadomość na pierwszej stronie jednak Super Expressu, to ja bym do tego wróciła.
0: Wracam, już jestem.
1: Tak, jesteśmy, bo można się na przykład dowiedzieć, że Disco Polo ma królową. To jest pierwsza nowość, że królowa Disco Polo. Jest odhaczone.
0: Jest, ja widzę, bo jest na zdjęciu.
1: Jest.
0: Ja nie wiedziałem wcześniej, ale teraz
1: ja też nie wiedziałam. No, na co dzień nie nosi pani królowa korony, prawda? Więc trzeba się tylko domyślać.
0: Ale ja nie wiem, bo pierwszy raz widzę, to może...
1: Ja też, ale no, wierzę na słowo, no, skoro na dziennikarze napisze.
0: Idzie tam gdzieś do sklepu.
1: Dzień dobry, bo ja królowa jestem. Służbowo, do kapitana.
0: Proszę się troszkę schylić, bo korona zahacza.
1: Na przykład. I pani Magdalena jest królową, 37 ly i ma nowego męża. Tytuł sugeruje, skoro jest to nowy mąż,
0: że...
1: No właśnie. No właśnie, tak sugeruje. Ale co jest piękne w tej historii, to że pani Magdalena, królowa nasza, disco polo naszego, wzięła ślub z ukochanym ze szkolnych lat.
0: No i
1: czyli
0: fajnie.
1: Stara miłość nie rdzewieje.
0: Tak jest.
1: Jest takie powiedzenie, jest.
0: Jest. Ale poczekaj, bo teraz, bo tu widzę, że jest też na drugiej pierwszej stronie.
1: Na drugiej
0: syn
1: pierwszej
0: króla disco polo.
1: No właśnie, no wszystko nam się znowu łączy.
0: Wszystko się łączy. Ona była królowa, jest król, ale to nie jest małżeństwo.
1: Nie. I to nie jest ten ze szkolnych lat.
0: Nie.
1: To zupełnie inny jest, bo to syn króla. Jest to królewicz, tak? Dobrze mówię?
0: No, tak by wypadało.
1: I że szokująca deklaracja pana Daniela, który jest synem króla. I syn... Okazuje się też, to jest kolejna nowość, że syn tego króla, bo jest napisane biało na czarnym, że to jest syn króla, bierze udział w telewizyjnym show Nasi w mundurach. Też nie wiedziałam, że jest takie show telewizyjne. I deklaruje na antenie. Co deklaruje?
0: A, ja muszę. Ja?
1: Bo ja bym chciała na rolę. No.
0: Nie będę bronił ojczyzny.
1: No nie.
0: Tak deklaruje pan...
1: Jeszcze jest nie znak zapytania, tylko wykrzyknik jest na końcu.
0: Bo tu mi Adam jeszcze na ucho mówi, że syn króla to nie musi być królewicz, może być książę. Ale to właśnie nie wiem.
1: Księciunio nawet może być.
0: Księciunio.
1: Ale co jest, co mnie tak zainteresowało bardzo, no, dlatego, że ja nie rozpoznaję, na przykład syna króla nie poznałabym na ulicy. Właśnie. No nie poznałabym. Tego programu też bym nie poznała, ale poznałam budynek, który jest w tle na tym zdjęciu.
0: A co to jest? Nie,
1: a to jest liceum. To jest budynek liceum i to jest w parku takim. I ten budynek liceum kiedyś był przed wojną budynkiem kasyna. Ha?
0: To, tak, też, to też jest taki, wiesz, niedomówienie pod tekst. Hmm?
1: Wszystko się łączy, wszystko się łączy.
0: A skąd ty wiesz?
1: No ja kiedyś wpadłam tam z tragarzami. A propos jeszcze z tragarzami, to tylko tak szybciutko. Bo na kolorowej, ale kolejnej stronie, znaczy na pierwszej stronie jednej kolorowej jest, że pan premier zaczepia pana prezydenta, robimy te paliwa tanie.
0: Kolego?
1: Kolego. No i jest pokazane, że pan premier nagrał filmik, jak się przechadza przed Belwederem z kawą, tak zupełnie przypadkowo, z tragarzem.
0: Zupełnie z kawą przypadkowo.
1: Tak, zupełnie.
0: Jest też, jeśli mogę,
1: ależ
0: bo
1: proszę,
0: tu też jeszcze konweniują dwa tytuły ze sobą. Podwójna wypłata w październiku, seniorze, dostaniesz dwie emerytury, ale na tej drugiej pierwszej stronie w fakcie jest, że 200 tysięcy emerytów bez czternastki. Także...
1: Co zrobić?
0: No, to muszę to tak zostawić, bo ja nie wiem, co powiedzieć.
1: Czyli coś od całości 200 tysięcy trzeba odjąć, nie? To może tak.
0: Tak.

0: 14 minut do 7. Pierwsza strona gazety Ola Rzaczek.
1: Dzień dobry raz jeszcze. Mówiliśmy o tych emerytach. Ja bym chciała jeszcze nawiązać, jako że wszystko jakoś nam się dziś łączy, bo wyczytałam na pierwszej stronie Rzeczpospolitej Polacy na poziomie Niemców. I tak zamarzyłam, żeby to było to.
0: Coś innego pewnie.
1: Ale nie. Pod względem korzystania z AI. Co trzeci Polak korzysta z generatywnej sztucznej inteligencji, tak wskazują dane Microsoftu. I jak wynika z ostatniego raportu, który przytacza gazeta, i ten raport obejmuje 147 państw, odsetek użytkowników narzędzi AI w Polsce wyniósł w pierwszym półroczu 32%. To jest globalny odsetek osób w wieku od 15 do 64 lat, którzy korzystają ze sztucznej inteligencji. Ten globalny to jest 18,8. Co kluczowe, zrównaliśmy się pod tym względem z gospodarką Niemiec i niemal zniwelowaliśmy dystans do Danii oraz do Stanów Zjednoczonych. Wyprzedzamy Włochy, Czechy, dystansujemy Chiny. Dziennik podkreśla, że upowszechnianie się generatywnej sztucznej inteligencji nie przebiega w tym tempie na wszystkich rynkach. W Rzeczpospolitej również na pierwszej stronie kolejny cios w biznes. Rządowy projekt ustawy, która ma wdrożyć dyrektywę o pracy platformowej, powinien trafić do kosza i zostać napisany od nowa. Tak uważają przedstawiciele wiodących organizacji i przedsiębiorców, o czym pisze Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Pisze również o tym, że brakuje na leczenie dzieci. Fundusz Medyczny, który miał zapewnić dodatkowe pieniądze na leczenie najmłodszych, wyczerpał swój limit środków na 2026 rok już w drugim kwartale. Również na pierwszej stronie przyszli komornicy górą. Ponad 65% kandydatów zdało w tym roku egzaminy na aplikacje prawnicze, potwierdziło wcześniejsze informacje Rzeczpospolitej Ministerstwo Sprawiedliwości. To była Rzeczpospolita i pierwsza strona. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej pytanie przed drugą turą wyborów w Krakowie. Kto zmobilizuje Kraków? Gibała jest bliżej prezydentury Krakowa, ale Piątkowska wciąż może odwrócić wynik. Kluczowe będzie to, co zrobią wyborcy PiS, Konfederacji i Lewicy. Gazeta Wyborcza przypomina, Łukasz Gibała, Kraków dla mieszkańców ma przeszłość polityczną, ale jej nie eksponuje. Wygrał pierwszą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa, ale jego przewaga nad Moniką Piątkowską, wspieraną przez PO i PSL, okazała się znacznie mniej niż wskazywał pierwszy exit poll. Łukasz Gibała zdobył 36% głosów, pani Monika Piątkowska 29,9%. Trzeci, Michał Drewnicki z PiS, zdobył 17,5% głosów. I teraz ponad 44%, w zasadzie prawie 45% głosów oddanych na Drewnickiego stanowi największą pulę do zagospodarowania w drugiej turze. Sam kandydat PiS w niedzielę nie chciał jeszcze wskazywać, kogo poprze. Krakowscy działacze PiS znacznie bardziej stanowczo wykluczają natomiast możliwość poparcia Piątkowskiej, ale dla części wyborców PiSu były poseł PO i Ruchu Palikota może być trudnym kandydatem do zaakceptowania. Część z nich może więc w drugiej turze po prostu zostać w domu. Kto zmobilizuje Kraków? Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie pisze o tym, a ja szybciutko do kolejnych tytułów uciekam. Dziennik Gazeta Prawna. Siłowe przyjęcie Trybunału Konstytucyjnego dzieli Polaków. Sondaż Dziennika Gazety Prawnej zdecydowanych zwolenników interwencji służb w celu usunięcia Bogdana Święczkowskiego ze stanowiska prezesa Trybunału Konstytucyjnego jest więcej niż jego zdecydowanych przeciwników. Jednak i tak największa liczba respondentów, największa grupa, czyli prawie 40%, nie ma zdania na ten temat. Dziennik Gazeta Prawna pisze też o tym, że szpitale nie są gotowe na wojnę. Zapasy energii, wody i leków, pożywienie i materiałów opatrunkowych, a także odpowiednio przystosowane piwnice z systemem wentylacyjnym i miejsce składowania zwłok. Wszystkie te elementy według doświadczeń ukraińskich są niezbędne do funkcjonowania szpitala na wypadek wybuchu wojny. Dyrektorzy lecznic zza wschodniej granicy i tamtejsi lekarze

0: Polecam.
1: Ola Żaczek poleca. A chodzi o taki podcast pod tytułem Zapyty AI. Tak to się pisze ładnie. I tam jest Michał Trantał, zadaje pytania, a odpowiadają Abelard Giza i Tomasz Trzciński, pan profesor, badacz sztucznej inteligencji. To jest naprawdę coś, czego nie powinni państwo przegapić. O, tak bym powiedział. Dobrze cię?
0: Bardzo dobrze.

0: Oli nie ma, to państwu powiem, że jest jeszcze ten następny odcinek po tym, co mówiłem, to jest tam Ola Jarosław Sroka, to też państwu polecam.
1: Nieprawomocny w prawie.
0: Przygody pana Stanisława. W zeszłym tygodniu pan Stanisław dostał wezwanie na świadka. W końcu przyszedł moment, że musi się do tego sądu jednak wybrać. No i w związku z tym ma wiele wątpliwości. A jakie to wątpliwości? O tym opowie państwu Gabi Dermetko.
2: Stanisław Nieprawomocny został wezwany na świadka w sprawie cywilnej. Nigdy nie był w sądzie, a dzień przed terminem rozprawy zaczął się zastanawiać, jak on w ogóle ma się zachować i jak się przygotować.
3: Co ja mam się ubrać? Trzeba być eleganckim. To włożę garnitur. O, ten ze ślubu. Chociaż nie, to chyba zbyt eleganckie. Może dżinsy i koszulkę, ale taką bez napisów. Ale to z kolei może być zbyt luźny strój. No, już sam nie wiem. A w dodatku, jak ja mam z tym sądem rozmawiać? Panie sędzio? Proszę sędziego? Wielmożny panie? Już mnie to stresuje, no.
2: Nieprawomocny niepotrzebnie się stresuje. Wizyta w sądzie, chociaż nie kojarzy się najlepiej, wcale nie musi być bardzo stresująca. Najważniejsze to przestrzegać kilku podstawowych zasad, o których opowie Przemysław Szuty, starszy asystent sędziego w Sądzie Najwyższym.
4: Do sądu zawsze ubieramy się schludnie. Stajemy przed majestatem Rzeczypospolitej, przed naszą ojczyzną, więc warto założyć koszulę. Można przyjść w dżinsach, ale nie można robić czegoś takiego, że w krótkich spodenkach albo w jakiejś wymiętej koszulce poplamionej. Oczywiście zdarzają się takie przypadki, ale mogą one wtedy zostać potraktowane jako obraza sądu.
2: A obraza sądu? Jakie ma konsekwencje?
4: Grzywna.
2: Wiele osób, które wybiera się do sądu, ma problem z tym, jak się do sądu zwracać. I tutaj zasady są bardzo proste.
4: Nie pani sędzio, nie panie sędzio, tylko proszę sądu, wysoki sądzie.

0: stajemy przed sądem. Na pewno nie warto zwracać się per proszę pana, per proszę pani. My występujemy wtedy przed sądem, niezależnie od tego, czy jest to kobieta, czy mężczyzna.
1: A jeżeli już odzywamy się do sądu, w jaki sposób mamy to robić?
0: Stając przed sądem i zwracając się do sądu, zawsze należy stawać. Dlatego, że stajemy przed sądem, sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, więc stajemy przed majestatem Rzeczypospolitej.
1: A jeżeli pytania zadaje nam pełnomocnik strony, to komu odpowiadamy? Pełnomocnikowi?
0: Nigdy pełnomocnikowi. Zawsze zwracamy się do sądu, nawet jeżeli pytanie zadaje nam adwokat, czy radca prawny, albo prokurator.
1: Rozumiem, że obraza sądu to oprócz tego, że możemy się źle ubrać, to także nieadekwatne odzywanie się do sądu albo używanie słów, które nie powinny na sali paść.
0: Do sądu nie powinniśmy używać słów powszechnie uznanych za obelżywe, obrażających. Zawsze zwracać się uprzejmie.
1: Chyba, że zeznajemy i te słowa akurat odzwierciedlają coś, co się działo i musimy to zrelacjonować.
0: Tak, ale wtedy zawsze można użyć jakichś przerywników i na przykład jeżeli padają słowa na K, to powiedzieć padło słowo na K.
1: Do sądu przychodzimy punktualnie. Zawsze należy doliczyć czas na znalezienie sali rozpraw. Sądy to duże budynki, a sale poukrywane są w różnych zakamarkach. Dodatkowo trzeba pamiętać, że przy wejściu zostaniemy sprawdzeni przez ochronę, nasze torebki i torby zostaną prześwietlone, tak jak na lotnisku, a my musimy przejść przez bramkę wykrywającą metale.
2: Także panie Jerzy, te świąteczne ubrania i te dwa granaty, co tam pan Pawlak miał, to nie. To nie ma mowy w ogóle. Nie idźmy tą drogą. Gabi Dermetko opowiadała państwu o tym, jak to. No i tak to z panem Stanisławem nieprawomocnym jest. Do sądu będzie się wybierał. A za tydzień? A za tydzień proszę słuchać uważnie. 2,5 minuty mamy do 7 teraz.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 29 września. Minęła siódma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Maria Guzek.
1: Niespokojny poniedziałek i niespokojna noc na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało 5 alertów dotyczących rosyjskich ataków powietrznych na terytorium Ukrainy. Ostatni, chwilę przed północą. Wczoraj niedaleko granicy w Dorohusku po stronie Ukrainy spadł rosyjski dron. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, ale w związku z sytuacją wojewoda lubelski Krzysztof Komorski zwołał sztab kryzysowy, a tak mówił już po nim.
2: Wszystkie procedury zadziałały zgodnie z przewidywaniami. Podwoiliśmy obsadę w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jest już 2 dyżurnych, więc wszystkie ręce na pokład i śledzimy to, co się będzie działo i będziemy bieżąco reagować.
1: Na terenie województwa lubelskiego uruchomiono syreny alarmowe, choć jak mówią mieszkańcy, nie wszędzie było je słychać.
3: Dominuje u mnie zdumienie. To jest tak zwane państwo z kartonu. No, jeśli mówią wszędzie, że syreny były w Lublinie, ja nie wiem, gdzie one były.
4: Nie oczekiwałam dalszych informacji, które nie nadchodziły. Trochę taki niepokój u nas w całej rodzinie.
1: Do końca tego roku w Lubelskim ma działać około 1000 syren wyposażonych w możliwość zdalnego uruchamiania. 15,5 tysiąca etatowych żołnierzy więcej. Prezydent Rosji podpisał dekret w tej sprawie. Jak informuje The Moscow Times, w rosyjskiej armii ma być łącznie, licząc żołnierzy i innych pracowników, prawie 2,5 miliona osób na etatach. To czwarte podniesienie limitów etatowych od początku tego roku i co o tyle istotne, że przez pierwsze 4 lata pełnoskalowej wojny z Ukrainą Władimir Putin zaledwie 3-krotnie podejmował decyzję w sprawie zwiększenia liczebności armii. Koniec spadających cen w sklepach. Kolejne miesiące przyniosą drożejącą żywność w Polsce. Powodem, tu bez niespodzianki, wysokie ceny ropy naftowej, tłumaczy Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
5: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, 2 nawozy, 3 gaz ziemny.
1: Wysokie ceny ropy to efekt wojny USA z Izraelem i Iranem i USA i Izraela z Iranem, przepraszam, i blokady cieśniny Ormus. Tysiące osób trzecią noc z rzędu spędziło w namiotach na madryckim placu Puerta del Sol. To protest przeciwko rosnącym cenom wynajmu i eksmisjom. Demonstracje rozpoczęły się po eksmisji 87-letniej kobiety, która przez ponad 70 lat mieszkała w tym samym domu. Nowi właściciele podnieśli czynsz seniorce z 500 do 1650 euro miesięcznie. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
6: Ani jednej więcej Marii Carmen, skandowali protestujący. Sprawa seniorki stała się symbolem szerszego problemu i impulsem dla protestów w całej Hiszpanii. Chciałabym być teraz z wami i towarzyszyć wam w tej walce, ale niestety nie mam tego szczęścia, powiedziała 87-letnia Marii Carmen w nagraniu ze szpitala, do którego trafiła po eksmisji. Presja społeczna przyniosła rezultaty, bo wczoraj wieczorem rodzina Marii Carmen i właściciel mieszkania zawarli porozumienie, dzięki któremu kobieta będzie mogła wrócić do swojego domu. Ma otrzymać 8-letnią umowę najmu, a czynsz nie przekroczy 30% jej emerytury. Zapowiedź rozwiązania sprawy Marii Carmen nie kończy jednak protestów. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: Protestujący czekają na decyzję hiszpańskiego rządu, który dziś ma się zająć dekretem mieszkaniowym.
0: Pora na wiadomości sportowe, Antoni Pyzel.
7: Nie układa się polskim piłkarzom początek Ligi Narodów, w której, przypomnijmy, po raz pierwszy grają w Dywizji B. Po bezbramkowym remisie na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną, biało-czerwoni udali się do Sztokholmu. Miał być rewanż za mecz z końcówki marca, kiedy Szwedzi golem w końcówce wyszarpali nam z rąk awans na Mundial, a wyszło niestety jak zwykle. Były momenty, były okazje i co z tego, skoro na koniec to gospodarze cieszyli się z wygranej 3-1. Tak w rozmowie z TVP Sport komentował to spotkanie na gorąco trener Jan Urban.
8: Zagraliśmy dobrą pierwszą połowę, wyrównana bardzo. W drugiej też wydawało się, że początek był dobry. Natomiast trudno wygrywać mecze, jeśli się traci w ten sposób bramki. Tam nam nie brakuje ludzi. Po prostu musimy lepiej bronić. No to są takie błędy, które trudno wyeliminować, nie wiem, na dwóch, trzech treningach w reprezentacji.
7: Ale spróbować trzeba, bo następny mecz już w piątek. W Warszawie powalczymy o pierwsze zwycięstwo z Rumunią, która wczoraj przegrała u siebie z Bośnią 2-4. Jeśli komuś piłka reprezentacyjna jeszcze do reszty nie zbrzydła, to dziś kolejna porcja meczów Ligi Narodów. Najciekawiej zapowiada się spotkanie Mistrzów Świata. Hiszpania w Sewilli podejmie Chorwację. To może teraz dla odmiany jakaś pozytywna informacja? Hubert Hurkacz czekał od maja zeszłego roku na awans do finału turnieju ATP i się doczekał.
9: What's the first ATP tour level final of the year for Hubert Hurkacz? Had to battle his way back from a set behind there. Big smile on his face, as we've seen really throughout the match from him. He looked very relaxed out on court, looked like he really enjoyed it.
7: Polak wygrał wczoraj 2-1 z Denisem Szapowałowem, a dziś o 13 czasu polskiego powalczy o zwycięstwo w turnieju w Chengdu. Jego przeciwnikiem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina, ale trzymać kciuki można zacząć już wcześniej. O 10 w Chengdu odbędzie się finał gry podwójnej, gdzie Jan Zieliński w parze z Luke'em Johnsonem z Wielkiej Brytanii zagrają z Robertem Gallowayem i Andre Goransonem. To nie koniec wątków tenisowych, ale spokojnie, nie wszystko naraz. Sport wróci po 8.
0: Bezchmurnie lub zachmurzenie małe, miejscami na wschodzie i północy. Zachmurzenie może być umiarkowane, początkowo też lokalnie na wschodzie i południu będą zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura od 17 w Suwałkach, Zakopane 18, Lublin 19 stopni, Olsztyn, Warszawa, Łódź, Radom, Kielce i Rzeszów 20, Gdańsk, Kraków 21, w Koszalinie, Szczecinie, Gorzowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu, Wrocławiu i Katowicach 22, a w Zielonej Górze będą 23 stopnie.
10: Radio 357.
0: 7 po 7.

0: Jednakowi to Krzysztof Zalewski, nasza dzisiejsza piosenka dnia. Przez cały dzień będziemy spotykali się z tym nagraniem.
1: Pytania z Księżyca.
0: Panie doktorze, dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
0: Nie wiem, czy wtorek może być chrupiący, ale zdaje się, że może być dzisiaj dosyć.
2: Wtorek może być każdy.
0: Tak, może
2: wtorek
0: być.
2: Wtorek to jest w ogóle fajna nazwa dnia.
0: Tak?
2: Nigdy tak, się nie zaznaczy.
0: Który wtorek jest pana ulubiony
2: taki jest
0: dzień?
2: Jest miękki, nie? Taki wtorek. Jak poducha, taki trochę. Aha. Wtorek.
0: No dobra. Nie o tym będzie.
2: Dobrze.
0: Pan Filip nam tutaj zaserwował pytanie od Ryszarda, lat 4, no, który to w trakcie kolacji zadał pytanie o chrupiące jedzenie. Dlaczego przed testowaniem, tu jest napisane, tostowaniem, to, jak tak sądzę, jest on, cytuję, mięciusi, a po tosterze chrupiący. Ten chlebek pewnie.
2: No tak, znaczy tostowanie to nie jest tylko podgrzewanie, tylko to jest szybka, sucha obróbka powierzchni chleba. I tam się dzieje kilka rzeczy równocześnie. Po pierwsze, tak, ucieka woda. Znaczy świeża kromka chleba ma dużo wilgoci. W tosterze temperatura na powierzchni kromki szybko przekracza temperaturę 150-200 stopni Celsjusza. Woda odparowuje, skrobia i białka twardnieją, struktura staje się bardziej krucha, no i to, stąd jest ta chrupkość. Ale to nie jest jedyna rzecz, która tam się dzieje. Bo tam dochodzi do czegoś, co jest w ogóle... Ja nie wiem, czy to nie jest najbardziej skomplikowana rzecz w ogóle w całej chemii. Reakcja Millarda.
0: Och, i to jest, uwielbiam ją.
2: I to jest główny powód ciemnienia powierzchni chleba, tosta, chleba, kromki, kromki. I tego zapachu takiego charakterystycznego. Przy wysokiej temperaturze cukry, glukoza, ale też inne. One no, łączą się z aminokwasami z białek, które wchodzą w skład mąki. Okay. I powstają takie brązowe związki barwiące, aromatyczne. Im dłużej to się dzieje, im wyższa temperatura, no tym ciemniej. Ale to dalej nie jest wszystko. Bo tam jeszcze dochodzi do karmelizacji cukrów. Część cukrów rozkłada się termicznie sama, bez aminokwasów, bo pozostałe się łączą z aminokwasami. I to też daje brązowy taki słodkawo, czasami gorzki, czasami taki jakby orzechowy smak i zapach. Zwykle ta karmelizacja ma mniejsze znaczenie niż reakcja Millarda, ale też ma znaczenie. Dlatego przed tostowaniem kromka jest miękka i taka elastyczna, a po tostowaniu jest twarda czy twardsza, zależy jak długo tostujemy, i ma zupełnie inny smak i zapach. Wnętrze bochenka podczas pieczenia nie osiąga tak wysokiej temperatury, więc w czasie pieczenia te reakcje w środku bochenka nie zachodzą. Natomiast no jak już mamy osobną kromkę, jak już mamy kromkę jaką pokrojoną i tam to zrobimy, no to one na powierzchni tej kromki zachodzą. Toster też może odwrócić starzenie chleba. Czyli bierzemy jakąś taką, powiedzmy, czerstwą kromkę chleba, lekko zwilżamy i to świetnie działa. No bo teraz tak, czerstwy chleb jest twardy głównie dlatego, że właśnie ta skrobia się uporządkowała i wypchnęła jak gdyby wodę ze swojej sieci, bo cząsteczki wody są połapane w takich, powiedzmy, by to powiedzieć, takich, no może nie supłach, ale takim mętliku długich takich łańcuchów skrobiowych. Więc lekkie zwilżenie plus ciepło tostera znowu robi dwie rzeczy. Woda plus ciepło to z powrotem rozluźnia skrobię. Ta para wnika w środek, skrobia częściowo znowu się żeluje, więc środek po prostu robi się miększy, taki mniej, bym powiedział, nie wiem, kartonowy? Mogę tak powiedzieć?
0: Może, no tak, taki trucinowaty.
2: Taki trucinowaty. Natomiast toster od razu suszy i rumieni powierzchnię. Nadmiar wody odparowuje, ale z powierzchni, no chyba, że przetostujemy. No jak będziemy tostowali 20 minut, to wiadomo, że nic tam nie będzie. Ale jak dobierzemy odpowiednio ten czas, to czerstwa kromka chleba, która jest twarda, nagle mięknie, a równocześnie z zewnątrz jest znowu taka chrupiąca i taka pachnąca, jakby była świeżutka. Więc ten nadmiar wody odparowuje, skórka czy tak, no, ta skórka czy kromka, czy powierzchnia, tam znowu może przejść ta reakcja Millarda, więc dostajemy w pewnym momencie coś, co trochę brzmi jak paradoks, czy jak kontrast, miękki środek i chrupiący brzeg. mimo tego, że przed chwilką cała kromka była po prostu twarda. Więc fajne. Stara kromka plus odrobina wody plus toster często smakuje lepiej niż sucha stara kromka, po prostu tak zjedzona na sucho.
0: Ale widzę tutaj potencjał marketingowy. Widzi pan taka kafejka ze śniadaniami, prawda? I tu jest w karcie, że pieczywo poddane reakcji Millarda. Od razu lepiej.
2: Poszedłby pan w to?
0: Tak.
2: Okej. Okay. Ja panu kiedyś zrobię.
0: Dobra. Reakcji Millarda.
2: Czy pan na starej kromce chleba, czy na świeżej?
0: Dogadamy się. Doktorze, dobra. Wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego dobrego.
0: Doktor Tomasz Rożek, do jutra.

0: Simple Minds, nowe nagranie, ale chyba już po wszystkim, jeśli chodzi o głosowanie na listę, bo wpadło i wypadło, no to nam się bardzo często zdarza. Jakoś tak, 24 minuty po 7. Teraz chciałbym Państwu przypomnieć, a właściwie tak przypomnieć to, o czym już mówiliśmy, ale że będziemy jeszcze mówili. Przypomnieć o tym, że będzie akcja związana z Dniem Patrona, ze świętowaniem kolejnej rocznicy uruchomienia zbiórki na Radio 357 i przy tej okazji zawsze staramy się zrobić coś dobrego i tym razem też tak jak będzie. Zapraszamy do wzięcia udziału w naszej akcji wspólnie z Fundacją Iskierka. To będzie 2, 3, 4 i 5 października, czyli najbliższy piątek, sobota, niedziela i poniedziałek. Przez cztery dni będziemy Państwu opowiadali o fantastycznym pomyśle. Chcemy wesprzeć dzieci zmagające się z chorobą nowotworową, wesprzeć za sprawą książek mocy, książeczki mocy. To są takie spersonalizowane książeczki. Konkretne dziecko dostanie konkretną książeczkę, w której będzie ono właśnie i to, jakie ma moce. Chcemy to z Państwem wspólnie zrobić. Chcemy ufundować jak najwięcej takich książeczek, bo to szansa na emocjonalne wsparcie, podniesienie samooceny chorego na raka dziecka. Mówiliśmy już o tym wczoraj w tatowaniu. Mówiliśmy o tym, że taka jedna książeczka kosztuje 100 zł.
1: To jest jedna książka dla jednego dziecka i to jest koszt, po pierwsze, druk, papier, obróbka, materiały, czas naszej pracy. To są wszystko elementy składowe, które w to wchodzą. Kosztuje 100 zł. Dużo, niedużo. Myślę sobie, że dobra książka tyle kosztuje, a z drugiej strony to jest zabezpieczenie dla nas i gwarancja, że mamy środki. Dzięki Państwu i Państwa wsparciu my od przyszłego roku, czyli od stycznia ruszamy i że ta książka będzie mogła trafić ze spokojem do wszystkich dzieci. I to jest dla nas najważniejsze.
0: Tak, to bardzo ważne. O tym mówiła pani Jolanta Czarnicka-Siwecka, prezeska Fundacji Iskierka. Wspólnie chcemy to przeprowadzić. Zapraszamy serdecznie. Będziemy przypominali. 2, 3, 4, 5 października to jest najbliższy piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. W poniedziałek będziemy mieli Dzień Patrona. No i im nas więcej, to wiadomo, tym bardziej będziemy mogli pomóc. Zapraszamy, będziemy przypominali jeszcze.

0: No i się zaczęło. Przede wszystkim to powinniśmy byli powiedzieć pyszna reakcja, Milardzie. To dobrze, bardzo dziękuję za podpowiedzi, ale też pan Marcin wyznał, od tygodnia chodzą za mną tosty. Po wysłuchaniu pana doktora chęć się zmaterializuje. Idę do piekarni po chleb tostowy. Bardzo dobrze. Ale jakby pan miał jakieś takie pieczywo sprzed kilku dni, to ono się naprawdę nadaje do tego i będzie dobrze. Bezchmurnie dzisiaj będzie lub zachmurzenie małe. Miejscami na wschodzie i północy zachmurzenie umiarkowane. Początkowo też lokalnie na wschodzie i południu silne zamglenia i możliwe takie mgły ograniczające widzialność do metrów 400. Temperatura od 17 na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat około 20 w centrum do 24 na zachodzie. Nadal będziemy w zasięgu wyżu z centrami nad zachodnią Rosją i południową Skandynawią. Sucha, słoneczna pogoda ze słabym wiatrem, nieuciążliwymi środowiskami termicznymi przez cały dzień będzie korzystnie wpływała na funkcje życiowe organizmu. Wiele osób może odczuwać przypływ energii, dobry nastrój albo zwiększoną sprawność psychofizyczną. Obojętnej biotropii pogody można się spodziewać jedynie w godzinach wczesnoporannych, w miejscach występowania mgły, głównie w obniżeniach terenu na wschodzie kraju. To tam.
1: 357.
0: Wiem, że to kusi. Wiele osób może odczuwać przypływ energii, dobry nastrój oraz zwiększoną sprawność psychofizyczną, ale są pewne granice, prawda?

0: The Womack Sisters. To było 24 minuty do 8. Teraz wybieramy się do bardzo ciekawego miejsca.
1: Patronat Radia 357.
2: Tatowanie.
0: Ale wszystko państwu powie Krystian Hanke.
3: Dzień dobry. Zdarza mi się ostatnio w tatowaniu zabierać was w podróż wehikułem czasu, ale dziś to odpalimy naprawdę turbomaszynę. Przeniesiemy się nie kilkanaście, nie kilkadziesiąt, a kilkaset milionów lat wstecz. Zabieram was na wystawę Dino Experience w przestrzeniach Artbox w warszawskiej fabryce Norblina.
4: Od zarania dziejów Ziemia prowadzi zapis własnej historii.
5: Jest to spacer prehistoryczny, zanurzenie się w pradzieje planety, kiedy nie było jeszcze ludzkości, natomiast biegały po niej dinozaury.
3: Opowiada Joanna Sikora-Kowalkowska, szefowa Artbox Experience.
5: Chcieliśmy stworzyć wystawę, która będzie bardziej popularno-naukowa. Zazwyczaj tworzymy wystawy jednak poświęcone sztuce, ale tutaj chcieliśmy też wyjść bardziej z programem dla dzieci. Ja też od niedawna jestem mamą, więc chciałam, żeby miało takie super miejsce do zabawy i dinozaury wydały mi się świetnym tematem.
3: Dino Experience to immersyjne miejsce, w którym nie brakuje zabawy, interakcji, a to dzieciaki lubią najbardziej.
5: Mamy walkę dwóch dinozaurów, którą losujemy trochę jak papier, nożyce, kamień. Bardzo dużo zabawek dla dzieci, które są bardzo interesujące. Mamy na przykład specjalne głośniki, gdzie można usłyszeć głos dinozaurów. Możemy na przykład wykluć swojego dinozaura z jajka.
6: Dajemy rękę i właśnie w taki sensoryczny, za pomocą czujnika sposób, możemy właśnie zobaczyć i usłyszeć, jak wykluwa się dinozaur z jaja.
3: Czyli pociera teraz pani ręką ten czujnik.
6: Jeszcze nawet przed tutaj, przed czujnikiem. Też można bez dotykania, daje radę. Ja myślę, że tutaj też warto wspomnieć taką ciekawostkę, że dinozaury nie wysiadywały jaj, tylko były tak genialne, przygotowując takie miejsce do wylęgania w sposób taki, że przynosiły liście mych, to gniło, wydzielało ciepło i w taki sposób właśnie wykluwały się wówczas dinozaury. Wiele z tych dinozaurów również było bardzo troskliwymi rodzicami. Ta wystawa też właśnie na różne sposoby odkłamie, czy też właśnie pokaże nam dinozaury też od takiej innej strony.
7: No, to jest oczywiście wystawa popularna, prawda? Czyli wiadomo, że musi przykuć uwagę różnymi efektami i z tego punktu widzenia rozumiem to. Natomiast ja się bardzo cieszę, że tutaj jest ten element naukowy, że to było konsultowane. Z jednej strony konsultowane przez twórców tej zaczątkowej wystawy w Portugalii, no ale tutaj mamy naszą lokalizację i Instytut Paleobiologii, którym kieruję, no, mógł się w to włączyć i tutaj mam młodych, prawda, badaczy, którzy bardzo fajnie to spolonizowali, nazwijmy to.
3: Tłumaczy profesor Jarosław Stolarski, dyrektor Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie.
5: Są też modele dinozaurów i oczywiście mamy też premierę artefaktu, ponieważ nigdy wcześniej nie była pokazywana szczęka tarbozaura. Jest to znalezisko, które wykopali polscy naukowcy na pustyni Gobi i nigdy wcześniej nie była ona pokazywana, więc mamy też prawdziwe skamieliny.
7: Tak, szczęka jest niesamowita. To jest szczęka tarbozaura, czyli bliskiego krewniaka T-Rexa słynnego z Jurassic Parku. To jest oczywiście szczęka, która została znaleziona na pustyni Gobi podczas słynnych wypraw kierowanych przez panią profesor Kieranę Borowską. Cóż, myślę, że ona nawet tak się lekko uśmiecha. Myślę, że ten uśmiech lepiej by było nie widzieć go na żywo. Mimo tego, że tam jest tylko kilkanaście zębów, to ścisk był około 2,5 tony. Więc no, krótko mówiąc, jesteśmy szczęśliwi, że nie żyjemy w tych czasach.
3: Ale czy może kiedyś się okazać, że jednak żyliśmy razem i było to bardzo stresujące, przynajmniej dla nas, życie?
7: Myślę, że jednak nie. To znaczy myślę, że jednak twarde świadectwa naukowe są takie, że to nie miało miejsca. To oczywiście wszyscy kreacjoniści coś takiego twierdzą, natomiast no, my jesteśmy jednak naukowcami i wiemy, troszeczkę znamy upływ czasu i wiemy, co to znaczy. Natomiast mogę powiedzieć, może my nie, ale już te wszystkie kury, które chodzą po naszych podwórkach i wróble, które latają, to są w zasadzie dinozaury, które ostały się.
5: Jest masa informacji, jest część imersyjna, która jest właśnie takim filmem 360. Jest to film trochę stylizowany właśnie na epokę Parku Jurajskiego, jednak jest bardzo dużo informacji, a wcześniej są sale dydaktyczne również przygotowane właśnie przez Polską Akademię Nauk, więc można zobaczyć też mapę Polski, zobaczyć gdzie właśnie były jakie wykopaliska i jak również o polskich ekspedycjach na świecie.
7: Kiedy tak naprawdę odkryć właściwie w Polsce takich kręgowcowych za dużo nie było, to właśnie polscy paleontolodzy wiedli prym, wyprawach polsko-mongolskich na pustynię Gobi. I od tego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Ta cała fascynacja młodych ludzi dinozaurami, również ówczesnego społeczeństwa z lat 50., 60., kiedy wszystko było takie zapyziałe, nagle okazało się, że Polacy są właściwie Indianami Jones na Gobi. Być może właśnie z tego uwrażliwienia ówczesnego społeczeństwa i młodych przede wszystkim zaczęło się również poszukiwanie dinozaurów i w ogóle kręgowców w Polsce i okazało się, że my jesteśmy też Mekką, jeśli chodzi o kręgowce. Co prawda nie dinozaury, takie sensu stricto, chociaż te też się znajdują, ale w ogóle kręgowce, te pierwsze kręgowce w ogóle, które wyszły na ląd, ale również grupa, z której wywodzą się dinozaury, te skamieniałości na Śląsku.
3: Zresztą na wystawie można wcielić się w rolę paleontologa. Na zwiedzających czeka wielka piaskownica, a w niej szczątki dinozaura i narzędzia badacza. Po zrobieniu mega kolorowych zdjęć docieramy do finału, czyli do sali z goglami VR, po założeniu których czeka nas kolejna wyprawa. Dokąd? Aha, nie zdradzę. Wszystko jest w Artbox Experience w warszawskim Norblinie na drugim piętrze. A ja teraz spróbuję wrócić do przyszłości. No bo przecież słyszymy się o 13. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia o 13. Pan wraca, tylko pan uważa na siebie w czasie tego powrotu. A gdyby ktoś z państwa chciał zobaczyć na własne oczka w tych tam goglach, to oczywiście mamy podwójne zaproszenie. Jedno podwójne, tylko że trzeba się wybrać do 22 października. To sobie proszę zaplanować i telefonować do Kasi. 510-357-357, podwójne zaproszenie na oglądanie dinozaurów, ale z taką adnotacją, że do 22 października trzeba się tam wybrać. To proszę wziąć pod uwagę i telefonować 510-357-357. No i dobrze usłyszałem, że kury i wróble to takie dinozaury, nawet podobne. Tak jak ten utwór do T-Rexów.

To był niejaki Miles Kane jednak. 15 minut do 8. Pan Tomasz dopytuje, bo wspomniałem o tym, że będziemy mieli za chwilę w poniedziałek kolejną rocznicę rozpoczęcia zbiórki na Radio 357. Pan Tomasz dopytuje, jak tam rośnie las Radia 357. No jest ich kilka, bośmy się troszkę rozbrykali w sprawie sadzenia lasu. Całkiem niedawno pani Danuta, nasza słuchaczka z okolic Suchowoli, no i odwiedziła, zobaczyła, zrobiła zdjęcia, podesłała, więc państwu gdzieś tam prezentowałem na Instagramie. Ale jest jakaś, jeśli jest jakaś potrzeba, to jeszcze będziemy zaglądali do tych lasów, bo to wygląda naprawdę dobrze. Rośnie sobie spokojnie i niech sobie spokojnie rośnie.

0: To była Maria przed ołtarzem. Mary z Polski.
1: Ranek 357.
0: Za 11 minut będzie 8. Do Katowic wracają radni dzielnicy. Przez półtora roku nie było takich osób, bo uniemożliwiał to spór prawny między wojewodą a Radą Miasta o diety dla członków komisji wyborczych. No i w marcu tego roku Naczelny Sąd Administracyjny zakończył konflikt i tym samym otworzył drogę do wyborów, które odbędą się 8 listopada. Izabela Woźniak w studiu.
2: Dzień dobry.
0: No i tymczasem nie we wszystkich dzielnicach Katowic są chętni, by objąć takie funkcje radnego.
2: To prawda, na 22 dzielnice wybory odbędą się w 15, mówi Łukasz Borkowski, przewodniczący Rady Miasta Katowice.
3: Zgłosiło się 520 kandydatek i kandydatów, osób, które chcą społecznie sprawy swoich dzielnic wziąć na swoje barki. Sytuacja jest różna, jeśli chodzi o dzielnice. Są takie, jak na przykład Ligota, gdzie ta liczba zgłoszeń jest rekordowo wysoka. Nigdy wcześniej aż tylu chętnych nie było. Mamy też niestety sytuację w kilku dzielnicach taką, gdzie po prostu brakło chętnych, nie zgłosiła się wystarczająca liczba kandydatów, żeby te wybory przeprowadzić.
2: Co w sytuacji, w której w dzielnicy chętnych brak? W przypadku Katowic to 7 dzielnic i one mają problem.
3: No, niestety nie ma chętnych, nikogo do kandydowania przymusić nie można. Z ustawy, z przepisów prawa wynika, że taka rada musi liczyć 15 członków. No i jeśli po prostu nie mamy chętnych, no to ani na siłę, ani nikogo kierować do pracy w takiej radzie nie można. No, to jest oddolna inicjatywa mieszkańców i od oddolnej mobilizacji to zależy, czy po prostu będą chętni.
2: W dzielnicach, w których nie ma chętnych, wyborów nie będzie i te dzielnice nie będą mieć swoich radnych. No bo termin zgłoszenia minął. Mikołaj Buszman chce zostać radnym dzielnicy Śródmieście w Katowicach.
4: Ma troszkę więcej możliwości, jeśli chodzi o takie formalne funkcjonowanie w tym, nazwijmy to, ekosystemie samorządowym. To nie jest co prawda w pełni poziom samorządowy, ale jest to jednak jakaś agenda systemu samorządowego i w ten sposób, będąc radnym, myślę, że stajemy się mniej anonimowi. Mamy większy dostęp do informacji, do ucha prezydenta czy przewodniczącego Rady Miejskiej i myślę, że to jest dodatkowy motywator, żeby zostać radnym bądź radnym.

0: dzielnicach. I pamiętam, że w Gdańsku frekwencja w tych wyborach dzielnicowych nawet nie przekroczyła 10%. 3 lata temu w Lublinie frekwencja nie przekroczyła 6%. Są miasta, które w ogóle nie powołały jednostek pomocniczych. Kielce, Gorzów Wielkopolski, Radom nie ma. Elbląg to jest kolejne miasto, które nie ma.
1: Ale jest też drugi biegun.
0: Silne rady dzielnicowe działają na pewno w Krakowie, gdzie możemy mówić o takim realnym znaczeniu, ale też jakim? Finansowym jednostek pomocniczych. Bo jeśli rada dzielnicy ma być powołana tylko do tego, żeby coś opiniować, to no przepraszam, ale średni sens. A jeśli idą za tą decyzyjnością pieniądze, i tak jest właśnie w Krakowie, budżet chyba na ten rok to jest około 100 milionów złotych dla 18 dzielnic, to radni dzielnicowi właśnie decydują o przeznaczeniu konkretnych środków na te takie lokalne, dzielnicowe zadania.
1: Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, w którym takie rady są ustawowo obowiązkowe, bo wymusza to specjalna ustawa. To praca za symboliczne pieniądze albo za darmo. Są miasta, w których się nie płaci radnemu dzielnicowemu ani grosza. Od kilkuset złotych do 1000 radny dzielnicy dostaje w mniejszych miastach, a w Warszawie to około 3000. To rekompensata za nieobecność w pracy zawodowej i udział w sesjach. To praca, która daje satysfakcję, ale też przez wielu jest niedoceniana. Marta Chmielewska, radna dzielnicy Rembertów, mówi, że najtrudniejsze w pełnieniu tej roli to niemoc.
2: Kiedy nie można czegoś zrobić, kiedy odbijamy się od ściany i rzeczywiście okazuje się, że coś, co dla nas z poziomu dzielnicy jest bardzo ważne, właśnie gdzieś wyżej wydaje się takim błahym problemem, zwłaszcza jeżeli jest się radnym bardzo małej dzielnicy na obrzeżach miasta, no bo pewnie łatwiej coś załatwić dla Ochoty, Śródmieścia czy Woli, a Rembertów jest no, mało mieszkańców, gdzieś tam daleko i tak jakby trudniej wtedy jest. To jest taki trudny moment, kiedy wiemy, że coś jest ważnego, że na czymś nam zależy i że mieszkańcy tego bardzo chcieli, a odbijamy się od ściany i to po prostu długo trwa.
1: Bo remont ławek czy rewitalizacja skwerka koło bloku jest ważna dla mieszkańców najbliższej okolicy i to ich interesy na szerszym miejskim forum reprezentuje radna czy radny dzielnicy. Ale nie każdy zna radnego dzielnicy.
3: Nie? Nie znam.
1: Nigdy pani w takim razie nie korzystała z pomocy, z porady, z możliwości takiej osoby?
3: Nigdy się nie zwracałam. Nieraz czytam w gazecie, jak są wybory, kto tam jest, ale osobiście jakoś tak nie mam możliwości poznania tych osób.
1: A widzi pani te działania takich radnych dzielnicowych, że oni rzeczywiście działają, to widać gdzieś tam w przestrzeni wokół pani? Że oni coś robią?
3: Myślę, że robią, ale ja na tyle nie mam informacji, nawet nie wiem, gdzie się spotykać z takim radnym.
1: To jest osoba, która jest znana na osiedlu, ludzie przychodzą do takiej osoby?
4: Znaczy to zależy od operatywności danego człowieka.
1: A to jest potrzebna funkcja?
4: No, potrzebna.
1: Tyle, że niewiele osób wie o takiej osobie, jak się okazuje.
5: A no właśnie, czy wiemy, czy w ogóle istnieją i czy działają i co robią?
1: To... Ja się okazuje, że nie wszędzie.
5: No się okazuje, że nie. Być może słuchają nas radni dzielnicowi i dadzą znak sygnał. To zapraszamy serdecznie. Numer telefonu 510-357-357, a poza tym oczywiście w aplikacji i głosówka, i tekstówka, tak chyba najłatwiej. Aha, jeszcze adres mailowy też mamy do dyspozycji. ranek@radio357.pl. Iza Woźniak zebrał te informacje.
1: Dziękuję.
5: Bardzo dziękujemy. Zapraszamy do rozmowy, zapraszamy do komentowania, zapraszamy do słuchania. Za 5 minut będzie serwis.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 29 września. I jest ósma. Czas na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Maria Guzek.
1: Premier po raz kolejny apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Nowa danina ma sfinansować powrót programu Ceny Paliw Niżej. Donald Tusk w nagraniu w mediach społecznościowych podkreślił, że drożyzna na stacjach paliw sama nie zniknie i trzeba działać.
2: Jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe, także w Polsce. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny. Jasne i proste. Nie dla wszystkich, jak widzę. Więc jeszcze raz apeluję, podpisuj, prezydencie.
1: Kilka dni temu szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker o rządowej propozycji mówił tak.
3: Zamiast realnej ochrony konsumentów, rząd proponuje kolejne obciążenie fiskalne i eksperci twierdzą, że ta rządowa regulacja doprowadzi do kolejnego wzrostu cen. Rząd zapowiada, że później obniży, no ale sama ta propozycja, wprowadzenie kolejnego podatku, to jest coś, co może doprowadzić do kolejnego wzrostu cen.
1: Przyjęta przez parlament ustawa to już drugie podejście. Poprzednią prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, a w połowie września wysłał do Sejmu własny projekt ustawy w sprawie obniżenia cen paliw. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy i Rady Miasta. Stołeczna operacja referendalna zebrała pod wnioskiem w tej sprawie 111 tysięcy podpisów. Do wymaganego minimum zabrakło 21 tysięcy, mówi inicjator akcji Maciej Wilk.
4: Nie czuję się rozczarowany, czuję się dumny z tego, co się udało. Jedna organizacja samorządowa zadeklarowała na wstępie 10 tysięcy podpisów, przynieśli 600. Jedna partia polityczna zadeklarowała 20 tysięcy podpisów, przynieśli 1600. Jeżeli mam być czegokolwiek rozczarowany, to właśnie z tej apatii, bierności organizacji, które deklarowały pomoc, a które ostatecznie okazały się płonne.
1: Na informacje w sprawie referendum zareagował prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych podziękował za wsparcie. A za 12 dni druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. 11 października zmierzą się bezpartyjny Łukasz Gibała i popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska. Dziś ma ruszyć sprzątanie plaż w Ustce na około 50-kilometrowym odcinku między Rowami w Pomorskiem aż do Rusinowa i Wicia. W zachodniopomorskim morze wyrzuciło lepkie czarne grudki. To ropopochodna substancja, ale nie wiadomo dokładnie jaka. Trzeba to zbadać w specjalistycznym laboratorium. Plaże na wysokości gminy i miasta Ustka są zamknięte. Jest też apel do mieszkańców i turystów, aby zachowali ostrożność i unikali kontaktu z substancją. Są podejrzenia co do jednostki, która tu cytuje. Zachowała się niezgodnie z prawem na morzu. Jeśli uda się to udowodnić, zostanie obciążona kosztami sprzątania i utylizacji substancji oraz zapłaci karę. To nowatorska technologia. Okuliści z Lublina jako pierwsi w kraju usuwają zaćmę za pomocą nanolasera. Pierwsze 4 zabiegi wykonał kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego.
5: Nanolaser działa inaczej niż standardowe urządzenia, które wykorzystują ultradźwięki. Energia skupia się na bardzo małym obszarze przy końcówce narzędzia. Rozbija i usuwa zmętniałą soczewkę, a nie oddziałuje na sąsiednie tkanki. A to zwiększa precyzję i bezpieczeństwo operacji. System rozwijany od 10 lat przez niemieckiego producenta jest już dostępny na rynku i ma wymagane dopuszczenia. Najlepiej sprawdzi się przy zaćmie na wczesnym etapie oraz przy wszczepianiu soczewek premium, które korygują różne wady wzroku i ograniczają potrzebę noszenia okularów. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Szacuje się, że w Polsce na zaćmę cierpi około 800 tysięcy osób. Nie od razu ją doceniono. 139 lat temu w warszawskim Kurierze Codziennym ukazał się pierwszy odcinek powieści Lalka Bolesława Prusa. A od jutra w kinach chyba najbardziej wyczekiwany polski film tego roku. Nowa ekranizacja Lalki z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych, mówi producent Radosław Drabik.
6: Żeby Polacy poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się i wzruszyć i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków. Ekranizacji najważniejszej polskiej powieści.
1: Film wyreżyserował Maciej Kawalski, a grają w nim m.in. Marek Kondrat, Maja Komorowska, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn i Agata Kulesza. W serwisie informacyjnym o 8:00. To wszystko, kolejne za niespełna godzinę.
0: Teraz sport, Antek Pyzel.
7: Czeka nas dziś sporo tenisowych emocji. Przede wszystkim wracający do dobrej dyspozycji Hubert Hurkacz zagra z Alejandro Dawidowiczem Fokiną o wygraną w turnieju ATP 250 w Chengdu. 13. singlowy finał w karierze wrocławianina rozpocznie się o godzinie 13. Jak wszystko dobrze pójdzie, to z Chengdu aż dwóch Polaków wyjedzie zadowolonych. O 10:00 Jan Zieliński i Luke Johnson w finale debla zmierzą się z parą Galloway-Goranson. Dziś także finał w innym chińskim mieście, w Hangzhou. Daniil Miedwiediew zagra ze swoim rodakiem Andrzejem Rubliowem. Podczas gdy jedni kończą swoje turnieje, inni już zaczynają zmagania. Katarzyna Kawa pokonała dziś Rosjankę Walerię Sawinych 2-0 i awansowała do ostatniej rundy kwalifikacji do turnieju WTA 1000 w Pekinie. Mniej szczęścia miał Kamil Majchrzak, który nie dostał się do głównej drabinki 500 w Tokio. Na jego drodze stanął Arthur Fis. Francuz wygrał 2-1. To wszystkie informacje ze świata tenisa, a o uwagę proszę fanów koszykówki, w szczególności tej w wydaniu europejskim. Dziś rusza druga kolejka Euroligi, w której zagra dwóch reprezentantów Polski.
8: O de posesión, correcto.
9: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Oleg Balcerowski sacando el martillo.
10: No pues sigue, ahí sin fallo en esas continuaciones Balcerowski.
7: Aleksander Balcerowski przyznał ostatnio w rozmowie z Piotrem Wesołowiczem, że oferta z Barcelony była jedyną, którą miał na stole. Chciałbym mieć takie problemy, wie pan? Polski podkorzowy świetnie wykorzystuje swoją szansę, został wybrany MVP minionej kolejki Ligi Hiszpańskiej, a dziś o 18:00 postara się poprowadzić dumę Katalonii do zwycięstwa z BC Dubaj. To też zaskoczenie, że Dubaj w Eurolidze, prawda? No, takie rzeczy. O 19:00 zaś Jordan Lloyd i jego Anadolu FS Stambuł zagrają z Realem Madryt. Z ostatnią poranną porcją sportowych wiadomości wracam za godzinę.
0: Czyże spodziewamy się oferty z Barcelony?
11: Ja się spodziewam,
0: tak?
11: A pan?
0: Ja to zawsze.
11: Spodziewajmy się wszyscy.
0: Codziennie rano zaglądu nie ma. Bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Miejscami na wschodzie i północy zachmurzenie będzie umiarkowane. Początkowo lokalnie na wschodzie i południu też zamglenia będą. Mgły mogą się pojawić takie ograniczające do 400 metrów. A temperatura będzie taka, że Suwałki 17, Zakopane 18, Lublin 19, Olsztyn, Warszawa, Łódź, Radom, Kielce, Rzeszów 20, a w Gdańsku i Krakowie 21 stopni. Szczecin, Koszalin, Gorzów, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Wrocław i Katowice po 22, a w Zielonej Górze 23 stopnie będą.
12: Radio 357.
0: Ja to się, proszę pana, też od czasu do czasu spodziewam powołania do kadry, zwłaszcza po ostatnich meczach, tylko że jak zobaczyłem dzisiaj tytuł na okładce katowickiego sportu, to nie wiem. Widziałeś?
11: A jaki był tytuł?
0: Nasze ciapy.

Pani Aniu, pani Aniu, tak, tak, pani, to pani, o pani, o panią chodzi. Pani Aniu, pani ma dzisiaj 25. rocznicę ślubu, to wszystkiego dobrego, bo pan Sławek, mąż, małżonek, czyli się zorientował i życzenia składa przez radio. Wszystkiego dobrego, 12 minut po 8.00.

0: Mamy 15 minut po 8 i to jest ten moment.
1: Gość Radia 357.
0: I w studiu Ola Żaczek.
2: Dzień dobry. Wczoraj policja interweniowała w domu 13-latka, który planował atak bagnetem w szkole. W ubiegłym tygodniu na Podlasiu 11-latek ranił toporkiem uczennicę. Jak się później okazało, był prześladowany przez rówieśników. Tymczasem w szkołach w całej Polsce trwa tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej organizowany przez resort edukacji. Do piątku prowadzone są projekty profilaktyczne, rozmowy, warsztaty i zajęcia tematyczne. A gościnią Radia 357 jest dziś Wiktoria Kinik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Nie będziemy się odnosić do tych konkretnych przypadków, ale porozmawiajmy o skali przemocy wśród młodych Polaków, wśród dzieci i młodzieży. W tym roku fundacja opublikowała raport, który tę skalę obrazuje i ten obraz jest bardzo smutny.
3: Oczywiście, niestety, szanowni państwo, mamy ogromny problem z przemocą rówieśniczą. Tak naprawdę większość dzieci w Polsce albo doświadcza tej przemocy, albo jest jej świadkiem, albo niestety ją stosuje. To o tym też powinniśmy pamiętać. Według naszych badań około 87% dzieci doświadczyło przemocy rówieśniczej. Natomiast 75% dzieci doświadczyło przemocy rówieśniczej w internecie i o tym też bardzo ważne, żeby pamiętać. No i mamy jeszcze tą taką formę przemocy rówieśniczej, jak bullying, i to 31% dzieci doświadcza takiego, no już takiego naprawdę celowego, powtarzającego się działania krzywdzącego.
2: Jest to zjawisko powszechne z tego, co widzimy, z tego, co pokazują liczby. Czy to nie jest tak, że ta przemoc, aż boję się to wypowiedzieć, ale stała się taką codziennością, że została w jakimś sensie znormalizowana? No przecież przemoc jest.
3: No niestety dla wielu dzieci, jak pokazują badania, ale też nasze doświadczenie, bo my także prowadzimy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111, niestety pani redaktor, dla wielu dzieci w Polsce przemoc rówieśnicza jest codziennością. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy my dorośli wzięli za to odpowiedzialność i tak ważne jest, żeby w ogóle, cieszę się, że pani redaktor w ogóle porusza ten temat, bo ciągle mam wrażenie, że to jest taki trochę temat tabu, no bo to nie jest nic przyjemnego, żeby mówić o przemocy rówieśniczej. Pamiętajmy, że nasze dzieci mają inne w tym momencie, inaczej budują relacje, inne rzeczy też się dzieją w internecie, więc musimy zwrócić uwagę, że mamy z tym problem, że rzeczywiście dla wielu dzieci to może być codzienność, to może być coś, w czym uczestniczą, w czym może nie potrafią się odnaleźć i na przykład są świadkami bardziej biernymi, ale nie wiedzą też, jak zareagować. Nie wiedzą, czym są konsekwencje przemocy. Pani redaktor, to, co jest bardzo ważne, dzieci i młodzież nie wiedzą, jakie są konsekwencje przemocy i to jest ważne, żeby im tłumaczyć.
2: Taki tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej to jest dobra okazja, żeby tłumaczyć, jakie są konsekwencje przemocy, bo mam też takie wrażenie i to też znalazło potwierdzenie w państwa raporcie, że 35% badanych uczniów zgłosiło sytuację przemocy rówieśniczej dotyczącą ich samych lub innych osób. Jednocześnie 15% respondentów przyznało, że mimo wiedzy o przemocy nikomu nie zgłosiło tego faktu, a najczęściej wskazywaną przyczynę braku zgłoszenia przemocy stanowiło przekonanie, że sytuacja nie była poważna. Czy to nie jest tak, że sytuacja przemocy za każdym razem jest poważna?
3: Oczywiście, że tak. Myślę, że czas, żebyśmy znowu postawili na taką debatę publiczną na temat krzywdzenia dzieci. Niestety w Polsce nadal dochodzi do bardzo wielu takich sytuacji, gdzie dzieci są krzywdzone. Czy to przez najbliższych opiekunów, czy to przez rodziców, czy to właśnie przez rówieśników. Jak dzieci mają reagować na przemoc? Jak dzieci mają poszukiwać pomocy, jeżeli bardzo często my, dorośli, bagatelizujemy ten problem? Dlatego to, co pani redaktor wspomniała, konsekwencje przemocy. Dzieci muszą wiedzieć, że dla ciebie to może być niewinny żart. To może być jakiś żart, grupa wykluczająca jakąś osobę, nie wiem, upokarzająca, przerobienie zdjęcia. Dla ciebie to może być śmieszne, ale dla tego drugiego dziecka może to wprowadzić stały stan lęku, obniżonego poczucia własnej wartości, osamotnienia, wycofania. Później takie dziecko nie chce chodzić do szkoły, a tak naprawdę konsekwencje przemocy rówieśniczej bardzo często też wracają w życiu dorosłym. I to też o tym pamiętajmy, że często osoba, która w młodych latach doświadczała przemocy rówieśniczej, później też może mieć z tego powodu jakieś konsekwencje zdrowotne przede wszystkim. Dlatego ważne jest, żeby przede wszystkim uczyć dzieci, czym jest przemoc, jakie są formy przemocy, jakie niosą ze sobą konsekwencje. Uczyć ich takiej kompetencji trochę zapomnianej jak empatia, bo nasze badania też to pokazują, że im wyższy jest stopień empatii u dziecka, tym mniej jest możliwości na to krzywdzenie. Dlatego to są ważne czynniki.
2: Właśnie w ramach tego tygodnia przeciwdziałania przemocy rówieśniczej organizowanego przez resort edukacji, tam nauczyciele i dyrektorzy szkół dostali taką całą paczkę, pakiet informacji i materiałów przygotowanych przez różne fundacje, różne organizacje pozarządowe, również fundację Dajemy Dzieciom Siłę. MEN przygotowuje też taki pakiet informacji dla uczniów, tylko ja się tak zastanawiam. No przez tydzień będą jakieś pogadanki, spotkania, no i to jest tylko tydzień, ale tak naprawdę co po tym tygodniu zostanie, bo mam takie wrażenie, że budowanie takiej świadomości to nie jest działanie ad hoc, to nie może być tylko akcja, to musi być takie codzienne budowanie świadomości i relacji, chociażby, nie wiem, w szkole, w klasie, klimatu, do rozmów.
3: Bardzo się cieszę, że pani redaktor porusza temat klimatu, bo rzeczywiście ważne jest to, żebyśmy w ogóle przyjrzeli się, jaki klimat towarzyszy danej placówce. Czy dziecko chodzi tam z przyjemnością, czy jest w ogóle przestrzeń na partycypację młodych, czy dzieci mogą siebie wyrażać, czy dzieci czują się częścią społeczności. Tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej jest bardzo ważny, bo on przede wszystkim w danym okresie zwraca uwagę na konkretny problem, na co często w roku szkolnym nie ma czasu. Natomiast też się zgadzam z panią redaktor, że to musi być wdrożenie kompleksowych programów profilaktycznych. My też mamy taki program Rówieśnicy i wszystkich państwa zachęcam, żeby pytać szkoły, żeby zapisywały się do programu Rówieśnicy. Natomiast rzeczywiście ten tydzień przeciwdziałania przemocy jest jakimś początkiem, ale na pewno nie jest rozwiązaniem na każdy problem związany z przemocą rówieśniczą, bo muszą być działania skierowane do młodzieży, ale także, szanowni państwo, dla nauczycieli i pedagogów. Nauczyciele i pedagodzy też muszą być po prostu wzmocnieni w tych kompetencjach takich jak rozwiązywanie konfliktów, jak mediacja, ale także jak w ogóle reagować, jak być wsparciem dla dziecka, które zarówno doświadcza przemocy, które jest świadkiem, ale pamiętajmy też o wsparciu dla dziecka, które stosuje przemoc, bo bardzo często dziecko, które stosuje przemoc w danej grupie, może doświadczać przemocy w innej.
2: Ja jeszcze taką jedną grupę bym wyodrębniła, która potrzebuje tutaj wsparcia, tak mi się wydaje, to są rodzice.
3: Tak, my właśnie bardzo dużo mówimy o tym, my staramy się żadnej nigdy grupy nie oceniać, my staramy się właśnie towarzyszyć danym grupom i dobrze, że tu pani redaktor wspomina tych rodziców. Zwróćmy uwagę, jak my wypowiadamy się w domu, jak my kreujemy ten język, jak wypowiadamy się o koleżance z pracy, jak w ogóle, jaką atmosferę my budujemy w rodzinie. Czy to jest atmosfera wsparcia, empatii, miłości, akceptacji, tolerancji na nasze różnice, na różnorodność. Pamiętajmy, żeby też z dziećmi rozmawiać o tym, że pewne ich zachowania mogą po prostu kogoś skrzywdzić. Ja wiem, że bardzo trudno nam jest czasami zrozumieć, że nasze dziecko wyrządza komuś krzywdę. Natomiast to są ważne rozmowy. Ważne są takie rozmowy zarówno z tego poziomu, żeby tłumaczyć, że pewne zachowania mogą po prostu kogoś urazić, wyrządzić krzywdę. Z drugiej strony, żeby też nauczyć dziecko asertywności, żeby w momencie, kiedy ktoś przekracza jego granice, i o tym jest inny nasz program Gatki, właśnie pomaga rodzicom budować takie kompetencje w dziecku, żeby uczyć dziecko właśnie asertywności, stawiania granic, ale także takiej potrzeby alarmowania, kiedy dzieje się coś niepokojącego.
2: Tutaj pracę domową mamy do odrobienia wszyscy, zarówno rodzice, jak i nauczyciele, pedagodzy, ale również uczniowie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościnią Radia 357 była Wiktoria Kinik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
3: Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.
0: Bardzo dziękujemy. Rozmawiała Ola Rzaczek.

0: Poranek TRZ 5.7, 28 minut po 8, przed 8 mówiliśmy o radnych rady w dzielnicy.
1: Jestem byłym radnym Rady Jednostki Pomocniczej jednej z dzielnic Katowic i powiem tylko tyle, że gratuluję tym dzielnicom Katowic, gdzie nie ma chętnych. Co to oznacza? Że tam po prostu jest wszystko w porządku. Rady dzielnic najbardziej burzliwe są w tych dzielnicach, gdzie dzieje się źle. A druga sprawa jest taka, że te rady dzielnic tak naprawdę nie mają żadnej władzy. To są tylko i wyłącznie jednostki opiniotwórcze i decyzyjne. De facto opiera się to na spotkaniu po prostu leśnych dziadków, które do niczego nie prowadzą. Bardzo mało uchwał w ogóle wchodzi w życie.
0: Bardzo dziękujemy, zapraszamy. Gdyby jeszcze radni, to proszę dawać znaki, sygnały. Zbliża się 8.30, możemy od razu do pogody. Będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Miejscami na wschodzie i północy kraju zachmurzenie umiarkowane. Początkowo lokalnie na wschodzie i południu silne zamglenia, też możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat. Około 20 będzie w centrum, do 24 na zachodzie.
2: 3, 5, 7.
0: Jeśli chodzi o przemoc rówieśniczą, bo o tym rozmawialiśmy kilka chwil temu, trzy informacje i zacytuję Państwu wszystkie trzy komentarze od słuchaczy, choć tu w wypadku listu od pana Tomasza niektóre fragmenty odminę. W nawiązaniu do tej rozmowy o przemocy wśród dzieci i młodzieży jest duże pole do działania. Wspieramy syna w szkole jak możemy, ale trudno jest chronić go przed rówieśnikami. Kilka razy w tygodniu zmaga się z hasłami i tutaj pojawiają się takie hasła, których nie zacytuję Państwu, choć jeszcze na koniec nie chcemy Cię tutaj, lepiej byłoby bez Ciebie. Jak po takich słowach ma radzić sobie na lekcjach? Jak ma się skupić? To jest jeden list. Pani Dorota napisała, w szkole mojego syna też jest przemoc rówieśnicza. Nauczyciele i dyrekcja nic z tym nie zrobili, dopóki rodzice nie zgłosili tego na policję. I to Fundacji wspierającej ofiary przemocy. Ursynowska podstawówka. Niby żadna patologia, zero sprawczości, bez nacisku z zewnątrz, zero pomocy uczniowi. Jeszcze od pani Ani na koniec. To ważne, żeby o tym mówić nieustająco i głośno. Przyjaciółka mojej córki w marcu popełniła samobójstwo po ciągłym szykanowaniu w szkole podstawowej. Leczyła się na depresję. Niestety jako 16-latka przegrała tę walkę.

0: 26 do 9.
1: Cyber Magda.
0: Czyli łączymy się z drugim końcem globusa i Magda Gacyk. Dzień dobry, Magdo.
2: Dzień dobry.
0: Dobry wieczór właściwie. Dzisiaj miałem problem od samego rana, bo tak sobie zerknąłem na podtytuł i źle mi się przeczytało, bo jest Cyber Magda i AI, które mieszka w klimacie. Ale powinno być miesza w klimacie.
2: I miesza, które tak, obopólnie.
0: Dobrze, to jednak trzymajmy się, że mieszka i miesza przede wszystkim. To co robi?
2: No, ja zacznę tak sentencjonalnie, redaktorze, że świat jest pełen paradoksów, bo ta sama sztuczna inteligencja, o której od ładnych kilku tygodni słyszymy, że działa już na własną rękę i że ma całą ludzkość załatwić na cacy, ta sama AI jest intensywnie wdrażana do tego, żeby nam pomagać w takich sytuacjach egzystencjalnego kryzysu cywilizacji, jak na przykład potencjalna katastrofa klimatyczna. No i ja to oczywiście mówię z przekąsem, bo wiadomo, za AI stoją konkretne firmy i konkretni ludzie, którzy ją trenują i którzy jej używają do konkretnych celów. Bo z jednej strony mamy taką tech korporację jak Meta, która właśnie trenuje model sztucznej inteligencji na swoim szefie, na Marku Zuckerbergu, który to model ma potem uczyć samego Zuckerberga, jak reagować na trudne pytania pracowników, no bo on wiadomo w tych takich relacjach interpersonalnych kiepsko. I firma chce używać tego jego AI-owego klona na spotkaniach. No i co na takie zastosowanie redaktor? Bo mógłby redaktor swojego takiego syntetycznego klona wysyłać na kolegia redakcyjne, a sam w tym czasie w piłkarzyki.
0: Nie.
2: Klon w piłkarzyki, a redaktor w kolegium?
0: Klon może będzie lepszy niż ja.
2: No, to nie najlepszy pomysł. Tak więc, z jednej strony wykorzystuje się AI, a z drugiej strony inteligencja sztuczna pracuje na przykład nad tym, żeby naukowcom pomóc zrozumieć wszystko, co dzieje się z klimatem, a jak wiemy, dzieje się dużo i niekoniecznie dobrych rzeczy. I tak AI pomaga nam zrozumieć chmury, a tak dokładnie mikrofizykę chmur, bo chmury to co? Takie kropelki wody, które rosną, zderzają się, parują, zamarzają. Ale to są takie kropelki wody rozsiane na kilkudziesięciu czy tam kilkuset kilometrach i bez AI nie da się przewidzieć efektu pojedynczej kropelki dla całej planety na dekady do przodu, żeby móc precyzyjnie prognozować zjawiska meteorologiczne. Za dużo obliczeń. A sztuczne sieci neuronowe, czyli proszę Państwa, to AI inspirowane budową ludzkiego mózgu, zaczyna to nam ogarniać i tworzy takie skomplikowane modele klimatyczne. No i teraz, redaktorze, jak już trochę bardziej te chmury rozumiemy, to możemy przejść do zastosowań praktycznych, czyli zacząć w nich majstrować, żeby zmieniać pogodę. Gdyby redaktor miał tę moc zawiadywania chmurami, to co by redaktor zarządził?
0: Deszcz.
2: Deszcz? A nad siedzibą radia też? Bo ja tam myślałam, że na przykład nad siedzibą radia byśmy takie dyżurne, pierzaste obłoczki powinni. Tak, trochę słoneczka, trochę cień, a rano zraszanie trawnika.
0: Dobra, to jesteśmy dogadani. Ale są miejsca, że gdzieś tam na parę dni, żeby popadało, bo to jezioro wysycha ostatnio gdzieś tam. No to wiesz, no.
2: Albo tam, gdzie grzyby zawsze były, ale jak w tym miejscu konkretnym, tak? Tajnym dla innych, ale nie dla konkretnych grzybiarzy. No, coraz częściej, proszę Państwa, mówi się o tej geoinżynierii pogody, czyli takim realnym wpływaniu na nią przez różne działania ludzkie. To ciągle jest mocno kontrowersyjne, bo nawet z pomocą AI nie wszystko rozumiemy. Ale coraz więcej badaczy wydaje się skłaniać ku temu, żeby jednak trochę poeksperymentować. I no, tam, gdzie mieszkam, w Dolinie Krzemowej, kilkanaście miesięcy temu naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego umieścili na pokładzie takiego starusieńkiego, muzealnego lotniskowca z okresu II wojny światowej, USS Hornet, potężne urządzenia, które służyły do precyzyjnego, bo tu też posłużono się AI, precyzyjnego rozpylania soli morskiej w chmurach. Po co? Chodzi o rozjaśnianie chmur morskich, bo ta sól trafia do chmur i staje się takim jądrem kondensacji, tam się skrapla para wodna, wtedy zamiast mniejszej liczby dużych kropel powstaje więcej mniejszych kropelek wody, chmura staje się taka wybielona i odbija znacznie więcej promieni słonecznych, bo to wszystko po to, żeby obniżyć temperaturę na Ziemi i spowolnić skutki globalnego ocieplenia. U mnie w Dolinie Krzemowej ten eksperyment wprawdzie został przerwany przez władze miejskie, kalifornijskie, San Francisco, no bo jednak one się bały, że nie jesteśmy, być może, a prawdopodobnie słusznie, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć nawet z pomocą sztucznej inteligencji takich dalekosiężnych skutków tej ingerencji, ale na przykład Australijczycy w ten sposób chronią już od jakiegoś czasu wielką rafę koralową i oni rozjaśniają nad nią chmury, bo koralowcy giną w coraz tej wyższej, no, z biegiem lat temperatury. Tak więc AI potrafi być naprawdę przydatna, jeśli ją się właściwie ustawi. No i wszystko ładnie, AI ma chronić klimat, ale jak w takim razie poradzić sobie, zapyta na przykład redaktor, z centrami danych AI.
0: No jak one... sobie, no właśnie z tymi centrami, no, to ja bym zapytał. Jak?
2: No to ja odpowiem, są ciekawe pomysły, bo wprawdzie te centra danych AI, które zanieczyszczają środowisko, one pożerają kilowaty energii, popijają hektolitrami wody, można je zamienić w oczyszczanie powietrza. I wykorzysta się to nadmiarowe ciepło, które produkują, to takie tak zwane ciepło odpadowe. Zasili się instalacje, które oczyszczają atmosferę z nadmiaru dwutlenku węgla. Bam! Wszyscy zadowoleni. A na koniec jeszcze. Wszystkie dane klimatyczne zebrane przez naukowców są niezwykle cenne i ważne. I potrzebne. I dlatego ostatnio po raz pierwszy coś takiego się wydarza. Niemieckie centra wyposażone w zaawansowane AI zbierają i przechowują petabajty, no to są miliony gigabajtów amerykańskich danych klimatycznych. No bo naukowcy obawiają się, że administracja Trumpa je usunie albo ograniczy do nich dostęp, co zresztą już się dzieje. Bo klimat to też sprawa polityczna, ale na razie. Na razie jak tam pogoda za oknem, redaktorze, jakąś chmurkę już redaktor powiesił na redakcję.
0: Zaraz przyjdzie niedźwiedź, tego zapytam, bo robi kroki, to pewnie obserwuje. To będziemy mieli z pierwszej ręki wiadomości. Bo okienko to sobie zasłoniłem. Słońce, Adam ma słońce, a siedzi niedaleko, to może ja też mam.
2: No to proszę bardzo. No to
0: takie analizy. Słonecznie. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego, słonecznego życzymy. Także w San Francisco. Magda Gacyk, do usłyszenia za tydzień.
2: Do usłyszenia.

0: teraz ty.
1: Wow!
2: Muzyczny koniec.
0: Kasia Posierbik, dzień dobry, przepraszamy bardzo.
1: Przepraszamy, co złego, to nie my.
0: To nie my.
1: Ale tam jest trochę za mało tych wow, ja tam więcej razy
0: więcej
1: bym
0: i dłużej tam. Chyba tak. No dobrze. Nie o tym.
1: Zaczniemy od zespołu Pales, którego członkowie zapowiedzieli europejską trasę koncertową. Podróż po starym kontynencie rozpoczną za 5 miesięcy, a do Polski, dokładniej do warszawskiego klubu Progresja, przyjadą 11 marca. 18 września ukazał się ich najnowszy, piąty już album, zatytułowany Ox. To płyta skupiona wokół ojcostwa, przemijania i dziwnego doświadczenia patrzenia jednocześnie na początek czyjegoś życia i koniec własnego dzieciństwa. Muzycznie Pales odchodzą tutaj od ciężaru poprzedniego albumu Ultrasound. Gitary bardziej płyną, a wokal rozpływa się w pogłosie. Na żywo płyta wybrzmi w Warszawie w marcu, natomiast sprzedaż biletów wystartuje w ten piątek, 2 października o godzinie 10:00.

1 października już po raz 8 będziemy świętować Dzień Polskiej Muzyki. Jak piszą organizatorzy kampanii, tego dnia pragniemy podziękować artystom i twórcom za ich pracę i za utwory, które dla nas tworzą. Dziękujemy też miłośnikom muzyki, bo to właśnie fani stanowią o sile i kondycji rynku muzycznego. Z tej okazji 1 i 2 października odbędzie się kolejna edycja konferencji Dzień Polskiej Muzyki. Miejscem wydarzenia będzie Hala Labo Instytutu Przemysłów Kreatywnych w Warszawie. A w programie wydarzenia znajdą się panele dyskusyjne, warsztaty i konsultacje indywidualne z ekspertami branżowymi. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, obowiązuje jednak rejestracja, a liczba miejsc jest ograniczona.

Tegoroczna edycja poznańskiego Enter Enea Festiwalu jest już co prawda za nami, ale organizatorzy nie próżnują i proponują słuchaczom cykl Enter Enea Festiwal prezentuje. Na ten moment zapowiedziano 3 koncerty, no to po kolei. 4 listopada w auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu wystąpi wokalistka Liz Wright. 24 listopada w auli Nowa Akademii Muzycznej zagra norweski trębacz Nils Peter Molvar, natomiast trzeci koncert dopiero 24 marca przyszłego roku w auli Poznańskiego Uniwersytetu zaśpiewa Stacey Kent. Bilety na wszystkie wydarzenia są już dostępne.

0: możemy popstrykać. Liz Wright, bardzo dziękujemy. To Kasia Pasierbik i Muzyczny Ganiec.
1: Dziękuję.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: 10 minut do 9. Zdążymy, wyrobimy się spokojnie. I zapraszamy do głosowania. Lista.radio357.pl. Poleca się Ray.

0: Powiedziałem, że Ray, ale nie do końca, bo przecież też jeszcze dwie siostry.
1: Latka lecą.
0: Wtorek, a więc Łukasz Błąd. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Szkoda, wielka szkoda, że wczorajszy mecz nie odbył się dzisiaj. Może z okazji Światowego Dnia Serca nasi piłkarze zadbaliby o ten organ w klatkach piersiowych kibiców, a sami okazali, że jakiekolwiek do gry mają. Do tego jest to dzień kuriera i przewoźnika i może by cokolwiek dowieźli. Już dajmy spokój z wynikiem, ale jakieś założenia taktyczne, stałe fragmenty, cokolwiek. Lewandowski wszedł, pokwitował żółtą kartkę i zszedł. Dłużej odbieram paczkę od kuriera, który puka i zostawia mi ją pod drzwiami, a ja dobiegam, żeby sprawdzić, czy wszystko ok, bo sprzedawca kazał niezawodnie to zrobić. Ale zanim naciskam klamkę, dostarczyciel już nawraca u sąsiadów i nie wiadomo, czy pukał, czy się paczka od drzwi odbiła. Pozostaje nam pięknie wspominać, że 26 lat temu na igrzyskach w Sydney mistrzami olimpijskimi zostali jednego dnia Kamila Skolimowska i Robert Korzeniowski. 5 lat temu Anna Tybor jako pierwsza kobieta zdobyła 8-tysięcznik Manaslu w Himalajach bez użycia butli tlenowej i następnie zjechała ze szczytu na nartach. Tę informację dedykuję wszystkim, którzy szumnie odnotowują w swoich social mediach wdrapanie się na szczyt Gubałówki i Góry Parkowej w Krynicy. Ostatnio, jak musiałem wejść na 8. piętro, bo zepsuła się winda, to na 3. założyłem pierwszy obóz, a na 6. wysłałem do żony Mayday. Gdyby ktoś z Państwa chciał powtórzyć taki himalajski wyczyn, to o śnieg raczej nie musi się martwić. Planowanie pogody dla jakiegoś mniej spektakularnego zjazdu w naszych górach można rozpocząć właśnie dzisiaj. Święty Michał przynosi nam aż 22 przysłowia podpowiadające, czego spodziewać się mniej więcej do lutego. Trzeba tylko zwrócić dzisiaj uwagę na wiatr, deszcz, temperaturę, liście, żołędzie oraz czy i jakie ptaki odleciały lub nie. Już pobieżny rzut oka na te ludowe mądrości pozwala stwierdzić, że w zimie będzie chłodniej. Mamy też rocznicę urodzin Węgra Laszlo Biro, który opatentował długopis w Paryżu i na jego cześć, Laszla, nie długopisu, 29 września obchodzony jest jako Dzień Wynalazcy w Argentynie. Czysta logika. A 139 lat temu w Kurierze Codziennym ukazał się pierwszy odcinek powieści Lalka. Co to ma wspólnego z dzisiejszym dniem kawy? Trzeba zaparzyć duży dzban, bo przecież wysypią się dzisiaj recenzje i to porównawcze, będące w

0: w gruncie rzeczy następstwem tamtej publikacji. A że to ogólnopolski dzień głośnego czytania, będzie po tej premierze głośno. Oj, będzie. Dobrego dnia.
1: Dobrego. Łukasz Błąd. Do usłyszenia za tydzień. Dzień kawy, dobrze usłyszałem? Bardzo możliwe, że to dziś. Na wszelki wypadek lepiej świętować.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 29 września. Właśnie minęła dziewiąta. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Maria Guzek.
1: Projekt ustawy budżetowej na 2027 rok to jeden z tematów dzisiejszego posiedzenia rządu. Zgodnie z konstytucją Rada Ministrów musi przyjąć ostateczny projekt budżetu i przesłać go do Sejmu przed końcem września. Z kolei do prezydenta ustawa budżetowa powinna trafić w ciągu 4 miesięcy od dnia przekazania jej projektu Sejmowi. Jeżeli tak się nie stanie, prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Uderzenie rosyjskiego drona bojowego blisko granicy w Dorohusku po ukraińskiej stronie. Do incydentu doszło po południu w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Jednak, jak mówi dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych Krzysztof Kwiatkowski, musimy zmienić prawo, by odpowiadało na obecne zagrożenia ze strony Rosji. Chodzi o przygotowywane procedury, które pozwolą pilotom, także w czasie pokoju, zestrzeliwać na przykład drony.
2: Pamiętajmy, że jesteśmy w czasie pokoju i obowiązują nas procedury w czasie pokoju. Jednakże musimy bardzo skutecznie reagować na to, co się dzieje na granicy wschodniej naszej w powietrzu. Tutaj musimy iść z duchem czasu i zmieniać te przepisy, żeby dostosować się do nowych środków walki, które posiadamy na granicy.
1: Nowe procedury dla wojska mają być gotowe w tym tygodniu. Wczoraj mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego kilka razy dostawali alerty RCB z ostrzeżeniami przed zagrożeniami z powietrza. Jesienny sezon infekcyjny rozpoczął się na dobre. W przychodniach z dnia na dzień coraz więcej pacjentów. Na wzrost liczby zachorowań wpłynął m.in. powrót dzieci do szkół, mówi lekarz rodzinny dr Tomasz Bałys.
3: Najczęstsze infekcje to choroba przeziębieniowa, zapalenia zatok, a także COVID. COVID występuje w tej chwili i u dzieci, i u osób dorosłych, niezależnie od wieku. Daje objawy grypopodobne.
1: Lekarze przypominają, że dostępne są szczepionki zarówno przeciwko grypie, jak i COVID-19. Zaszczepić się można w przychodni albo w aptece. Do połowy września przeciwko grypie zaszczepiło się ponad 500 000 osób. Policja coraz częściej z powietrza obserwuje przejazdy kolejowe. Do kontroli wykorzystywane są drony. To w związku z niebezpiecznymi incydentami na przejazdach, na przykład wjeżdżaniem na czerwonym świetle lub próbami ominięcia rogatek. Policyjne drony rejestrują takie wykroczenia, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
4: Za chwileczkę taki kierowca jest zatrzymywany, wyciągane są wobec niego konsekwencje, ale jeżeli zdarzyłoby się, że taki kierowca w jakiś sposób odjedzie z miejsca, nie zatrzymamy go do kontroli, no to może spodziewać się również zaproszenia do Wydziału Ruchu Drogowego, do sekcji wykroczeń i tam również zostanie na niego nałożona grzywna za popełnione wykroczenia.
1: Tylko w tym roku policja odnotowała blisko 3000 wykroczeń na przejazdach kolejowych. To była okazja do wspólnego świętowania, spotkań, aktywności oraz poznania oferty miasta przygotowanej z myślą o starszych mieszkańcach. Tak wyglądał 11 Katowicki Dzień Seniora. Więcej w relacji naszego śląskiego reportera.
5: Miasto stara się stale aktywizować swoich starszych mieszkańców, przyznaje Aleksandra Musioł, pełnomocnik prezydenta Katowic do spraw seniorów.
6: To nie tylko przestrzenie 32 klubów seniora, które funkcjonują w naszym mieście, ale to również kluby niezrzeszone. To ludzie pełni energii, aktywności, którzy spotykają się w instytucjach kultury.
5: Dzięki miastu można też zadbać o tężyznę fizyczną.
6: Program Fit Senior z różnych aktywności fizycznej, spora, dietetyków mogą korzystać nasi seniorzy.
5: A kolejna propozycja już jutro w Parku Kościuszki, czyli jesienny piknik z Radą Seniorów Miasta Katowice. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: W serwisach o poranku to wszystko. Po południu usłyszą się Państwo z Moniką Mędroch-Karbowską.
0: Wiadomości sportowe, Antek Pyzel.
7: Jeśli nasi piłkarze są w czymś niezawodni, to chyba właśnie w zawodzeniu. Choć Szwecja strzeliła pierwszego gola już w 8 minucie, podopieczni Jana Urbana grali nawet nieźle, a przed przerwą zdołali wyrównać za sprawą Sebastiana Szymańskiego. Tylko potem ten sam Szymański łatwo dał się ograć przy bramce na 2-1, a później Wiktor Jokeres był kompletnie niekryty 3 metry od bramki i ustalił wynik spotkania. Tymoteusz Puchacz był mocno rozżalony w pomeczowej rozmowie z TVP Sport.
8: Te bramki powstają w fragmentach, których można się uszczec pewnie i może by było inaczej, no ale to jest takie gadanie. My musimy wygrywać mecze, bo mamy jakość. To widać, że potrafimy grać w piłkę, ale to nie ma co gadać, bo kurde, trzeba wygrywać, a nie cieszyć się, że tam mieliśmy dobre fragmenty. Z 90 minut musimy się wystrzegać takich błędów i wygrywać, bo zaraz jest znowu mecz. No, piłka jest takim sportem, że co 3-4 dni grasz, więc musimy się ponieść jak najszybciej.
7: No musimy, bo jeśli w piątek nie wygramy z Rumunią, to może być już naprawdę nieciekawie. Dobrze, dość już o reprezentacji Polski, bo Liga Narodów dostarcza też innych ciekawych wątków. Reprezentacja Portugalii rozegrała dwa mecze w tym okienku. W pierwszym przeciwko Walii Cristiano Ronaldo zszedł z boiska w 67 minucie, a drugie spotkanie z Norwegią przesiedział całe na ławce rezerwowych. Taka sytuacja miała miejsce po raz pierwszy od 18 lat. Portugalia wygrała 2-1, a sfrustrowany CR7 odłączył się od drużyny i nie podszedł po meczu do kibiców, by podziękować im za doping.
9: Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym.
7: Choć ten pociąg chyba już Portugalczykowi odjechał. Jak pisze dziennik Abola, trener Jorge Jesus, który jeszcze niedawno deklarował, że Ronaldo nadal będzie liderem reprezentacji, być może właśnie wysyła legendę na emeryturę, a ten sezon będzie ostatnim w karierze Cristiano. Na koniec jeszcze propozycje na dzisiejszy wieczór. W hokejowej ekstralidze STS Sanok Sokół zagra z Zagłębiem Sosnowiec, a GKS Katowice z Komarchem Krakowią. Rozpoczynają się także rozgrywki Ligi Europejskiej w piłkę ręczną. Wybrzeże Gdańsk zagra na jeździe z VfL Gummersbach. Niemcy są zdecydowanymi faworytami tego starcia, ale nic w sporcie nie jest pewne. Pewne natomiast jest, że po południu z Państwa spotka się z Państwem Mateusz Kuźniewski, mi się już chyba spieszy do domu, więc bardzo dziękuję i do usłyszenia.
0: A tu sędzia jeszcze doliczył prognozę pogody. Bezchmurnie lub zachmurzenie małe, miejscami na wschodzie i północy zachmurzenie umiarkowane będzie. Temperatura 17 na północnym wschodzie, właśnie i w obszarach podgórskich. Karpat około 20 w centrum, do 24 na zachodzie.
10: Radio 357.
0: 7 minut po 9, za chwilę wpadnie niedźwiedź i zobaczy grzyba.

0: O, to się dobrze kończy, tak jak niedźwiedź lubię. Na raz, dwa, tak, trzy i tak, koniec, tak?
1: Tak.
0: Dobrze, teraz niedźwiedziu będzie pokazywany grzyb, ponieważ pan Bartosz przysłał zdjęcie. Proszę pokazać redaktorowi niedźwieckiemu, jakie prawdziwki rosną nad Zalewem Koronowskim. Może w przyszłym roku przyjedzie na pływającą listę. A to jest znalezione podczas niedzielnego zastępowego stonowania. Oto jest okazanie grzyba.
1: No ładny.
0: W porządeczku, nie?
1: Ładny.
0: Fajny. Panie Bartku, gratulujemy. No i bym tego jednorożca stłukł.
1: To był sygnał, że już pora kończyć.
0: Już będę radził. Nie, bo jeszcze jedną sprawę mam. Bo też jeszcze jeden list od słuchaczki, która jakoś niespodziewanie zobaczyła, jak wygląda Teddy Swims.
1: No tak.
0: I wydawało jej się, że jak niedźwiedź mówi, że Tadzio pływak, to taki chudzieńki. No nie do końca. Jest jakiś taki artysta, co tak po głosie nie wyglądała, a potem się zobaczyło?
1: Motylem byłem, a potem przytyłem. No,
0: no troszkę tak. Wygląda taki, powiedziałbym, pulchny.
1: Tak.
0: Taki pulchny. To już będę leciał.
1: Pączek z adwokatem.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

Panie Marku, a może by coś dla wczorajszych Marków? No to Basia jak nic pasuje. Wszystkiego dobrego wczorajszym Markom. Matt Bianco, Ordinary Day na początek naszego spotkania. Witam Państwa bardzo serdecznie. Halina Wachowicz, Adam Szura i Marek Niedźwiecki. W sprawach sportowych to chciałem jeszcze powiedzieć, że dzisiaj o 13 będzie walczył Hubert Hurkacz. Jest finał. Trzymamy kciuki oczywiście. Miałem zapytać Marcela, to ile wygraliśmy z kim to wygraliśmy? Ze Szwecją. Ile wygraliśmy ze Szwecją, ale już nie będę młody dowalił w sprawie. Trzeba wiedzieć, kiedy. Wczoraj był dzień jabłka. Jadłem, dzisiaj jest dzień kawy. Jak słychać, piję. Rzadko piję kawę na antenie. Ale tutaj w dzień kawy pozwoliłem sobie na takie małe odstępstwo. Co my tu dzisiaj mamy, proszę Państwa? Krzysztof Zalewski zaśpiewa piosenkę dnia, to za momencik. Beck, świetna płyta tygodnia. Ride Lonesome. Dzisiaj utwór tytułowy, to będzie po godzinie 11. Poza tym kartki z muzycznego kalendarza. Jeszcze raz, kartki z muzycznego kalendarza. Zosia by powiedziała, że faflunie. No tak, no, z wiekiem tak bywa. No i mam dobrą, a nawet bardzo dobrą wiadomość. Wczoraj było 50-lecie wydania płyty Songs in a Key of Life i wczoraj nad ranem, ciekawe dlaczego nad ranem, ale to potem powiem, Stevie Wonder ujawnił 4 piosenki, które nie zmieściły się na tamto wydawnictwo. 2 dzisiaj pojawią na pewno, 2 być może w sobotę. No to takie mamy plany na na to przedpołudnie. Kawa pyszna. Orkiestra gra.

Pani Beata pyta, jak wyszły kotlety w sobotę. No smaku się nie odzywa, ale ja zjadłem 3, może nawet 4 dni i żyję. Adasiowi, a Adaś jest dobrym testerem, to jeszcze w czwartek będą jeszcze dobre. Co, Adaś? Co ci przyniosę w takim razie? Piosenka dnia. Wszystko

Nie ma się z czego śmiać, Krzysztof Zalewski jednakowi. To nasza piosenka dnia, oczywiście jest w zestawie do głosowania na listę, tak jak mówiłem. Zgłaszamy co tydzień piosenki, ja zgłosiłem w tym tygodniu, nie mogło być inaczej, duet Mortena Harketa z córką Tominę, Hold Me, oraz Roberta Mroza Młodszego, Jak Ciebie Ja. To właśnie teraz te dwie piosenki.

Tak, to właśnie Robert Mróz młodszy i wcześniej Morten Harket z córką Tominę. Głosujemy do piątku w samo południe. Te pięćdziesiątki jakoś nas prześladują ostatnio, bo nie dość, że ten Wonder, to jeszcze oczywiście YouTube. No i na dodatek pani Mariola ma dzisiaj pięćdziesiątkę. To wszystkiego dobrego.

Chris Ria, September Blue. Nie wiem, kiedy ten September nam minął. A na dodatek mamy chyba tę złotą polską jesień, czy też babie lato. Wczoraj cudowny dzień i kilka takich będzie następnych. Aż się chce śpiewać.

Lady A, właściwie o każdej porze dnia i nocy. To ten pan, który tak ładnie śpiewał, ten pan Charles, zostaje, a obok pojawi się jeszcze Richard Marks.

driving and listening to music Charles Kelly i Richard Marx. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy za kółkiem do Niedzicy. No to chyba szast pracy po wszystkim. Bardzo proszę uważać i nie naciskać pedału gazu za mocno. Stevie Wonder, to niesamowite. Napisał, że sesje kończyły się zwykle gdzieś tak przed 5 rano i właśnie o takiej porze chciał ogłosić, że zostały 4 utwory, które nie zmieściły się na Songs in a Key of Life, a zawsze chciał, żeby słuchacze je usłyszeli. My Life Story of Love.

My Life Story of Love. Dodatkowe piosenki Songs in a Key of Life, które nie zmieściły się wtedy na potrójnej płycie, bo to była aż potrójna płyta na początku, a potem na jednym dysku. Mamy piosenkę grudniową, jeszcze jedną do zestawu. I Can See the Sun in Late December. Stevie Wonder.

0: Dwa odrzuty z eksportu piosenki, które nie zmieściły się na płycie Stevie'ego Wondera, Songs in a Key of Life.
1: Nie tak dawno temu i wcale nie tak daleko, bo tuż obok nas mieszkało dwoje dzieci. Dziewczynka miała na imię Maja, a chłopiec Piotruś.
2: No zaraz, ale dlaczego to się urywa? Tu nic dalej nie ma.
3: Bo dalszy ciąg tej historii dopiero może powstać. Z Państwa pomocą.
2: Wiemy, że życie nie zawsze przypomina bajkę. Zwłaszcza, kiedy dziecko musi zmierzyć się z chorobą nowotworową.
3: A Fundacja Iskierka wie, że dobra historia potrafi dać dziecku naprawdę dużo siły.
2: Jej podopieczni otrzymują niezwykłe książeczki i sami stają się bohaterami tych opowieści. Czytając je, nabierają odwagi, by mierzyć się z tym, co trudne.
3: Z okazji Dnia Patrona możemy wspólnie stworzyć takie książeczki. Wystarczy wejść na wspieramradio357.pl i między 2 a 5 października zostać naszym patronem.
2: Pokażmy naszą siłę. Siłę społeczności Radia 357.

0: Wczoraj dzień jabłka, dziś dzień kawy, pojutrze dzień polskiej muzyki. No tak, przy okazji. A odwiedzi nas Igor Herbut w Kieruju. Ale to pojutrze. A na razie 10:00.
1: Kieruj się na południe.

No to teraz zapunktowałem u słuchacza, który co tydzień prosi mnie o jakąś piosenkę z 1984. 29 września 1984 to był numer jeden w amerykańskim Billboardzie. Let's Go Crazy, Prince and the Revolution. No właśnie, a dzisiaj są urodziny pana Marka Farnera, który był wokalistą grupy Grand Funk, Railroad. No i tak się składa, że akurat w 73 roku, 29 września, to był numer jeden w Billboardzie.

Grand Funk Railroad 1973. 6 lat temu zmarła Helen Reddy, cudowna australijska wokalistka, która w latach 70. odniosła fantastyczny sukces w Stanach Zjednoczonych. W latach 80. przyjechała do nas na koncert na festiwal w Sopocie. Miała przylecieć Gloria Gaynor, która nie wiem, z jakichś powodów nie mogła, a były panie w tej samej agencji i przywieziono tutaj Helen Reddy. Myślę, że byłem jednym z niewielu, który wtedy znał jej utwory. Delta Dawn.

I wszyscy razem. No właśnie, dziewczyny w letnich sukienkach, trochę spóźnione, ale bardzo pięknie, bo teraz jest taka pora, kiedy widać już niektórzy czapki noszą i kurtki jesienne, a tutaj idzie chłopak w krótkich spodenkach i w t-shircie. No taka zmiana.

Darling Pretty, pan Marek. No, pan Jacek napisał, że na Mazurach pogoda przepiękna, słonecznie, chociaż trochę rzeźko z rana. Grzyby, ryby, wszystko hula. No i chyba o to chodzi.

White Lies, niewinne kłamstwa. Tak, to właśnie Billy Sharp. Ktoś pamięta jeszcze film O Lucky Man? Tam muzykę do tego filmu wykonał Alan Price, zresztą śpiewa piosenki na tym filmie. To teraz właśnie Poor People z tego filmu, a potem Alan Price i Georgie Fame.

Rosetta, are you better? Takie zabawy stereofoniczne. Alan Price w jednym uchu, Georgie Fame w drugim. A wcześniej temat z filmu Oh, Lucky Man. Nic nie mówiłem o zdjęciu profilowym. Takie zdjęcie kiedyś podobno już było. Pan Mirek wchodzi na Wave Rock. Nie da się wejść na Wave Rock w taki sposób, no ale do zdjęcia można się tak jakoś ustawić. 50 lat temu na listach przebojów Electric Light Orchestra i Tavares.

Właściwie wszystkie przeboje mieli podobne. Don't Take Away the Music to Tavares, czyli disco pokryje wszystko, a wcześniej Electric Light Orchestra.

Tak, zaraz będzie słychać pana kosiarza. Będzie kosić koszona trawa. Shade Paradise. Chyba wiatr się zmienił, bo dzisiaj nad moim osiedlem, co normalnie nie słychać, bardzo latało. O, to ten pan. Dzień dobry.

No właśnie, pan jeździ, pali papierosa, jedną ręką trzyma i jakoś to wszystko wygląda. Easy, I'm easy like the Sunday morning at the Commodores.

0: Kobieta niezdecydowana. I love you, hate you, love you, hate you, love you, hate you. Shirley Bassey. Jest 11:00.
1: Kieruj się na południe.

Casey Barnes i Pete Murray, Time to Burn. Tak się zaczyna na ostatnia godzina naszego spotkania dzisiaj. No a zaraz potem płyta tygodnia, czyli Back, Ride, Lonesome. Taki utwór za chwileczkę, a gdyby Państwo chcieli posłuchać więcej, to Hela ma jeden egzemplarz, halina.wachowicz@radio357.pl.

Przyznam, że kiedy zaczynał, nie był moją bajką, a teraz, czy można powiedzieć, że wydoroślał. Back, Ride Lonesome, jego nowa płyta, nasza płyta tygodnia, dzisiaj dla pani Klaudii z Krzyszkowa.

Say Goodbye to the Roman Candles z płyty Love Edyta Bartosiewicz, ale to wersja zremiksowana w Londynie. Tak, i pojawiła się na mojej liście marzeń polskich. Panie, panowie, moda na sukces.

Gdyby nie nagrali piosenki This Time I'm In It For Love, to byliby One Hit Wonders. To właśnie ten utwór Baby Come Back, grupa Player. No to teraz będzie recenzja tych kotletów, o których wcześniej było.

0: étions formidables.
1: Formidable te Carmina de Stromae. Pośpiewamy jeszcze razem?

0: Smoki. To Smoki, a teraz Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu, proszę.
0: Prosto z lasu byłeś na grzybach?
1: O, widzisz, a dotykasz bardzo poważnej sprawy. Mm. Bo siedzę przed takim, bo nie stoję. Tym razem usiadłem z wrażenia, bo dylemat jest znaczny. Siedzę przed takim dylematem, że albo pójdę do lasu i nazbieram, albo za ile? 45 takie krojone, tak? Mhm. Kupię sobie grzyby do suszenia. I chyba kupię, bo ja będę się szwendał po lesie, słuchaj, tam jest, wiesz...
0: Co, one są takie
1: mokro,
0: obrane.
1: Mokro, nieprzyjemnie, dziki biegają jakieś obce.
0: One są takie obrane.
1: Co
0: i
1: innego te miastowe, bo miastowe to, wiesz, to reagują na wołanie. Proszę?
0: One są takie już pokrojone i nic tylko rzucać do suszarki.
1: W lesie?
0: Nie, w domu.
1: Ja nie wiem, może jakiś gatunek wymyślono. Tak, gdzie w domu?
0: No suszyć w domu. Przecież nie suszysz w lesie.
1: No ale przecież...
0: W lesie to zęby możesz.
1: Nie przyjdę do ciebie do mieszkania szukać grzybów, bo to trochę niepoważne by było. Dzień dobry, pan tu w jakiejś sprawie? A wie pan, ja po grzyby, bo podobno u pana rosną...
0: Ale podobno już są rydze też, muszę tak się zorientować.
1: To bo ty rydze wiesz, że uwielbiam. Rydzy ja chyba nigdy nie zbierałem.
0: Nie?
1: Nie. Jadłem tak. Osobiście, ale osobiście nie zbierałem. Taka sytuacja. Dobrze, że zagaiłeś, o te grzyby zapytałeś, bo dzisiaj o żywności. Mhm. Akurat grzyb jest takim produktem, jak ususzysz, że proszę pana, do słoika i na lata może tam, no bez przesady, ale właściwie tak. Grzyb odpowiednio przechowywać.

0: To o tym może za moment.
1: Okej.
0: Będzie o marnowaniu niestety żywności, bo właśnie, powstał to temat, który wraca. Ja już kiedyś na ten temat z naszymi słuchaczami rozmawiałem, ale postanowiłem wrócić do tematu, bo powstał raport. Niedawno został opublikowany. Takie badanie opinii 24 dla Too Good To Go, dotyczące właśnie marnowania, skali marnowania żywności. No i ta skala jest oczywiście, jak się domyślasz, znaczna.
1: Widzę to w tym,
0: w kubłach.
1: W kubłach, tak, jak ludzie wyrzucają bezmyślnie.
0: No, ale znaczy, ja staram się mądrze przede wszystkim kupować, nie za dużo. Mhm. Ale nie zawsze się da nie zmarnować, bo czasami człowiek coś przeoczy. Wiesz, no kupisz no rzeczywiście odruchowo za dużo. Czasami nie masz na coś ochoty, no. No i co zrobić, no. Przeminie ta data ważności czy przydatności, jak zwał, tak zwał. I boisz się. Znaczy ja czasami próbuję sprawdzić organoleptycznie, czy tam, wiesz, ta kiełbaska się jeszcze nadaje. No ale fachowcy twierdzą, że na przykład jak taka kiełbasa już tak się zrobi taka wiesz jaka, no, glamdziowata na skórce, taka śliskowata, no to to jest już znak, że tam się wykształciły takie bakterie i umycie nie pomoże.
1: No dobrze. To zapraszam w imieniu Kuby po godzinie 12.
0: No, a propos żywności, to mi się przypomniała historyjka z anteny radiowej.
1: Tak.
0: Kiedyś naszej wspólnej. Grażyna Dobrań.
1: Tak.
0: Prowadziła taki, nie wiem, czy pamiętasz, cykl audycji o jedzeniu, o żywieniu.
1: Tak.
0: I jak skończyła kolejny tam odcinek, to ja aż zamrugałem oczami i uszami, bo wypowiedziała takie bardzo ciekawe zdanie, bo chciała zaprosić słuchaczy i mówi, że a za tydzień zapraszam państwa, również porozmawiamy o żywieniu, ale od tej drugiej strony.
1: Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Kuba Strzyczkowski po 12. Halina Wachowicz, Adam Szura i Marek Niedźwiecki. A jeszcze na zakończenie jedna kartka z muzycznego kalendarza, bo dzisiaj mija 40 lat od wydania płyty Duotones, Kenny G i utwór Songbirds, który kończy nasze spotkanie.

0: Radio 357, 12.
1: Co państwo na to?
0: Dzień dobry, kłaniamy się. Tomasz Matlingiewicz, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. 12 już minęła, 29 września. Mamy wtorek. Opublikowano właśnie, proszę państwa, badanie Opinii 24 dla Too Good To Go dotyczące skali marnowania przez nas żywności. Szacowana wartość wyrzucanego jedzenia to 1741 zł rocznie na osobę. W skali całego kraju to potężne pieniądze, 65 miliardów złotych. Suma szokująca. Właśnie dziś mamy Światowy Dzień Świadomości o marnowaniu żywności. Każdy Polak wyrzuca około 57 kg żywności rocznie, ponad kilogram tygodniowo. Co najczęściej wyrzucamy? Otóż przede wszystkim mięso. Na drugim miejscu owoce, warzywa, następnie produkty mleczne, gotowe dania, zapewne przeterminowane, ryby, pieczywo. Najczęściej wskazywaną przyczyną wyrzucania żywności było jej zepsucie. Taki powód wskazuje ponad 1/3 pytanych w badaniu. Inne powody to nieatrakcyjny wygląd oraz fakt, że przygotowaliśmy do zjedzenia po prostu za dużo. Pozbycie się gruszki trochę rozmiękłej, lekko glamdziowatej marchewki czy też śliskiej kiełbasy wydaje się bez znaczenia dla naszych budżetów, a tymczasem w skali roku, no, wyrzucamy bardzo dużo pieniędzy. Dziś pytanie, czy potrafię nie marnować żywności? Jak państwo sobie z tym radzą? Może mają państwo jakieś specjalne systemy, sposoby? Proszę się dzielić, bo problem jest, jak sądzę, palący. 2 minuty po południu pani Beata Pałczyńska jest moim gościem. Too Good To Go, współautorka badania o marnowaniu żywności. Dzień dobry pani, kłaniam się.
2: Dzień dobry.
0: Troszkę bliżej mikrofonu, od razu zapraszam. Badanie przeprowadzono na przełomie lipca-sierpnia, a uczestnicy codziennie ważyli, opisywali wyrzucane produkty. Tak więc powstał obraz wyrzucania żywności, no, bardzo szczegółowy. Ciekawe, że na pierwszym miejscu wśród wyrzucanych produktów coś przecież relatywnie drogiego, prawda? Mianowicie mięso. Może kiedy wyrzucamy, nie myślimy o cenie?
2: Mam nadzieję, że teraz dobrze mnie słychać. No i tutaj od razu powiem, może zacznę od tego, że pod względem ilości to my najwięcej wyrzucamy owoców i warzyw. Dalej są napoje, pieczywo, zupy, nabiał, ale kiedy spojrzymy nie na kilogramy, tylko na pieniądze, no to najwięcej tracimy na wyrzucanym mięsie. To jest aż 259 zł na osobę. To są straszne pieniądze. Z kolei owoce i warzywa to jest około 212 zł w skali roku. Mowa tu oczywiście o tych owocach i warzywach, które wyrzucamy.
0: A wyrzucamy dlaczego? Bo przeterminowane? Bo wygląd już nie ten?
2: No, przede wszystkim to jedzenie nam się psuje. Tak wskazuje 31% badanych. Natomiast kolejne powody to jest nieświeży bądź nieatrakcyjny wygląd produktu. To jest przygotowanie zbyt dużej ilości jedzenia. No i niewykorzystanie resztek. To jest taka bolączka, z którą my się borykamy przez cały rok. Ten problem też jest bardzo szczególnie widoczny w święta, bo te niewykorzystane resztki robią nam bardzo dużą skalę. Także to marnowanie żywności, ono jest efektem codziennych nawyków. My robimy za duże zakupy, za dużo gotujemy, nie planujemy posiłków, albo po prostu nie widzimy też tego produktu, który już mamy, ale został schowany w lodówce.
0: Mam prośbę, spróbujemy połączyć się dosłownie za minutę. Jeśli pani pozwoli, może jakość połączenia będzie nieco lepsza. Beata Pałczyńska, Too Good To Go, 510-357-357. Do tej rozmowy wrócimy, jak powiedziałem, za moment, ale pytanie już padło, czy potrafię nie marnować żywności. Czekamy na państwa telefony.

0: Teraz jeszcze pani Beata Pałczyńska, Too Good To Go, współautorka badania, o którym dziś rozmawiamy. Słyszymy się?
1: Tak, słyszymy się.
0: No i lepiej, znacznie lepiej, bardzo dziękuję. Wrażenie duże robi wartość wyrzucanej żywności w skali całej Polski. To są ogromne, ogromne pieniądze.
1: No zgadza się. Z perspektywy całej Polski mówimy tutaj o 65 miliardach złotych. To jest to całe jedzenie, które skumulujemy, które marnuje się w naszych domach. Za to można by wybudować chociażby 32 stadiony narodowe.
0: No więc to zestawienie, to porównanie by zrobiło na mnie wrażenie. Wybudować za te pieniądze można 32 stadiony narodowe. No jest to pomysł. Najlepiej by może w jednym mieście, żeby ludzie mieli blisko.
1: Na pewno wtedy widzieliby tę skalę. Ale co ciekawe, w skali tygodnia zmarnowana żywność w Polsce sięga 35 pięter dużego wieżowca. Jest to prawie Pałac Kultury i Nauki, także to też można zwizualizować sobie w ten sposób i mowa tu tylko o jednym tygodniu.
0: Zastanawiam się, po co robi się takie badania? Po co państwo by takie badania zlecili? No zapewne by uświadomić, że taki problem występuje w przyrodzie, chociaż świadomość Polaków w tym względzie jest znaczna. Znaczy, mają świadomość, że marnują, a jednak marnują, prawda?
1: Zgadza się. No i tutaj mamy taki paradoks, ponieważ my wszyscy jesteśmy świadomi tego, że marnowanie jedzenia jest, no nie jest najlepszym pomysłem i dotyczy to środowiska i ekonomii, własnych naszych portfeli. No i pomysł wynika głównie z tego, że o marnowaniu przede wszystkim mówimy w kontekście, o marnowaniu żywności mówimy przede wszystkim w kontekście środowiska. Tymczasem ten wymiar ekonomiczny, czyli pieniędzy, których my dokładnie, dosłownie wyrzucamy do kosza, no o tym mowa mniej. Przede wszystkim dlatego, że do tej pory nie było żadnych badań, które by nam zobrazowały to, jak dużo pieniędzy my na tym tracimy. Więc chcieliśmy tym badaniem przede wszystkim pokazać tę perspektywę domowego budżetu, bo to jest pozycja, na którą my wszyscy mamy wpływ i my realnie jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. Więc to może być, to ograniczanie marnowania żywności może być działaniem korzystnym dla środowiska i bardzo konkretnym sposobem na lepsze zagospodarowanie własnego budżetu.
0: Co możemy z tym zrobić, to o tym porozmawiam również dziś z panią Agnieszką Kręglicką, restauratorką, to po 12:30. Spróbujemy znaleźć jakieś pomysły, jakieś sposoby, aby to marnowanie ograniczać. Co to takiego paczki niespodzianki w aplikacji Too Good To Go? Do czego służą te paczki? No a przede wszystkim co tam w środku?
1: To może zacznijmy w takim razie od tego, czym jest aplikacja Too Good To Go, bo to jest aplikacja, dzięki której sklepy, kawiarnie czy piekarnie, czy wiele innych miejsc, w których zostaje nadwyżkowe jedzenie, mogą sygnalizować te nadwyżki w ramach potrzeb. Czyli jeżeli one występują, no to te miejsca o tym informują. Mhm. I użytkownicy to widzą, rezerwują takie jedzenie i ono właśnie jest w formie paczki niespodzianki, bo nigdy nie wiadomo, co danego dnia się nie sprzeda, na przykład ze względu na brzydką pogodę. Więc to jedzenie w ramach paczek niespodzianek, czy w tej formie, użytkownicy kupują nawet za 1/4 wartości, mhm. no i odbierają to w wyznaczonym czasie. Czyli sklepy nie generują strat, a użytkownicy mogą cieszyć się dobrym jedzeniem za mniej. No i korzysta na tym nasz portfel, nasza planeta.
0: Ewentualnie pewnie można się domyślać, prawda? Bo jeżeli cukiernia, dajmy na to, wystawia taką paczkę niespodziankę, no to raczej tak. Tam salcesonu nie będzie, prawda?
1: Tak, oczywiście. Można też obserwować w aplikacji swoje ulubione miejsca i mniej więcej wtedy można się spodziewać, co w takiej paczce się pojawi. Ale bardzo dobrym takim trikiem na korzystanie z aplikacji Too Good To Go jest to, że można kupować pieczywo, które na następnego dnia nie mogłoby już być wystawione do sprzedaży w tradycyjnej formie i można następnie je mrozić i cieszyć się nim później przez kolejne dni.
0: No a zysk jest znaczny, bo moja wydawczyni przed programem pokazywała mi taki przykład w aplikacji właśnie. Paczka o wartości żywieniowa ponad 40 zł była do kupienia za 11 czy 12 zł, tak więc różnica zasadnicza.
1: Tak, i co ciekawe, na przykład jeżeli kupowalibyśmy taką jedną paczkę niespodziankę tygodniowo, na przykład z owocami i warzywami za 12 zł, a o wartości 36 zł, no to w skali roku mamy tu już oszczędność ponad 1200 zł. Więc mając na uwadze i już mając tę wiedzę w kontekście tego, ile my tracimy pieniędzy wyrzucając jedzenie w domu, no to jest jakiś sposób na odrobienie tych strat.
0: Polecamy zatem, do tematu jeszcze wrócimy, Beata Pałczyńska, Too Good To Go, współautorka badania o marnowaniu żywności. Bardzo dziękuję za spotkanie, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: 11 minut po 12. Czy potrafię nie marnować żywności? Czy mam na to sposoby? 510-357-357. Pan Paweł, panie Pawle, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panie Kubo, witam słuchaczy. No więc tak, ja z żoną na pewno nie marnujemy ani grama jedzenia, ale myślę, że to jest wyniesione z domu. No ja nie pamiętam, żeby moja mama marnowała gram jedzenia, bo to było zbyt cenne, żeby się coś zmarnowało. Mhm. Ale opowiem jeszcze panu i państwu o takiej sytuacji, którą zauważyłem. Prowadzimy z żoną wynajem takich domków kempingowych. Aha. I jeszcze innych obiektów, i przed pandemią ludzie, którzy wyjeżdżali, przyjeżdżali na tydzień, zostawiali multum jedzenia. To były dosłownie dziesiątki kilogramów różnego, przeróżnego jedzenia. Mhm. Od czasu gdzieś dwóch, trzech lat, bym powiedział, jakiegoś delikatnego kryzysu w Polsce, wszystko się zmieniło. Nie ma śladu pożywności, jeżeli goście wyjeżdżają, więc widać, że może i świadomość wzrosła, i może jednak te finanse też tutaj, bo nie ma co ukrywać, że żywność bardzo podrożała w ostatnich latach.
0: To prawda.
2: No
0: ale
2: i takie mam tutaj spostrzeżenia, nie?
0: Bardzo panu dziękuję za telefon. Pan Marcin. Panie Marcinie, witamy. Halo?
3: Dzień dobry, panie Kuba.
0: Dzień dobry. Bliżej mikrofonu. Bo już, pan już, jak zwykle na spacerze albo w biegu do pracy.
3: Tak. Teraz lepiej?
0: Teraz lepiej, bardzo proszę.
3: Teraz lepiej. Dobra, panie Kubo, właśnie zobaczyłem temat w aplikacji, jaki będzie. To aż przesunąłem sobie lekko start zajęć, żeby móc zadzwonić. Bo bardzo ciekawy temat, taki do mnie trafiający. Robię co mogę, żeby tego jedzenia nie marnować, tak? Po pierwsze, nie kupuję nadmiarowo. Mhm. Zawsze jakieś tam promocje, nie promocje. Jedyna rzecz, ja się zawsze śmieję,
0: wiadomo, że nie wolno absolutnie pod żadnym pozorem robić zakupów na głodniaka, prawda?
3: Tak, tak. No i zresztą tak, tu oprócz aplikacji związanych z tym, z właśnie Too Good To Go, z którego też korzystam.
0: A, czyli pan już korzysta, już pan zna tę aplikację. Dla mnie to była nowość.
3: Oczywiście, nie, panie Kubo. I jest jeszcze inna aplikacja też i naprawdę można dzięki temu się solidnie obłowić, nawet w takiej małej mieścinie jak Nidita. Staram się jedzenia nie marnować, wiadomo, że czasami...
0: No ale co pan trafia w tych paczkach, co się zdarza?
3: A to wie pan, panie Kubo, to zależy, co się bierze, bo jeżeli na przykład jest to paczka, nie wiem, z kawiarni w większym mieście, no to wiadomo, to są jakieś tam ciastka, kawałek ciasta. U mnie w mieście na przykład jest przede wszystkim piekarnia jedna ma, sieć piekarni ma swoją i tam też jak raz na jakiś czas, bo ja mam inną, w innej piekarni kupuję, ale raz na jakiś czas też tam, no i tam właśnie są bułki, jest jakiś chleb, jakieś te słodkie wypieki, które się później nie ten. U mnie, jeżeli chodzi o tak, jak u mnie się pieczywo nie marnuje, bo nawet jeżeli zostanie coś, to kroję, panie Kubo, suszę i później przerabiam to na bułkę tartą. Ja mam słoiki z bułką tartą, to mam...
0: Ja wiem, to słynna sprawa. Pan ma zapas do 2062.
3: Mniej więcej. Ja tak się śmieję, że a zresztą kiedyś się, panie Kubo, może uda spotkać w radiu, to przywiozę panu bułkę tartą z Mazur. Nie marnować. Owoce można ususzyć. Z owoców, jak mamy nadmiar, można zrobić soki.
0: Kompot.
3: Naprawdę jest multum, jest multum sposobów właśnie tych przekazywanych z dziada, pradziada, z babki, prababki.
0: No, ale,
3: jak tego
0: ale
3: nie marnować?
0: No tak, ja wiem, że takie sposoby są, tylko problem w tym, że najczęściej nam się nie chce.
3: A, no to panie Kubo, no to już mój przedmówca bardzo dobrze powiedział.
0: Wie pan, ile trwa mycie takiej sokowirówki po użyciu?
3: Nie, panie Kubo, ja mam taką tą wyciskarkę wolnoobrotową. Aha. i umycie jej to nie jest jakaś duża sprawa, naprawdę. Mhm. Panie Kubo, w każdym domu w zasadzie teraz mamy zmywarkę, tak? Rozmontowujemy to, wrzucamy do zmywarki. Minuta 8 jest wszystko znowu czyste. Także to, co mój przedmówca powiedział, ja się do tego dołączam. Patrzeć trzeba przede wszystkim na portfel. Jak widzimy w portfelu, że że coraz mniej mamy pieniędzy, to wtedy oszczędzamy i lepiej gospodarujemy na pewno jedzeniem.
0: Pozdrawiam.
3: Teraz,
0: to co, biegnie...
3: A teraz gonię na matne. Kłaniam się.
0: Biegnie pan na zajęcia, tak?
3: Tak jest. Kłaniam się. Lecę.
0: Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Pan Michał. Panie Michale, witam. Halo.
4: Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ja tu mam receptę na to, że co zrobić ze zmarnowanym jedzeniem. Najmniej na wsi to idealnym rozwiązaniem są kury.
0: Kury?
4: Można, oczywiście, to jest prawdziwy cud natury, ponieważ one zjedzą wszystko. A jeszcze dobroć mamy potem jajeczka, mięsko. No i taka recepta na wsi na niemarnowanie jedzenia.
0: Takie resztki są w cenie, takie, prawda?
4: Takie perpetuum mobile, można powiedzieć, wiejskie.
0: No ale my tu w mieście to mamy, wie pan, pod górę. No, ja myślałem o kurach w mieszkaniu, ale to by była chyba zbyt duża ekstrawagancja.
4: W piwnicy pan Kuba nie ma. W piwnicy można chować.
0: Te kury?
4: Oczywiście, że tak. Za komuny,
0: o tym nie pomyślałem.
4: Pan nie myśli pan. Ja pamiętam, ja teraz mieszkam na wsi, ale w moich latach dzieciństwa, czyli można powiedzieć koniec lat 70., początek 80., to mieszkałem w niedużej mieścinie na Pomorzu. No to normalnie wszyscy trzymali kury w chlewikach przy domach i tyle było, więc no, coś się czasem.
0: Jest to pomysł, a szczególnie posiadanie koguta jest nęcące, bo...
4: O 6 rano.
0: Ku uciesze sąsiadów moglibyśmy w bloku zrezygnować z zegarków, prawda?
4: A tak, ta oczywiście, śmiechy, oczywiście to śmiech chichem, ale tak ogólnie, panie Kubo, ci, którzy nie chcą marnować jedzenia, to nie marnują, a ci, którzy chcą marnować jedzenie, to marnują. Po prostu ja uważam, że jedzenie jest tanie. Właśnie, wracając do przeszłych, zamierzchłych czasów komunistycznych, jakoś wtedy nikt nie marnował jedzenia, ponieważ to, co zostawało, to zostało wszystko przerobione. Teraz mamy po prostu mamy dobrobyt.
0: Za dobrze mamy, tak? W głowie się przewraca.
4: Jedzenie powinno, i gdyby było tak jak paliwo, jeszcze 2-3 razy droższe, to może ludzie po prostu by się zastanowili, co z tym robić, a tak to faktycznie.
0: Swoją drogą, panie Michale, ciekawe, że śmichy, chichy występują w liczbie mnogiej, no bo nikt nie słyszał o takim zjawisku pod tytułem śmich, chich, prawda?
4: No właśnie, śmiech, chich. No.
0: Zapytam panią profesor przy okazji, bardzo panu dziękuję. 510-357-357, 18 minut po południu, czy potrafię nie marnować żywności? A, w aplikacji Sonda oczywiście. Zachęcam, polecam, no ale pewnie o sądzie to już państwu przypominać nie trzeba. Pan Adrian, panie Adrianie, witam, halo.
5: Witam bardzo serdecznie.
0: Witam pana.
5: Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ja nazywam się Adrian Śliwa i jestem ojcem dwójki dzieci, więc wiem, jak wygląda marnowanie w moim domu. I tu jest drugi palący problem, bo nigdy nie wiemy do końca, co mamy zjeść. I rozwiązaniem na ten problem było stworzenie przeze mnie aplikacji Meals Plus, którą stworzyłem po godzinach. No i chodzi o to, żeby po prostu mieć dobry plan, tak? Od dobrego planu się zaczyna jakby żywność w domu, jeśli wiemy, co,
0: ale
5: kiedy
0: plan,
5: jemy.
0: Plan na co? Na żywienie, tak?
5: Na posiłki, tak. Plan posiłków na każdy dzień. Kto i kiedy je śniadanie, jaka porcja jest wielka, to wszystko jakby ustawiamy w aplikacji. I potem mamy taki zespół dziewczyn dietetyczek, ze mną współpracuje niecałe 20 wspaniałych dziewczyn, które tworzą przepisy właśnie w aplikacji Meals Plus. I z tych przepisów możemy sobie komponować właśnie ten plan,
0: no, ale,
5: albo możemy własny...
0: Ale co, tak? Co w sytuacji, kiedy spojrzę w aplikację i się okaże, że propozycja, przepraszam, ale nie odpowiada mi, bo ja mam ochotę, nie wiem, dajmy na to, na salceson. No i nie doczekam się pewnie odpowiedzi. Halo? Halo, ja w sprawie salcesonu, halo?
5: Wiem. Wjechałem do garażu i mnie nie słychać pewnie.
0: O, teraz. Halo? Tak.
5: Przepraszam, wjechałem do garażu, bo akurat parkuję samochód.
0: Już myślałem, że pana wystraszyłem tym salcesonem, ale nie.
5: Nie, właśnie bardzo chcę odpowiedzieć na to pytanie, bo w aplikacji Meals Plus może pan w łatwy sposób dodać swój przepis. Wystarczy, że zrobi pan zdjęcie albo wydrukowanego przepisu, albo poda pan link do strony, na której taki przepis jest. Albo go stworzy pan ręcznie i potem może pan planować z własnych przepisów i układać plan pod siebie. Także jest to jakby wygodne. Albo możemy korzystać z inspiracji, albo możemy korzystać ze swoich przepisów.
0: Fantastyczne.
5: I wtedy możemy sobie poukładać taki plan, a z planu tworzymy listę zakupów. I wtedy wiemy, co kiedy jemy i ile tych rzeczy potrzebujemy kupić.
0: Rozumiem.
5: I aplikacja też będzie miała taką funkcję, że zrobimy sobie zdjęcia, co mamy w lodówce i aplikacja zaproponuje nam, jakie przepisy możemy z tego stworzyć. Więc jeśli na przykład mamy cukinię albo jakieś warzywa, którym kończą się daty przydatności, widzimy, że te niedługo warzywa będą już niedobre do spożycia, możemy jakby w pierwszej kolejności wykorzystać je w planie posiłku.
0: Panie Adrianie, bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. 21 minut po południu. Co za czasy, nawet zupa ma aplikację. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo.
6: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
6: Witam serdecznie, panie Jakubie i wszystkich słuchaczy. Nie marnuję jedzenia i to, że tak powiem, od lat. Podobnie jak kolega z Miedzicy, również wszelkie pieczywo jest przerabiane na bułkę tartą. No gdzieś tam faktycznie owoce, warzywa czasami gdzieś lądują do tych pojemników na odpady bio.
0: No, ale bułka tarta, ja się słabo orientuję, ale jak sama nazwa wskazuje, powstaje z bułki. To co z chlebem?
6: Wie pan co, akurat chleba nie kupuję. Ja pieczywa w ogóle nie jem, żona również, dzieci jedynie co to bułki, więc jeżeli te bułki zostają, to są przerwy na bułkę tartą. Zapas też mam spory. I teraz tak, właśnie przed chwilą pan, który wspominał o tej aplikacji, być może lepszą aplikacją by było stworzenie czegoś, co by pokazywało nam, ile tracimy pieniędzy na tym wyrzucaniu jedzenia. Tak, bo być może to by do większości ludzi przemówiło. Stwierdziłem, że po tym jak czy szanujemy jedzenie, czy nie marnujemy, to najlepszym sposobem jest otworzyć lodówkę. Jeżeli mamy pełno ponadpoczętych rzeczy starszych, no to wiadomo, że raczej prędzej czy później to wyląduje. No, w tej chwili, kiedy mamy sklep praktycznie na każdym rogu, nie musimy robić zapasy. Daję sobie sprawę z tego, że te wszystkie promocje, kup 2, kup 5, kup 10, zapłacić tani, są
0: Męcące, dość, tak.
6: Męcące, tak. I później popadamy w tą taką skrajność robienia zapasów, a to się później psuje. No przede wszystkim wszystko z głową, tak? Wszystko z głową, planowanie jak najbardziej, tak? Nie kupować na zapas rzeczy, które mogą się psuć.
0: To się tak łatwo mówi, wszystko z głową. Gdybyśmy wszystko robili z głową, to nikt nie miałby nadwagi.
6: Zgadza się.
0: Pozdrawiam pana. 23 minuty po południu. Czy potrafię nie marnować żywności? 510-357-357 w aplikacji Sonda. Pan Jarosław. Panie Jarosławie, halo.
7: No, pan Jarosław zaczyna, już miałem tak żartować, salceson, halo, tu salceson, ale będzie poważnie.
0: Aha.
7: Więc tak, no pierwsze co, no to może niedługo nadejdą takie czasy, patrząc po tym, co się dzieje na świecie, no, że myśląc o jajku, będziemy myśleli o jajku Faberze, a nie o produkcie kury, więc wszystko zależy od tego, czy coś jest rzadkie, czy nie. Może się okazać, że ta żywność, nagle nam się ten zasób skurczy i w ciągu tygodnia, czy dwóch może się okazać, że w tych naszych supermarketach pustki, tak jak kiedyś w 80-tych latach, i jajeczko będzie bardzo cenne. Więc kurki hodować państwo, kochani, tak jak już przedmówcy wspominali.
0: Tak.
7: Teraz tak, jeszcze poważniej. No jesteśmy wierzący podobno, to żyjemy w świecie Boga, prawda?
0: No, czy wierzący, to tu pewnie bym dyskutował, ale no, z badań GUS-u wynika, że tak w większości deklarujemy, tak.
7: Deklarujemy, więc no, może się troszkę staramy. Więc ten ktoś, kto nam to wszystko przygotował, to się napracował, bo to nie tylko ten nasz Bozia, ale też albo nasza. Ale też ten rolnik, no cały łańcuch się składa na to, żebyśmy do buzi sobie włożyli.
0: Napracował to jedno, ale oprócz tego zużył mnóstwo energii, mnóstwo wody, prawda?
7: Tak, to są wszystko rzeczy, których nie myślimy, wkładając ten chleb czy tego batonika do ust. Nie mówię o transporcie i koszcie czego, co teraz jest takie drogie. Ropa. Więc podsumowując, to wszystko to jest po prostu niesamowity koszt, który na samym końcu tego łańcucha potrafimy bezmyślnie zmarnować. I nie dziwmy się teraz, że nasi przodkowie co robili, jak siadali do posiłku? Żegnali się. To miało im przypominać, że to kosztuje wszystko i to jest naprawdę wysiłek niesamowity, potężny całego tego organizmu i przyrody, i ludzkiego, żebyśmy mogli coś do gęby włożyć. I tym chcę podsumować, tym znakiem krzyża. Dziękuję.
0: Dziękuję, pozdrawiam. 25 minut po południu. 510-357-357. Pan Damian jeszcze. Panie Damianie, halo.
8: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry panu.
8: Nie mam nic.
0: Też pan używa zestawu głośno mówiącego, jak słyszę, tak?
9: Nie, dzwonię bezpośrednio z telefonu, czy jest lepiej?
0: A, no to może kwestia pomieszczenia i taki nietypowy pogłos słyszymy, ale spróbujmy.
9: Spróbujmy. Miałem nie dzwonić, ale w rozmowie z panem Marcinem z Nidzicy przyznał się pan, że usłyszał pan o aplikacji Too Good To Go ostatnio po raz pierwszy. No to dzwonię panu na trzeciuszu, że 5 lat temu już w podobnym temacie rozmawialiśmy, już wtedy o tym wspominałem i inni słuchacze zresztą też, także...
0: To mi się, Kubo, no, to mi się zapomniało, bardzo pana przepraszam.
9: Zapomniało się panu, ale no wybaczymy, bo przecież metryka i tak dalej, ale nie będę wypominał. A dzwonię tylko przedstawić taki malutki hak, jak to powiedzieć, taką radę. Aha. My marnujemy jedzenie, no niestety. W naszym domu się jedzenie marnuje, ale zauważyliśmy to jakiś czas temu i próbujemy temu przeciwdziałać świetną metodą, bo rzeczywiście te resztki jedzenia, te niedojedzone obiady, które sobie pakujemy do pudełek, na ogół gdzieś trafiają na tyły lodówki albo na wyższe półki i potem się odnajdują po 3 tygodniach. Aha. I fajną metodą jest zainwestowanie w opakowania szklane, przezroczyste. Wtedy widać, co jest zawartością tego opakowania. Aha. Widać, co w nim jest. I
0: to się siłą rzeczy przypomina, tak?
9: Przypomina się, rzuca się w oczy i po 3-4 dniach przypominamy sobie, że jeszcze doba i te ziemniaczki z mięskiem zrobią się całkiem glamdziowate i będzie przykro, że kiedy je wyrzucamy. Więc opakowania szklane, taka mała metoda.
0: Pomaga. Może i to rzeczywiście pomoże. Bardzo panu dziękuję. Jeszcze pani Dorota. Pani Doroto, halo?
10: A dzień dobry, ja w sprawie tej ropy dzwonię.
0: Dzień dobry, witam.
10: Z Dubaju. Ja chciałam powiedzieć, że myślę, że też musimy na to spojrzeć, jak to było kiedyś, bo ja na przykład z domu wyniosłam, że nic się nie marnuje, potem przyszedł taki czas, że był dostęp do wszystkiego i nagle zaczęliśmy kupować bardzo dużo. I ta lodówka była przepełniona, bo kiedyś nie było, prawda? Kiedyś nic nie było.
0: A poza tym współcześnie mamy dużo większe lodówki, prawda?
10: To też prawda, dlatego trochę nam to w głowie zostało, już nie chcę sobie wypominać, ile mam lat, ale pamiętam, że jeszcze 20 lat temu na przykład, akurat 20 lat temu przyjechaliśmy tutaj na Bliski Wschód, to ja byłam zachwycona, że jest tyle rzeczy i po prostu z tej mojej lodówki się wszystko wylewało i się bardzo dużo marnowało, ale teraz ta świadomość jest większa i teraz to trzeba się po prostu skupić na tym, że jeżeli tylko można robić zakupy z głową, czyli kupować naprawdę na konkretne rzeczy. Jako że w moim DNA jest wciąż gotowanie za dużo, to mrożę po prostu porcje obiadowe na później. Mhm. Bo na przykład ja mam też taki problem, że tak, raz, że kur nie mam tutaj u siebie, a dwa, nie ma u nas...
0: To dziwne.
10: No tak, prawda? Ale nie ma też u nas segregacji śmieci na przykład, tak? W ogóle. Także ograniczenie na przykład takich rzeczy jak filtr do wody, nie kupowanie plastikowych butelek, takie rzeczy i tak dalej. Ale właśnie mrożenie, kupowanie z głową, czyli na konkretne potrawy. No i mój syn nie ma problemu z tym, żeby jeść na przykład ten sam obiad przez 3 dni, też wykształciłam, że tak powiem.
0: Swoją drogą wspomniała
10: czyli
0: pani...
10: Czyli nie ma kręcenie nosem.
0: Jasne, wspomniała pani o lodówce. Ciekaw jestem, kiedy taka przepełniona, z której się wysypuje lodówka, przestanie być takim symbolem dobrobytu dla nas. Pozdrawiam. 510-357-357. Pan Przemysław, panie Przemysławie, halo?
11: Dzień dobry, tak.
0: Dzień dobry.
11: Dwa pomysły mam odnośnie właśnie niemarnowania na przykład pieczywa. W domu chleb mrozimy i następnego dnia, kiedy potrzeba, wyciąga się dokładnie tyle kromek, więc nic się nie marnuje, praktycznie schodzi zawsze do zera.
0: Warto tylko pamiętać, żeby ten chleb, z doświadczenia wiem, z eksperymentów różnych, no czymś owinąć, żeby nie wysechł, prawda?
11: No tak, dokładnie. I druga rzecz, to z kolei dotyczy głównie mnie, ponieważ żona codziennie gotuje córką świeży obiad. A ja jestem, że tak powiem, no nieposzkodowany, ponieważ bardzo to lubię, zawsze jeden dzień do tyłu. Czyli dieta ogólnoresztkowa, zjadam po prostu zawsze danego dnia to, co było wczoraj. Mhm. I w ten sposób się nie marnuje.
0: Mhm. No, ale rozumiem, że decyduje się pan na takie jedzenie nie pierwszej świeżości.
11: No, nie przeszkadza mi to.
0: Przypomina mi się zwyczaj na wielu łódkach, kiedy to właśnie w trosce o to, żeby nie marnować, nie wyrzucać pieczywa, W zasadzie jak się kupuje pieczywo, to ono jest na jutro w rejsach, bo dziś trzeba zjeść to, co było kupione wczoraj. No i w ten sposób zawsze się je wczorajsze pieczywo. Pani Danuta jeszcze. Pani Danuto, witam. Halo.
12: Dzień dobry, panie Kubo. No ja jestem osobą, która niestety 60 plus i marnuje żywność. Marnuje żywność z tego powodu, że żywność jest byle jakiej jakości. Jesteśmy z mężem w dwójkę, więc nie kupuję dużo tej żywności. Nie jadam mięsa i wie pan, jak dla męża kupię, to nawet parę deko, to widzę, że to mięso w lodówce przechowywane w odpowiedni sposób, ono niestety tak ślimaczeje. I robi się nie do zjedzenia. Próbowałam przejść na dietę pudełkową, ale nie wszystko mi smakowało i też część szła do kosza. I proszę mi wierzyć, jak pójdę do sklepu i widzę, ile ludzie rzeczy kupują, to dziwię się, że mówią, że nie marnują. Bo ja kupuję niewiele rzeczy, na przykład kupuję trzy owoce, ale okazuje się, że z tych trzech owoców na drugi dzień już jeden jest popsuty. To samo jest z pomidorami. Po prostu żywność jest byle jakiej jakości.
0: To od tego zacznę, jeśli pani pozwoli, rozmowę z moim gościem, bo to bardzo, bardzo ciekawy wątek. Pozdrawiam pani Danuto. A na antenie pani Agnieszka Kręglicka, restauratorka, felietonistka, autorka książek, programów telewizyjnych. Witam, dzień dobry.
13: Dzień dobry, dzień dobry.
0: No właśnie, bo to bardzo ciekawy wątek. Czy sposób produkowania, zabezpieczania podczas transportu zmienił się przez lata, skoro tak często słuchacze zwracają uwagę na fakt, że żywność teoretycznie świeża kupiona w sklepie, na przykład w sklepie mięsnym, no bardzo szybko ulega zepsuciu albo wykazuje takie cechy podejrzane.
13: No tak, tak, tak. To zaobserwowaliśmy. Rzeczywiście zmieniło się to raczej na gorsze, chociaż równolegle wtedy, kiedy powstawały te przemysłowe produkcje, równocześnie zaczęliśmy zauważać produkcję jakościową. Jeżeli tylko mamy możliwość z niej korzystać, no to na pewno warto. To wtedy zjada się chleb do ostatniego okruszka, on się nie psuje i podobnie wędlina, która się wysusza, a nie ślimaczy. I tutaj Jamie Oliver, on polecał, że kupuj najlepszą żywność, na jaką cię stać, jako zasadę. I wtedy rzeczywiście, jeżeli wydajemy na jedzenie więcej, to bardziej je szanujemy, kupujemy mniej, lepsze, bardziej nas ono cieszy, a jednocześnie no, nie ma tego wątku, że wyrzucamy. Natomiast to, że jedzenie jest dostępne, no to jest wielka zdobycz cywilizacji, tak? To, że stało się tanie, więc tego też nie możemy pomijać.
0: Czy nasze zakupy jedzeniowe, przechowywanie, sposób przygotowywania potraw można tak ogarnąć jakimś systemem, który pomoże ograniczyć wyrzucanie jedzenia?
13: No, w restauracji musimy to robić. Musimy to robić z podstawowej przyczyny, że naszym zadaniem jest generowanie zysku, w związku z tym nie możemy mnożyć kosztów niepotrzebnych, czyli patrzymy tak na całość przedsiębiorstwa, liczymy to bardzo skrupulatnie, a wyrzucanie jedzenia, no to wyrzucanie pieniędzy. Zresztą w tym raporcie dotyczącym wydatków Polaków, no to właśnie to, ten aspekt był zauważony, że to są pieniądze, które wyrzucamy. I w restauracji nie możemy sobie na to pozwalać. Stąd jest taka tendencja, żeby menu w restauracjach było krótsze, bardziej przemyślane, pochłaniające wszystkie elementy danego produktu. Czyli kiedy podajemy krewetki, to tutaj podajemy mięsko, a skorupy wykorzystujemy do przygotowania zupy czy bisku, jakiegoś sosu, innego elementu. Oliwę z marynowania dyni wykorzystamy jako bazę sosu winegret. To jest wręcz taki konkurs teraz wśród szefów kuchni, żeby wykorzystywać wszystko maksymalnie, ale oczywiście zawsze są resztki przy produkcji szczególnie no, takiego jakościowego dania, które będzie super atrakcyjne. I tu mamy dwa sposoby, znaczy my w restauracjach stosujemy dwa sposoby. Oczywiście kompostujemy i dla mnie to jest, no, produkujemy złoto ogrodników, tak? To kompost to jest naprawdę niezwykle cenny sposób przerobienia jedzenia. A dodatkowo my zdecydowaliśmy się na współpracę z firmą, która odbiera resztki z talerzy, czyli te resztki mieszane, i przerabia je na biopaliwo.
0: O.
13: No i to jest absolutnie rewolucyjne i cenne i ze wszechmiar sensowne. To mogłoby być wprowadzone również w budynkach mieszkalnych i dla indywidualnych odbiorców, gdybyśmy byli bardziej rzetelni przy rozdzielaniu odpadów.
0: No i to jest niestety gdybyśmy byli rzetelni, ten punkt, tak. Także w sposobie utylizacji, wyrzucania.
13: Dokładnie,
0: bo
13: dokładnie.
0: Pewnie będziemy mieli małą skłonność do przyznawania się do takich czynów, ale, no ale podejrzewam, że znaczna część naszych rodaków po prostu spuszcza te resztki w toalecie.
13: No na przykład, tak, to oczywiście, że to się dzieje, albo że jest niesegregowane, wrzucane do czarnego worka. W restauracji możemy tego dopilnować, bo jesteśmy zmotywowani finansowo. My w tej chwili za ten odbiór wszystkich resztek jedzeniowych płacimy, ale też firma, która to od nas odbiera, mówi, że gdyby tego było dużo na rynku, to oni by oddawali za to pieniądze, więc prawdopodobnie powinno być to polityką miejską, żeby takie możliwości się pojawiły dla mieszkańców, ale od mieszkańców zależy, jak segregują śmiecie.
0: Jasne. Bardzo często to z badania dla Too Good To Go wynika. Bardzo często na pierwszym miejscu. Najczęściej wyrzucamy mięso, akurat produkt, który z powodzeniem można mrozić, ja o tym wspominam, bo mam wrażenie, że mrożenie nie jest naszym zwyczajem, a szkoda. Ja przyznam, że najczęściej gotuję taki duży gar rosołu. Z połowy robię jakąś zupę, a tę drugą połowę rosołu po prostu mrożę. I takie mrożenie rosołowi przecież nie szkodzi, prawda?
13: Rosołowi nie szkodzi. Ja jestem w tym samym klubie i też mrożę rosół, bo on jest bardzo, bardzo uniwersalny i do wielu rzeczy można go wykorzystać. No, my w restauracjach też wakujemy, czyli pakujemy próżniowo. To również znacząco przedłuża życie
0: żywotność,
13: jedzenia.
0: Tak.
13: I pasteryzacja, czyli zamykanie w słoiku, więc to gotowanie zupy swoją drogą, to jest niesamowite. Ja prócz tego, że prowadzę restaurację, prowadzę też targ i na tym targu rolniczym bardzo wielu rolników sprzedaje gotowe zupy. Ludzie bardzo chętnie je kupują. To są zupy pasteryzowane, czyli chcemy jeść takie jedzenie prawdziwe, ugotowane w domu, no ale też nie chcemy go zjadać natychmiast, wtedy, kiedy właśnie powstało, tylko wolelibyśmy, żeby ono było gotowe w lodówce, zawsze świeże.
0: Jasne. Choć mimo, że również jestem miłośnikiem tego targu, wielokrotnie ten targ odwiedzałem, no to jednak kupowanie takich produktów wiąże się z wydatkiem. Często jest tak, że jeżeli włożymy troszkę pracy, no to wyjdzie w domu po prostu taniej. Choć jeżeli mówimy o tym mrożeniu, to warto wspomnieć, że nie wszystko można mrozić. Zauważyłem na przykład, że jeżeli w zupie są ziemniaki, dajmy na to
13: ziemniaki nie działają,
0: no to potem po rozmrożeniu one wyglądają jak pasta, prawda?
13: Ale ja myślę, że ten aspekt gotowania jest bardzo ważny, że w momencie, kiedy gotujemy sami, włożyliśmy tę pracę, to dużo trudniej nam jest wyrzucić. Dużo łatwiej nam jest wyrzucić wędlinę, którą kupiliśmy tanio, niż mięso, które upiekliśmy sami, nie mówiąc o tym, że to mięso dużo lepiej się będzie przechowywać. Czy potem być zjadane jako wędlina, czy jako danie obiadowe.
0: Są produkty, które no, z mrożeniem sobie nie radzą, na przykład owoce, warzywa. No i pojawia się problem, to co robić? No, można przetwory, ale to trzeba się narobić. To chyba by najprościej soki, prawda?
13: No, owoce mrożą się nie tak źle. Na pewno możemy robić musy i zamrażać. I no, z owocami
0: eksperymentowałem,
13: trochę łatwiej.
0: Eksperymentowałem z czereśniami, słabo wypadło.
13: Nie, to nie będzie tak, no, to nie będzie na pewno ten walor.
0: Wiśnie tak, ale czereśnie nie, to ciekawe.
13: Tak, kompocik z czereśni nie jest zły, bardzo łatwo się robi, to tylko jest zalanie owoców, łyżka cukru i pasteryzacja. No ale ile możemy też zjadać kompotu czy soku? To rzeczywiście jest kłopot, szczególnie kiedy chcemy mieć tę różnorodność w sklepach i wszystko dostępne przez cały rok. Mm-hmm. To jest jeszcze jedna rzecz, której musimy się nauczyć, czy przywrócić do naszych zwyczajów jadanie sezonowo, rezygnowanie z tych produktów. Jestem przekonana, że sklepy nie będą ich sprowadzać wtedy, kiedy nie będziemy ich kupować.
0: Jeden z dzwoniących dzisiaj słuchaczy zauważył pewne zmiany w naszym nastawieniu, w podejściu do zakupów, do produktów. No i krótko mówiąc, na koniec puenta była taka, ustaliliśmy, że się nam troszkę w głowach poprzewracało. Ja przyznam, że od pań sprzedających na bazarze tutaj niedaleko Radia Uroczy Bazarek wiem, że klienci potrafią marudzić w sprawie każdej plamki na marchewce czy gruszce. A przecież takie pojedyncze przebarwienie bądź taki miękki dołek w gruszce się trafia, prawda? No nie powoduje, że cała gruszka nie nadaje się już do jedzenia.
13: No tak, ale kupujemy oczami i ja też rozumiem klientów, którzy wolą wybierać taki towar, który nie będzie miał żadnej skazy, to jest na pewno trudne wyważanie tego, co będzie odpowiednie. Nie powinniśmy się na to zżymać, bo te produkty nadają się do jedzenia, ale no, musimy umieć też gotować i z nimi postępować. I każdy z nas, wydając pieniądze, chciałby, żeby to był produkt taki stuprocentowy do wykorzystania, a nie z obiciami. Jest cały czas wiele do zrobienia i cały czas możemy dążyć do tego, żeby świat był lepiej zorganizowany.
0: Tak, wysiłki warto podejmować bezwzględnie. Agnieszka Kręglicka, restauratorka, felietonistka, autorka książek, mistrzyni kuchni. Wrócimy na antenę przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie.
13: Dziękuję tymczasem.
0: 18 minut do 13. Wracamy do pytania, czy potrafię nie marnować żywności. W aplikacji Sonda, a na antenie telefony 510-357-357. Pan Radosław, halo.
14: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
14: Bardzo ciekawy temat. Jak zwykle przyłączam się do dyskusji entuzjastycznie, bo też nie marnuję jedzenia. Sam gotuję dla trójki dzieci, uprawiając się sport, sam też uprawiam sport, więc tego jedzenia całkiem sporo idzie. I teraz parę takich porad dotyczących niemarnowania. Po pierwsze, nie mrozimy pieczywa, które pochodziło
0: z odkrywku. Słabo pana słyszę, panie Radosławie.
14: Dobrze, to ja już się...
0: Może kwestia zmiany pomieszczenia, może kwestia zmiany miasta i to wystarczy.
14: Teraz lepiej?
0: Taki żarcik. Tak, lepiej, bardzo dziękuję.
14: O, właśnie. Więc pierwsza taka porada. Ja bym poradził nie mrozić pieczywa, które było odpiekane w piekarni, bo ono zwykle jest mrożone wcześniej przed odpiekiem, więc to się nie nadaje. Druga rzecz, no to właśnie wekowanie zup, czyli taki pasteryzacja zup, tak? I później to jest super pomysł. I trzecia rzecz. Sztuczna inteligencja mi pomaga wykorzystać takie produkty, które szybko schodzą, które gdzieś tam mam w lodówce i wymyślam z nią sobie różne potrawy. Nie wiem, czy ktoś poruszał ten temat, ale to jest taki pomysł, żeby coś, co szybko się tam traci datę ważności i tak dalej, to warto to wykorzystać. Właśnie. Przygotowanie jakiegoś przepisu, który chodzi całkiem smaczne, te potrawy ze sztuczną.
0: Tak, czasami nam coś nie przychodzi do głowy, a tu proszę, jest gotowy pomysł. Pozdrawiam pani Marta. Pani Marto, halo?
15: Dzień dobry, panie Kubie. Dzień dobry. Po pierwsze, też to, co pan wspomniał też, ja na przykład nie jestem właśnie super kucharką i przyznam się, że czasem ciężko mi wymyślić jakiś przepis, a często używam właśnie sztucznej inteligencji do pomocy w wymyśleniu przepisów z różnych rzeczy, które mam w lodówce, więc podaję, co mam w lodówce i ChatGPT bardzo fajnie
0: podpowiada.
15: Pomaga mi. Mhm. Tak, dokładnie. Druga rzecz to lodówki.
0: Czyli można mu zadać takie zadanie, że nie wiem, mam szczypiorek, pomidory i mięso mielone wołowe i co proponujesz, tak?
15: Powiedz, chociaż ja trochę może bardziej skomplikowane rzeczy nadaję, ale pewnie takie prostsze też można. Mhm. Więc naprawdę to bardzo pomaga. Właśnie ostatnio wykorzystałam bataty, które gdzieś zostały po gotowaniu dla mojego psa, więc bardzo mi się przydały i zrobiłam sobie z nich pyszne placuszki, więc bardzo polecam. Druga rzecz to są lodówki społeczne, które mam tutaj akurat blisko mnie jedną lodówkę społeczną i tam często zanoszę jakąś rzecz, która już widzę, że zbliża się termin ważności, a nie będę mogła jej służyć, więc tam bardzo chętnie ludzie z niej korzystają.
0: Fantastyczne.
15: A trzecia to właśnie mamy też taką lokalną grupę na osiedlu moim, gdzie możemy napisać, że jakaś rzecz nam jest zbędna i czy przypadkiem ktoś nie chce jej do czegoś użyć. O. I to super działa i naprawdę ludzie się zgłaszają, także bardzo polecam założyć takie coś na lokalnej społeczności.
0: Bardzo pani dziękuję za podpowiedzi, pan Tomasz. Panie Tomaszu, czy potrafię nie marnować żywności? Witam pana, dzień dobry.
16: Dzień dobry, panie Kubo. Ja trochę chciałbym wrócić do aplikacji Too Good To Go i nie tylko o oszczędzaniu, takim niemarnowaniu, a raczej oszczędzaniu, bo ta aplikacja poza granicami naszego kraju ma bardzo szerokie działania i na przykład kiedy zwiedzałem Skandynawię, to praktycznie każdego dnia żywiłem się w dobrych hotelach, gdzie śniadanie hotelowe było wydawane za 1/3 ceny i nie trzeba było nic nosić do domu, a tak naprawdę można było zjeść bardzo dobre posiłki.
0: A informacje domyślam się właśnie z aplikacji, tak?
16: Absolutnie tak. Super, super miejsca, super hotele i wyżywienie na wakacjach 1/3 ceny. Także nie marnowanie przez hotele, a my jako turyści byliśmy zadowoleni, że mogliśmy zjeść dobre śniadanie.
0: Dziękuję za podpowiedź. Pan Leszek, panie Leszku, halo.
17: Dzień dobry, kłaniam się panie Kubo i wszystkim słuchaczom. Ja tylko chciałem powiedzieć tak, że urodziłem się w czasach, kiedy żywność była na wagę złota. Kończąc szkołę musiałem stać w kolejkach, znaczy nie musiałem, tylko miałem taki obowiązek stania w kolejce, żeby zrobić miejsce dla taty, dla mamy, żeby mogli zastąpić, później kupić to jedzenie. Mama tworzyła ze wszystkiego.
0: To się nazywało trzymanie miejsca, prawda?
17: Trzymanie miejsca, tak. Stałem w tych kolejkach, patrzyłem, co dorośli wyprawiają w tych kolejkach. To osobna historia. Natomiast jeśli chodzi o takie rzeczy, no staram się nie marnować jedzenia, bo wiem, jak bardzo cenne jest, ile kosztuje wytworzenie. Uważam, że te wszystkie pomysły z przetwarzaniem tego, co zostaje, oczywiście są chwalebne i tak dalej, bo tak to by wylądowało to na śmietniku. Natomiast dowiedziałem się, będąc już dorosłym człowiekiem, że na przykład takie produkty jak ziemniaki, makaron, wszelkiego rodzaju kasze są lepsze do zjedzenia. Nie na świeżo, tylko właśnie mając już ten 1-2 dni w swoim życiorysie, będąc w lodówce i wtedy nabierają pełnej wartości albo tracą te niekorzystne substancje, które na przykład w ziemniakach, na przykład skrobia, która dopiero jest akceptowalna po 24 godzinach dla organizmu. Ona i tak zostaje. Także proszę się nie bać, proszę jeść z lodówki, bo naprawdę nie stać nas na to, żeby wyrzucić. Wystarczy oglądać sobie migawkę z Afryki, jak wygląda sytuacja. I to nie jest spoilerowanie tego tematu, tylko po prostu no, takie chyba życiowe spostrzeżenie. Po prostu nas na to nie stać. Cały czas jesteśmy za biedni na to, a poza tym nawet będąc bogatym człowiekiem, nie wolno dopuścić do takiej sytuacji, żeby żywność marnować. Ja tego nie robię. I tyle. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
0: Dobrego dnia. Bardzo dziękuję. Pan Mirosław. Panie Mirosławie, słuchamy. Halo.
18: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
18: Ja chciałbym tutaj wspomnieć o takiej jednej dziedzinie, która dotyczy systemowego marnowania. Mieszkam w Niemczech, w Bremie i tutaj istnieje jakby systemowe rozwiązanie. Jest to Stowarzyszenie TAFEL, które jest wspierane przez samorząd oraz przez szereg firm, które jakby załatwia odbieranie wszelkiej nadmiarowej żywności ze sklepów, marketów, restauracji, które jest potem przez wolontariuszy przygotowane, segregowane, pakowane i korzystają z tego ludzie. Wręcz wygląda to jak market. Jest w mieście kilka takich dużych obiektów, gdzie rejestrują się ludzie, ci, którzy również emeryci, osoby starsze, osoby na zasiłkach, ale nie tylko, które korzystają z tego w sposób systemowy. Tam jest to wcześniej sprawdzane, wszędzie pracują wolontariusze. Nie jest to jakby puszczone, tak powiedzmy, na całkowitą inicjatywę. To jest taki system zorganizowany, więc określone dni, markety, restauracje.
0: I działa.
18: Tak, one korzystają z tego, że też trochę jakby dla społeczeństwa funkcjonują w tym systemie, czyli wspierają i tak dalej. I działa to na masową skalę. Po prostu jest to jakby, no można powiedzieć, niemiecka organizacja działa. To jest też system, który można, można by było w naszym kraju
0: wdrożyć.
18: Spróbować zaimplementować na przykład przy pomocy samorządów i organizacji.
0: Panie Mirosławie, pozdrawiam, dziękując za telefon. Jeszcze krótko pan Mariusz. Panie Mariuszu, bardzo proszę, halo.
19: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
19: Witam serdecznie. Zmusił mnie pan, jak to się mówi, do tego telefonu, tak, chociaż tak krótko, swoją wypowiedzią na temat tego rosołu słynnego.
0: No.
19: Który pan, jak to się mówi, wlewa do swoich mrozi.
0: Co pana tak poruszyło?
19: O ile ja pamiętam, to pan chyba dorosł, co do Wisły raz wlał.
0: O, wie pan, nawet dwa albo trzy, tak, jak przecedzałem, tak uważnie, ostrożnie, żeby nie uronić kropelki.
19: O właśnie, i o właśnie o to chodzi. Panie Kubo, ale wracając do naszej rozmowy, do tego tematu marnotrawienia, trzeba by się troszkę tak zastanowić nad tym, dlaczego ta żywność jest taka marna obecnie. To mięso to jest bardziej, jak to się mówi, chemiczne, przetwarzane. Jak to się mówi, człowiek czasami jak coś je, to się zastanawia, czy temu łysemu czasami pióra na głowie nie wyrosną, bo antybiotyków mamy już tyle w tych kurczakach, że człowiek nie musi brać, żeby jak choruje, tak?
0: No to są akurat mity, ale o tym może następnym razem. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Niebawem 8 minut do godziny 13. Ponownie z nami pani Beata Pałczyńska. Too good to go.
20: Dzień dobry raz jeszcze.
0: Współautorka badania na temat żywności i pani Agnieszka Kręglicka, restauratorka, felietonistka, autorka książek. Słyszymy się?
13: Tak jest.
0: Znakomicie. Czy potrafię nie marnować żywności? No świadomość wśród słuchaczy Radia 357 jest po prostu imponująca. 80% deklaruje, że potrafi nie marnować żywności, zapanować nad zakupami, nad menu, nad sposobem żywienia. 20% przyznaje, że jednak się nie udaje i żywność marnuje. Agnieszka Kręglicka, to ciekawe spostrzeżenie. Nie pierwszy raz słyszę taki argument, że ktoś powiedział o tym, że relatywnie w sumie ciągle żywność jest za tania. A pewnie wiele osób, jak to słyszy, to się oburzy. Ale czy coś w tym jest?
13: Czy ja mam to skomentować? Rzeczywiście tak to widzę. Jakościowa żywność, ta, którą określamy jako drogą, no ona więcej wytrzymuje, tak? Jest, no i przez to też, że jest droga, no to wzbudza naszą większą opiekę.
0: Większą uwagę, tak. No bo skoro wydajemy więcej pieniędzy, to zazwyczaj to, na co wydajemy, jeśli jest drogie, to staramy się szanować. Mówiliśmy o wyrzucaniu jedzenia i stratach finansowych dla każdej rodziny, dla każdego człowieka, Polaka. To jest jeden problem, a następny, wspomnieliśmy też o tym, to gdzie to wyrzucamy i czy przypadkiem wyrzucaniem nie wywołujemy następnych problemów? No bo przecież wyrzucamy często ku radości szczurów i dzików.
20: Może...
0: Bardzo proszę.
13: Proszę.
20: Dobrze, to ja może również odniosę się do badań, które podaje Eurostat. Więc najwięcej marnujemy właśnie w naszych domach, stąd też my w Too Good To Go prowadzimy te badania z konsumentami.
0: 60% bodajże procent marnowanej żywności.
20: W zależności od badania.

0: I w przypadku tej drugiej opcji, czyli najlepiej spożyć przed, to jest sugestia producenta, do kiedy należy spożyć dany produkt. Ale te produkty, jak pokazują liczne badania, chociażby z SGGW, pokazują, że one są często dobre dłużej. I oczywiście tutaj też możemy się odnieść do tej jakości produktów, ale proszę się nie bać, jeżeli dzisiaj z racji, że mamy ten szczególny dzień, czyli Międzynarodowy Dzień Świadomości na temat strat i marnowania żywności, no to zaapelujmy do tego, żeby używać swoich zmysłów i za pomocą tych zmysłów ocenić, czy to, co mamy w domu, nadaje się nadal do spożycia, czyli popatrzmy, powąchajmy, posmakujmy i dopiero później zdecydujmy, czy to faktycznie musi iść do kosza.
1: Agnieszka Kręglicka, mam jeszcze jedno pytanie. No po części związane z kuchnią, naszymi przygotowaniami czy zakupami, produktami. Krótko mówiąc, jak walczyć z muszkami owocówkami? Bo to jest taki koszmar. Wystarczy zostawić pół śliwki. Już są. Kto to przynosi do tej śliwki? No?
2: To jest rzeczywiście zmora. Ja też uważam, że jesteśmy absolutnie bezbronni wobec muszek owocówek. No, jedyny sposób to mordowanie ich przez używanie odkurzacza. To jedyna metoda, którą udaje się zastosować, ale one nie uciekają, rzeczywiście tutaj dają się złapać, ale no najważniejsze jest, żeby nie zostawiać nic na wierzchu i bardzo, bardzo tego pilnować. Niestety w tej chwili, kiedy już mamy taki sezon coraz szybszego psucia się warzyw, owoców, a również kwiatów, musimy też zwracać uwagę na nasze bukiety, bo tam też muszki, owocówki się potrafią żywić. Czego doświadczyłam.
1: Albo w końcu po tygodniu umyć sokowirówkę, prawda?
2: No nie, nie. Takiego doświadczenia nie mam. Myję od razu.
1: Agnieszka Kręglicka, restauratorka. Beata Pałczyńska, Too Good To Go. Współautorka badania o żywności. Bardzo dziękuję za rozmowę i dobrego dnia.
2: Dziękujemy.
1: 3,5 minuty do 13. My słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

0: bo dzisiaj tylko takie słoneczne rytmy pasują najlepiej. Piękny wrzesień, piękne, no właśnie, co to jest? Późne lato, lato się skończyło, zostało z nami. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Proszę się jeszcze rozsiąść wygodnie, no i zostać przez chwilę. Pani jesień zdąży jeszcze nas troszkę otulić swą szarością i chłodem. 13 się zbliża na zegarze. Tak, tak, no właśnie teraz minęła.
1: Radio 357.
0: Tomek Martyngiewicz przy konsolecie, Krystian Hanke przy mikrofonie. Mówimy Państwu dzień dobry z nadzieją na wspólne spędzenie trzech najbliższych godzin. Do godziny 16:00 dużo dobrej, słonecznej, także muzyki, dużo dobrych informacji i mam nadzieję także raportów od Państwa. Takie popołudnie wtorkowe nam się trafiło, piękne i kolorowe. No to trwajmy w tym.

Kendrick i SZA w duecie. Prawie na początku audycji, na początku wystąpili panowie z Liverpoolu. Też słoneczne nagranie i trochę a propos tego, w czym dziś do Państwa mówię. Zdjęcie za chwilę będzie na Facebooku, żeby też ten kanał był dla Państwa dostępny do rozmowy o muzyce. Mam nadzieję także. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy już napisali, ja tylko przypomnę, krystian.hanke@radio357.pl. To jest adres mailowy. Proszę także z niego korzystać. No i tekstówki oczywiście są do Państwa dyspozycji. Zaraz się tu rozkokoszę, ale chwila, moment, a poza tym czeka piosenka dnia. Krzychu, dziękujemy za to nagranie. Jednakowi Krzysztof Zalewski, to już Państwo znają, a kto nie słyszał, proszę bardzo. Wszystko.

Oj, gdyby nie ta gitarka na końcu, to pomyślałbym, że Krzychu poszedł na lekcję fortepianu, klawiszy czy czegoś tam jeszcze, ale dużo, mocno klawiszowo, ale też gitary nie zabrakło. Jednakowi Krzysztof Zalewski to nasza piosenka dnia. Mam nadzieję, że Państwu się spodobała. Dużo energii, dużo. Na pewno jej się dużo przyda niebawem, kiedy już rzeczywiście słońce się za chmurami schowa, ale na razie cieszmy się z tego, co jest. Pogodne granie do godziny 16, tak sobie dzisiaj wymyśliliśmy. Bardzo lubię przedstawiać tę artystkę, chociaż zawsze boję się, że pomylę te Bibo po kolei. No to spróbuję właśnie Biba do Bi. O, tak. Memories.

Maxima Park. 17,5 minuty po godzinie 13. Jeśli ktoś śledzi doniesienia koncertowe, no to dziś wiadomością dnia jest zdecydowanie ogłoszenie powrotu do Polski z grupy Faith No More. 10-12 czerwca przyszłego roku to jest festiwal Mystic Festival w Gdańsku. I tam są ogłoszenia jako pierwszy headliner. No to co? To jest świetna okazja, żeby sięgnąć sobie po nagranie. A na przykład takie...

To była płyta King for a Day, Fool for a Lifetime. Czerwono-czarno-biała okładka rysowana z rysunkiem. Oczywiście wszyscy pamiętają, ale tak próbuję zwizualizować sobie te wspomnienia dotyczące także tego utworu. Ale państwo piszą od razu, co to? To nie jest Faith No More. To nie po to czekaliśmy. Nie, no ja rozumiem, czekaliśmy po to.

Nie wiem, czy Państwo też tak mają, ale ja sobie lubię wyobrażać konkretne utwory, kiedy czekam na koncert artysty, artystki, jak to będzie brzmiało na dużej scenie festiwalu Inside Seaside, bo Mela Koteluk na tej scenie w Gdańsku w hali Amber Expo będzie. Dziś rzeczywiście koncertowo po gdańsku, troszeczkę w pierwszej godzinie, ale bardzo dobrze, bo dlaczego by nie. Przed tygodniem prezentowałem Państwu formację The Big Moon, zapowiadając, że nowa płyta już niebawem, rzeczywiście, no niebawem, 30 października, czyli jeszcze miesiąc trzeba poczekać. Prezentując nagranie sprzed kilku lat, obiecałem single, które już zapowiadają płytę zatytułowaną Forever i utwór Gravity, takim jednym z singli właśnie jest.

nadzieję, że te rytmy dziś Państwu też przypasowały jak nam tu. Proszę dać znać krystian.hanke@radio357.pl. Takie słoneczne granie dziś nam się trafiło i bardzo dobrze. Leon Bridges, tak, zaskoczył nas trochę tym nagraniem, ale bardzo, bardzo pozytywnie oczywiście. Mówię Leon, myślę siatkówka i bardzo się jeszcze cieszymy i właściwie ciągle się cieszymy z sukcesami naszych siatkarzy, no bo przecież sukcesami piłkarzy cieszyć się jakoś nie możemy. Ale rzeczywiście rozgrywki piłkarskie na całym świecie trwają i chciałbym Państwu opowiedzieć coś, o czym przeczytałem dziś rano. Otóż rozgrywki piłkarskie na różnych kontynentach, taki czas na reprezentację. Był mecz, w którym zagrały reprezentacje Anguili i Antigua i Barbudy. To trochę tak jak Bośnia i Hercegowina, ale Antigua i Barbuda to jeden kraj oczywiście w sensie reprezentacji. No i mecz niczym by w sumie znaczącym się nie zapisał w historii, gdyby nie fakt, że w reprezentacji gospodarzy, kiedy już przegrywała 0-5, pojawił się na boisku 36-letni zawodnik, którego dredy sięgają łydek, a w zasadzie nawet chyba kostek. No są długie, co tu dużo mówić. Piękne i długie. No i niestety kuszące, zwłaszcza kiedy zawodnik biegnie, a trzeba go zatrzymać. Dzięki kilku akcjom tegoż zawodnika, zawodnicy drużyny przeciwnej, no, pokusili się o zatrzymanie niezgodne z przepisami, ciągnąc go właśnie za włosy. W ten sposób zarobili dwie czerwone kartki, a zawodnik stał się poniekąd bohaterem swojej drużyny, mimo że dość sromotnie przegrała. Ale o tym dziś pisze cały świat. I o tym dziś także Państwu z przyjemnością opowiedziałem. No to skoro dredy, skoro do kostek, skoro takie rytmy, no to bardzo proszę.

Warhaus, kolejny artysta, który w księdze pamiątkowej festiwalu Inside Seaside mógł wpisać: tu byłem, tu grałem, tu śpiewałem. Tak było. Kolejna edycja już w listopadzie. Kolejni będą mogli do tej księgi się wpisywać. Za 12 minut godzina 14, jako że to już wtorek, no właśnie, w ubiegłym tygodniu małe zawirowanie, jeśli chodzi o audycję Mam Grać, no ale we wtorek kącik Perłowa Łódź musi się odbyć i dziś właśnie w tym miejscu dopłynęliśmy do niego. Sięgamy po utwór, którego jeszcze na pewno nie było w tymże kąciku. Utwór, który singlem nie był, ale na pewno był znaczący, jeśli chodzi o płytę Yield zespołu Pearl Jam. A to dlatego, że muzycy, mimo że nie zdecydowali się wydać kawałka Do The Evolution na właśnie singlowym, w singlowej formie, to nakręcili teledysk. Choć nakręcili, to zbyt dużo powiedziane. Powstał teledysk komiksowy przy współpracy z Toddem McFarlane'em, autorem serii komiksów Spawn na przykład. No, bardzo taki dość brutalny, bym powiedział. Tę wizję rozwoju ludzkości prezentujący w sposób no, bez pardonu. Już wiadomo było od początku, że ten teledysk nie wszystkim się spodoba, ale zespół postanowił to zrobić, bo no, szedł pod prąd, bezkompromisowo zrobił to. Teledysk był bardzo dobrze przyjęty przez fanów. No a my dziś w kąciku Perłowa Łódź sięgamy po utwór, który powstał pod koniec nagrywania płyty, albo w zasadzie przygotowywania płyty. Potrzebowali ostrego, rockowego kawałka. No to powstał.

Miał być rockowy numer i jest rockowy numer chyba najbardziej na tejże właśnie płycie zespołu Pearl Jam. W sprawie dreadów słuchacz z Zamościa, pan Piotr, napisał, a może dready byłyby sposobem dla naszej drużyny przy odpowiednim układzie, po pierwszej połowie zostałby tylko bramkarz. Ja myślę, że to nie jest głupi pomysł. Zresztą zdaje się, że reprezentacja ma swojego fryzjera. I tak to zostawmy.

0: Mam grać?
1: Już 14, pewnie gdzieś można było też usłyszeć, no tak, już 14. Tomek Matlingiewicz przy konsolecie, Krystian Hanke przy mikrofonie. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania, słonecznego spotkania piosenkowego. Tak dzisiaj nam to wszystko wyszło, chociaż wiem, że nie wszędzie słońce. W Rotterdamie? Nie, już w Dublinie. Tak, muszę się przyzwyczaić, słuchaczka się przeprowadziła. Leje i niestety nie mogą się tam cieszyć słońcem. A chciałem powiedzieć, że my teraz nie Rotterdam, a Amsterdam. Nawet taki nowy, New Amsterdam. Na początek Counting Crows.

Must Be Dreaming. Tak zaczyna się ta właśnie płyta Alabama Shake z tym utworem Tea Time. Jeśli dla kogoś 14:10 to dobra pora na herbatę, to zapraszamy serdecznie, choć my oczywiście, że tak się wyrażę, preferujemy kawę. O tej porze również kawa jak najbardziej. Może ktoś z kawą, może ktoś z herbatą, proszę się dosiąść, choć mam takie poczucie, że dziś, jeśli są państwo z nami, to raczej z słuchawkami na uszach, więc będziemy mówić do państwa na ucho.

To jedna z tych płyt, na które czekam tej jesieni. Nothing But Thieves. Southend on Sea, Hubs for Essex. I tak myślami teraz jestem jeszcze na wyspach, bo stamtąd także maile od państwa przychodzą i tekstówki. Pan słuchacz, pan Daniel z Londynu melduje, że Londyn słoneczny dzisiaj. No to ciekawe. Natomiast rzeczywiście Irlandia deszczowa. A pan Piotr to już daleko, daleko na północy wysp. Hebrydy, czyli północna Szkocja. Jeszcze tam dalej nawet. Na Hebrydach zmiana pogody, pisze pan Piotr, z miejscowości, której nazwy nie odważę się przeczytać. Zamiast padać z lewej do prawej, pada z prawej do lewej. Za to zachody są przepiękne. No i miewamy zorze, napisał pan Piotr. Bardzo pozdrawiam serdecznie i zazdroszczę tych złóż. Złóż. Taka pogoda, powiedziałbym, hebrydowa. Chociaż pewnie już ten żart, suchar, kilka razy padł.

0: No to trzeba mieć wyćwiczoną rękę, żeby tak do końca na tej strunce sobie pobrzdękać. Maps, jest. To jeden, mam wrażenie, z tych utworów, które dostały drugie życie dzięki Instagramowi, ale może mi się tylko po prostu tak algorytm przypasował i tak wyszło. 22 minuty po godzinie 14. Meldunki państwa, no z całej Europy można powiedzieć. W Antwerpii 27 stopni. Lato pełną buzią, ładnie napisał słuchacz. Ja mogę powiedzieć pełną gębą, oczywiście, cieszmy się z tego. Czarnogóra, także tam nas słuchają w miejscowości Tiwat. Pan Artur pisze, że ta kawa i herbata to raczej nie coś zimnego. No jest i mrożona herbata, i mrożona kawa. Też można w ten sposób kombinować. Bardzo dziękuję. Krystian.Hanke, małparadio357.pl. A jeszcze łatwiej tekstówkę proszę kliknąć, napisać kilka słów. Można. Bardzo proszę, to wszystko do mnie trafi. Na Facebooku, Instagramie też można na temat muzyki podyskutować sobie. Jest post. No i co? No i co? No i co? I gramy, gramy, gramy. Ja wiem, że państwo w pracy, pracować trzeba, już parę maili z narzekaniem nadeszło, pogoda piękna, a tutaj robota, no wiadomo, zając, może uciec, a tu jeszcze takie piruety trzeba kręcić.
1: Dorastałem z włączoną telewizją, takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą, telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć, tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że coś się

kinach Shrek i Amelia. A my golimy głowy na jeża. Jeździmy do Hybryd, Remontu i na Plac Bawiciela. Do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i puste trzepa.

No to taka paczka, skrzynka wspomnień, można powiedzieć. No ale też z udziałem młodszego nieco pokolenia. Fisze, Made, Tworzywo, Szczyl, Piruety, tak to wszystko zabrzmiało. Można sobie było chwilowo odpłynąć myślami gdzieś w tamte czasy. Ten wehikuł czasu, mam wrażenie, że on ciągle wykorzystywany jest. Nie ma chłopak postoju, nie ma takiego czasu, żeby w pit stopie troszkę się naprawić. Tak często go używamy. Nasze ciągoty do sentymentu, do wspomnień ciągle żywe. No ale dobrze. Wszak to też część naszego życia. Powroty. 28,5 minuty po godzinie 14. Już niebawem sięgniemy po płytę tygodnia. Jeszcze chwilkę, jeszcze momencik. Najpierw zaproszenie koncertowe, bo przyjadą, zdaje się, pod koniec października do Warszawy. Temples. A potem inna kapela, która właściwie ma bardzo podobną nazwę, bo też zaczyna się na T, a kończy na S. Ale na razie nie zdradzę jaka.

0: No i wszystko jasne. Tym drugim zespołem był zespół Travis. Za 25 minut godzina 15. No tak sobie dzisiaj pogodowo rozmawiamy przy tym słońcu. Już teraz wiem, że nawet w Jorku ważna jest też wilgotność. No bo jak tam 17 stopni pokrywa chmury 99 i wilgotność duża, no to jest chłodzik. Aż miło, albo niemiło w zasadzie, bo jak my tutaj o tym słońcu opowiadamy. Ale nie o pogodzie teraz, choć właściwie moglibyśmy powiedzieć, że teraz będzie mrozu. Więc o pogodzie wciąż. Ale to zostawmy, bo Mrozu wydał płytę, której możemy słuchać od 12 dni już, a tym razem, w tym tygodniu, jest to nasza płyta tygodnia popołudniami. Bardzo się cieszę, bo to świetny wybór kolegów z redakcji muzycznej, choć mam wrażenie, że krótka 33-minutowa dawka muzyki to trochę mało, zwłaszcza, że przecież już doskonale znamy i Pół na Pół, i Anioły, i Nie ma miejsca jak dom. No ale wybraliśmy jeszcze z pozostałych utworów, a jest ich w sumie 10, także utwory, żeby Państwu je zaprezentować popołudniami. Krystian.Hanke@radio357.pl. Kto chce płytę Mroza, proszę bardzo, ręka do góry, a najlepiej to tekstóweczką proszę mi tutaj dać znać. Coś może się uda zrobić w tej sprawie. Płyta Mroza zatytułowana pięknie, poetycko, Wszystko, czego chciałem. No to wszystko, czego chciałem z tego utworu, z tego albumu. Wybierzemy utwór Bez dwóch zdań. I Mrozu to bez dwóch zdań zapowie. Właściwie jednym krótkim zdaniem.
1: To zła kobieta była, ale było warto.

Tak, z zaciekawieniem czytam Państwa tekstówki. Kto chce mrozu troszkę w takie upalne wrześniowe dni? No, sporo miejsc się odezwało, a płyta pojedzie do Lublina i mam nadzieję do Krakowa, bo w drodze do Krakowa na koncert Mroza pan Bartek, panie Bartku, mam nadzieję, że będzie słuchane, więc i żona się też ucieszy. Do pana Bartka do Lublina pojedzie Mrozu z płytą tygodnia. Proszę słuchać także jutro i pojutrze i w piątek będziemy prezentować ją Państwu po kawałeczku tegoż cudownego i wybornego tortu. 20 minut do godziny 15. Miley Cyrus z nowym nagraniem. Red Lights, tak to brzmi.

13 minut pozostało do godziny 15, a jeszcze maile nieodczytane niektóre. Jak to ważne, żeby dobrze się ten mail otworzył, bo na przykład w tym przykładzie, albo przypadku, to lepiej powiedzieć, mam mail od słuchacza, to pan Grzegorz z miejscowości Grom pisze, pozdrawiam ze słonecznych Mazur. No i teraz tak, przeczytałem, gdzie spędzam tygodniowy urlop z żoną Renatą, czy można pozdrowić moją ukochaną żonę w trakcie audycji za 36 lat? Szczerze mówiąc, próbowałem sobie to nawet zapisać w notatkach za 36 lat, ale mój kalendarz nie ogarnął takiej daty. Zresztą jest spora obawa, że może już nie będę wtedy prowadzić audycji, więc pomyślałem sobie, że jakoś inaczej mogę to spróbować zrobić. Ale tu, w tym momencie pojawił się pomysł, że może jednak to nie jest cała treść wiadomości i rzeczywiście. Więc cała treść z wiadomości brzmi, czy można pozdrowić moją kochaną żonę w trakcie audycji za 36 lat razem. Ha, i to jest zupełnie inna sprawa. I to jest game changer. I to zmienia postać rzeczy. Bardzo dziękuję podpowiedzi swojej, gdyż panie Grzegorzu, pani Renato, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Szerokich, czego właśnie się na Mazurach życzy, bo to chyba na łódkach jest. Wiatrów, o, pomyślnych wiatrów. O, tak. Udało się. No to teraz myślę, że z niejednego oka łza popłynie wzruszenia.

Ja nie pytam, ja się nie dowiaduję. Mam nadzieję, że się podobało i tyle. A życzenia jeszcze też proszony jestem o przekazanie. Jeszcze jedne, do pani Beaty. To już NL, czyli chyba to będzie Nederlanden. Pani Beata miała okrągłe urodziny. No i tutaj słuchacz pan Andrzej jakoś innym sposobem musiał przekazać kwiaty, ale zdaje się, że kurier zwąchał całe kwiaty, bo na drugi dzień niestety już nie domagały. No to co? To w takim układzie, pani Beato, od pana Andrzeja najlepsze życzenia. I tutaj kącik urodzinowy już zamykamy. Za 6,5 minuty, godzina 15. No i właśnie. Nazwa tego zespołu jest dość znacząco podobna akustycznie do gwiazdy ubiegłorocznego Inside Seaside. Proszę sobie przeczytać, powiedzieć na głos i skojarzyć.

Grace Ives, bardzo charakterystyczny. Może nie tyle głos, ale też na pewno to styl śpiewania. 15 minęła, no to co, raz jeszcze mówimy dzień dobry.

Tomek Matlingiewicz zostaje przy konsolecie, ja zostaję przy mikrofonie. Przez godzinę jeszcze do popołudniówki będziemy Państwu pięknie grali. Jak tu zacząć trzecią godzinę z przytupem? Z przysiadem? O, to lepiej powiedzieć.

Antydepresanty, więc FIFA, żyrafa. Gdy dla oksydanty to karafa, fa, fa. Chciałby się

Jeśli jeszcze Państwo nie są przekonani do końca do udziału w festiwalu Inside Seaside, choć mam meldunki od Państwa, że już powinienem zacząć ćwiczyć ping-ponga, bo już zapisują się chętni na pojedynek. Ja taki dobry nie jestem, chętnie oddam kilka punktów. No to na pewno spotkanie z Lechem Janerką w strefie rozmów będzie bardzo mocnym punktem imprezy. Ja już się cieszę, byle tylko nie kolidowało z innymi świetnymi punktami, bo niestety na Inside Seaside właśnie tak to zwykle bywa, że trzeba wybierać, a wybory nie są proste. Letnia pogoda za oknem, no to jeszcze obiecanki spełniamy, bo powiedziałem, że do Nudżena będziemy wracać. To też wakacyjne wspomnienie w pamiętniczku ładnie zapisane.

O, nie odstawia nogi. Halsey dziś ma urodziny. Z tej okazji to nagranie Lonely is a Muse Halsey. Choć szczerze mówiąc, gdybym nazywał się tak jak ona, tak pięknie, Ashley Nicolette Frangipane, to zwłaszcza ostatnie, ten ostatni człon, czyli ten krem migdałowy, albo plumeria, czyli taki kwiat lei, no to raczej bym przybrał taki pseudonim. Ale zostawiamy artystce prawo, wolność wyboru. Niech tak będzie, Halsey. Wszystkiego dobrego na urodziny. Za do 40, a niech będzie tak, 7 minut godziny. Na 16. Za 47 minut godzina 16. Bo być może ktoś na 16 czeka, to co mu będziemy inaczej podawać godziny. Nowe nagranie Cage the Elephant w Radiu 357 teraz. A za chwilę proszę posłuchać, bo ważne przypomnienie będzie.

Oj, tak, ta piosenka potrafi zrobić dzień. Pozdrawiam panią Edytę, to słuchaczka, która tak właśnie napisała. A my też państwa chcemy namówić na to, żeby zrobić trochę dobra, a nawet więcej niż trochę. Proszę uważnie słuchać radia w najbliższych dniach, bo przecież w najbliższy poniedziałek, 5 października, wspólnie będziemy obchodzić urodziny, czyli początek zbiórki, czy już, to już 6. rocznica tego epokowego wydarzenia. W związku z tym w piątek, w sobotę, w niedzielę i w poniedziałek będziemy państwa namawiać na to, żeby właśnie trochę tego dobra uczynić i wesprzeć akcję Fundacji Iskierka. Akcję związaną z książeczkami, które mają dać wsparcie dzieciom ze zdiagnozowanym nowotworem. Dzieciom, rodzicom, rodzinom, tak jak wczoraj w tatuowaniu opowiadała prezeska Fundacji pani Jolanta Czernicka-Siwecka. Pięknie opowiadała o tym, ileż dobra, ileż mocy. Taka spersonalizowana, jedna, jedyna na świecie książka z bohaterem, z małym bohaterem, bajka o nim właśnie potrafi pomóc, potrafi zrobić dobra. Będziemy państwa namawiać na przeniesienie wsparcia do naszego radiowego systemu, albo zostania patronem, jeśli ktoś jeszcze nie jest patronem. Można także dokonywać wkład dobrowolnych. Proszę uważnie słuchać, bo będziemy cieszyć się razem z państwa, jeśli ten licznik będzie wzrastał, będzie się podnosiła ta kwota kolejnych książek, które kolejne dzieci w trudnej, w bardzo trudnej, o ile nie najtrudniejszej sytuacji życiowej będą mogły wspierać. O akcji będziemy mówić, o tych książeczkach jeszcze także oczywiście proszę słuchać uważnie w piątek i w poniedziałek Radia 357. Mam nadzieję, że da się państwa namówić, bo my doskonale wiemy, co państwo zrobili 6 lat temu. Bo państwo mają te, no, jak to się nazywa? Pan Superman.

Ja wierzę, że się uda. Ja wierzę, że znów uczynimy cuda. Taki rym mi się trafił. 25 minut po godzinie 15. Ostatnio kuleje nam kącik za górami, za lasami. Może dlatego, że ostatnio mniej filmów animowanych oglądam. Za to powiedzmy sobie, że będzie on wymiennie z kącikiem po prostu z dużego ekranu, którego nazwy jeszcze nie mam, ale utwór, który chcę Państwu dziś w ramach tego kącika zaprezentować, jak najbardziej już sobie czeka. Zwłaszcza, że można też w zasadzie za górami, za lasami ten motyw powtórzyć, dlatego że przeczytałem niedawno, że Ryan Gosling dołączył do uniwersum Marvela i zagra Ghost Ridera w filmie, który pojawi się dopiero w 2028 roku, no i będzie co oglądać zapewne. No a my przy okazji tej wspomnimy jego, no powiedziałbym chyba najbardziej znany film, albo film, który uczynił go prawdziwą gwiazdą. Oj, kina wzdychały, oj, wzdychały. Kto pamięta? Drive, oczywiście. To z tego filmu utwór.

Ależ to wyśpiewał. Teddy Swims, Perfect Man. Za 26 minut, godzina 16. Już Państwa zapraszam na popołudniówkę, która po 16 w Radio 357 oczywiście. A jeszcze jedna urodzinowa płyta ostała nam się na stoliku, no bo Outcast to przecież nie tylko Hej Ja. 28 lat temu ukazał się krążek Aquamini zespołu właśnie Outcast. No i potem pojawi się grupa, która jakoś bardzo kojarzy mi się z tym czasem. Wrzesień, ale to było jeszcze wcześniej. 92 rok. Ciekawe, czy ktoś się domyśli? Grupa polska. A wszystko zaraz będzie jasne. Lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack

O tej płycie powiedziano już bardzo, bardzo dużo, ale można byłoby opowiadać długo i jeszcze i wciąż i na wciąż. Bardzo ważna płyta w historii polskiego rocka. Już w maju była ogromnym sukcesem, a przecież w jesienią wyruszyli w trasę koncertową. Byliśmy na koncercie, tak, całą ekipą. To był łódzki klub Tygrys na Lumumbowie tak zwanym. Wilki, niebieska płyta, chociaż wtedy jeszcze u większości z nas na kasetach istniała. Gloria, no może nieoczywisty wybór z tejże właśnie płyty, ale to jeden z tych bardziej rockowych z pazurem utworów pośród przepięknych ballad napisanych przez Roberta Gawlińskiego. No dobrze, w zestawie słów, które służą jako tytuły utworów, kiedyś takie zestawienie próbowaliśmy zrobić, Gloria jest bardzo, bardzo wysoko. No i właśnie to jeden z tych utworów już wybrzmiał, natomiast La Gloria, trochę muzyczny żart zabrzmi teraz. Ciekawe, czy Państwo pamiętają ten utwór i ten zespół.

Nie wiem, czy ktoś rozpoznał po głosie, no ale można było zerknąć do aplikacji. Erasure to była płyta Wild, wydana w październiku 1989 roku. Tak, tak, z tego albumu bardziej znany i singlowy utwór to ten.

No tak, Erasure. Ale to nie jest tak, że zapomniałem o jeszcze jednej ważnej płycie, która dziś ma urodziny. Dokładnie będą to urodziny numer 34. Absolutnie, pomarańczowa okładka, no i może już ktoś kojarzy, a może jeszcze nie. 29 września 1992 roku. Drugi album formacji Alice in Chains. Zaczynał się naprawdę z przytupem, a wielu perkusistów łamało sobie pałeczki na tym, jak to zagrać na te 4,5. No ale oni zagrali we wspaniałym stylu. Them Bones, tak zaczynał się właśnie album Dirt formacji Alice in Chains.

ja nawet widziałem filmik instruktażowy, w którym perkusista pewnej znanej wokalistki pokazywał, jak zagrać ten utwór. To wcale nie jest takie trudne, jeśli się jest perkusistą. Jeśli się nie jest, no to wyliczenie tego już jest problemem, ale już to można przejść. Natomiast zagrać, no duży szacunek dla wszystkich, którzy próbują i którym się udaje. Bardzo dziękujemy. Dziękuję za korespondencję obfitą dziś i tu, i na Facebooku, za zaglądanie także. Bardzo dziękuję my, bo to nasz duet. Tomek Martyngiewicz, Krystian Hanke był z Państwem przez ostatnie prawie 3 godziny. Za chwilę popołudniówka w Radiu 357. Zapraszam w imieniu Ewy Koch. Proszę słuchać i nasłuchiwać, co ważnego w świecie i na świecie, a potężną dawkę słonecznego, letniego grania pod koniec września. Tak się to wszystko poukładało. Przygotowaliśmy dla Państwa z przyjemnością. A ja myślałem, że o tej porze to już będziemy grać takie numery. Spokojne, nastrojowe. Do usłyszenia w poniedziałek. Bye, bye.

0: Tu Radio 357, mamy wtorek, 29 września. Godzina 16 właśnie minęła, a to oznacza, że czas na serwis, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Rząd przyjął dzisiaj ostateczną wersję projektu budżetu na rok 2027. Na obronność zaplanowano wydatki w wysokości 198 miliardów złotych, na ochronę zdrowia 274 miliardów złotych, na naukę i szkolnictwo wyższe około 46 miliardów złotych, a na mieszkalnictwo około 6 miliardów złotych. To jest projekt budżetu, który z jednej strony łączy wsparcie dla obywateli z inwestycjami wzmacniającymi nasze państwo, mówi minister finansów i gospodarki Andrzej

0: Domański.
1: Naturalnie kontynuowane będą wszystkie kluczowe programy społeczne, między innymi program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura.
0: Ponadto rząd przyjął projekt ustawy, który między innymi podnosi pierwszy próg podatkowy do 130 tysięcy złotych. Temat zmian w progach podatkowych powróci w rozmowie popołudniówki. Na warszawskiej Pradze doszło do wypadku na ulicy Targowej. Starszy mężczyzna zginął pod kołami tramwaju. Policja bada okoliczności wypadku. Możliwe są utrudnienia w ruchu tramwajów i samochodów. Przenosimy się na Słowację, gdzie w jednej ze szkół uczeń zaatakował ostrym narzędziem dzieci i nauczycieli. Według słowackich mediów zginęła nauczycielka. Dwie osoby są ranne, w tym dziecko, którego stan jest krytyczny. Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe oraz policja. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragedii. Motywy działania sprawcy na razie nie są znane. Wracamy do kraju. W ośrodku opiekuńczo-wychowawczym dla dzieci w Elblągu doszło do wybuchu nieznanej substancji. Budynek został natychmiast ewakuowany, nikt nie ucierpiał. Trwa sprawdzanie źródła wybuchu, mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
2: Otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że doszło do jakiegoś pożaru, nagłego zapalenia się w jednym z pokoi, które tutaj zajmują wychowankowie ośrodka. Na miejsce przyjechała policja, nasz nieetatowy zespół rozpoznania minersko-pirotechnicznego, żeby sprawdzić, do czego tam mogło dojść.
0: 40 wychowanków ośrodka ma już zapewnione tymczasowe schronienie w innej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 11 osób w związku ze śledztwem dotyczącym Collegium Humanum. Zatrzymani jeszcze dzisiaj mają trafić do Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie zostaną przesłuchani. Jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, zatrzymani to osoby, które pełnią obecnie lub pełniły wysokie funkcje na dwóch prywatnych uczelniach. Śledztwo toczące się w sprawie Collegium Humanum dotyczy handlu dyplomami i prania pieniędzy. Na koniec przenosimy się do powiatu grudziąckiego. Jego mieszkańcy i rolnicy protestują przeciwko planom budowy kolei dużych prędkości. W starostwie powiatowym w Grudziądzu odbyło się spotkanie w tej sprawie, a przed budynkiem protest rolników z okolicznych gmin. Rolnicy boją się, że obiecane im odszkodowania za oddanie ziemi nie spełnią ich oczekiwań.
3: Są ludzie, którzy kupę lat mieszkają, zasiedleni. Są w starszym wieku przeważnie, nie? Teraz takie podziały od razu.
0: Mówi jeden z protestujących. Michał Jasiak, wicedyrektor podprogramu kolejowego Port Polska, tłumaczy, że planowane są cztery warianty przebiegu kolei dużych prędkości.
4: Na tą chwilę żadnych przesądzeń dotyczących wyboru konkretnego wariantu inwestorskiego nie mamy i bardzo mocno wsłuchujemy się w głosy lokalnych społeczności na temat uwarunkowań, które są dla nich istotne.
0: Ostateczny wariant ma zostać wybrany do końca roku.
5: Sport teraz w popołudniówce i Mateusz Kuźniewski.
6: Dwóch polskich tenisistów zagrało w finałach i efekt jest taki, że jeden wywalczył tytuł, a drugi obszedł się smakiem. Zacznijmy od zwycięzcy. Jan Zieliński, grający w parze z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem, wywalczyli pierwszy wspólny tytuł, wygrywając rywalizację deblistów w turnieju ATP 250 w Chengdu. W finale polsko-brytyjski duet pokonał Amerykanina Roberta Galloway'a i Szweda Andrego Ransona 7-6, 7-5. I to mógłby być idealny dzień dla polskiego tenisa, ale jest tylko albo aż dobry. Do ideału zabrakło zwycięstwa Huberta Hurkacza w finale singla. Niestety Polak przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną 4-6, 6-7 i pewnie marnym dla niego pocieszeniem jest fakt, że mecz był zacięty i nawet ostatnia piłka sprawiła, że kibice podnieśli się z krzesełek.
7: Wracała ta piłka, ale zdążył ją złapać. Davidowicz Fokina, to on wygrywa Chengdu Open 2026. Zdobywa drugi tytuł w tym sezonie i drugi tytuł w karierze za razem.
6: Komentował w Polsacie Sport Dawid Olejniczak. Porażka boli tym bardziej, że Hubi w tiebreaku drugiej partii nie wykorzystał czterech piłek setowych. W kraju tymczasem trwa ożywiona dyskusja o stanie polskiej piłki nożnej i wnioski po wczorajszej porażce biało-czerwonych ze Szwecją stosunkiem 1-3 pozytywne one zdecydowanie nie są. Gdyby ktoś potrzebował odtrutki, to dziś w Lidze Narodów czeka nas kilka naprawdę ciekawie zapowiadających się spotkań. Mistrzowie świata Hiszpanie po pokonaniu Anglików zmierzą się w Sewilli z Chorwatami, a wspomniani Anglicy powalczą na wyjeździe w Pradze z reprezentacją Czech. Początek obu starć o 20:45. Z kolei o 17:30 opowiem więcej o sporcie na naszej antenie. Wspomnę m.in. o tym, o czym rozpisują się włoskie media, które sugerują, że Tomasz Fornal został skrzywdzony, gdyż nie znalazł się w oficjalnej drużynie marzeń Mistrzostw Europy Siatkarzy. O naszych piłkarzach też będzie. Tej dyskusji, chcąc nie chcąc, i tak nie unikniemy. Do usłyszenia.
5: A jeśli chodzi o pogodę, to sytuacja kształtuje się następująco. Wieczorem będzie pogodnie, podobnie w nocy, tylko na północnym wschodzie miejscami zachmurzenie umiarkowane i tam lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 4 stopni na wschodzie, około 8 w centrum, do 11 na zachodzie, a cieplej na wybrzeżu około 12. Chłodniej w dolinach i kotlinach karpackich, tam około 1 stopnia. Jutro znów ciepły i pogodny dzień, nad ranem lokalnie na wschodzie i w dolinach karpackich możliwe mgły. Termometry pokażą od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, około 20 w centrum, do 23 na południowym zachodzie.
8: Popołudniówka 357. Zaprasza Ewa Koch.
5: No ale bez niezawodnych Krzysztofa Tubilewicza i Tomka Matlingiewicza nic by się tu, proszę Państwa, dzisiaj nie udało. Popołudniówka w Radiu 357 do 18:00.

0: To już 10 minut po godzinie 16.
1: To jest raport 357.
0: Życie bez procentów to coraz częściej świadomy wybór, a wśród młodych wręcz nowy trend. Zmienia się podejście do alkoholu, a konsekwencje tej zmiany widać nie tylko przy sklepowych półkach. Dlaczego pijemy mniej i co to oznacza dla budżetu państwa, to sprawdzał Michał Piwko.
2: Polacy coraz częściej rezygnują z alkoholu. Pod tym względem jesteśmy w unijnej czołówce. Jak wynika z najnowszych badań Eurostatu, w ubiegłym roku szybciej odsetek niepijących rósł tylko na Malcie i w Luksemburgu.
3: Należy się cieszyć z tego, że statystycznie na głowę pije się mniej niż jeszcze 5 czy 10 lat temu.
2: Mówi Krzysztof Brzuska, ekspert do spraw uzależnień i były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3: Rzeczywiście przyszła taka moda, to jest albo bez alkoholu, albo mało alkoholu i to jest bardzo pozytywna zmiana.
2: Za sporą część tej zmiany odpowiadają młodzi. To właśnie w tej grupie wiekowej podejście do alkoholu zmienia się najmocniej.
3: Młodzi ludzie raczej mniej piją niż więcej. Tutaj był dobry trend spadkowy. Starsi ci, którzy pili duże ilości alkoholu, to powiem to może dość brutalnie, po prostu wymierają, bo na marskość wątroby i inne choroby związane z alkoholem w Polsce umiera rocznie około 40 tysięcy osób. Przez ostatnie lata duża liczba takich hurtowych użytkowników alkoholu po prostu zmarła.
2: Zmianę widać też w państwowej kasie, mówi ekonomista, ekspert Akademii WSB Marek Zuber.
4: Jeżeli mniej pijemy, no to mniej kupujemy. Jeżeli mniej kupujemy, to mniej podatków płacimy. W związku z tym do budżetu trafia mniej pieniędzy.
2: W pierwszej połowie roku wpływy z akcyzy od mocnych alkoholi wyniosły niespełna 4 miliardy złotych. To o ponad 0,5 miliarda mniej niż rok wcześniej. Jak podkreślają eksperci, w tym przypadku to dobra wiadomość, także z ekonomicznego punktu widzenia.
3: Tym spadkiem dochodów nie należy się martwić, bo w ten sposób oszczędzamy wiele pieniędzy, chociażby w działaniach finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeżeli szef kliniki chorób wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mówi, że 30% jego pacjentów to są ci, którzy mogliby tu nie leżeć, gdyby nie pili za dużo bądź za długo, no to naprawdę to jest ogromna ilość pieniędzy wydawana na usuwanie szkód, których można byłoby uniknąć po prostu nie pijąc.
4: Nie tylko chodzi o bezpośredni koszt leczenia, ale także o wszystkie inne dodatkowe negatywne elementy związane z piciem alkoholu, jak choćby spadek wydajności pracy czy problemy w rodzinach. To też jest przecież koszt dla państwa.
2: Zdaniem rządu dodatkowym narzędziem ograniczającym spożycie mają być wyższe ceny alkoholu. Projekt przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów zakłada podniesienie akcyzy od przyszłego roku na alkohol etylowy, piwo i wino.
3: Ceny alkoholu to jest najmocniejszy czynnik wpływający na wielkość spożycia. To są wieloletnie badania przeprowadzane w wielu krajach. Podniesienie ceny, szczególnie tych najtańszych alkoholi, spowoduje, że rzeczywiście spadek będzie dalszy, lepszy.
4: Oczywiście ktoś może powiedzieć, no jak nie masz pieniędzy, to nie będziesz pił. Ja to rozumiem. Natomiast jest jeszcze ten kontekst, który nazywa się szara strefa.
2: Według danych Krajowej Administracji Skarbowej nielegalny handel alkoholem może oznaczać dla budżetu państwa nawet 250 mln zł strat w ciągu roku.
4: Przekroczenie pewnej granicy związanej z tymi podatkami, a co za tym idzie z ceną, może powodować właśnie szersze wejście w szarą strefę. Państwo dalej chce ten podatek podwyższać pomimo spadku wpływów, a więc na co liczy, można by było powiedzieć, no chyba że rzeczywiście najważniejszym celem, w co nie wierzę, jest ograniczenie spożycia alkoholu w Polsce, no tylko że wtedy właśnie jest kwestia tej szarej strefy.
2: W ubiegłym tygodniu na wniosek posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego usunięto z obrad Sejmu projekty nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Projekty Lewicy i Polski 2050 zakładają m.in. całkowity zakaz reklam alkoholu i nocną prohibicję w całym kraju.
0: Tym tematem zajął się Michał Piwko. Bardzo dziękujemy. A czy państwo obserwują w swoim otoczeniu, że alkoholu pije się po prostu mniej? Czekamy na tekstówki i głosówki. Aby je wysłać, wystarczy zalogować się do naszej aplikacji.

0: A propos informacji o tym, że spada spożycie alkoholu w Polsce, pan Szymon napisał, że od wielu lat uskutecznia życie następujące bez alkoholu i bez kredytu. Takie ma dwie zasady i czuje się zdrowszy na ciele i duszy dzięki temu, napisał pan Szymon. A co państwo o tym sądzą? Zachęcam do tego, by pisać do nas tekstówki i wysyłać głosówki. Wystarczy wejść do naszej aplikacji. O czym jeszcze powiemy dzisiaj w popołudniówce?
1: Polityka rzadko kiedy, jak w ostatnich miesiącach, wdziera się brutalnie w nasze codzienne życie.
2: Teraz już nie wchodzi się do telewizji, do gazet czy do radia. Teraz wchodzi się swoją własną telewizję, swoją własną gazetę, swoje własne newsy.
0: No właśnie. I na przykład premier prowadzi swój wideokast. Czy to według państwa lepszy sposób na komunikację ze społeczeństwem? Tym tematem zajmiemy się jeszcze przed 17:00.

0: Krzysztof Zalewski, jednakowi, no taki śmiech na koniec. A teraz właśnie padnie pytanie, komu do śmiechu nie będzie, bo rozmawiać będziemy o podatkach, a szykują się zmiany w progach. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2027 rok, a w nim jest m.in. kwestia podniesienia pierwszego progu podatkowego. Według premiera po zmianach liczba osób objętych najwyższą 32% stawką PIT ma się zmniejszyć o połowę. To oczywiście nie wszystko, zaraz temat rozwiniemy. Damian Szymański, redaktor naczelny Business Enter, jest naszym gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się państwu nisko.
0: Kto ma powody do radości dzisiaj, a kto tak nie do końca po tych zapowiedziach rządu? Ja wiem, że to zapowiedzi i do realizacji jeszcze daleko, ale trochę
1: tak,
0: pogdybajmy.
1: Tak, też powiemy, bo na razie chwilę trwa, ale rzeczywiście tak, to się może ucieszyć. Na pewno 3,5 miliona podatników, którzy nie zapłacą tego najwyższego progu, bo rząd też chce wprowadzić nowy próg podatkowy 24% i podniesie ten próg od 130 tysięcy do 150 tysięcy złotych. Więc mamy zupełnie nowy próg podatkowy zaproponowany przez rząd. I tutaj rzeczywiście, tak jak są wyliczenia Ministerstwa Finansów, no to mamy jasno powiedziane, że około 3,5 miliona podatników po prostu zapłaci mniejszą daninę. I tak jakby te progi były zamrożone, no to rzeczywiście wtedy przez to, że zarabiamy więcej, coraz więcej Polaków pada w ten najwyższy próg 32%. To jest dosyć bolesne, no bo jednak te kilkanaście punktów procentowych to jest taka poważna strata w budżecie domowym. I stąd właśnie ten pomysł rządu. I tutaj na pewno pitowcy mogą czuć tą radość, ale coś za coś. I to jest akurat dobra zmiana, że rzeczywiście rząd wskazuje od razu dochody, czyli skąd my te pieniądze mamy na tą obniżkę podatków wziąć.
0: Kto za to zapłaci właśnie?
1: Firmy za to zapłacą. I teraz tak, mamy kilka tutaj propozycji, bo z jedną z nich jest podwyższenie CIT-u dla tych największych firm powyżej, te które zarabiają powyżej 50 milionów euro. I tutaj CIT ma się zwiększyć o 3 punkty procentowe do 22%. I teraz jest pytanie, co dalej? No bo dalej mamy znowu uszczelnienie w ryczałcie. I tutaj też są bardzo poważne sprawy. I cieszę się, że rząd się również za nie wziął, bo ryczałtowcy bardzo nam wykwitli, tak bym to nazwał, w ostatnich latach i ta optymalizacja podatkowa przez ryczałt była bardzo zauważalna i o tym mówiły nie tylko analizy samego Ministerstwa Finansów, ale przede wszystkim branżowe różne raporty, które jasno wskazywały na to, że rzeczywiście osób, które się rozliczają tą formą opodatkowania, czyli właśnie ryczałtem ewidencjonalnym, czy to 8%, czy to 15%, to już pal 6, bo to nie o to chodzi, ich przybywa bardzo mocno. I co więcej, to są firmy, które rzeczywiście rozliczają się na bardzo dużych kwotach. Czyli mówimy tutaj o kwotach nawet powyżej 2 milionów euro obrotu. A przypomnę, że ryczałt był zaprojektowany dla tych malutkich, dla tych właśnie małych firm, które miały dopiero, które były dopiero w przedbiegach i chciały zostać tymi większymi firmami. I dlatego dobrze, że rząd się tym zajął. On tak naprawdę wraca do zmian tych pierwotnych, które później zmienił rząd Mateusza Morawieckiego w tym naszym niesłynnym Polskim Ładzie i rzeczywiście on tą kwotę bardzo mocno podniósł, dzięki której ryczałt mógł być uznawany za pełnoprawny dla tych firm. Więc tutaj wracamy do 250 tysięcy euro, a nie ponad 2 milionów, tak jak ma to miejsce teraz. Więc z jednej strony zapłacą firmy, z drugiej strony mogą się cieszyć pitowcy. Tylko problem polega na tym, czy rzeczywiście te zmiany podatkowe wejdą w życie i jak zapewnia nas Ministerstwo Finansów, dla budżetu ma być to zmiana neutralna. To znaczy, że ani budżet państwa na tym za dużo nie zyska, ani za dużo nie straci. Są wyliczenia niezależnych ekonomistów, między innymi z polskich banków, którzy mówią, że rzeczywiście rocznie być może budżet na tym zyska jakieś miliard, może 2 miliardy złotych, ale raczej to będzie kwota pomijalna.
0: No dobrze, ale to jeszcze powiedzmy taki przeciętny przedsiębiorca prowadzący załóżmy jednoosobową działalność gospodarczą, ile może zyskać na tych zmianach konkretnie rocznie, bo premier tutaj mówi i teraz ja powiem, tak, co powiedział. Zmiany podatkowe mają objąć około 3,5 miliona podatników i przynieść im oszczędności sięgające nawet 3600 rocznie na podatnika, czyli tyle faktycznie może nam zostać w kieszeniach?
1: Tyle nam może zostać, ale pamiętajmy, że my mówimy tutaj o etatowcach. My mówimy tutaj o ludziach, którzy zarabiają na umowę o pracę przede wszystkim, czyli ci pitowcy, tak? I tutaj rzeczywiście podniesienie tego progu podatkowego, wprowadzenie tego progu, powyżej którego będziemy się tym PIT-em rozliczali, to jest rzeczywiście ta realna, pozytywna zmiana dla tych osób. Z kolei firmy, które w Polsce zarabiają również swoje pieniądze, mają te pieniądze później na podwyżki dla pracowników, na tym stracą. I dlatego ten bilans ma się mniej więcej równoważyć. Czyli z jednej strony zabieramy firmom tym, które zarabiają najwięcej, z drugiej strony dodajemy, dosypujemy troszkę do kieszeni typowego, przeciętnego Polaka, tak moglibyśmy to nazwać. Tylko pamiętajmy proszę, że 3,5 miliona podatników w Polsce to też nie jest jakaś olbrzymia liczba. W Polsce jest około 16 milionów pracujących, więc to nie jest tak, że nagle większość osób zobaczy, ojejku, mam 3600 zł w swojej kieszeni na rok, czyli dzięki premierowi Tuskowi będzie mnie stać, nie wiem, na jakieś wakacje w ciągu roku, jakbym sobie to zaoszczędził. To tak nie będzie wyglądało, bo jednak te zmiany są bardziej punktowe. I teraz musimy powiedzieć jedną rzecz. Po co w ogóle są te zmiany? Znaczy, dlaczego rząd w ogóle je zaproponował? Oczywiście jedna rzecz to jest uporządkowanie ryczałtu, to jest to, o czym mówiłem, czyli ta optymalizacja agresywna, którą widzieliśmy w ostatnich latach i dobrze, że rząd w końcu się za nią wziął, ale z drugiej strony, drodzy państwo, jest coś, o czym bardzo mało się mówi, a to jest to, co nas czeka w 2029 roku albo 2030 roku. To oznacza, i to jest bardzo poważna sprawa, budżet naszego państwa jest tak naprawdę na gumkę i ślinę. On jest złożony, dosłownie tam parę miliardów brakuje do przekroczenia progu ostrożnościowego zapisanego w ustawie o finansach publicznych, 55%. To jest dług publiczny nasz tutaj krajowy, który my liczymy jako GUS, jako Polacy, nie mówię o tym unijnym długu. Jeśli go przekroczymy, drodzy państwo, a z bardzo dużą dawką prawdopodobieństwa przekroczymy go już w przyszłym roku, a z pewnością w 2028 roku, to oznacza bardzo poważne cięcia wydatków w 2029 roku, być może w 2030 roku. Mam tutaj na myśli zamrożenie płac w budżetówce, zamrożenie emerytur tylko i wyłącznie do poziomu inflacji, przejrzenie stawek VAT-owskich, czyli de facto podwyżka VAT-u i zamrożenie dużych inwestycji publicznych. To nas czeka i to jest ten kac finansowy, który nas czeka za parę lat, za te wszystkie lata wydatków ponad miarę, bo nam mówiono, że Polaków stać na wszystko, że możemy sobie wydawać ile chcemy, socjal, obronność, nie ma problemu, na wszystko nas stać, bo polska gospodarka rośnie. Nie, drodzy państwo, to jest jeden wielki finansowy mit. My z tego długu już nie wyrośniemy. Polska gospodarka rozwija się cały czas fantastycznie, bardzo wysoko względem innych krajów unijnych, ale my z tego długu nie wyrośniemy. Mamy poważny problem i ten rząd, jeśli się za niego nie weźmie, no to zostawi, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, bardzo śmierdzący prezent swoim następcom.
0: Zatem balansujemy na bardzo cienkiej linii. Tak jest. Oby się to nie sprawdziło, ale różnie może być. To jeszcze na koniec, bardzo krótko. Ustawa ustawą, ale musi być pod nią podpis prezydenta.
1: Otóż to.
0: Mamy rok wyborczy. No i właśnie. Czy ta nasza rozmowa miała sens? O tak zapytam.
1: No właśnie, drodzy państwo. Niestety kiedyś było tak, że jak rozmawialiśmy o sprawach podatkowych, dochodowych, to był konsensus, nieważne jaka była koabitacja. I prezydenci zazwyczaj nie wetowali ustaw dotyczących finansów naszego kraju, bo finanse publiczne to jest odpowiedzialność nas wszystkich. Nas wszystkich, tak jak tutaj siedzimy i rządu, i prezydenta, i każdego z nas. Niestety sygnały, jakie dochodzą ze Pałacu Prezydenckiego, mówią jedno. Nie będzie podpisu pod tą ustawą. Jeśli ta ustawa będzie rozczłonkowana, mam tutaj na myśli coś takiego, że rząd Tuska zaproponuje kilka ustaw, gdzie będzie i podwyżka, i obniżka, to rząd może zrobić zupełne kuku rządowi, czyli podpisze tam, gdzie rzeczywiście jest obniżka podatków, ale nie podpisze podwyżek, co oznacza, że dziura w budżecie będzie jeszcze wyższa, bo po prostu nie będzie dochodów. I wtedy rząd na przyszły rok będzie miał naprawdę bardzo gorąco, ale zobaczymy jak będzie. Na razie te głosy są takie, że rzeczywiście ten duży pałac od tego małego się bardzo mocno dystansuje, jeśli chodzi o zmiany podatkowe. Rząd powiedział, że rzeczywiście no tutaj musi szukać również bazy podatkowej. Prezydent powiedział, że żadnych podwyżek dla Polaków nie będzie. Zgodził się na podwyżki CIT-u dla banków, czy się zgodzi na podwyżki dla firm? Tutaj już jest bardzo duży dystans.
0: Oj, czekają nas w takim razie bardzo ciekawe miesiące.
1: To jest niestety przekleństwo chińskie, obyśmy żyli w ciekawych czasach, ale to jest właśnie przekleństwo.
0: Niestety. No i spełnia się. Damian Szymański, redaktor naczelny Business Enter, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko.

0: Nic Państwu nie umknie. Pan Sebastian oczywiście zauważył, że materiał o mniejszym spożyciu alkoholu przez Polaków przygotował Michał Piwko. Tak, dokładnie. Jest to przypadek, ale tak się właśnie zdarzyło. No to jeszcze Państwa opinie na temat tej właśnie tego materiału i tej informacji.
1: No muszę powiedzieć, że coś chyba w tym jest, że faktycznie zmieniają się troszkę nawyki, jeśli chodzi o spożywanie alkoholu, szczególnie tych mocnych alkoholi, ale też chyba i tych słabszych wśród młodzieży. Moja tutaj obserwacja z autopsji. W lipcu organizowałem 18 dla mojej najstarszej pociechy. No i do obliczenia tutaj zapotrzebowania na alkohol użyłem chyba dość przestarzałego modelu, opartego no, na tym, jak 18 świętowałem ja z kolegami i generalnie moje pokolenie. Efekt był taki, że mocne trunki, ale też standardowe piwa do dzisiaj jeszcze mi zalegają w dużych ilościach w garażu, a w trakcie imprezy już po godzinie musiałem biegać do supermarketu w pobliżu, żeby uzupełnić zasób piw i napojów bezalkoholowych, bo kończyły się bardzo szybko.
0: I pani Justyna jeszcze napisała: oczywiście, że młodzi piją mniej, jestem mamą 17-latka, odbieram go z imprez, widzę jak to wygląda, a pamiętam jak to było, kiedy to ja byłam w liceum. Cytuję, picie jest dla przegrywów i dobrze.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A dzisiaj wspieramy Simple Minds.

0: Popołudniówka w Radiu 357, 18 minut do godziny 17. Teraz powiemy o tym, że premier ma swój wideopodcast. Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych nagranie o tytule Cała prawda o cenach paliw. Mówi w nim o założeniach rządowego planu obniżenia tych cen i wyjaśnia, skąd miałyby pochodzić na ten cel pieniądze. Donald Tusk zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Karola Nawrockiego. Oprócz tego, co mówił, uwagę wielu osób zwróciło też w jakiej formie. Niektórzy dostrzegają znaczące inspiracje scenografią zaczerpniętą od innych twórców, a Krzysztof Zimoch pytał, czy taki przekaz będzie chętniej wybierany przez polskich polityków.
1: Nowy podcast Donald Tusk rozpoczął od omówienia sytuacji międzynarodowej i jej wpływu na ceny paliw.
2: Ceny paliwa dotykają każdego bez wyjątku, każdej rodziny, nie tylko w Polsce, na całym świecie i nie tylko tych, co prowadzą samochody, bo przecież na przykład ceny żywności w sklepie też zależą od tego, ile kosztuje paliwo.
1: Premier zaznaczył, że dodatkowe obciążenie nie powinno zagrozić normalnemu funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Ponad 12-minutowe oświadczenie zwróciło jednak bardziej uwagę nie treścią, a formą YouTube'owego kanału.
2: Polityka rzadko kiedy, jak w ostatnich miesiącach, wdziera się brutalnie w nasze codzienne życie.
1: Tu akurat można się nie zgodzić, bo tę YouTube'ową przestrzeń politycy zawłaszczają od lat. Robił to choćby ponad dekadę temu prezydent USA Barack Obama. A na polskim podwórku były premier.
3: Dobry wieczór Państwu. Przepraszam na początek za to opóźnienie.
1: I były marszałek Sejmu.
4: Witajcie na sali posiedzeń Sejmu. To miejsce, które oglądacie z całą pewnością, z uwagą.
1: Obecnie robią to z powodzeniem politycy Konfederacji.
5: Dzień dobry Państwu, witam w 104. odcinku programu Mencen Grilluje.
1: Których za sprawność technologiczną chwali choćby Wojciech Kardyś, ekspert do spraw komunikacji i wizerunku.
6: Jest to Sławomir Mencen, przypominam, on ma konto na YouTubie, profil na YouTubie, swój własny, prywatny, który obserwuje ponad milion ludzi.
1: A wracając do filmu Donalda Tuska, można postawić tezę, że premier takich wyświetleń pozazdrościł, albo to element większej taktyki.
7: Premier wykonał kolejny krok, żeby uszczelnić bańkę komunikacyjną wokół siebie i wokół Koalicji Obywatelskiej, wokół własnego rządu.
1: Zauważa publicysta Agaton Koziński.
7: Jemu nie brakuje studia podcastowego, jemu nie brakuje możliwości nagrywania różnego rodzaju rolek. Jego brakuje takiego wiarygodnego, skutecznego i docierającego w całkowicie inny sposób niż klasyczna linearna telewizja medium, a Karol Nawrocki w kanale Zero czuje się bardzo dobrze, co pokazał w kilku wywiadach, w których tam gościł.
1: Według niektórych zresztą aranżacja scenografii kadru u Donalda Tuska do złudzenia przypomina...
8: Matko Bosko, to Tusk poszedł do Stanowskiego, bo jakoś mi tak ten design ze studia, nie wiem dlaczego zapachniał kanałem Zero.
1: Śmieje się Robert Feluś. Kanał Zero oczywiście nie ma monopolu na wystrój studia, ale zdaniem dziennikarza można zaczerpnąć z niego trochę telewizyjnego warsztatu.
8: Premierze, dodajmy jeszcze jedną kamerę z drugiego profilu. Troszkę mnie znużyła taka formuła. Raz widzimy premiera z przodu, a raz z boku.
1: W nagraniu szef rządu zwrócił się również do prezydenta Karola Nawrockiego. Podkreślił, że do wprowadzenia proponowanych rozwiązań dotyczących cen paliw potrzebny jest jego podpis.
2: Apeluję, podpisuj prezydencie. Jest szansa, że przed świętami znowu będziemy mieli chociaż trochę tańsze paliwo na naszych stacjach.
1: Być może zatem czekają nas kolejne odcinki Tuskoflixa jako forma przekazu treści od Donalda Tuska.
0: Tylko pytanie, czy do Państwa to trafia, czy podcasty polityków to dobry sposób komunikacji ze społeczeństwem, no i samej też komunikacji polityków między sobą. A tym tematem zajął się Krzysztof Zimoch.

0: A propos informacji o tym, że Polacy piją mniej alkoholu, pani Katarzyna napisała w grupie znajomych 45+, co chwilę ktoś przestaje pić. Na ostatnim spotkaniu w towarzystwie kolegów ze studiów sprzed lat na 35 zamówień w lokalu jedno było alkoholowe. W tej grupie wiekowej naprawdę widać spadek picia, a młodzież niestety przenosi się na inne używki. To jeszcze w tej sprawie taki głos od państwa.
1: Nie wiem, czy niepicie alkoholu to jest jakaś moda, ale na pewno regularne i duże spożywanie alkoholu stało się po prostu obciachem. To, z czego kiedyś śmieliśmy się za mało lata, 20-30 lat temu, ten przysłowiowy wujek pijany z wesela, no dzisiaj tak wyglądają niektórzy nasi znajomi. Niestety lub na szczęście mamy ich po prostu coraz mniej. Nie to, że umierają, po prostu nie spotykamy się z nimi.
0: Pani Teresa napisała, że jej dorosłe dzieci piją tylko alkohole 0%, a znajomi okazjonalnie lampkę wina podczas spotkań towarzyskich. I jeszcze pani Magdalena, która pyta, czy faktycznie to spożycie alkoholu spada i dlatego codziennie słyszymy o pijanych kierowcach i o prowadzących z wielokrotnymi zakazami sądowymi. No coś tu nie gra, pyta pani Magdalena.

0: A propos polityków, podcasterów.
1: Jest tyle podcastów Radia 357, że ja naprawdę już nie mam czasu słuchać podcastów polityków. Jak zrobicie jakieś streszczenie takiego podcastu, to ja chętnie u was posłucham.
2: Popołudniówka 357.
0: No i myślę, że pani to dobrze podsumowała. No dobrze, to teraz my zmienimy temat. 36% pracowników w wieku 45-59 lat spotkało się w ciągu ostatnich 3 lat z dyskryminacją wiekową. Często byli pomijani przy awansach. To może zniechęcać do dalszej aktywności zawodowej i przyspieszać decyzję o przejściu na emeryturę. To wyniki raportu GIGS przeprowadzonego przez NPULS przy współpracy Szkoły Głównej Handlowej.
3: Doświadczyłam i ja odeszłam w odpowiednim czasie, nie przeciągałam tego, ponieważ chodziło o moje takie zdrowie psychiczne.
4: 30% badanych mówi, że mimo posiadanych kwalifikacji było pomijanych przy awansach.
5: Magda Pietkiewicz, ekspertka rynku pracy, platforma NPULS, pomysłodawczyni badania.
4: To pokazuje, że problemem nie jest brak potencjału, ale czasem sposób, w jaki organizacje ten potencjał wykorzystują.
6: To nie ma tak, że my jesteśmy starzy. Nie, nie, nie. My mamy po prostu trochę więcej lat.
7: Dyskryminacja osób dojrzałych na rynku pracy jest problemem, z którym coraz bardziej mierzymy się w społeczeństwie.
5: Maciej Kikta, ekonomista.
7: Z którym z jednej strony spodziewam się, że możemy się mierzyć coraz bardziej w związku z podejściem części menadżerów czy w korporacjach, czy w dużych przedsiębiorstwach do zatrudniania osób nieco starszych, a z drugiej strony jest to problem, który powinniśmy wyeliminować z naszego otoczenia jak najszybciej. W związku ze zmieniającą się demografią musimy przyzwyczaić się do tego, że średnia wieku pracowników po prostu rośnie. Zatem odmawianie awansów, szykanowanie w pracy czy jakiekolwiek utrudnienia w rozwoju zawodowym osób, które skończyły 40 czy 45 lat, koniec końców jest grą na bardzo krótką metę, która jedynie polskiemu biznesowi zaszkodzi.
3: Prawdą jest, że ci ludzie są troszkę tacy odrzuceni. Uważam, że to może dyskwalifikuje troszkę wiek. Być może, że zrobią coś troszkę wolniej, ale to nie znaczy, że źle zrobią.
4: 63% badanych X-ów deklaruje wysokie zaangażowanie w pracę. Dla porównania w naszym wcześniejszym badaniu o pokoleniu Z było to 39%.

0: albo przechodzić do ról doradczych i mentorskich.
1: Wszyscy wiemy, starzenie się społeczeństw, technologie.
2: Jacek Kowalski, Orange Polska.
1: Ten miks technologii i wieku może dawać bardzo ciekawe efekty. Właśnie tym się chcemy zająć jako grupa firm zainteresowanych tym tematem szczególnie. A jak to się może dziać? No, poprzez promocję naszych rozwiązań, poprzez wymienianie się doświadczeniami, poprzez to, że będziemy ze sobą pracować i starać się zwracać uwagę innych firm na te aspekty, które teraz zaczynają być bardzo dominujące, w tym zmieniającym się przecież ciągle.
0: Nie patrzmy na pokolenie X jak na ludzi, którzy za chwilę odejdą z rynku pracy. To ogromny zasób doświadczenia, wiedzy i zaangażowania. Pytanie nie brzmi, kiedy odejdą. Pytanie brzmi, co zrobić, żeby chcieli zostać i żebyśmy potrafili wykorzystać ich potencjał.
3: I to jest na dzisiaj, myślę, bardzo dobre pytanie. A tym tematem zajął się Tomasz Jeleński.

0: Radio 357 i tak oto niniejszym minęła godzina 17. To oznacza, że czas na serwis, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy z Mercosur. Jak uzasadniono, Polska nie wykazała dostatecznie, że tymczasowe stosowanie tej umowy może spowodować poważną i nieodwracalną szkodę. Wniosek Polski był częścią skargi na porozumienie z Mercosur. Polska chciała, żeby do czasu wydania wyroku przez Trybunał umowa handlowa została zawieszona w ramach środka zabezpieczającego. Sam wyrok TSUE wyda w późniejszym terminie. W podwarszawskiej Zielonce doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem. Firma wykonująca remont uszkodziła kabel od urządzeń. Z powodu awarii występują opóźnienia w kursowaniu pociągów. Ponad 20 składów zostało odwołanych. Jeśli prezydent nie podpisze ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, Rada Ministrów będzie szukać nowych rozwiązań, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Dzięki dochodom z takiego podatku można by sfinansować kolejną rządową obniżkę cen paliw.
2: Będziemy szukać rozwiązań pewnie podobnego rodzaju, z podobną ustawą, no ale rozwiązanie plan A leży na biurku prezydenta. Lepszego planu nie będzie.
1: Ustawa trafiła na biurko prezydenta kilka dni temu. Poprzednią Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, bo uznał, że opodatkowanie koncernów na kilka miesięcy wstecz jest niekonstytucyjne. Putin bombarduje Kijów z dystansu, a jego armia cofa się na froncie. Ukrainie udało się odepchnąć wojska.

0: rosyjskie z kilku ważnych pozycji i zmusić Moskwę do znacznego odwrotu. Więcej w relacji Piotra Kaszuwary.
1: Generał Andriy Biłecki poinformował, że w trakcie kolejnej fazy operacji pod kryptonimem Vivaldi Rosja straciła 2000 ludzi, a ponad 250 żołnierzy zostało wziętych do niewoli. Ukraińcy wykorzystali do ataku radzieckie transportery opancerzone BTR-60, które własnoręcznie przerobili i przekształcili w pojazdy roboty kamikadze. Dzięki nim rozbito pozycje Rosjan i zmuszono do odwrotu. W sumie Ukrainie udało się dotychczas zwolnić około 200 km² terytorium i cofnąć Rosjan o około 10 km, pozbawiając ich ważnych pozycji na rzece Doniec, którędy Rosjanie przeprawiali się przez wodę. Sukces odnotowała też 31. Brygada Sił Zbrojnych, której po kilku miesiącach walk udało się odbić niemal wszystkie okupowane terytoria obwodu Dniepropetrowskiego. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
0: W odpowiedzi Rosja bombarduje cywilne cele, w szczególności w stolicy Ukrainy. W ciągu ostatniej doby atakowane były szkoły, akademia nauk, klinika w centrum miasta, bloki mieszkalne czy stacje benzynowe oraz zakłady produkcyjne i magazyny. Rannych zostało kilkadziesiąt osób. Przed sądem rejonowym w Wolsztynie rozpoczął się proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza. Do tragedii doszło na obozie harcerskim podczas nocnej próby. Chłopiec miał przepłynąć jezioro w pełnym umundurowaniu i ciężkich butach. Na ławie oskarżonych zasiedli 21-letni drużynowy Marek G. oraz 19-letni Igor K., ratownik WOPR. Oskarżonym grozi do 5 lat więzienia. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Pentagon padł ofiarą ataku hakerskiego. W wyniku ataku ujawniono dane blisko 3 milionów osób. Obejmują one m.in. numer ubezpieczenia społecznego oraz szczegóły dotyczące stanowisk zajmowanych przez personel wojskowy i cywilny. Zdaniem przedstawiciela resortu może rodzić to obawy o bezpieczeństwo narodowe. Z kolei kilka dni temu o naruszeniu bezpieczeństwa danych swoich pracowników poinformowało FBI. W oświadczeniu przesłanym mediom hakerzy zadeklarowali jednak, że nie opublikują wykradzionych danych.
2: Noc będzie pogodna, tylko na północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i tam mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 4 stopni na wschodzie, około 8 w centrum, do 11 na zachodzie, a na wybrzeżu około 12. Jutro ciepły i pogodny dzień. Termometry pokażą od 17 stopni na północnym wschodzie, około 20 będzie w centrum i do 23 na południowym zachodzie.
3: Popołudniówka 357.
2: Polacy piją mniej alkoholu. Informowaliśmy o tym w raporcie po godzinie 16 i państwo się rozpisali na ten temat. Pani Patrycja napisała, że sama od ponad roku nie pije alkoholu i bardzo jej z tym dobrze. Przede wszystkim to kwestia rosnącej świadomości o tym, jakie spustoszenie alkohol robi w organizmie człowieka, oby rosła dalej. Pan Piotr napisał, że ciekawi go, jak się to wszystko przekłada na wzrost spożycia innych substancji. To kolejny głos na ten temat. I pani Barbara w temacie abstynencji młodego pokolenia, współpracownik lat 23, wytłumaczył mi, dlaczego podjął decyzję o bezalkożyciu, przeanalizował, co mu daje alkohol, a co złego może z jego organizmem zrobić i wybór był jeden. Zaimponował mi takim podejściem, napisała pani Barbara. Głosówki i tekstówki w tej i w innych sprawach przyjmujemy w popołudniówce do 18.00.

0: Pan Rafał napisał, że może młodzi 20-latkowie i nieco młodsi nie piją, ale jego zdaniem palą więcej niż pokolenie 40-latków, zarówno tak zwanych elektryków, jak i zwykłych papierosów. Widzę to, napisał pan Rafał, zatrudniając ich u siebie, ale też na co dzień na ulicy. To jeszcze taki głos od państwa na temat spadku spożycia alkoholu w Polsce.
1: Mojego przyjaciela syn, lat 20 kilka, na pytanie, dlaczego nie pije, odpowiedział: bo zauważyłem, że po czuję się dużo gorzej niż przed. Pozdrawiam serdecznie, trzymam kciuki za wszystkich, sam nie piję.
0: I pani Kasia jeszcze napisała tak. Zapytałam znajome mamy nastolatków w Polsce, czy faktycznie młodzież pije mniej. I dostałam te same informacje, chyba w dużych miastach, bo u nas 15-18-latki piją, jak i my piliśmy za młodu. A mówimy o miastach od 12 tysięcy do 200 tysięcy mieszkańców.

0: Popołudniówka w Radiu 357, 13 minut po godzinie 17. Adrian Bąk w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A dziś w dalekim zasięgu Republika Południowej Afryki, bo tam trwa obława na sprawców dwóch ataków na klientów lokali gastronomicznych.
1: Tak, pomyślałem sobie, że może czasem warto też odejść od tych takich często przywoływanych regionów świata i spojrzeć w inne partie i w inne rejony świata. Tym bardziej, że one też nam mogą powiedzieć wiele o tym, jak ten świat funkcjonuje i rzeczywiście bardzo wydaje się istotne rzeczy dzieją się w Republice Południowej Afryki, o czym dzisiaj w dalekim zasięgu.
2: Daleki zasięg.
1: Dwie masowe strzelaniny w ciągu kilku godzin, co najmniej 28 zabitych w Republice Południowej Afryki. Uzbrojeni napastnicy zaatakowali właśnie dwa lokale, w których ludzie spędzali wieczór. Niedaleko Johannesburga zginęło 18 osób. W drugim ataku na obrzeżach Kapsztadu kolejnych 10. Dlaczego doszło do tych dramatycznych wydarzeń i czy mogą one coś powiedzieć o stanie państwa? O tym dziś porozmawiam z panem Dobkiem Paterem, analitykiem ruchu rynku telekomunikacyjnego, od wielu lat mieszkającym w RPA. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, miło mi.
1: Wyjaśnijmy na początku szczegóły tych dramatycznych wydarzeń, bo tak jak już wspomniałem, do nich doszło w stosunkowo krótkim czasie, prawda?
3: Tak jest. W tym samym, w zasadzie w tego samego weekendu. Tak.
1: Czy to jest jakoś symptomatyczne, że do tych dwóch wydarzeń doszło tak blisko siebie?
3: Nie, to prawdopodobnie jest przypadek, akurat tak się wydarzyło. Oddalone od siebie były o około 13 1300 kilometrów. Jedno, jak pan powiedział, niedaleko Johannesburga, drugie w Kapsztadzie miało miejsce. Także prawdopodobnie inne motywy były. Czysty przypadek, że w przeciągu kilku godzin oba wydarzenia miały miejsce, ale ogólnie tego typu zajścia, czyli tak zwane masowe strzelaniny, masowe morderstwa, nasilają się w przeciągu ostatnich kilku miesięcy, już się nasilają, a szczególnie od początku tego roku miało miejsce około 41 takich zajść, w których co najmniej 3 osoby zostały zastrzelone.
1: Jedna z tych strzelanin miała miejsce w czerwcu, prawda? Też ona odbiła się dość szerokim echem wówczas na świecie, także kilkanaście osób zginęło.
3: Tak, w czerwcu 12 osób zginęło, w tym roku od początku roku zginęło w tego typu zajściach 196 osób. Jeżeli chodzi ogólnie o statystyki morderstwa w południu Afryki, są nadal bardzo wysokie, jak w porównaniu do innych krajów na świecie, aczkolwiek z roku na rok, za drugi kwartał tego roku wykazany został spadek około 6%, jednakże nadal około 60 osób ginie, zostaje zamordowanych w RPA, ale mimo tego, że ogólnie stopa przestępczości, a szczególnie tych takich bardziej brutalnych przestępstw spada, to jednak nasilają się zdarzenia tego typu masowych morderstw. Masowe w terminologii południoafrykańskiej policji oznacza co najmniej 3 osoby, które zginęły w tym samym wydarzeniu, zostały zastrzelone albo po prostu zabite w inny sposób. Istnieje wiele motywów. Motywy.
1: No właśnie, bo o tę motywację chciałem pana zapytać.
3: Sięgają od rywalizacji biznesowej, także prawdopodobnie może tego typu motyw zaistniał w przypadku Kapsztadu, gdzie 10 osób zostało zastrzelonych. Po prostu dwie jadalnie, czy jakieś dwa miejsca rozrywki, popularnie zwane shisanyama, w których się mięso przygotowuje na grillu na przykład dla klientów, konkurują ze sobą dosłownie, eliminują konkurencję dosłownie, czyli wchodzą mordercy i strzelają osoby uzbrojone w broń palną, a nie tylko pistolety, a i karabiny maszynowe, często AK-47 albo też R5, R4, południoafrykańskie strzelby automatyczne, wojskowe i policyjne. Także to na polu jakby konkurencji zaistniało. Natomiast zdarzenie blisko Johannesburga prawdopodobnie miało podłoże nielegalnego górnictwa w RPA. Istnieje zjawisko tak zwane zama-zama. Są to nielegalni górnicy, którzy wchodzą do opuszczonych i zabezpieczonych kopalni, które zostały opuszczone przez duże korporacje, bo już są po prostu dla nich nieopłacalne, aczkolwiek ci nielegalni górnicy nam przenikają pod ziemię, często miesiącami tam przebywają, wydobywają jeszcze rudę złota, którą da radę wydobyć i walczą o te terytoria, o te kopalnie i związane z tym są różne porachunki, także prawdopodobnie to zjawisko niedaleko Johannesburga miało to podłoże. Miało też tam miejsce zajście w sierpniu tego roku, gdzie parę osób zostało zastrzelonych w tym samym miejscu.
1: No właśnie, bo tak na pierwszy rzut ucha, to mogłoby się wydawać, że te rzeczy są niepowiązane. Tutaj strzelanina, tutaj nielegalne wydobycie złota, czy nielegalne górnictwo. Tak jak pan powiedział, to jest też spory problem w Republice Południowej Afryki. Zresztą mieliśmy takie przypadki wiadomości, które docierały właśnie z RPA o uwięzieniu nielegalnych górników w kopalniach, prawda? Tam też dochodziło do dramatycznych wydarzeń. Więc może jeszcze kilka słów na ten temat. O co walczą tak naprawdę te grupy i jaką władzę mają nad okolicą?
3: No, tego typu grupy, jeżeli chodzi konkretnie o grupy tych nielegalnych górników, walczą o przejęcie tych nieczynnych kopalni, czyli walczą w zasadzie o ten kruszec, który jeszcze tam pozostał i związane z tym sprzedaże i oczywiście dochody. I tworzą gangi, które po prostu starają się nie tylko kontrolować same kopalnie, ale także całe jakby osiedla, szczególnie osób i rodzin ze sfer uboższych w RPA, które zamieszkują tego typu rejony. Kontrolują to, bo z tym się również wiąże na przykład handel nielegalnymi papierosami, alkoholem, handel nielegalny, prostytucja i tak dalej. Także starają się po prostu, jak każda mafia, przejąć jak najwięcej źródeł dochodów w takiej okolicy. A te dochody pochodzące z kopalni oczywiście potem są często wydawane przez tych górników po wynurzeniu się na powierzchnię na tego typu nielegalne produkty i usługi. Ale oprócz górniczych gangów istnieją również stowarzyszenia tak zwanych taksówek. Są to minibusy, które są bardzo ważną częścią transportu publicznego w RPA. Są to przedsięwzięcia prywatne, ale mają ustalone między sobą trasy śródmiejskie, międzymiejskie, międzymiastowe i o te trasy walczą i dochodzi do nieporozumień i również w zasadzie kończy się to walką o swoje terytoria, na których mogą się poruszać i świadczyć usługi transportowe. Także często dochodzi właśnie do strzelaniny między nie tylko właścicielami taksówek, ale i po prostu między kierowcami, którzy nagle stwierdzają, że taksówka z organizacji A przewozi nielegalnie klientów na terytorium organizacji Z na przykład.
1: Jak słyszymy o masowych strzelaninach, to często oczywiście od razu w głowie pojawia się hasło masowe strzelaniny, Stany Zjednoczone, to wszystko, co dzieje się w USA. I w przypadku Stanów Zjednoczonych i masowych strzelanin też pojawia się zwykle wielka dyskusja na temat dostępu do broni, czy jego ograniczenia. Czy taka dyskusja także toczy się w RPA i skąd w ogóle ta broń, jeżeli chodzi o te strzelaniny?
3: Dyskusja toczy się, aczkolwiek może nie aż tak zażarcie jak w Stanach Zjednoczonych. Jest jedna różnica, że między Stanami Zjednoczonymi a RPA, że w Stanach te masowe morderstwa zwykle są dokonywane przez jedną osobę, na przykład uczeń wchodzi do szkoły i strzela do kolegów w klasie, podczas gdy w RPA są to grupy ludzi. W przypadku na przykład w Johannesburgu strzelaniny około 8, może nawet 10 sprawców weszło i zaczęło strzelać. Broń się bierze, ogólnie w RPA szacuje się, że jest około 2 milionów sztuk broni palnej nielegalnie w kraju, także dosyć dużo tej broni jest, przepływa i przez rynek jest dostępne. Broń się bierze z różnych źródeł. Wewnątrz kraju pochodzi ze składów policyjnych, wojskowych, czasami przez napady właśnie grup gangsterów, którzy obezwładniają posterunek policji, policjantów na jakimś posterunku i kradną broń, albo co częściej się zdarza po prostu przez ze względu na korupcję. Policjanci sprzedają swoją broń. Tak samo ma to miejsce w niektórych jednostkach wojskowych, jak również w firmach ochroniarskich, które są bardzo rozrośnięte jako sektor gospodarczy w RPA. Jest ich wiele, ale broń jest również dostarczana z innych krajów ościennych, na przykład z Mozambiku, Lesotu, Namibii, krajów graniczących z RPA. Jest to broń często pozostała jeszcze po różnych wojnach domowych i potyczkach w tym rejonie południa Afryki w latach 70. i 80. i początku 90. Także dosyć dużo było jej dostępne, jak właśnie jest sprzedawana, dostarczana często na przykład takim gangom kopalnianym, aby się mogły zabezpieczyć lub zwalczać przeciwników, konkurencję.
1: To jeszcze kontekst polityczny. O kontekst polityczny chciałem pana zapytać, bo prezydent Cyril Ramaphosa po tych strzelaninach znów zapowiada zdecydowane działania. Który to już raz, można by zapytać? Czy mieszkańcy wierzą jeszcze takim deklaracjom? Jak w ogóle oceniają ten obecny rząd, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo?
3: Rząd nie ma dobrych notowań, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Jak pan wspomniał, takich pogróżek i wypowiedzi ze strony rządu, różnych ministrów, a także prezydenta już było wiele. Od marca tego roku zostało wyprowadzone w zasadzie z baraków na ulicę wojsko południoafrykańskie, szczególnie w okolicach Kapsztadu i Johannesburga i okolic, aby pomagać policji, która w zasadzie nie daje sobie z różnych względów już rady ze skalą tego typu zjawisk. Aczkolwiek okazuje się, że wojsko również raczej jest, jak do tej pory, jest umiarkowanie skuteczne, bo tego typu zajścia mają miejsce w zasadzie cały czas. Politycy niestety przyczynili się do tego, bo zarządów Afrykańskiego Kongresu Narodowego tego typu gangi miały możliwość się rozwinąć, również często albo z przymrużeniem oka wysoko postawionych polityków, albo nawet z zaangażowaniem, bo wiele polityków na przykład lub wysoko postawionych rangą policjantów jest właścicielami tego typu minibusów, taksówek, więc nie jest im na rękę, aby to jakoś ograniczyć.
1: I też dodajmy, że według ostatnich dostępnych przynajmniej informacji policja wciąż poszukuje sprawców obydwu ataków. Ci ludzie nie zostali jeszcze zatrzymani.
3: Poszukuje w przypadku tego ataku w okolicach Johannesburga, twierdzi, że ma dane, że wie, kto jest sprawcą, ale nie ujawnili, kim mogą być ci mężczyźni, którzy napadli na ten konkretny lokal, ale w przypadku większości z tego typu zdarzeń, które miały miejsce przez ostatnie 3 miesiące w RPA, wygląda na to, że jeszcze nikogo nie aresztowali, żadne areszty nie miały miejsca w tych sprawach. Także policja sobie bardzo trudno z tym daje radę, jeżeli w ogóle. Policja niestety jest w sytuacji trochę takiej rozpadkowej. Jest aktualnie od kilku miesięcy toczy się kolejne dochodzenie, tak zwana komisja Madlangi, która wnika właśnie w sprawy policyjne, korupcji w rangach policjantów i tym podobnych. Jeżeli chodzi o możliwości dyrektywistyczne, wywiadowcze w policji, są na bardzo niskim poziomie. Policjanci często są gorzej wyposażeni i jest ich nawet może mniej niż gangsterów w tego typu okolicach, szczególnie gdzie te zajścia mają miejsce.
1: Także to z pewnością jest jeden z głównych też powodów tych problemów. No niestety taka smutna puenta do tej sprawy. 28 zabitych, 2 ataki, 2 masowe strzelaniny tylko w ostatnim czasie. Wciąż nie udało się zatrzymać chociażby jednego sprawcy tych ataków. Dobek Pater, analityk rynku telekomunikacyjnego, od wielu lat mieszkający w RPA. Bardzo panu dziękuję.
3: Ja również.
1: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Dalekiego Zasięgu.

0: Mając głowę, duchy, a tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
2: To Fish Emada, a teraz już Mateusz Kuźniewski i serwis sportowy.
3: Dużo dziś wieści tenisowych i od nich zacznijmy. Hubert Hurkacz niestety nie zdołał wygrać turnieju ATP 250 w Chengdu. W finale Polak przegrał z Hiszpanem Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7.
4: It's a second ATP Tour title for Alejandro Dawidowicz Fokina.
3: Tak jak powiedział komentator, dla rywala był to dopiero drugi tytuł ATP w karierze. Humoru nie poprawia też fakt, że w tiebreaku decydującej partii Hurkacz zmarnował aż 4 piłki na wygranie seta. Ale za to w Chengdu wygrał inny Polak. Chodzi o rywalizację w deblu, w której triumfował Jan Zieliński, grający w parze z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem. Panowie pokonali Amerykanina Roberta Galloway'a i Szweda Andre Goransona 7-6, 7-5. W Japonii tymczasem Kamil Majchrzak postawił się 9. rakiecie świata. Polak urwał seta Arturowi Filowi i przez długi czas pozostawał w grze o sporą niespodziankę. Ostatecznie jednak to Francuz wywalczył awans do głównej drabinki turnieju ATP 500 w Tokio. Wracając do Chin, Katarzyna Kawa wciąż ma szansę wziąć udział w turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka po ponad 2,5-godzinnym pojedynku pokonała w 3 setach Japonkę Rinko Matsudę i awansowała do finału kwalifikacji. To jeszcze informacja niezwiązana z polskimi zawodnikami, ale ważna. Daniil Miedwiediew pokonał Andrzeja Rublowa 7-5, 6-4 w finale turnieju ATP w Huangzhou w Chinach. Dla Miedwiediewa to 24. tytuł w karierze. Teraz obiecana piłka nożna. Nie jest to może wielka przyjemność, ale wróćmy do wczorajszej porażki biało-czerwonych ze Szwecją w Solnej pod Sztokholmem. Było 1-3. Nasi piłkarze są mocno krytykowani i trudno się dziwić, bo gra Polaków to ostatnio obraz nędzy i rozpaczy. To, co jednak mówił w TVP Sport Tomasz Łapiński, dotyczy raczej naszego selekcjonera i jego pracy.
5: Z mojej perspektywy, jakby zakładając, że ktoś zaczyna budować jakąś budowlę, no to składa te cegły jedna do drugiej, które pasują, które nie pasują, te dobre zostawia, złe odrzuca, krok po kroku dobudowujesz. Jak zbudujesz jakąś strukturę, która wydaje ci się, że funkcjonuje, to wtedy usiłuje ją ulepszyć. A ja mam wrażenie, że my na razie te cegły dobre, złe wyrzucamy non-stop. Nieważne, czy one pasowały, czy coś zagrało z Bośnią, sprawdziłbym w dalszym ciągu, czy to rzeczywiście jest dobra ocena, tylko mieszamy w tym garku cały czas i mam poczucie, że dalej nic nie wiemy. Mamy 2 mecze i ja mam pustkę w głowie w kontekście, co my mamy grać, jak my mamy grać, kim mamy grać.
3: Dobrze, że wiemy chociaż kiedy, gdzie i z kim zagramy następny mecz. Otóż w piątek z Rumunią na PGE Narodowym. Dodajmy też opinie zagranicznych mediów. Para obrońców FC Porto, Jan Bednarek i Jakub Kiwior, czuje się w polskiej reprezentacji nieswojo, gdyż nie gra zgodnie z klubowym ustawieniem w środku defensywy. Tak piszą dziennikarze w Portugalii. Jak oceniają ten duet w szeregach biało-czerwonych, po prostu nie działa. Na szczęście piłka nożna, nawet ta reprezentacyjna, to nie tylko nasza kadra. Dziś w Lidze Narodów czeka nas kilka naprawdę ciekawych spotkań. Mistrzowie świata Hiszpanie po pokonaniu Anglików zmierzą się w Sewilli z Chorwatami, a wspomniani Anglicy powalczą na wyjeździe w Pradze z reprezentacją Czech. Słuchamy selekcjonera synów Albionu, Tomasa Tuchela. W meczu z Hiszpanią pokazaliśmy styl, odwagę i oddanie reprezentacji. Uważam, że mimo porażki byliśmy częścią naprawdę dobrego meczu piłki nożnej. Początek dzisiejszych meczów o 20:45. W polskiej siatkówce tymczasem euforia po zdobyciu Mistrzostwa Europy przez biało-czerwonych. Tymczasem włoscy dziennikarze mają pewne wątpliwości dotyczące drużyny marzeń turnieju. Wśród wyróżnionych znalazło się aż 4 Polaków. Bartłomiej Lemański, Szymon Jakubiszak, Jakub Popiwczak i Wilfredo Leon, którego dodatkowo wybrano MVP Mistrzostw. Nagrodę dla najlepszego trenera otrzymał oczywiście Nikola Grbić, no ale jednego nazwiska zabrakło. Chodzi o Tomasza Fornala. Według dziennikarzy włoskiego Volleyball IT, cytuję, to nieobecność trudna do wyjaśnienia, patrząc również na przebieg finału. I trudno z tą opinią się nie zgodzić. Na koniec sport motorowy. Fernando Alonso przedłużył umowę z teamem Aston Martin na kolejny sezon. Brytyjski zespół z siedzibą w Silverstone poinformował tuż przed kolejnym wyścigiem Formuły 1, że udało mu się dojść do porozumienia z Hiszpanem w sprawie kontraktu na 2027 rok. Najbliższy wyścig Formuły 1 o Grand Prix Bahrajnu odbędzie się w niedzielę. Sport w Radiu 357 wróci za to jutro rano.
6: Radio 357.
2: O czym informował Mateusz Kuźniewski, bardzo dziękujemy. A przed 17 mówiliśmy o rynku pracy dla osób 45+. I pan Leszek w tej sprawie, trzon pracowników u nas w firmie 60+, szef starszy o rok, a energii mamy jak 30-latkowie. Panie Leszku, czy to można jakoś od was kupić? Może pożyczyć tę energię?

0: 20 minut do godziny 18. To teraz w popołudniówce będzie o takich sytuacjach, jak na przykład przychodzi Polak do urzędu albo dostaje pismo z urzędu i no właśnie, i co się dzieje dalej? Doktor Aleksander Kwaśniak, Akademia Humanitas, jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Witam państwa bardzo serdecznie.
0: Ja mam tutaj dla pana takie jedno zdanie, tylko zacznę od niego, tylko muszę wziąć głęboki wdech, także proszę się uzbroić w cierpliwość. Zawiadamia się, iż z uwagi na zaistnienie obiektywnych przesłanek o charakterze proceduralnym i konieczność zgromadzenia materiału dowodowego o istotnym znaczeniu, przedmiotowa sprawa nie może zostać załatwiona w ustawowym terminie. No i właśnie o tym będzie
1: teraz.
0: To
1: wszystko jasne, proste,
0: prawda?
1: I klarowne, o co chodzi.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę, dla mnie naprawdę, ale faktycznie można zaobserwować w takim tym życiu urzędowym, nawet też sądowym, pewnego rodzaju, ja to nazywam, manowcami wzajemnego zrozumienia. Z jednej strony obywatel kompletnie nie rozumie, co do niego mówi urzędnik, to czasami bywa zrozumiałe. Z drugiej strony ten urzędnik nie do końca dostrzega te potrzeby faktyczne osoby, która do urzędu z jakąś sprawą przychodzi. No, są rzeczywiście treści, które da się ująć prościej, a są treści, gdzie no, możemy jedynie polecać osobom, które mają sprawę w urzędzie, skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej, bo faktycznie bez tego ciężko będzie pojąć, jak ktoś mówi, co poeta miał na myśli.
0: Tak? No właśnie, ale czy ten urzędnik nie może tak po prostu napisać, pani sprawa potrwa dłużej, kropka?
1: Są pewne jednak regulacje prawne, których też się musimy trzymać i czasami te regulacje wymuszają taki troszeczkę język urzędowy. Czasami paradoksalnie strony, bo my się niekiedy boimy wręcz w urzędzie użyć jakiegoś zwrotu innego niż określony w ustawie, żeby nam potem pełnomocnik strony nie zarzucił w odwołaniu, że myśmy coś zrobili gdzieś nie tak do końca, jak to być powinno. Ale są takie prowadzone eksperymenty, moim zdaniem różnie się one udają. Od jakiegoś czasu administracja skarbowa dosyć intensywnie promuje taki styl, bardzo taki wręcz, moim zdaniem, trochę poufały. Jeżeli to jest zwykłe pismo zawiadamiające o przedłużeniu terminu, to może by to się dało jeszcze ugryźć. Ale jeżeli to jest decyzja administracyjna, no wygląda to już trochę słabo. Nie wygląda, nie ma tej powagi pisma urzędowego w takim piśmie, słuchaj Heniek, no niestety musieliśmy cię odwalić na przykład.
0: A zatem tu musi być równowaga zachowana, no ale też przyzna pan, że czasem ten język jest zbyt skomplikowany. To ja chciałam zapytać właśnie o to, do czego nieznajomość przez nas tego języka urzędniczego, bądź też zła jego interpretacja może doprowadzić?
1: No to skutki czasami mogą być bardzo opłakane w wymiarze przede wszystkim finansowym, tak? Bo nieznajomość procedury, niezrozumienie tego, bo przecież my pouczamy w każdym piśmie o tym, jakie uprawnienia przysługują, no, rzecz w tym, że jeszcze to pouczenie musi być zrozumiane przez odbiorcę takiego komunikatu. I faktycznie niezrozumienie tych regulacji, niezrozumienie tych pouczeń, no, może prowadzić na przykład do przegapienia terminu na odwołanie, do niewłaściwego skorzystania z jakichś swoich uprawnień procesowych. A trzeba pamiętać, że każda decyzja organu władzy publicznej w jakiś tam sposób oddziałuje na sferę praw, wolności, obowiązków jednostki. Więc to może być kwestia nieuzyskania jakichś uprawnień, to może być kwestia straty całkiem sporych pieniędzy.
0: Co my jako petenci możemy w takim razie zrobić, żeby zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami?
1: Czasami wystarczy rozmowa z urzędnikiem, bo czasami zdarza się, że rzeczywiście dzwonią te osoby do nas i zapytują, co w zasadzie się takiego stało, co się takiego właściwie dzieje. Faktycznie wskazują są to, że te pisma nie są do końca zrozumiałe i wtedy no, można czasami w takiej rozmowie nieformalnej, nieoficjalnej, która nie jest formalnym pismem urzędowym, prawda, jakoś tę osobę naprowadzić, znaczy pouczyć tak bardziej w sposób znośny. Czasami jednak naprawdę są to sprawy o takim stopniu skomplikowania, że rzekłbym wręcz ryzykownym jest brnięcie w te sprawy bez profesjonalisty, która za nami stoi, czyli bez radcy prawnego, adwokata. No wiecie państwo, jak mnie boli ząb, to idę do dentysty, prawda? Normalna rzecz. No, tu jest podobna sytuacja. Jeżeli mam jakąś bolączkę natury prawnej, natury urzędowej, to idę do prawnika.
0: Bo tutaj wtedy ta ścieżka rozwiązywania danego problemu po prostu się skróci. Nie będziemy musieli odkrywać tych wszystkich faktów, tylko mamy do czynienia z osobą, która zajmuje się tym na co dzień.
1: I która to przede wszystkim zna, tak, dla której te pouczenia właściwie są niepotrzebne, ponieważ ona i bez tego wie doskonale, w którym momencie, jaki krok może podjąć.
0: Czy takie sytuacje, kiedy nie do końca rozumiemy, co jest napisane w różnych pismach, mogą też prowadzić do tego, że dochodzi do przewlekłości niektórych postępowań w urzędach i w sądach? Czy to też ma na to przełożenie?
1: Oj, dosyć często, chociaż, panie redaktor, no przewlekłość postępowań prowadzonych w oparciu o przepisy prawa w Polsce, no to jest w ogóle choroba, można powiedzieć, poważna, jąsząca się od lat wielu. My, wydaje się, w Europie jesteśmy gdzieś na szarym końcu pod kątem terminowości postępowań, zaraz chyba przed Włochami. No to się składa bardzo wiele czynników. Oczywiście jakieś takie, jak ja mówię, manowce wzajemnego zrozumienia są pewnie jednym z nich. No zdarza się, że my wzywamy stronę do sprecyzowania jakiegoś pisma, bo nie bardzo wiemy, o co stronie chodzi, po czym strona w taki sposób precyzuje, że już kompletnie z tego nic nie wiadomo. Czasami człowiek żałuje, że wzywał. Ale tych czynników jest znacznie więcej. To czasami jest intencjonalne działanie strony, która ma jakiś interes w tym, żeby sprawę przewlec, na przykład coś się przedawni, prawda? Więc tutaj jest to celowe przewlekanie, ale żebym tak też nie wybielał urzędników. Czasami jest to też po prostu kwestia pewnych takich bardzo ludzkich cech drzemiących w urzędniku. Czasami po prostu urzędnik, wybaczcie państwo brutalne słowa, bywa osobą leniwą. I czasami z tego będzie wynikało to, że postępowanie będzie trwało zbyt długo. No, czasami po prostu z charakteru sprawy i z jej poziomu rzeczywistego skomplikowania. Myślę, że każdy z tych czynników potroszy, ale faktycznie jest to bardzo poważny problem, z którym jakoś próbujemy jako państwo walczyć. Na razie wydaje mi się bez wielkich sukcesów.
0: Aby więc tego wzajemnego zrozumienia między urzędnikami, a nami, prostymi obywatelami, było jak najwięcej. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Doktor Aleksander Kwaśniak, Akademia Humanitas, był naszym gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
2: Partnerem audycji jest Akademia Humanitas.
3: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Jeszcze a propos prostego języka w urzędach. Pani Katarzyna napisała, jestem ekspertką do spraw dostępności. Uważam, że to, co robią jednostki administracyjne w zakresie prostego języka, to wspaniała inicjatywa. I ja się z panią w pełni zgadzam.
1: Popołudniówka 357.
0: To teraz o sporcie będzie, bo było pierwsze spotkanie prezydium i są pierwsze decyzje. W Polskim Komitecie Olimpijskim trwa sprzątanie po Radosławie Piesiewiczu. Milionowe długi, niejasne faktury i potężny kryzys zaufania. Z tym musi mierzyć się pełniący obowiązki prezesa Marian Kmita. Właśnie wybrano firmę, która przeprowadzi w PKOL audyt. O szczegółach Sebastian Kierzak.
2: O potrzebie przeprowadzenia audytu Marian Kmita mówił w zasadzie tuż po tym, gdy przejął obowiązki prezesa.
3: To jest rzecz kluczowa. To przed chwilą uzgodniliśmy na zarządzie, że od audytu zaczniemy, ale oczywiście musimy działać transparentnie i zespołowo. Chcemy to zrobić w normalnym stylu, czyli będziemy to konsultować, a nie będziemy informować, że pan prezes podjął decyzję.
4: Sprzątanie po Radosławie Piesiewiczu trzeba absolutnie zacząć od audytu.
2: Komentuje dziennikarz sportowy Szymon Ratajczak. Jego zdaniem wkrótce do opinii publicznej trafią kolejne zaskakujące informacje.
4: Pierwsze dni urzędowania pełniącego obowiązki prezesa PKOL-u Mariana Kmity wykazują, że te trupy z szaf wypadają każdego dnia praktycznie. Sebastian Parfianowicz i jego współpracownicy piszą, że już zadłużenie PKOL-u wynosi około 5 milionów złotych. Obawiam się, że to nie jest koniec.
2: Wczoraj w Warszawie pierwszy raz pod przewodnictwem Mariana Kmity obradowało prezydium zarządu PKOL. Jednym z uczestników spotkania był Rafał Grotowski, prezes Polskiego Związku Hokeja na Trawie. Tak mówi Radio 357.
5: Bym nie nazwał tego przede wszystkim sprzątania, tylko nazwałbym to kolejnym posiedzeniem zarządu, na którym trzeba było rozwiązać problemy, z którymi dzisiaj boryka się Polski Komitet Olimpijski. Trzeba też było podjąć pewne decyzje.
2: Najważniejsza decyzja, ta dotycząca audytu, jest taka. Audyt zlecono międzynarodowej firmie EY, wcześniej przed zmianą nazwy funkcjonującą jako Ernst & Young. Odbudowę zaufania do PKOL pytam eksperta marketingu sportowego Tomasza Redwana. Jak należy to zrobić?
6: Po pierwsze wiarygodnością, z całą pewnością.
2: Po drugie komunikowaniem.
6: Narodowy Komitet Olimpijski to jest dobro samo w sobie. To dobro zostało kompletnie zdeptane, zszargane zupełnie. W związku z tym każde jedno działanie, które będzie działaniem pokazującym, że ktoś próbuje uwiarygodnić, będzie tym działaniem, które w procesie ma pozwolić na to, żeby na słowo Polski Komitet Olimpijski ktoś nabierał oddechu w płuca, a nie odwracał się tyłem.
4: Nasz komitet musi stanąć na nogi, żebyśmy po prostu mogli skupić się na tym, co najważniejsze, na sporcie, a nie na zadłużeniu PKOL-u i nie na tej sprawie, która absolutnie kładzie cień na cały polski sport.
2: Wyniki audytu mają być znane w ciągu 6 najbliższych tygodni. Gdy mowa o długach, to chodzi m.in. o należności dla jednej z firm leasingowych. Komitet wynajął 30 samochodów, w tym Lexusa Radosława Piesiewicza, kosztującego miesięcznie 14 tysięcy złotych. Czy zatem PKOL ma środki na bieżącą działalność? Jeszcze raz Rafał Grotowski.
5: Na bieżące ma. Na bieżące ma i wszystkie działania, które prowadzi dzisiaj prezes plus prezydium zarządu, no to one idą w tym kierunku, żeby finansowanie było zabezpieczone.
2: A to wszystko w przededniu kampanii wyborczej. Do tej pory chęć kandydowania zgłosił jedynie Robert Korzeniowski.
7: To jest rzecz, która jest ważna dla całego polskiego społeczeństwa. Jeżeli dzisiaj zaczepiają mnie ludzie na ulicy, ludzie, którzy nie są sportowcami, ktoś wyprowadza psa, kto inny sprzedaje mi owoce albo obsługuje mnie na poczcie w okienku i mówią mi o PKOL-u, to znaczy, że jest to duży temat, którym należy zajmować się i głęboko i szeroko, z maksymalną informacją społeczną.
2: Audyt w ciągu 6 tygodni, wybory prezesa w kwietniu przyszłego roku. Ciąg dalszy nastąpi. Sebastian Kierzek, Radio 357.
0: O czym oczywiście będziemy państwa na bieżąco informować.

0: To jeszcze w sprawie spadku spożycia alkoholu w Polsce. Pani Magda napisała, że w jej ocenie spada ono w niektórych grupach wiekowych, na przykład u 20-latków. Widzę to w towarzystwie mojej 21-letniej córki i to jest super, ale w pokoleniu 45+, a zwłaszcza 50+, na pewno utrzymuje się wysoko. Ktoś ten milion małpek codziennie kupuje. I to tyle, proszę Państwa, jeśli chodzi o ten temat na dzisiaj. A teraz mamy dla Was zaproszenie.
1: To jest, tutaj też jest.
2: Ty, a kalosze to w jakiej sprawie jadą?
1: No a jak było w Gdyni na koncercie? Pod sceną? Lało? Było to po kolana? Gdańsk jest niedaleko, to też nad morzem. Pogoda zmienna.
2: Buje, to nie ten festiwal. W listopadzie na Inside Seaside to może sobie nawet śnieg z tym drugim ancymonem deszczem padać. A my co mamy? Dach, daszek, zadaszenie takie, rozumiesz?
1: A, no i to jest festiwalowy game changer i to się dla mnie podoba. 13-14 listopada, Gdańsk, hala Amber Expo, Inside Seaside. Najlepiej.
0: My tym festiwalem, proszę Państwa, przeczymy listopadowej pogodzie, a teraz już 18. Co oznacza, że czas na serwis, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
3: Trwają prace nad specustawą w sprawie utworzenia w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej, przekazała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Wiceministra obrony wyjaśnia, że rząd nie czeka na ostateczną decyzję Amerykanów i szykuje grunt pod bazę, bo liczy się czas. Finalna decyzja zapadnie najpewniej w grudniu.
4: Wszystko to, co możemy przygotować przed finalną decyzją, to chcemy zrobić. Zresztą jesteśmy w dialogu ze stroną amerykańską. To wszystko będzie musiało znaleźć odzwierciedlenie w specustawie.
3: Wiceszefowa MON dodaje, że specustawa będzie wymagała współpracy wielu ministerstw i prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
4: Taka ustawa musi określać źródło finansowania. To jest kwestia postawienia nowego miasteczka na około 20 tysięcy osób. To jest kwestia dróg, dojazdów, cyberbezpieczeństwo.
2: Magda.
3: Na połowę listopada zaplanowano nowy termin spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza i szefa obrony USA Pita Hekseta. Estonia oskarżyła Rosję o wywołanie pożaru w firmie zbrojeniowej dostarczającej pojazdy wojskowe Ukrainie. Szef MSZ w Tallinie określił te działania mianem sabotażu. Z kolei sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreślił dzisiaj, że rosyjski sabotaż w Europie nie osłabi poparcia dla Ukrainy. Rosja kontynuuje kampanię wrogich działań przeciwko sojusznikom NATO, próbuje osłabić naszą determinację i powstrzymać nasze wsparcie dla Ukrainy. Ponosi jednak porażkę. Na słowa szefa MSZ Estonii zareagował rzecznik Kremla. Takie oskarżenia są bezpodstawne, powiedział Dmitrij Pieskow. Brexit przyniósł więcej szkód niż korzyści. To deklaracja nowego brytyjskiego premiera. Andy Burnham mówił podczas corocznej konferencji partyjnej, że będzie chciał zmienić stosunki z Unią i jeszcze w tym roku przedstawi krajowi kilka opcji. Tak otwartej krytyki wyjścia ze wspólnoty nie przedstawił dotąd żaden brytyjski premier. Przemówienia wysłuchał nasz korespondent Adam Dąbrowski.
5: Brexit has done more harm than good.
6: Te słowa powitała owacja sali. Na podobne deklaracje nie zdobył się poprzedni lewicowy szef rządu Keir Starmer. Jego otoczenie obawiało się oskarżeń o ignorowanie woli obywateli wyrażonej w referendum i gniewu sporej części klasy robotniczej, która Brexitowi mówiła tak. Burnham chce nowego otwarcia. Pretekst? Zaplanowany na ten rok szczyt Unia-Londyn. Wykorzystam czas wokół szczytu, by przedstawić krajowi różne możliwości, jakie według mnie stoją przed Brytanią, jeżeli chodzi o długoterminowe relacje z europejskimi partnerami. Podkreślmy, premier nadal nie zadeklarował, że wycofuje się z czerwonych linii, jakie w stosunkach z Unią Londyn utrzymuje od czasów rządów konserwatystów. Nie dla Unii Celnej, nie dla jednolitego rynku. To te linie dotąd ograniczały zbliżenie ze wspólnotą. A dziś analitycy pytają, czy deklaracja Burnhama oznacza chęć choćby częściowego powrotu do rynku i Unii Celnej? Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
3: Wracamy do kraju. Na plażach w rejonie Ustki, Rowów, Jarosławca oraz Rusinowa morze wyrzuciło na brzeg czarne, lepkie grudki. Według ekspertów jest to substancja.

0: Substancja ropopochodna, najpewniej mazut, zrzucony z któregoś ze statków. Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku tłumaczy, że na czas sprzątania substancji plaże zostały zamknięte.
1: Dostaliśmy zgłoszenia, że zgłaszają się osoby do ośrodków kuracjusza, że jest ubrudzone obuwie. Są też osoby ze zwierzętami, to też wymaga ochrony.
0: Próbki substancji zostały wysłane do specjalistycznego laboratorium. Poszukiwany jest sprawca zamieszania. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców powiatu słupskiego, w którym wzywa, by nie zbliżać się do zanieczyszczonego obszaru. Jak wynika z długoterminowych prognoz pogody, tegoroczna jesień może być cieplejsza niż zwykle, a to wpłynie na zachowania ptaków. U niektórych gatunków już zaobserwowano śpiew, który słychać wiosną. Inne przesuwają porę odlotu do ciepłych krajów, mówi profesor Piotr Tryjanowski, ornitolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: Są jeżyki, jaskółka, oknówka, bocian. One w większości odleciały. Natomiast te, które odlot bardzo mocno zależy od temperatury i od tego, jak wyglądają zasoby pokarmowe, no to mamy tutaj szpaki właśnie, zięba. Długoterminowo to widzimy. W ciągu ostatnich 3-4 dekad część gatunków przesunęła o tydzień, 2 tygodnie właśnie odlot.
0: Wśród tych gatunków są na przykład czajki, które zaczęły nawet w Polsce zimować. Ta informacja kończy dzisiejsze serwisy. Do usłyszenia jutro o 7 rano.
3: W nocy tylko na północnym wschodzie miejscami zachmurzenie umiarkowane i tam lokalnie mgły. Temperatura od 4 stopni na wschodzie, około 8 w centrum, do 11 na zachodzie, a cieplej na wybrzeżu około 12. Jutro pogodnie, nad ranem lokalnie na wschodzie i w dolinach karpackich mgły. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, około 20 będzie w centrum, do 23 na południowym zachodzie.
4: Radio 357.
3: Krzysztof Tubilewicz, Tomek Matlingiewicz i Ewa Koch, bardzo Państwu dziękujemy. A teraz będzie zmiana warty, Szymon Kulisz za sterami, a przed Państwem Darek Król.

dokładnie przedwczoraj, minęły dokładnie 34 lata od momentu, kiedy Peter Gabriel opublikował swój szósty solowy album, album As. I ten album promował jako pierwszy singiel właśnie utwór Digging in the Dark. In the Dirt. Darek Król i Szymon Kuliś. Kłaniamy się bardzo nisko, zapraszamy na ten piękny jesienny, popołudniowy jeszcze spacer pod osłoną nieba, bo jesień bardzo łaskawie nas wita w tym roku i to cieszy. Mam nadzieję, że do godziny 19 znajdą Państwo coś dla siebie, a skoro już na samym początku Peter Gabriel został wywołany do tablicy, no to nie jest tajemnicą, że w sobotę była pełnia. Skoro pełnia, no to ukazał się kolejny utwór z nadchodzącego cały czas albumu O.I. Petera Gabriela. To będzie spacer w wyjątkowym towarzystwie fortepianu, przy którym Peter poprosił, by usiadł jego ulubiony pianista Tom Cowley. Jak sam Peter Gabriel mówi, w jego podejściu do gry i improwizacji jest pewna płynność. Płynność, którą bardzo sobie cenię. Sam nie dysponuję takim warsztatem. Postrzegam siebie jako autora piosenek wyrażającego pewne idee, podczas gdy on jest prawdziwym wirtuozem.

Jesień Anno Domini 2026 to jesień pełna niespodzianek i któż by się spodziewał, że po kilkudziesięciu latach, prawie 30, utwór, który Belcanto wykonywało na koncertach i w latach 90. i 2000, doczeka się wreszcie rejestracji w studio, a to wszystko z okazji Równonocy, która niedawno właśnie miała miejsce. To nie tylko taka chęć zarejestrowania Tiero Blec właśnie w studiu, by wreszcie pojawił się z możliwością odtwarzania, ale również wydanie tego utworu ma ważny cel i charytatywny, i proekologiczny. Muzycy zaznaczyli, że poprzez tę premierę chcą symbolicznie uczcić naszą planetę, a cały dochód ze sprzedaży i odtworzeń singla zostanie przekazany na rzecz organizacji charytatywnej World Child UK. Te środki wspierają pomoc dzieciom dotkniętym skutkami konfliktów zbrojnych na całym świecie. I jak to często bywa w przypadku Anneli Drecker, nie wiemy, o czym śpiewa. Ona sama. Ręcznie stworzonym języku. Belcanto, Tiero Blec, nagranie sprzed lat, całkowicie na świeżo zarejestrowane. Cieszy, że wracają te i dźwięki, i jej przepiękny głos. Dziś obiecałem sporo spacerowania po Skandynawii i mnóstwo będzie tych przykładów bardzo nietypowych. Fińsko-norweskie spotkanie, bo spotkała się apokaliptyka z Katrine Stenbeck z Kalandry. A to wszystko dlatego, że apokaliptyka została poproszona o stworzenie motywu muzycznego do gry. Gry Control Resonant, która właśnie jej najnowsza część miała swoją premierę kilka dni temu. Lider apokaliptyki Eika Toppinen pierwotnie skomponował motyw muzyczny jako czysto instrumentalną ścieżkę dźwiękową, która miała po prostu oddawać niepokój i mrok towarzyszący początkowym sekwencjom gry, ale później zdecydował się jednak rozwinąć go w pełnoprawną piosenkę z tekstem, zapraszając do współpracy właśnie obdarzoną eterycznym głosem Katrine Stenbeck. Jak brzmi efekt?

przez lata byli pionierami tak pokazywania skandynawskiej muzyki folkowej poprzez elektronikę właśnie. Vale Ravn z Danii z przepięknie hipnotycznym głosem Anne-Katrin Eilsdorf z Wysp Owczych. Oni tym utworem żegnali się i to było 13 lat temu i od tamtego czasu nie był w zasadzie osiągalny w żadnej dystrybucji cyfrowej ani ten, ani jeszcze jeden singiel, który właśnie został odświeżony i to jest przeogromna znowuż niespodzianka tej jesieni Anno Domini 2026. Christopher Yule, jeden z założycieli formacji Vale Ravn, postanowił zremasterować te nagrania, te najtrudniej dostępne i mało tego, zapowiada również, że w listopadzie ukaże się ich drugi album, również zremasterowany. Poza tym na przepięknym winylowym wydawnictwie. To jest jedna z tych radosnych i takich niesamowitych premier, która zadziwiła po 13 latach, że znów możemy sięgać do tych nagrań, przypominać je sobie, ale brzmią teraz całkowicie inaczej niż wtedy, kiedy słyszeliśmy je na pożegnanie. Może to moment, by z zespołem się zapoznać?

23 października ta płyta już w całości będzie dostępna. Zabrałem teraz Państwa nieco ze Skandynawii do bliższych nam rejonów, do Królestwa Niderlandów. Tilburg, tam właśnie rezydują. Docile Bodies to tilburski kwartet w składzie Sjern Arden, Tadio van Bell, Hans Dix i Merel van der Markt. Ich nowy album to już będzie druga płyta, zatytułowany Rest, ukaże się dokładnie 23 października. My w sierpniu już poznaliśmy pierwsze nagranie, otwierający go utwór Bliss, ale poznajemy kolejne. To właśnie wybrzmiały energetyczny open i nieco delikatniejszy Silver Glow. Jest na co czekać.

To ponowna wizyta w Skandynawii, w Göteborgu dokładnie. Michaela Uberg. My z nią spotykamy się już chyba od samego początku naszych spacerów pod osłoną nieba, jeszcze tą nocną porą, bo gdy w 24 roku w grudniu ukazał się jej drugi album Fire Let Me Through, to wtedy właśnie zaczęliśmy trzymać kciuki za wszystko nowe, co wydaje, bo za każdym razem wydaje coś ciekawszego. I tak jest właśnie w roku 26. Regularnie publikuje pojedyncze utwory. Już te wcześniejsze single my poznawaliśmy jakby, jak chociażby właśnie ten Snowblind, ale idzie nowe i to bardzo konsekwentnie. Cieszy, bardzo ogromnie cieszy. Oficjalna data premiery oraz tytuł kolejnego pełnowymiarowego albumu Michaeli Uberg nie zostały jeszcze oficjalnie ogłoszone, no ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie według planu. Biorąc pod uwagę ten cykl wydawniczy i poprzednich płyt, to właśnie w końcówce 26 albo początku 27 roku należy spodziewać się kolejnego, trzeciego już krążka. Poznaliśmy kilka nagrań, które znajdą się na tym nowym albumie, ale czas by poznać jeszcze jedno. Ona nie ma łatwo teraz. Skupia się obecnie i na promowaniu nowo wydanych singli i czas dzieli między studio nagraniowe a życie prywatne. Wiosną została mamą, urodziła syna, a każda młoda mama wie, jak absorbującym jest właśnie świeżo narodzone dziecię. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie tak, jak sobie to wcześniej zaplanowała i że rzeczywiście pod koniec tego roku, może już za kilka tygodni, poznamy nowy album Michaeli Uberg i będzie okazja go pozwiedzać. Ten nowy album zapowiada nowy singiel, Omen.

Skandynawski spacer wcale nie musi oznaczać, że zmarzniemy. Mam nadzieję, że Państwu ciepło cały czas. Ale dobiega on już końca, bowiem czas jest nieubłagany. Dziękuję Szymonowi Kulisiowi za to, że czuwał nad tym, by płynęła ta muzyka do nas całkowicie bezproblemowo. Darek Król, dziękuję za uwagę, ale jak rocznicowo rozpoczęliśmy to spotkanie, to i również rocznicowo je zakończymy. A ta rocznica to spotkanie z uwielbianą przez słuchaczy Radia 357 formacją Depeche Mode. Oni mogą w zasadzie przebierać, jeśli chodzi o to, który album chcą świętować. Ten ostatni tydzień września jest bardzo obfity. 27 września w 1982 roku ukazał się album Broken Frame. 23 września w 1984 Some Great Reward. No ale wczoraj minęło 39 lat od wydania albumu, który był przełomem i to chyba również dla wielu fanów. Music for the Masses ukazał się 28 września roku 1987. 40 lat stuknie za rok. To chyba będzie naprawdę wspaniałe świętowanie. Album nagrany w Paryżu i w Londynie, ale ma skandynawski akcent, bowiem miksowany był w Danii, o czym nie wszyscy wiedzą i pamiętają. To również taki właśnie ukłon, by podczas tego skandynawskiego spaceru przypomnieć sobie, jak brzmiała ta płyta. A jak brzmiała, to był na nią pomysł Alana Wildera, bo on zajął się jej produkcją. Music for the Masses, pierwszym nagraniem, z którym się spotykali fani Depeche Mode wówczas, było Strangelove.

Dobry future. Gruzjanie moi kochani, to mówię do was ja, mimo tego, że mnie nie rozpoznajecie, to jestem naprawdę ja. Nazywam się Paweł Jóźwicki, a wraz ze mną Antek Grudniewski. Pomyślałem, że sobie trochę tak sfuzuję dzisiaj wokal, bo audycja taka będzie nietypowa, to żebym potem mógł się z tego jakoś łatwo wyłgać, to powiem, że to nie ja. Ale jednak zebrałem się na odwagę. No więc to ja. Jak się macie, moi kochani? Jak? No bo ja to, widzicie, kilka dni człowiek pobył poza domem, pojeździł środkami komunikacji miejskiej oraz krajowej. Kilka nocy za późno się położyłem spać i za wcześnie wstałem. No i mamy efekty. A dziś taka piękna audycja przed nami. Aż żałuję, że wam nie wejdzie. No ale co zrobić? Jest szansa, że jak tam jakaś klapka się podniesie w główce, to będzie wam cudownie. A jak nie, no to nie. Bo ta muzyka jest wszędzie.

Chciałbym dziś z wami trochę o tym reggae porozmawiać. Co wam jest z tym reggae, że ono wam nie wchodzi? Ja rozumiem, kulturowo się na mnie należy, ale przecież ta muzyka właściwie jest wszędzie. Co na samym końcu również dzisiaj usłyszycie. Ale jakieś takie odnoszę wrażenie, że jak to reggae się tam pojawiało we wcześniejszych odcinkach w nieco mniejszym wymiarze, typu jedna piosenka, max dwie, to jakieś takie ujadanie się zaczynało z waszej strony. Ale może coś pomyliłem, wiecie, bo ja już czasami mylę sobie różne tematy. Dziś bohaterem będzie taki kolektyw, który nazywa się Easy Star All Stars. No to wiecie, to są ludzie skazani na sukces jakby z założenia. I bardzo mi się podoba, że oni nie nawracają, nie kombinują, nie przekonują nas zupełnie jak ja. Nie wiem, czy tutaj widzicie podobieństwo do tej muzyki, tylko zachodzą nas od tyłu. I ja po raz pierwszy dałem się zajść w roku 2002. Co istotne, ten kolektyw bierze na warsztat z reguły jakąś niezłą popkulturową płytę i robi ją po swojemu. Tak, żeby ci, którzy nie lubią tego gatunku muzycznego, mieli łatwiej, żeby mogli się przez niego przebić, bo znają piosenki. Więc ja dzisiaj w starym, dobrym stylu chciałem wam zaproponować calusieńką drugą stronę płyty, którą kochacie. Musicie tylko się zrelaksować, wziąć duży oddech, usiąść po turecku, zamknąć oczy i tak wytrwać 20 minut.

No i co, jakoś wjechało? Powiem wam, że jestem zaskoczony, że jeszcze nikt nie rzucił kamieniem. Antek tylko jakieś takie spojrzenia dziwne rzuca. Franz mnie zagaduje i pisze, że reggae. Z reggae zapoznał się na rób reggae. No i tak można. A u was jak naprawdę tak wam wchodzi? Tak, przepraszam, po prostu normalnie, naturalnie, no bo wiadomo, płytę znacie, to i lepiej się przyjmuje. Gdybym tu z jakimś świeżym towarem ze Studia One wyjechał, to prawdopodobnie inaczej byście śpiewali. Ale słuchajcie, ja potrafię zanęcić. Oni po tej płycie, która wyszła w 2002 roku, na warsztat wzięli Radiohead i OK Computer. I wiecie co? Też im się udało.

Brawo, brawo, brawo. I duma z was, moi Gruzini, że nie jest tak źle, jak myślałem. Co prawda, jednak kamień jeden poleciał. Poleciał do mnie. Sorry, dlaczego jesteśmy skazani na shit? Naprawdę słabe dla mnie. A na Jamajce leżą i kwiczą. No. Można i tak. To co, zobaczymy, jak im poszło z Michaelem Jacksonem?

Oni takich koncepcyjnych płyt nagrali łącznie 6. I to się zaczęło od tych Floydów i potem tak co 3 lata OK Computer, którego fragmentów słuchaliśmy, wzięli się za Beatlesów, potem zdabowali tę ciemną stronę Księżyca jeszcze raz, ale to jest już dla zaawansowanych. Michael Jackson, z którym przed chwilą obsowaliśmy, i wszystko zakończyło się 3 lata temu Ziggy Stardust. Z tym, że między Michaelem Jacksonem a tym Ziggym Stardustem minęło 11 lat, czyli prawdopodobnie coś tam się wydarzyło. No jak na ludzi z Jamajki, którzy głównie leżą, to takie nagrywanie płyt co 3 lata nie jest chyba jakimś najgorszym wynikiem. Poza tym, jak się ma swoją wytwórnię płytową i trzeba sobie wszystko zorganizować, a ciepło jest, no i chce się właśnie leżeć. Potem trzeba jakoś rozejrzeć się za koncertami, gdzieś pograć. No to wiecie, ten czas po prostu nie jest z gumy. To musi trwać. Bądźmy poważni. I tutaj poprzestajemy naszą przygodę ZZ Star All Stars, którzy na przykład nie wzięli się za Stonesów nigdy.

Nie wiem, czy Easy Star All Stars byli pierwsi, którzy to na taką skalę, cóż to za skala, skoro wy jej właściwie nie znacie, zapoczątkowali, ale rzeczywiście jakoś tak na początku 2000-ów pojawiło się kilka projektów piosenkarzy, muzyków, kolektywów regowych, którzy poza graniem własnych numerów grali również numery cudze. I to mi absolutnie wystarcza. Nie wszyscy mieszkali na Jamajce. Wyobraźcie sobie, że we Francji też są leniwi ludzie, którzy leżą, nic nie robią i oni chyba nawet są lepsi.

Mam nadzieję, że już stajecie się inni i że nawet to zauważacie i że macie jakieś plany z tym związane. Ja mam taki plan, żebyście przyjrzeli się bliżej tej pierwszej płycie Dynamics. No po prostu, nic więcej wam nie będę na ten temat opowiadał ani klarował. A teraz, moi drodzy Gruzini, mam dla was wspaniałą wiadomość. Przed nami trzy bardzo zakurzone przeboje, no, które nie powiem, że dostały nowego życia, ale można na nie spojrzeć w ten sposób.

fajnie, fajnie, ale to byłoby na tyle, jeśli chodzi o covery dziś. Powiem wam w zaufaniu, że gdybym miał zabrać ze sobą na moją wyspę jeden regowy numer, to byłby to ten.

I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o dziś, moi drodzy Gruzinie. Czuję, że jesteście już gotowi na dużo gorsze rzeczy, które w przyszłości wam zafunduję. Dziękuję w imieniu Szymona Kulisia. Blantek musiał oczywiście wyskoczyć na SKS. Ja nazywam się Paweł Jóźwicki. Chciałem wam powiedzieć, że za tydzień będziemy dożynali literkę E i spod tej literki E zupełnie nieoczekiwanie dla mnie samego znalazłem coś takiego, co może wam coś przypominać.

0: powstać z Państwa pomocą.
1: Wiemy, że życie nie zawsze przypomina bajkę, zwłaszcza kiedy dziecko musi zmierzyć się z chorobą nowotworową.
0: A Fundacja Iskierka wie, że dobra historia potrafi dać dziecku naprawdę dużo siły.
1: Jej podopieczni otrzymują niezwykłe książeczki i sami stają się bohaterami tych opowieści. Czytając je, nabierają odwagi, by mierzyć się z tym, co trudne.
0: Z okazji Dnia Patrona możemy wspólnie stworzyć takie książeczki. Wystarczy wejść na wspieramradio357.pl i między 2 a 5 października zostać naszym patronem.
1: Pokażmy naszą siłę. Siłę społeczności Radia 357.
2: Minęła 21.
3: Plac na rozdrożu.
2: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Grażyna Morek. Audycję realizuje Szymon Kuliś, a dzisiejszy temat w Placu na Rozdrożu to dekadencja. Poczucie schyłku cywilizacji, stagnacji, przekonanie, że kultura wyczerpała już swoje możliwości. To cały światopogląd, który dał początek ważnemu nurtowi w kulturze przełomu XIX i XX wieku. I jak się okazuje, znów jest w centrum zainteresowań literaturoznawców, badaczy kultury. Z danych opublikowanych m.in. przez wydawnictwo Cambridge University Press wynika, że w ostatnich kilkunastu latach badania nad dekadentyzmem, reprezentowanym m.in. przez takich pisarzy jak Oscar Wilde, zintensyfikowały się. To jedno z wyraźnie rozwijających się pól współczesnych badań humanistycznych. Za chwilę z moimi gośćmi porozmawiam o tym, dlaczego historia lubi się powtarzać. Proszę z nami zostać.

0: Za nami Manam i krakowski Splin, a dzisiejszy plac będzie między innymi właśnie o Splinie, czyli o dekadenckich nastrojach, które niepokojąco przypominają to, co działo się w kulturze przełomu XIX i XX wieku. Jakie będą tego efekty? Moimi gośćmi są dziś Cweta Dmitrowa, psychoterapeutka, filozofka oraz również filozof, publicysta, publikujący między innymi w Tygodniku Powszechnym, autor książek Ucieczka od bezradności, Powrót Fatum, Reguły na czas chaosu, czy Co robić przed końcem świata, czyli Tomasz Stawiszyński.
1: Dobry wieczór.
0: Dlaczego właśnie teraz badacze postanowili wrócić do analizy stanów ducha z przełomu wieków? Ano bo ludzie chcą o tym słuchać, bo się w tych ideach odnajdują. Tak przeczytałam w jednym z opracowań dla Cambridge University Press. Tomaszu, czy współczesność zaczęła się rozpoznawać w tym fin de siècle? Jeśli tak, to czy rozpoznajemy w nim nasze własne zmęczenie, czy jakąś potrzebę radykalnej zmiany, potrzebę buntu, jakiegoś przewrotu?
2: Bardzo ciekawe zjawisko, to które opisałaś, ten powrót na poziomie humanistyki, badań literackich. Nie wiem na ile jest to reprezentatywne dla populacji i w ogóle mam takie wrażenie, że jak mówimy o współczesnym świecie, to nie da się postawić o nim chyba żadnej bardziej ogólnej tezy, bo on jest pokawałkowany i tworzą się w obrębie jego takie rzeczywistości równoległe. I pewnie jest jakaś rzeczywistość, jedna z kilku bądź kilkunastu dzisiaj obecnych, w której panuje taka atmosfera kryzysu sensu, schyłku i to jest uświadomione. To znaczy ludzie rzeczywiście doświadczają jakiegoś rodzaju poczucia, że kończy się jakiś świat, który znali, że nie wiadomo co jest za horyzontem, idzie jakaś wielka zmiana, ale do czego ona prowadzi to nie wiadomo. I to paradoksalnie nie jest jednolita grupa, mam wrażenie. Sądzę, że wiele osób, których położenie w drabinie społecznej nie jest zbyt, powiedziałbym, wysokie. Wiele osób w tym położeniu doświadcza takiego stanu, ale też wielu ludzi, którzy znajdują się po drugiej stronie hierarchii, paradoksalnie, też myślę, żyje w takim przekonaniu, że to już w takiej postaci, jaką mamy, długo nie potrwa. O tym pisał Douglas Rushkoff, taki bardzo ciekawy amerykański filozof, który kiedyś został zaproszony na takie zebranie. Powiedziano mu, że ma wygłosić wykład dla jakiejś dużej grupy ludzi. Okazało się, że tam siedzi ekipa ludzi z tej pierwszej setki, powiedzmy, czy pięćdziesiątki najbogatszych ludzi na świecie i oni mają tylko jedno pytanie, co zrobić po tym, jak nastąpi the event, czyli coś, co spowoduje, że ta hierarchia, ta struktura społeczna, w obrębie której żyjemy, przestanie funkcjonować i na przykład chcieli wiedzieć, jak sprawić, żeby ochroniarze wciąż byli skłonni ochraniać ich, nawet w świecie, w którym pieniądze już nie będą miały takiego znaczenia, jaki mają dzisiaj. Więc myślę, że w takich grupach może być takie poczucie. Ale sądzę, że jest wiele ludzi, którzy dzisiaj w ogóle nie przeżywają tak świata, swojego życia.
0: Czyli żyją bezrefleksyjnie?
2: Żyją w pewnego rodzaju, myślę, stanie maniakalnego zaprzeczenia. I na różne sposoby starają się zapomnieć o tym, odwrócić od tego swoją uwagę. Poświęcają się fantazjom, różnym praktykom, które mają na celu właśnie no jakiś rodzaj takiego wprawienia się w stan zapomnienia.
0: Szukają relaksu, ukojenia, psychodeliki też teraz, no dużo się mówi o mikrodozingu, to wszystko.
2: I makro też.
0: O szamanizmie, no i tej nowej duchowości. No dobrze, ale powiedziałeś, że ludzie z dwóch końców drabiny społecznej miewają takie myśli, co będzie, jak świat się skończy, no to regularnie wraca, a jednak ten dekadentyzm, ten fin de siècle przełomu XIX i XX wieku gdzieś no, został jako nurt w kulturze zapamiętany i przyniósł no, wiele dzieł kultury, które dzisiaj wspominamy, o których uczymy się w szkole. A co zostanie po nas?
2: No, nie nam oceniać oczywiście. Często jest tak, że zostaje coś zupełnie innego niż wydaje się, że zostanie tym, którzy
0: żyją
2: to oceniają
0: czasach.
2: Na bieżąco. Natomiast wydaje mi się, że jest jedna rzecz, jedna cecha, jedna jakość, która różni ten dekadentyzm właściwy, nazwijmy to, i ten nasz współczesny, jakkolwiek go rozumieć czy definiować, mianowicie pewien rodzaj marginesu swobody, takiego poczucia, że ja nie muszę i nie mam obowiązku wpasowywać się w reguły społeczne.
0: Ten indywidualizm, prawda?
2: Tak,
0: wtedy
2: tak,
0: i dziś.
2: Tak. Mogę funkcjonować w świecie na swoich prawach. To oczywiście na różne sposoby też gdzieś jest dzisiaj, ale dzisiaj to raczej polega głównie na wymuszaniu na innych, żeby dostosowywali się do nas poprzez różne środki nacisku. Możemy o tym jeszcze porozmawiać. Natomiast tam był pewien rodzaj dezynwoltury, swobody, takiej na przykład możliwości marnowania czasu. Czegoś, co dzisiaj właściwie trudno sobie wyobrazić, trudno sobie na to pozwolić. To nie jest tylko cecha dekadentyzmu. Nie wiem, 50-60 lat temu życie toczyło się inaczej, w innym rytmie. Pamiętam niedawno wracam do tych lektur, ale na przykład czytałem książkę Lorenza Durella, jednego z moich ulubionych pisarzy, o Prowansji, o tym, jak to Durell w latach 60. do Prowansji się sprowadza, wcale nie będąc człowiekiem majętnym, żyjąc jak pisarz, w miarę popularny, ale bez przesady, od wypłaty do wypłaty, od zaliczki do zaliczki, no jest w stanie za naprawdę nieduże pieniądze funkcjonować w tym prowansalskim krajobrazie. Starcza mu na jedzenie, starcza mu na dobre wino, na to, żeby czytać książki i mieć czym palić w piecu, kiedy robi się chłodniej. I to jest bardzo w pewnym sensie dekadencki styl.
0: Używanie życia po prostu.
2: To jest niemożliwe. Dzisiaj rzeczywistość jest opleciona siecią ekonomiczno-informacyjną i ze wszystkiego drenuje się pieniądz, więc jakby tego typu, jak sądzę, dezynwoltura cechująca tamtą dekadencję, dziś może jest tylko przywilejem tych, którzy rzeczywiście na dobrych stypendiach funkcjonują, ale poza tym wydaje mi się być jednak czymś bardzo luksusowym.
0: No właśnie, w wakacje latem w dzienniku Guardian był taki esej, ukazał się, napisany przez między innymi badaczkę literatury angielskiej i amerykańskiej, w której to ona twierdziła, że żyjemy dzisiaj w czasach dekadencji bez tej przyjemności i tej swobody używania, co wtedy. I ta badaczka twierdzi między innymi, że no, my się za bardzo skupiamy na, boimy się śmierci oczywiście i zdajemy sobie z tego sprawę, więc próbujemy się udoskonalać, bo to jest jedyna rzecz, którą możemy kontrolować. Własne ciało. Czy wy się z tym zgadzacie? Z tą tezą? Dekadencja bez przyjemności, to jest jeszcze dekadencja w ogóle?
1: To właśnie, to jest jakoś wewnętrznie dla mnie sprzeczne i to jest ciekawe rozpoznanie, bo wydaje mi się, że rzeczywiście tych języków opisujących ten rodzaj, znaczy dających jakiś rodzaj diagnozy miejsca, w którym jesteśmy, jest bardzo wiele, bo tak naprawdę, no możemy sięgnąć po to, ale myślę, że równie obecny w jakimś sensie szerzej obecnie jest, nie wiem, namysł nad egzystencjalizmem. Mam wrażenie, że też echa tego się pojawiają, czy to w jakiejś formie literackiej, czy innych zainteresowań, czy wręcz nawet memicznej niekiedy. I wiele innych jakby tego typu nawiązań, więc jest jakaś próba po prostu nadania, no nie wiem, opisu, czy konceptualizacji, czy w jakiś sposób ujęcia w jakieś ramy naszego doświadczenia. I mi tutaj dekadencja, szczerze mówiąc, umiarkowanie pasuje, chyba że z tą korektą, którą tutaj wprowadziłaś, ten rodzaj doświadczenia, czyli pewien rodzaj też estetyzacji życia, przyjęcie pewnej formy życia, czyli to, co nam się kojarzy z tym fin de siècle, to jednak był jakiś rodzaj aktu buntu, nie wiem czy dezynwoltury tylko, ale buntu, sprzeciwu, w pewnym sensie no, naruszenia norm społecznych, ale norm społecznych, które mogą być naruszone oczywiście w określonej grupie i tak dalej.
2: Bo jeszcze obowiązują.
1: Tak, myślę, że to jest bardzo ważny punkt, dlatego, że ty powiedziałeś o tym takim maniakalnym zaproszeniu, zaprzeczeniu, czy takiej maniakalnej obronie przed różnymi rzeczami, znaczy przed poczuciem, no można mówić właśnie utraty, upadku, schyłku, śmierci, to można bardzo różnymi językami też opisywać, ale myślę, że to doświadczenie nam towarzyszy, dlatego że jakieś narracje, które spinały w jakiś sposób nasze wspólnotowe doświadczenie, one się wyczerpują. Jesteśmy w miejscu, które można nazwać no, na różne sposoby, ale takim właśnie polikryzysem i w gruncie rzeczy myślę, że dlatego jest bardzo trudno znaleźć też jedną koncepcję, która by odpowiadała powszechnemu doświadczeniu, ale optymalizacja jest w pewnym sensie, wydaje mi się, właśnie tym formą maniakalnej obrony, to znaczy
0: ucieczki,
1: odzyskiwania kontroli, powiedzmy, że ratowania się. I dwie rzeczy mi przyszły do głowy. Jedna jeszcze, jak przysłuchiwałam się temu, co Tomek mówił, to myślałam o takim doświadczeniu, jednak to, co powiedziałeś o pokawałkowaniu, jakiejś dezintegracji, czyli że właśnie coś takiego się dzieje. No jak coś takiego się dzieje, to trzeba w jakiś sposób próbować posklejać, w sensie, że jakimś odruchem naturalnym jest posklejać to poczucie pokawałkowania, tak? Ale z drugiej strony, że gest maniakalny, taki czy inny, no przynajmniej jakby w takim tradycyjnym myśleniu, jest odpowiedzią na, nieświadomą oczywiście, ale odpowiedzią na, no właśnie na jakiś rodzaj utraty, czy czegoś, co jest zdecydowanie na drugim biegunie.
0: No właśnie, no bo to, co teraz tracimy, a właściwie no, to wraz z pandemią się zaczęło, tracimy to poczucie bezpieczeństwa, poczucie, że żyjemy w czasach pokoju i ten pokój będzie wiecznie trwał, stabilność. Nagle wszystko się sypnęło, pojawił się lęk i no nie bez powodu rośnie jednak zachorowalność na choroby, zaburzenia psychiczne, prawda? Czyli dobrze nastroju, depresje, stany lękowe i tak sobie pomyślałam, że to jakoś się łączy z tym poczuciem pustki i braku sensu, na które też się skarży wiele osób i to wiem od psychoterapeutów, psychologów, którzy przychodzą do moich audycji, że to jest teraz motyw, który się przewija. Jak znaleźć sens w tym bezsensie, w tym świecie, który jest nienormalny?
1: No i ja myślę, że to jest bardzo poważne wyzwanie i myślę, że rzeczywiście to jest bolączka, która jest doświadczeniem powszechnym, która może znajdować swoje bardzo różne manifestacje i nie wiem, czy szczerze mówiąc gabinet psychoterapeutyczny, rozumiem odruch, ale jest właściwym adresem.
0: A co by było właściwszym adresem?
1: To znaczy, bo myślę o tym, że właśnie to jest indywidualistyczna odpowiedź w jakimś sensie. Oczywiście pomijam aspekt tego, jaką funkcję społeczną spełnia, nie wiem, terapia grupowa, czy w ogóle zdolność do odbudowywania relacji w relacji terapeutycznej, i tak dalej, ale chodzi mi o to, że jednak wydaje mi się, że jednak to poczucie straty jest bardzo wokół też rozpadu więzi, samotności, która jest tematem na różne sposoby omawianym, czasem w sposób bardzo praktyczno-pragmatyczny, czyli w takim trybie zarządzania, ale bez przyglądania się indywidualnemu doświadczeniu, to znaczy temu, co to realnie ze sobą niesie i co to dla kogoś oznacza, właśnie w wymiarze egzystencjalnym. I że jednak brak wspólnoty nie równa się tylko zanik, nie wiem, więzi czy relacji, ale brak wspólnotowych narracji, czyli właściwie nie dysponujemy żadnym językiem, który dawałby nam jakiś horyzont, ani diagnozę aktualności, ani horyzont, bo on się dopiero wyłania i jest bardzo taki fragmentaryczny, ani horyzont, ku czemu zmierzamy. Dlatego, że stało się w pewnym sensie dla nas jasne w obliczu tych różnych kryzysów, których doświadczamy w ostatnich latach, licznych, że myślenie, przynajmniej nasze wyobrażenie o przyszłości na pewno zmieniło trajektorię, a być może nawet wiele osób doświadcza utraty przyszłości jako takiej. W sensie poczucia, że one mogą projektować siebie w jakiś sposób w przyszłość, ale że też przyszłość jest jakimś horyzontem, czyli czymś wyobrażalnym, do czego, po co można sięgać i do czego można dążyć.
0: Bo jedną z takich kompetencji psychologicznych to jest ta aktywna nadzieja, no więc trzeba by było ją, można ją mieć wtedy, kiedy ma się jakąś w miarę pozytywną, optymistyczną wizję przyszłości, a skąd tutaj brać optymizm?
1: No, może optymizm, a może poczucie oparcia, bo ja bym nawet nie mówiła o takim optymizmie, ślepym optymizmie, czy takim, nie wiem, naiwnym optymizmie, no bo też żyjemy w czasach, które wymagają od nas pewnego rodzaju realizmu, ale nadziei. To znaczy, to jest pytanie bardziej o to, skąd można czerpać nadzieję i wydaje mi się, że jednak tu właśnie trochę zamykamy się w błędnym kole, że źródłem poczucia nadziei jest relacja, więzi, wspólnota. No może to brzmieć bardzo tak z jednej strony górnolotnie, z drugiej strony, że to takie łatwe, ale wydaje mi się, że to jest bardzo potężny zasób w obliczu tego, że indywidualny umysł nie jest w stanie sobie po prostu z czymś o takiej skali samodzielnie radzić. Ale to jest nasza bardzo częsta odpowiedź i do tego jesteśmy też zapraszani. To znaczy, że właśnie lepiej, żeśmy próbowali sami sobie odpowiedzieć na pytania, czy znaleźć sens, czy rozwiązać różne sprawy i tak dalej, nie w obrębie wspólnoty, no bo to też jest oczywiście odpowiedź długofalowo też na zanik innych języków, które organizowały życie wspólnotowe, no, poczynając od roli religii. Nie chodzi mi o to, że to musi w tym sensie, tutaj możemy dyskutować, ale wrócić, tak? Ale że... No, że potrzebujemy mieć też subiektywne poczucie, że jest coś, co jest ponad nami.
0: Punktem
1: coś większego też od nas. To nie musi mieć charakteru duchowego. I w tym sensie myślę, że na barki jednostki spoczywa jakaś potworna odpowiedzialność godzenia właśnie, czy próbowania łączenia bardzo, bardzo wielu wątków, no bo mamy do czynienia z jednej strony z jakąś taką właśnie hiperstymulacją rzeczywistości, w której możemy mieć poczucie, jakby ktoś tutaj nagle się znalazł na tej planecie, skoczyć i możemy mieć poczucie, że właściwie wszystko jest fantastycznie i hej ho do przodu,
0: no
1: i się dzieją rzeczy.
0: Wyciągnięcie ręki. To są najlepsze czasy podobno, w jakich żyjemy.
2: Pod wieloma względami tak jest.
1: Zależy, jakie przyjąć parametry, tak? Ale z drugiej strony oczywiście poczucie zagrożenia, cierpienia, tego, że wojna jest blisko, tego, że pokój jest rzeczą właściwie bardzo, bardzo kruchą, to jest coś bardzo nietrwałą też. Ja myślę, że można było bardziej to idealizować jakiś czas temu. To znaczy, wydawało się, że po katastrofie II wojny światowej właściwie...
0: Nikt już nie będzie chciał tego powtarzać.
1: Że nie ma takiego, że jest jakiś rodzaj hamulca czy bezpiecznika i nagle mamy poczucie, że one, że te wszystkie
0: wywaliło
1: hamulce,
0: bezpieczniki. No właśnie, no właśnie. I to jest stąd to poczucie zagrożenia i ten frazes taki, że no świat się kończy.
2: No, bo chyba rzeczywiście ten, który znaliśmy przez ostatnie dekady, się kończy.
0: No bo co nas łączy jednak z ludźmi z końca XIX wieku? No jesteśmy chyba w podobnym momencie, jeśli chodzi o taką technologiczną rewolucję, prawda?
2: Owszem, i też jednak ten przełom XIX i XX wieku to jest rozpad takiej stabilnej wizji i świata, i stabilnej wizji człowieka. I fizyka nowa, i psychoanaliza jednak rozmontowują te różne takie bardzo dotąd stabilne
1: oczywistości,
2: oczywiste. I też takie niszczą takie przekonanie, przecież żywe właśnie w XIX-wiecznym scjentyzmie choćby, że i obecne w tej fizyce przedeinsteinowskiej, że my już na dobrą sprawę wszystko wiemy generalnie. To znaczy, że mamy ten świat jakoś tak rozpisany, opisany i no owszem, mamy jeszcze trochę spraw do uporządkowania, do odkrycia, natomiast z grubsza odrobiliśmy już te najważniejsze lekcje i już to, co najważniejsze wiemy, więc to rzeczywiście jakoś tam się rozsypało. Natomiast myślę, że no właśnie tym nie wiem, czy tym, co nas z tamtym światem łączy, jest to doświadczenie takiej niewiadomej, to znaczy tego, że na dobrą sprawę i to bardzo ciekawie swego czasu Zygmunt Bauman pisał w kontekście kryzysu finansowego, tego z lat 2008-2009, no, że różnica pomiędzy tym kryzysem a poprzednimi była taka, że wtedy mniej więcej było wiadomo, jakich dróg jeszcze żeśmy nie testowali, a teraz już jest tak, że w zasadzie wszystkie żeśmy przetestowali. Ale to jest też coś, i to powiedzmy wprost i wyraźnie, charakterystyczne dla zachodniej kultury. Mm-hmm. Ten rodzaj postdekadentyzmu właściwie, bo myślę, że myśmy wyszli już z tej fazy takiej ściśle dekadenckiej, wkroczyliśmy właśnie w postdekadentyzm. W fazę też bardzo, moim zdaniem, postsekularną, dlatego że dzisiaj religia jest wszędzie. To znaczy, my możemy oczywiście mówić o sekularyzacji, świeckości i tak dalej, ale dookoła jest mnóstwo zjawisk o charakterze ściśle religijnym, moim zdaniem. Poczynając od różnych form nowych duchowości, o których powiedziałaś, owszem, rozwijającej się mody na psychodeliki, które dają przede wszystkim bardzo intensywne, namacalne doświadczenia
0: o charakterze duchowym. No i poczucie zjednoczenia z wszechświatem,
2: tak jest, prawda? Tak jest. Przez różne inne formy religijności nominalne, jak na przykład pentekostalizm chrześcijański, bardzo intensywnie się rozwijający, czyli różne ruchy zielonoświątkowe, też nastawione na takie intensywne doświadczenia religijne. Tego bardzo przybywa. Przez popularność rosnącą astrologii, tak, tarota i różnych innych form dywinacji.
0: Cały czas era wodnika.
2: No tak, już od pewnego czasu podobno nawet, niektórzy tak twierdzą.
0: Przez... No właśnie, ta astrologia to jest szukanie odpowiedzi, co z tą przyszłością. Co to
2: też,
0: będzie?
2: Ale to też jest rodzaj takiej narracji czy opowieści, która ciebie wkomponowuje w szerszą, głębszą
0: szerszy
2: całość.
0: Kontekst.
2: To znaczy daje ci poczucie, że jesteś częścią
0: kosmosu, czegoś większego,
2: jest jakiś plan, jest jakaś struktura, jest jakiś głębszy sens jakby w tym coś. Nawet jeżeli to jest fatalistyczne, jeżeli to jednak jest ostatecznie determinizm kosmiczny, to przynajmniej coś jest więcej niż tylko to, co tu i teraz dosłownie spotykam, kiedy uczestniczę w codzienności.
1: Albo jest formą, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale odbarczenia, to znaczy odciążenia nas od takiej odpowiedzialności za to, że musimy absolutnie zarządzać naszym życiem w sposób optymalny i tak dalej.
0: Nie musimy być kowalem własnego losu, że są jakieś siły, które nami i tak kierują, co byśmy nie zrobili.
2: I one też kierują całym kosmosem i go przenikają, więc to jest pokrzepiające pod pewnymi względami. Plus najpierw nawet najgorsze kryzysy w perspektywie astrologicznej zawsze w którymś momencie mijają i przychodzą te korzystne tranzyty.
0: I wszystko mija, a pierwsi dekadenci to przecież wiadomo, Imperium Rzymskie, Heliogabal i ten słynny obraz, kiedy on dusi swoich gości na przyjęciu płatkami róż, ponieważ miał taką fantazję.
2: To prawda, bardzo, bardzo wymowny gest. Przez teorie spiskowe, które też funkcję religijną w dużym stopniu spełniają, czy radykalizmy polityczne, obsługujące polaryzację, to też jest często zaangażowanie o charakterze religijnym, więc te substytuty na różne sposoby się pojawiają. Oczywiście są różne religie. Jedne są lepsze, drugie są gorsze, powiem niepoprawnie. Są takie, które rzeczywiście dają jakiś rodzaj zakorzenienia w jakimś porządku symbolicznym, głębokim, reprezentują jakąś tradycję, dają dostęp do jakiegoś źródła pocieszenia, sensu, jakichś sposobów na przechodzenie przez sytuacje graniczne, takie jak śmierć, starzenie się, właśnie cierpienie i tak dalej, przechodzenie z pewnych ról społecznych do innych, etc.
0: Rytuały, o których już zapomnieliśmy,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak, także rytuały inicjacyjne na przykład. Natomiast są takie, które wyłącznie doraźną dają ulgę, a zarazem gdzieś w jakieś głębokie fałsze i iluzje człowieka prowadzą. I w tym kontekście chciałem jedną powieść przypomnieć sprzed już jakiegoś czasu, ale wciąż bardzo świeżą jednak mimo wszystko, w której bezpośrednio te wątki się pojawiają, dekadencji właśnie i dekadencji zachodniej. Uległość Michela Houellebecqa,
0: tak,
2: pozostając w duchu niepoprawności politycznej.
0: Tak.
2: To jest powieść skądinąd, której główny bohater jest badaczem twórczości Jory Karla Ismansa, czyli autora przez pewien czas intensywnie dekadenckiego.
0: No, Biblii dekadentyzmu,
2: Arebur,
0: prawda?
2: Tak,
0: tak, na wspak.
2: Dokładnie. Ale potem, i to jest ciekawe, w kontekście też pewnych dzisiaj widocznych znamion ponownego zainteresowania chrześcijaństwem czy katolicyzmem. 800 tysięcy osób na spotkaniu z Leonem XIV we Francji, w państwie laickim. Duże dyskusje w prasie francuskiej teraz trwają, co to właściwie znaczy i czego ci ludzie
0: potrzebują,
2: szukali.
0: Czego oni potrzebują.
2: Oni sami mówią, że przyszli po głębszy sens, przesłanie właśnie właśnie związane z jakimś głębszym sensem, po poczucie wspólnoty, po coś, co wiąże się z powagą, z jakimś zwrotem w stronę tych wartości, które dzisiaj niekoniecznie się znajduje dookoła, ale to jest na inną rozmowę. W każdym razie bohater Uległości zajmuje się twórczością Ismansa, śledzi jego biografię również, a ta biografia od dekadencji prowadzi do klasztoru benedyktynów, do przyjęcia charyzmatu oblata i spędzeniu tam wielu lat, nawrócenia intensywnego na katolicyzm. No i dla bohatera Uległości to jest coś, co już zupełnie nie działa. To znaczy on chodzi po tych katedrach, widzi tę kulturę chrześcijańską, katolicką, wielką tradycję, ale nie potrafi jakby w tym odnaleźć siły, żaru, niczego, co by go z tej jego dekadencji wyrywało, i odnajduje to w islamie. I ta książka jest w jakimś sensie takim proroctwem dla zachodniej kultury, która już nie ma w sobie, zdaniem Welbecka, tych żywotnych sił i popada właśnie w taki rodzaj, nawet już nie dekadencji, bo ona miała w sobie coś twórczego, coś takiego fantazyjno-twórczego, tylko właśnie w rodzaj takiego bezwładu, pustki i samozaprzeczenia. I ten islam okazuje się po prostu być czymś, co w tym kontekście staje się i bardziej przekonujące, atrakcyjne pod z powodów czysto ewolucyjnych, to znaczy ta motywacja się wiąże z tym, że na poziomie ewolucyjnych potrzeb człowieka to jest coś, co doskonale je zaspokaja, zwłaszcza u mężczyzn, tak Welbeck to diagnozuje. Dla mężczyzn doskonała koncepcja. Natomiast tam w zasadzie nie ma już nic, co można by temu przeciwstawić. Taka jest jego diagnoza. No, pytanie, co właśnie można by było temu przeciwstawić? To znaczy, czy sprawa już rzeczywiście tak wygląda, że ta kultura zachodnia jakby straciła te siły witalne i już nie znajdzie w sobie możliwości na to, żeby się zreaktywować. Czy może jednak odwoła się do czegoś, co wciąż będzie wystarczającym powodem, żeby bronić takich wartości jak wolność słowa, równouprawnienie, tolerancja, wolność myślenia i tak dalej. Bo tu stawki są takie. To znaczy my możemy oczywiście rozmawiać moim zdaniem o różnych zjawiskach kulturowych, ale dzisiaj w obliczu Rosji z jednej strony, ekspandujących i rozwijających się kultur islamskich z drugiej strony, Donalda Trumpa, trochę właśnie jesteśmy w takim momencie, w którym musimy sobie też odpowiedzieć na te pytania o tożsamość, o to, w którą stronę my w ogóle chcemy iść.
0: Tak. Za chwilę audycja wraca i porozmawiamy o tym, jak przeciwdziałać nihilizmowi.

0: To jest audycja Plac na Rozdrożu. Rozmawiamy dzisiaj z Cwetą Dmitrową i z Tomaszem Stawiszyńskim o współczesnych przejawach dekadencji. No i jednym z takich przejawów może być na przykład poczucie pustki i ten nihilizm taki, który no już ponad 100 lat ma jako nurt. Opowiedz Tomku proszę więcej o genezie tego nurtu, no bo on gdzieś tam pobrzmiewa i sama mam znajomych, którzy się przyznają, że im odpowiada taka wizja świata. Nie ma nic i nic nie będzie.
1: Pytanie, czy są prawdziwymi nihilistami, czy też tylko...
0: Był tylko jeden.
1: Tylko przyjmują taką pozycję. No ja bym powiedział, że najprawdziwszym, stuprocentowym i takim wzorcowym, dwudziestowiecznym nihilistą to był Emil Cioran, taki filozof rumuńskiego pochodzenia, piszący po francusku, który skądinąd miał w latach 30. w Rumunii epizod fascynacji jako bardzo młody chłopak, fascynacji ruchem Żelaznej Gwardii, czyli ugrupowaniem faszystowskim, z którym bliskie związki miał również inny wielki Rumun dwudziestowieczny, Mircea Eliade, zresztą znajomy i mentor Ciorana z tamtych czasów, starszy od niego mniej więcej o dekadę. Natomiast Cioran, przeżywszy tę fascynację krótkotrwałą i wyjechawszy do Francji właśnie w trakcie, czy nawet przed, nie, w trakcie, już nie pamiętam, w latach 40. w każdym razie jakoś, jeszcze w trakcie wojny chyba znalazł się w Paryżu. W każdym razie on potem przeszedł na pozycje absolutnie, stuprocentowo nihilistyczne. Takie figury jak Arthur Schopenhauer, wielki pesymista, ale nihilista nieoczywisty, nie nazwałbym go nihilistą. Przycioranie to są optymiści, można powiedzieć. Więc Cioran rzeczywiście w takich swoich tekstach, aforyzmach głosił absolutną pustkę wszystkiego. Był zafascynowany buddyzmem, ale ten buddyzm mu się właśnie wydawał czymś, co na poziomie opisu rzeczywistości jest bardzo trafne. Mówi, nic nie ma, jest tylko nieustające cierpienie i chodzi o to, żeby się z tego cierpienia wyzwolić. No ale już ten element pozytywny, polegający na praktyce medytacji, Cioranowi nie odpowiadał i nie pasował. I on rzeczywiście trochę tak żył, jak głosił, choć był człowiekiem podobno niezwykle miłym, uczynnym, sympatycznym i do rany przyłóż, ale funkcjonował przez wiele, wiele lat no w takich bardzo ascetycznych warunkach. Miał partnerkę, z którą spędził kilkadziesiąt lat, no ale oni mieszkali na jakimś takim poddaszu. Cioran do 45 roku życia stołował się w stołówce studenckiej, przyjechał do Paryża zrobić doktorat na Sorbonie. Ile mógł, tyle skorzystał z tego stypendium, ale doktoratu nigdy nie napisał. Zamiast tego jeździł rowerem po Francji, nie widział sensu. I to był taki rasowy, prawdziwy, stuprocentowy nihilista, który naprawdę uważał, że wszystko jest bez sensu. Jest taka piękna rozmowa w tomie rozmowy z Cioranem z nim, kiedy pewien francuski dziennikarz zadaje mu jakieś pytanie, a Cioran mówi do niego, proszę pana, musi pan zrozumieć, że ja naprawdę uważam, że wszystko jest bez sensu. To jest podstawowa sprawa. W pańskim pytaniu słyszę, że pan tego do końca nie przyjmuje do wiadomości, a ja uważam, że naprawdę wszystko jest bez sensu.
0: No to należy podziwiać jego jednak kurczowe trzymanie się życia.
1: No, on twierdził, że nie rozstaje się ze swoim życiem tylko dlatego, że może to zrobić w każdej chwili. To znaczy, że ten rodzaj mhm. poczucia, że jest wyjście z tej sytuacji zawsze, że on ma tę możliwość, że kiedy będzie chciał ze sobą skończyć, to zrobi, powoduje, że on tego nie musi robić. Zresztą bardzo wiele, i to jest ciekawe, bo to jest paradoksalne, ale pod pewnym względem wcale nie takie dziwne. Opisywał, co zresztą zarzucano mu, to, że on swoimi książkami może ludzi do samobójstwa przywodzić, że to jest coś takiego, co być może ludzi będzie skłaniało ku samobójstwu, bo po pierwsze o nim bardzo dużo pisał, a po drugie no, głosił taką właśnie bezsensowność i nicość wszystkiego. Efekt bywał odwrotny bardzo często, to znaczy ludzie pisali do niego, że pod wpływem tych książek ich zamiary samobójcze właśnie bywały odkładane. Taka najsłynniejsza historia, którą on opowiadał często, to była o takiej kobiecie, która napisała do niego, Amerykance zresztą, że już jechała gdzieś tam do jakiegoś wąwozu, żeby z niego skoczyć i zobaczyła w witrynie księgarskiej tytuł książki, Na szczytach rozpaczy. I tak ją to zaintrygowało, że wzięła tę książkę. To jest pierwsza książka Ciorana. Taka jeszcze rozbuchana dosyć, napisana po rumuńsku. To było tłumaczenie na angielski. I przeczytała tę książkę, gdzie jest właśnie taka apoteoza nicości. I to ją jakoś wybiło, wytrąciło z tej rozpaczy, w której tkwiła.
0: Cweta, z twojego doświadczenia gabinetowego, jak z tym lękiem, pustką, anhedonią, no właśnie, nie wiem jakiego słowa użyć, bo można by było powiedzieć, jak nad tym pracować, bo dzisiejsze czasy każą nam pracować nad wszystkim, prawda, co nam się przydarza. Jak sobie radzić z tymi uczuciami, jak je pomieścić, jak się zaadaptować do tego zmieniającego się świata?
1: Mogę krótką tylko anegdotkę z Cioranem tutaj. Otóż jest króciutko.
2: Cioran ma odpowiedź.
1: Jest taki aforyzm Ciorana, gdzie on pisze tak. Różni asceci i mistrzowie duchowi w tradycji chrześcijańskiej i nie tylko na straszne stany melancholii i rozpaczy zawsze zalecali pracę fizyczną. Dobra to rada i nierzadko z niej korzystałem. To prawda, żadna najstraszliwsza nawet chandra, najstraszliwsza melancholia nie oprze się majsterkowaniu.
2: Nie zawsze jednak jest to przekonujące, myślę, że dla wielu może nawet. Ja wiem, ale może też wręcz kogoś bulwersować, ale to jest też ciekawe, bo to też jest rodzaj, teraz jak przysłuchiwałem się temu, co ty mówiłeś, ja wrócę, pamiętam o pytaniu, ale że to jest też jakiś rodzaj aktywnej postawy, to znaczy oczywiście Na szczytach rozpaczy brzmi bardzo, bardzo dekadencko i oczywiście jest bardzo pociągające, jak się jest bardzo młodą osobą na studiach filozoficznych, ale mam wrażenie, że jest w tym coś w rodzaju też takiego można to też pisać, to jest jedna z możliwych interpretacji, ale też jest w tym jakiś rodzaj gestu, nie wiem, czy zaprzeczenia, czy takiego, że jak wszystko jest tak katastrofalne, albo tak wyzute z sensu, albo nie wiem, no to w pewnym sensie, znaczy powiedzmy, że to zwalnia z pewnego rodzaju wysiłku, ja nie mówię, że on musi być, ale że w pewnym sensie też jest, można uznać, że formą przejęcia kontroli nad tym, nad nieprzewidywalnością świata, to znaczy przed nieprzewidywalnością świata, losu, własnego życia, że w pewnym sensie jak wszystko jest po prostu takie straszne, no to też jest, można myśleć o tym, że jest to jakaś forma, próba opanowywania lęku, tak? Więc oczywiście nie twierdzę, to znaczy nie aplikuję tego jako jakiejś teorii konkretnie do Ciorana, ale myślę, że to jest egzemplifikacja.
1: Cioran mówił, że on to z siebie zrzuca po prostu, to znaczy jak już tak się wypisze, to nie ma odruchów agresywnych, nie ma odruchów autodestrukcyjnych.
0: Czyli pisanie.
1: Po prostu mu to
0: pisanie,
1: przynosi ulgę, tak. Myślę, że to też tak działa w lekturze. Ja zawsze do dzisiaj bardzo lubię czytać
2: Czyli
1: Ciorana.
2: Proszę, w braku sensu, jaki twórczy potencjał. Ale aplikowanie, znaczy to jest po prostu myślę też o tym, że nie padło tak bardzo tutaj, teraz w twoim pytaniu pojawiła się kwestia lęku. Mi jest oczywiście bardzo trudno odpowiadać lęku, depresji, anhedonii i tak dalej. Mi jest bardzo trudno odpowiadać na pytanie w takich kategoriach, jak sobie radzić, bo ono już sugeruje, rzeczywiście też próbowałaś jakoś przed tym uciec, ale to jest bardzo trudne dla nas. To znaczy, że ono rzeczywiście sugeruje, że musimy podjąć jakiś rodzaj działania. To znaczy, nie chodzi mi o to, że odpowiedzią jest brak działania, ale że czasem naszą odpowiedzią może być coś w rodzaju tego, co padło wcześniej, czyli maniakalnego działania, czyli próby jakby zaprzeczenia też różnym uczuciom czy stanom, które przeżywamy. To znaczy, można też uznać, że to, że aktualnie doświadczamy lęku, smutku, czy nie wiem, czy takiej jakiejś formy rozpaczy po jakimś świecie, który się dla nas kończy, odchodzi. Oczywiście zawsze można się zastanawiać.
0: To jest naturalna reakcja, prawda?
2: Tak, można się zastanawiać, czy zawsze się nie żyje jakby w epoce schyłku.
0: No właśnie. Czy każde pokolenie nie miało takiego poczucia, że coś się kończy?
1: Nie sądzę.
2: Znaczy,
1: nie.
2: Tak, myślę, że to jest bardzo w różnych momentach jakby też czasowych i też jak to się splata też z momentem w życiu konkretnie też jakby danej osoby, danego pokolenia, tak? Ale myślę, że nam jest po prostu bardzo trudno w ogóle robić, i ty użyłaś sformułowania pomieszczać, właśnie bardzo jest nam trudno robić przestrzeń czy miejsce na te wszystkie uczucia, które są zasadniczo dezorientujące, czyli że tak, pewna doza lęku, przerażenia, poczucia bez sensu i tak dalej, wydaje mi się przynajmniej jakby z mojej perspektywy dość adekwatnym adekwatną reakcją, odpowiedzią na rzeczywistość, w której jesteśmy z jednej strony. Z drugiej strony, jeżeli ona się przesuwa albo w stronę takiego czegoś, że w takim razie nic nie ma sensu, no to oczywiście to jest jakiś rodzaj wyboru, tak? I ja nie mówię, że jeden jest lepszy, a inny jest gorszy, ale jest to pewien rodzaj postawy. Ale też można się zastanawiać rzeczywiście, na co to jest odpowiedzią. To znaczy, czy takie poczucie bezradności skrajnej jest zawsze faktycznie sytuacją, bo oczywiście doświadczamy bezradności, ale czy faktycznie to jest sytuacja, która jest taka. Albo też myślę z kolei o drugiej skrajności, czyli właśnie o takiej próbie za wszelką cenę wyciągania się za uszy z tych stanów. To
3: albo medykalizowanie też tych stanów, które są naturalną taką reakcją, prawda?
2: Tu zgoda i tu też mi się wydaje, że to jest bardzo duża pokusa, dlatego że ona znowu daje wytłumaczenie, zaprowadza porządek, czyli w pewnym sensie no, zdejmuje jakiś rodzaj jarzma, który jest realnym doświadczeniem, myślę, że bardzo wielu ludzi, związanego z tym, że nie dysponujemy jakimś całościowym obrazem, opisem rzeczywistości, ale też siebie samych. I wydaje mi się, że to jest to, o czym dzisiaj bardzo rozmawiamy gdzieś w tle, albo przynajmniej moje myśli się kierują w taką stronę, że raczej myślę, że to, co nam w pewnym sensie dolega, to nie jest, znaczy oczywiście to są te wszystkie różne diagnozy, którym my możemy się posłużyć i tak dalej, ale że w pewnym sensie to jest, te diagnozy są gdzieś obok tego, nie mówię, że one są nieistotne, to jest inny wątek, one są obok tego, że pewną odpowiedzią też na jakiś rodzaj kryzysu czy trudności jest pewien rodzaj wyłączenia zdolności do przeżywania. I można się zastanawiać, czy nie jesteśmy też w takim miejscu do przeżywania różnych uczuć. Nie mówię, że to oznacza, że mamy nie działać i nie robić, ale że w pewnym sensie jesteśmy maniakalnie, mówię to jak metaforycznie, ale skupieni na działaniu, na rozwiązywaniu, na znajdywaniu rozwiązań, odpowiedzi, sensu.
3: Produktywność.
2: Często w naszym, często w naszym też wnętrzu, a tak naprawdę tracimy kontakt z poczuciem wnętrza, to znaczy z poczuciem tego, że mamy jakieś wewnętrzne życie psychiczne i że ono w jakiś sposób wchodzi w interakcję ze światem zewnętrznym.
3: No my chcemy przeżywać, ale tylko te przyjemne stany, a tu anhedonia.
2: No ale anhedonia jest też obroną, tak? To znaczy, można oczywiście różnie o tym myśleć, ale jest jakąś formą, powiedzmy, że chronienia się przed sytuacją, która jest zbyt trudna. I to jest coś, to jest ciekawego, bo jakby zdolność do przeżywania przyjemności jest blisko zdolności do przeżywania utraty. I że nie ma jednego bez drugiego. I że w pewnym sensie raczej no, żyjemy w kulturze, w której jesteśmy bardzo nastawieni na optymalizację, na wzrost, na optymalizację też doświadczenia przyjemności, na intensyfikację doświadczenia przyjemności, jako odpowiedzi na jakiś rodzaj poczucia właśnie zagubienia, pustki i tak dalej. To jest to, co nam zostaje. A zarazem mamy poczucie, że możemy coraz mniej doświadczać tej przyjemności. I tutaj z kolei...
3: No i właśnie dlaczego? Czy to właśnie ze względu na tą ilość bodźców, którą przyjmujemy? Jesteśmy bombardowani, wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, każdą przyjemność, a satysfakcja nie rośnie. Szczęście oddala się.
2: Ja myślę, że to jest dobra klamra do tego, co padło tutaj wcześniej w postaci jeszcze świata, w którym jakieś ograniczenia istniały. Ja nie mówię, że one przestały istnieć, ale że nasze subiektywne doświadczenie w tym kontekście, o którym mówisz, jest takie, że aż tak bardzo ich nie ma. Chociaż one są i są bardzo realne i oczywiście w zależności od tego, kto gdzie jest usytuowany na tej drabinie społecznej, to bardzo dotkliwie tego też może doświadczać. Myślę, że jednak może być coś w tym, zastanawiam się, nie rozstrzygnęłam tego wewnętrznie, ale coś musi być ważnego w takiej w korelacji pomiędzy zdolnością do przeżywania tego, co nam się kojarzy jako pozytywne uczucia, między innymi przyjemności, a pewną formą ograniczoności. I ten rodzaj jakby bodźców licznych, silnych, to nas w jakiś sposób przestymulowuje i stępia naszą wrażliwość, czyli nas też jakoś anestetyzuje, tak bym powiedziała, w jakiś sposób osłabia naszą, znieczula.
3: My podobno też tracimy taką umiejętność odraczania przyjemności, gratyfikacji. Ze względu na dostępność, no właśnie, łatwej dopaminy, scrollowanie nam coś tam daje. Natomiast z tym odraczaniem jest coraz gorzej. Jesteśmy niecierpliwi. Już, teraz, natychmiast.
2: Co może być też odpowiedzią wprost proporcjonalną do skali naszego cierpienia.
3: No
2: to znaczy,
3: właśnie.
2: Nie chcę powiedzieć, że mamy, nie posługuję się tu obiektywnymi kategoriami, że mamy gorzej pod wieloma względami, jakby mamy lepiej i wygodniej i tak dalej. I zależy, jak na to spojrzeć. Ale że nie mamy... właściwie, czy to jest jak spożywanie nieskończonej ilości jakby pokarmu, który nie daje, który nie żywi w jakimś sensie,
3: nie
2: albo
3: smakuje,
2: który nie daje,
3: nie ma smaku,
2: nie daje, nie wiem, nie dostarcza wartości odżywczych,
3: tak.
2: Czy cokolwiek. Albo właśnie nie daje tego doświadczenia przyjemności czy smakowania. I jednak to doświadczenie przyjemności smakowania to jest jedna z możliwych jakby odpowiedzi. Jest ściśle skorelowana z tym, że różne rzeczy się kończą. To znaczy, że jesteśmy istotami skończonymi, że przyjemność też ma określony czas trwania. A poza tym, prawda jest też taka, że zdaje się, że to jest dosyć iluzoryczną odpowiedzią, że ludzkie potrzeby rzeczywiście sprowadzają się do doświadczenia przyjemności, czy do niwelowania poczucia, nie wiem, dyskomfortu. Czasem pewien rodzaj dyskomfortu, bólu, poszukiwania sensu, braku satysfakcji może być siłą napędową do czegoś, co daje duże poczucie tak naprawdę spełnienia i
3: no ta
2: i miejsca
3: nuda,
2: w świecie.
3: Nuda, tak. Odczuwanie nudy, prawda, też powinno pobudzać kreatywność. No tak przynajmniej wynikało kiedyś z badań prowadzonych na dzieciach, no, że one muszą się trochę ponudzić, żeby coś w tym mózgu zaskoczyło. A czy my się potrafimy nudzić? Nuda jest czymś niewygodnym. Czy to nastrój, czy to emocja?
2: No nuda jest niewygodna, ale też myślę, że bardzo to jest związane z taką koniecznością tego, żeby wykorzystać każdą sekundę, którą mamy i że na przykład, ponieważ życie wewnętrzne, introspekcja nie jest czymś kwantyfikowalnym, to się nie liczy jako jakiś rodzaj, że to trzeba też sobie przekuć na wykonuję pracę nad sobą, pracę wewnętrzną. Moim zdaniem wcale nie jest to konieczne, tylko że jest bardzo trudno to smakować w takim sensie, że wydaje nam się, że to musi bardzo być przełożone na rezultat. Które są konkretne i mierzalne.
3: No trudno jest uchwycić tą rzeczywistość i ta dezintegracja postępuje i będzie postępować, więc tak na zakończenie, żeby tak podsumować i trochę może optymizmu wlać tutaj w naszych słuchaczy, czyli radą byłoby skupić się na przeżywaniu, na doświadczaniu? Tomasz?
1: Ja nie jestem akurat zwolennikiem tej rekomendacji. Mi się wydaje, że skupienia na przeżywaniu aż nadto mamy. To znaczy, że właśnie jest to dominanta bardzo wyraźna i w mediach społecznościowych i w ogóle. I wydaje mi się, że raczej pewna zdolność do opóźniania swoich reakcji i do kontrolowania swoich reakcji emocjonalnych jest tym, co jest dziś towarem deficytowym.
3: Czyli trzeba policzyć do 10,
1: tak,
3: zanim wybuchnę.
1: Tak. Zdolność moim zdaniem do odraczania reakcji, do kontrolowania impulsu, żeby coś zrobić, żeby coś kupić, żeby w coś kliknąć, żeby coś wejść, żeby krzyknąć coś albo zrobić coś właśnie pod wpływem emocji jest czymś, co będzie kompetencją
3: przyszłości
1: moim
3: zdaniem. Samokontrolę.
1: Dlatego, że cała architektura rzeczywistości, w której żyjemy nas...
3: No nie sprzyja jednak tej samokontroli.
1: No, wręcz sprzyja czemuś dokładnie odwrotnemu. To znaczy permanentnemu przeżywaniu.
3: Tak, proszę państwa, Arebur. Ładna puenta naszego placu na rozdrożu dzisiaj. Musimy kończyć. Byli ze mną Cweta Dmitrowa, Tomasz Stawiszyński.
1: Dziękuję
3: Dobrej
1: bardzo.
3: Nocy, dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Dobranoc.

Dobry wieczór, minęła 22:00, za sterami Szymon Kuliś, przed mikrofonem Łukasz Dunaj. Witam Was w kolejnym wydaniu Włącz ten hałas, a w zasadzie witam Was w roku 1986, traszowym roku 1986, bo co to był za rok? W ciągu 12 miesięcy ukazały się Rain in Blood, Master of Puppets, Peace Sells But Who's Buying, Pleasure to Kill, Darkness Descends, wiele innych wspaniałych płyt i kamieni milowych tego gatunku. To był prawdopodobnie absolutny szczyt popularności artystycznego rozwoju thrash metalu, chociaż owszem, później również powstawały doskonałe płyty tego gatunku. A rozpoczęliśmy od utworu, który przez wielu jest uważany za najlepszy utwór thrashowy wszechczasów, czyli Angel of Death. Slayer, przy okazji serdecznie gratuluję tym z Was, którym chciało się wysłać zgłoszenie na konkurs Oddech Płytki i będą uczestniczyć w przyszłym tygodniu w celebracji 40-lecia Rain in Blood u nas w Studiu B w Radiu 357. Z udziałem mojej skromnej osoby będziemy sobie opowiadać, słuchać oczywiście, chociaż myślę sobie, że zdążymy ten album przesłuchać pewnie z 4 razy w ciągu 2 godzin przewidzianych na to spotkanie. Był Slayer, a teraz zespół, który, no właśnie, mógł być prawie tak duży jak Slayer. Coś tam trochę nie wyszło, ale ten jeden album, klasyka.

Dark Angel, Darkness Descends. Nikt tutaj nie odstawiał nogi, jak było słychać. Kiedyś pamiętam taką swoją rozmowę z Peterem z Vader, który powiedział, że rok 86 jest dla niego najważniejszym bezapelacyjnie w historii muzyki metalowej, ponieważ ukazały się wtedy trzy płyty. Rain in Blood, Pleasure to Kill i właśnie Darkness Descends, Dark Angel. Mała ciekawostka, Gene Hoglan grający na bębnach na tej płycie był przecież kiedyś też technicznym Slayera, a tak naprawdę trochę też pokazywał Dave'owi Lombardo, jeżeli chodzi o grę na dwie stopy, czyli te inspiracje chyba przenikały się nawzajem. Płyta wielka, chociaż zespół Dark Angel, tak jak już powiedziałem wcześniej, trochę się potem pogubił i chyba się mimo wszystko nie znalazł do dzisiaj. Piszecie mi troszeczkę w komentarzach, no a gdzie Somewhere in Time i tak dalej. No ja wszystko rozumiem, że dzisiaj też jest 40-lecie, tak, tej płyty. Bardzo ją lubię, to od razu zaznaczę. Ale no właśnie, nie mieszajmy świąt Wielkanocy z Bożym Narodzeniem. I dzisiaj tak sobie myślę, że właśnie ten temat audycji wiodący, czyli trash z roku 86, niestety wyklucza obecność Iron Maiden. Ale nigdy nie mówcie nigdy. Działo się też sporo i to bardzo dobrego lub złego za naszą zachodnią granicą.

Kreator Under the Guillotine z absolutnie fundamentalnej płyty Pleasure to Kill. To fantastyczne brzmienie, bardzo specyficzne brzmienie bębnów Ventora, które zresztą na tegorocznej płycie fantastycznie podrobił zespół Cruel Force. A wracając do Pleasure to Kill, to nie wiem, czy pamiętacie, ale ilość jeansowych katan z okładką tej płyty na plecach, czyli tak zwanych naszywek telewizorów, szła w epoce w tysiące. To chyba była najczęściej noszona okładka przez metalowców w połowie lat 80., w tej drugiej połowie lat 80., no a Pleasure to Kill do dzisiaj pomnik niemieckiego trashu. Łeb w łeb, można powiedzieć, z kreatorem szedł wówczas zespół Destruction.

Destruction ze swojej drugiej płyty Eternal Devastation. Wokale Marcela Schirmera może nie zestarzały się najlepiej, ale utwór Curse the Gods wciąż jest w panteonie klasyków tej niemieckiej grupy. Zresztą to jest też ciekawe, że właśnie Niemcy po Amerykanach tak bardzo ukochali sobie thrash metal i w tamtym czasie, w połowie lat 80. byli potęgą w tym gatunku. Wielka czwórka, termin, który ukuty został dopiero później, ale właśnie w 86 roku można powiedzieć, że ukonstytuował się w pewien sposób, ponieważ Metallica i Slayer absolutnie odjechali konkurencji. Anthrax w 86 roku płyty nie nagrał, ale to była przysłowiowa cisza przed burzą, ponieważ już w 87 wydali swój najlepszy album z lat 80. Among the Living, ale Megadeth ze swoim drugim albumem również namieszali. To była płyta Peace Sells, But Who's Buying? I w stosunku do debiutu był to absolutny skok jakościowy, zarówno pod względem produkcji, kompozycji, wszystkiego.

Wake Up Dead. Taka ciekawostka, nigdy wcześniej ten utwór nie został wyemitowany w Radiu 357, chociaż przecież taki klasyk. Oprócz takiego komentarza, na przykład, że dzisiaj urodziny 83 obchodzi Lech Wałęsa, dostałem też taką informację, że z rzeczy nieoczywistych w 86 roku Nowojorczycy z Nuclear Assault zadebiutowali albumem Game Over. Szalona płyta przez wielu trash metalowców uważana za kultową. Proszę.

Jako się rzekło, Nuclear Assault z albumu Game Over, utwór Scene. Game Over to też, myślę, moje top 10, jeżeli chodzi o trash roku 86. I też płyta, która była przesiąknięta taką atmosferą tamtych czasów, ponieważ połowa lat 80. to czas zimnej wojny, gwiezdnych, tak zwanych gwiezdnej wojny, również którą rozpoczął prezydent Reagan w odpowiedzi też na różne zakusy Związku Radzieckiego. Tak więc ta atmosfera apokalipsy, czegoś, co zagraża istnieniu ludzkości, wisiała w powietrzu i też muzycy tamtego czasu gdzieś tam próbowali pewnie oswoić te swoje lęki. Na Nuclear Assault sporo utworów właśnie poświęconych takiej tematyce, między innymi Radiation Sickness, Nuclear War. Tak więc gdzieś ta fobia i lęk przed wojną atomową był bardzo wtedy namacalny. 27 września 1986 roku w wypadku autobusu, którym Metallica podróżowałem między koncertami, zginął Cliff Burton. I mało kto wówczas wiedział, że następca, nikt nie wiedział oczywiście, to bzdurę powiedziałem przed chwilą, to oczywiście przepraszam za to, ale kto mógł przypuszczać, o może w ten sposób, że nowy basista Metallica, następca Cliffa Burtona, gra właśnie na tej płycie.

Flotsam and Jetsam, Hammerhead z doskonałej płyty Doomsday for the Deceiver. I chyba nikt nie może mieć wątpliwości, z jakiego powodu Jason Newsted znalazł się na radarze Metalliki po tragicznej śmierci Cliffa. Zresztą słuchacz Marcin w komentarzu pisze: bas Newsteda w Flotsam and Jetsam niczym Steve'a Harrisa w Maidenach. Szkoda, że w Metallice prawie go nie było słychać. No, nic więcej nie mam do powiedzenia. Natomiast Flotsam and Jetsam jeszcze bez Jasona, przepraszam, już bez Jasona wydali płytę No Place for Disgrace, która jeszcze była dobra, ale później już też się coś w tym zespole zdecydowanie zepsuło. A co się działo w Polsce?

Cut, metal i piekło z płyty 666. W tym samym 86 roku ukazała się również anglojęzyczna wersja tego albumu Metal and Hell. Cut jeszcze można powiedzieć, że jedną nogą w starej epoce, czyli w tradycyjnym heavy metalu, ale jednocześnie z tym wizerunkiem i tematyką, która została zapożyczona z Venom, ale też te gitary już można powiedzieć cięły trashowo. Brytyjczycy spóźnili się na trash metal. Nie wiem, może chłopy leżały gdzieś, w szoku byli, ale przebudzili się i jednym z pierwszych trashowych zespołów brytyjskich, na Wyspach Brytyjskich, był Onslaught, który właśnie w 1986 roku wydał swoją najlepszą płytę The Force.

Onslaught Metal Forces. Jeżeli już jesteśmy przy tak wysoko forsownie śpiewających wokalistach, to warto w tym miejscu wspomnieć o grupie Metal Church. Nie był to zespół stricte trashowy. Myślę, że poruszali się gdzieś na pograniczu power metalu takiego amerykańskiego i właśnie trashu, ale mieli momenty stricte trashowe i na płycie The Dark wydanej w 1986 roku te momenty jak najbardziej występują.

Metal Church, The Dark. A do godziny 23:00 przypomnimy sobie, dlaczego Rain in Blood jest prawdopodobnie najlepszym albumem thrashowym w historii.

Sepultura, Troops of Doom z Morbid Visions wciąż brzmi tak, jakby regał nam się walił na głowę. Kilka lat temu miałem sposobność rozmawiać z Maxem Cavalerą o początkach Sepultury i chociaż przyznał, że kochali Slayera, to nie mieli pojęcia, jak mogliby zagrać tak zaawansowaną technicznie muzykę. Bardziej im było bliskie to, co robił Hellhammer czy Discharge i z połączenia jakby tych dwóch światów pierwocin black metalu i punka powstało takie coś. No można powiedzieć, że podciągnąć to pod thrash metal, ale brzmiący zupełnie inaczej niż wszystko, co działo się na świecie, zarówno w Stanach, jak i w Europie. Oprócz Sepultury bardzo ważną, przynajmniej w połowie lat 80. nazwą na brazylijskiej scenie było Vulcano.

Jedyne w swoim rodzaju, niezwykle ekstremalne brzmienie grupy Vulcano na zaledwie 23-minutowej płycie Bloody Vengeance. Zresztą coś w tej Brazylii w powietrzu wisiało bardzo, bardzo niedobrego, co znalazło ujście chociażby na debiucie Sarcophago Inri, wydanym zaledwie rok później. A my wracamy do Republiki Federalnej Niemiec.

Tak sobie myślę, że to był taki kwadrans dla najtwardszych. Sodom, Death Like Silence, utwór z ich pełnowymiarowego debiutu Obsessed by Cruelty i utwór, który dał również nazwę wytwórni Euronymousa z Mayhem, czyli Death Like Silence. Ach, jak tam wszystko nierówno było, jak tam było koślawo, ale z jednej strony to jest wspaniałe. A za chwilę zespół, który był znany i trafił w zasadzie pod strzechy prawie każdego metalowca w latach 80. dzięki temu, że album został wydany w tym samym roku 86. na winylu przez wytwórnię Tone Press. No i jest to jednocześnie odpowiedź, kto był niemieckim Slayerem.

Exhumer, Fallen Saint. Pal licho te podobieństwa do Slayera. Ja się w ogóle nie dziwię, że ten zespół był tak popularny w latach 80. w Polsce. Album Possessed by Fire w szczególności, ponieważ to było bardzo, bardzo przebojowe granie i porywające. Słuchacz Tomasz pisze, ależ sentymentalna audycja, sponsorem audycji firma Takt. Najlepsze kasety, dzięki za podróż w czasie. No, gdzie wady? Ale tutaj też ciekawa uwaga od Pawła. Jeżeli chodzi o nasze piekiełko, to także Kawaleria Szatana z roku 86 powinno wybrzmieć. Płyta wybitna, później bywało już niestety różnie. Ale później nas nie interesuje, jest teraz.

Turbo, Żołnierz Fortuny. No, ten wers, który w tym utworze się pojawia, statek runął na skały, fale pokłady zalały, no, jest w ścisłej czołówce moich ulubionych wersów rodzimej muzyki metalowej. Można zarzucać Turbo koniunkturalizm i podążanie za modami, ale właśnie na płycie Kawaleria Szatana Turbo było po prostu najlepsze i to połączenie thrashu, wówczas zyskującego coraz bardziej na popularności, z klasycznym heavy metalem, no chyba wybrzmiało w sposób taki najbardziej imponujący. Thrash metal również tłuczono w Kanadzie.

Wojwod, Fuck Off and Die. Artysta Snake śpiewa, a w zasadzie może powinienem powiedzieć Jerry, ja will play all night for you, I'm banging my head till I'm dead. To jest taki dokument czasów, kiedy Wojwod był dzikim, nieokiełznanym zespołem i jeszcze chyba wówczas nikomu nie przyszłoby do głowy, że kilka lat później będzie grał muzykę progresywną w zasadzie, progresywno-trashową. Zresztą już następny album Killing Technology to już było zupełnie inne oblicze Kanadyjczyków, ale jeszcze właśnie na płycie Roar z roku 86 brzmieli tak, jak słyszeliśmy przed chwilą. Kanada zawsze miała bardzo płodną scenę, ale jeszcze w tym roku 86 no, tak bogato nie było, chociaż oprócz zespołu Wojwod grasował zespół Sacrifice.

Turning Your Grave i Sacrifice z debiutanckiej Torment in Fire. W Kanadzie oczywiście również funkcjonował, i to w zasadzie są pionierzy tamtejszego trashu, zespół Razor, ale akurat w 86 troszeczkę złapali zadyszkę na płycie Malicious Intent. Wcześniejsza Evil Invaders zdecydowanie była lepsza, do dzisiaj uważana za najbardziej klasyczną pozycję w dyskografii. A myślę sobie, już zostawiając na boku tę Kanadę, chociaż wrócę jeszcze, jeżeli pozwolicie, na sekundę do tytułu utworu Voivod. No, brzydki ten tytuł, ale przynajmniej wiemy, skąd zaczerpnęli nazwę swojego albumu panowie z Darktron. Zresztą Darktron nigdy nie ukrywali swojej inspiracji zespołem Voivod. Opowieść o roku 86 byłaby trochę niekompletna, gdybyśmy nie wspomnieli o scenie crossover, czyli właśnie takich zespołach, które łączyły ze sobą trash i punk. Istniały już wówczas Suicidal Tendencies, DRI, ale obie te formacje nie wydały w 86 roku nowych płyt, w odróżnieniu od Cryptic Slaughter.

Cryptic Slaughter, utwór Low Life z albumu debiutanckiego zresztą Convicted. I tutaj chciałbym, żebyśmy na chwilkę się zatrzymali przy takiej refleksji, jaka mogła być percepcja takiej muzyki 40 lat temu. Zauważmy, że wiele nagrań, które dzisiaj już zdołałem zaprezentować, poszerzało gdzieś granice ówczesnej muzycznej ekstremy. Z jednej strony był Slayer, który no, skasował chyba konkurencję. Z drugiej Metallica, która wyniosła thrash metal, nie bójmy się tego określenia, do rangi sztuki na albumie Master of Puppets, a gdzieś tam w podziemiu właśnie takie twory jak Sepultura, Vulcano w Brazylii, Sodom, który na początku był diabelskim wręcz tworem, też daleko jeszcze od takiej muzyki, którą prezentował chociażby na albumie Agent Orange. No i cała scena crossoverowa, która również w Stanach Zjednoczonych wybuchła właśnie ze sprawą chociażby takiej formacji jak Cryptic Slaughter i też gdzieś przenosiła te granice dalej. Granice, o których wtedy jeszcze nikt nie wiedział, gdzie jeszcze można, jak można, czy można szybciej, czy można głośniej. To były na pewno fascynujące czasy, żeby móc być naocznym, nausznym świadkiem tego wszystkiego. Teraz jeszcze jeden zespół z tego nurtu, zupełnie zapomniany, a szkoda. Now it's sort of

Crumbsuckers z albumu Life of Dreams, utwór Trapped. Niewiele później Crumbsuckers się rozpadli, a Gary Meskill i Dan Richardson z tego zespołu założyli nową grupę Propane. Zresztą w roku 1986 też poznaliśmy debiutancki album Chromax, Agnostic Front, ale myślę, że Crumbsuckers i Cryptic Slaughter były tymi zespołami, które jednak bardziej dotykały w swoim brzmieniu również thrash metalu. A za chwilę zespół, bo wspomniałem o przekraczaniu pewnych granic stylistycznych. W 1985 roku, czyli rok wcześniej, ukazał się album Seven Churches. Według niektórych pierwszy album death metal. Mówię oczywiście o grupie Possessed. Rok później wydała swoją następną płytę, która dla wielu była wielkim rozczarowaniem, ponieważ nie była aż tak brutalna, tak ekstremalna, była po prostu trashowa.

Possessed Phantasm. Nie tak brutalna, nie tak przełomowa jak Seven Churches, ale mnie również ta płyta Beyond the Gates zawsze mocno intrygowała. I też oczywiście ciekawostka, że głównym kompozytorem tego utworu jest Larry LaLonde, późniejszy gitarzysta Primus. Zrobiliśmy dzisiaj tylko wyjątek dla dwóch utworów Slayer, ale pomyślałem sobie, że też dwukrotnie powinien pojawić się kreator. A to dlaczego? Ponieważ oprócz wspaniałego, przełomowego albumu Pleasure to Kill, w 86 ukazał się również mini album Flag of Hate, a na nim jeden z najlepszych utworów kreator w ogóle.

Creator Awakening of the Gods. Dojeżdżamy powoli do końca wspomnień z 1986 roku Czarnobyla i bezprecedensowej eksplozji thrash metalu. Można uznać, że ten nieprawdopodobny urodzaj zwiastował również mające nastąpić wkrótce przesilenie, tyle że myślę, że 40 lat temu metalowcy raczej nie mieli podobnych powodów do zmartwień. Mam również nadzieję, że dzięki tym dwóm godzinom przypomniały wam się albo przyśniły jeansowe, skórzane katany, sportowe obuwie, naszywki i logówki zespołów malowane sprayem na murach domów. Audycję dzisiejszą realizował niestrudzony Szymon Kulisz, ja nazywam się Łukasz Dunaj, a na zakończenie fragment płyty, której nie mogłoby dzisiaj zabraknąć. Do usłyszenia.

0: Na zegarach po północy słuchacie Radia 357.
1: Pogranicze dźwięków.

Dobry wieczór raz jeszcze. Kłaniają się nisko Milena Krupińska, Piesek Fafur i Artur Gaweł, a to były lata 60. Jakey Yoshikawa and his Blue Comets. Louie Louie, no jasne, że był to ten utwór, ale to też jasne, w japońskiej wersji brzmi bardzo przyjemnie, no i egzotycznie, ale właśnie takie rzeczy w pograniczu dźwięków, jak dobrze wiecie, staramy się przemycać, miałem powiedzieć pokazywać, no ale raczej pokazywać naszym uszom, o tak. Pędziłem tu do państwa prosto z Podkarpacia, żeby dotrzymać słowa naszemu słuchaczowi, który zasugerował w liście, żeby było po japońsku dziś, no to będzie.

Ależ sobie płynie, może to morze japońskie, albo coś takiego. Na pewno jest to J.K. Yoshikawa and His Blue Comets, piosenka o miłości na plaży w roku 1967. Tak mi się wydaje, że wtedy musiało być wszystko prostsze. J.K. Yoshikawa, no i jego komety, to tacy przedstawiciele Group Sans, czyli japońskiej muzyki rockowej, zapatrzonej wtedy w Amerykę, a jakże. No i będącej taką mieszanką zachodu z gatunkiem, uwaga, kajokyoku, czyli takim gatunkiem, który dawał podstawy pod dzisiejszy J-pop. Mam nadzieję, że Państwu się podobało. No i tydzień temu na antenie też powiedziałem, żeby Państwo śmiało pisali, jakie playlisty mamy tworzyć właśnie w tej audycji. Zachęcam oczywiście, żeby dzielić się tymi nieoczywistymi dźwiękami i fascynacjami muzycznymi. artur.gawel@radio357.pl. No i właśnie takiego maila, z czego bardzo się cieszę, napisał pan Kuba, który wspominał właśnie w tym mailu o DJ-u Crashu. No to my spełniamy te życzenia.

To DJ Crash, a właściwie Hideaki Ishii, prawdziwa legenda w świadku muzyki elektronicznej, zahaczającej też o hip-hop. No choć ten album, z którego teraz zagraliśmy, jest absolutnie wyjątkowy, Beyond Raging Waves wraz z Shinichim Kinoshitą, który grał tutaj na tradycyjnym japońskim instrumencie zwanym Tsugaru Jamisen. Czyli to jest taki trzystrunowy instrumencik szarpany. Taka gitarka, o, proszę sobie zwizualizować. No to teraz z tej samej płyty, a ten utwór zatytułowany jest Still Island z Shuzanem Moritą, który gra tutaj, uwaga, na bambusowym flecie shakuhachi.

Jacku, czyli słowo, które oznacza błogość, ciszę oraz wewnętrzną prostotę. Tak zatytułował tę płytę właśnie DJ Crash. Japończyk, którego twórczość, no właśnie, wybrał dziś do zagrania w pograniczu dźwięków Kuba, nasz słuchacz. Ja zachęcam do tego, żeby się właśnie dzielić ze mną, dzielić z pograniczem dźwięków właśnie dźwiękami niepospolitymi. artur.gawel@radio357.pl. Adres pomimo późnej pory czynny. Jak zwykle proszę pisać. Do tych japońskich inspiracji, które przesłał mi Kuba mailowo, jeszcze powrócimy. Ja jeszcze tylko dopowiem, że DJ Crash odwiedzi Katowice 31 października. Będzie ten występ, ten koncert, ten set, jakkolwiek to nazwać, Jazz Club Hipnoza właśnie w Katowicach. No a teraz coś ode mnie.

Japońscy wojownicy afro-groove'u Ajate wyruszyli na spotkanie z francuskimi zawodnikami garage funk'u Nico. No i proszę bardzo, tak to się właśnie kończy tu w remiksie The Heba. No a zespół Ajate niezwykle ciekawy, no bo tworzy go 10 japońskich muzyków, którzy, no jak to zwykle bywa w tej audycji, prezentujemy takie zespoły, które sobie mieszają wszystko gdzieś tam. No i oni akurat wykonują unikalną mieszankę tanecznej muzyki, co państwo usłyszeli, takiej afro-groove'owej oraz tradycyjnej japońskiej muzyki ohayashi. No to lecimy dalej, słuchamy.

Nico i Aja, te króciuteńka epka wprowadzająca nas na dance floory w Radiu 357. Ależ to było dobre, fantastyczne, można by rzec. Teraz zapraszam, drodzy państwo, na nowości od Aja T, no bo to, co zagraliśmy przed chwilą, pochodzi z roku 2019. Aja T, czyli tych takich japońskich magików dźwiękowych, rock'n'rollowców też można powiedzieć, którzy, uwaga, robią ręcznie bambusowe instrumenty, na których grają. Podziwiam, naprawdę podziwiam tych muzyków. A przed nami teraz Baba Se, czyli to jest taki utwór, drodzy państwo, gdzie łączy się Sahara i Afrobeat.

To lepsze niż kawa o tej porze, ale czy trzeba pić kawę? No po tej muzie to nie. Ajate i Toshihito Tsushima, Baba Se w pograniczu dźwięków. Japonia nam się wkradła, drodzy państwo. No a to wszystko dlatego, że nakierował mnie na ten piękny kraj muzycznie nasz słuchacz Kuba. Panie Kubo, jazzik z Japonii jeszcze będzie. Proszę się nie martwić. Pozdrawiamy pana serdecznie tymczasem. No ale zanim to nastąpi, zanim nastąpi ten jazzik, no to przed nami jeszcze Minio Crusaders, moi ulubieni, naprawdę. Japończycy, którzy przerabiają tradycyjne piosenki Minio, miksując je na przykład z takimi dźwiękami, gdzie króluje afro.

0: 様と、今日はお別れせにゃならぬ。いつまたどこで会えるやら、それともこのまま会えぬやら。思えば涙がパラリパラリと。
1: Aż piesek Fafur się zainteresował tym śpiewem, ale na razie nie szczeka. A to było sumo, dżinku. Te pieśni śpiewało się i wykorzystywało przed walkami sumo. To bardzo ciekawe. Zazwyczaj były śpiewane przez zawodników, którzy byli niższymi rangą. Czy ktoś w ogóle pamięta te zawody sumo? Na Eurosporcie się oglądało dawniej, prawda? Przynajmniej ja oglądałem. Bardzo egzotyczne i bardzo ciekawe dla mnie jako dzieciaka. Uwielbiałem popatrzeć sobie, jak dwóch takich tłuściochów naprzeciwko siebie próbuje się przepchnąć z tego okręgu. Ale dobrze, wracamy do muzyki. Minio Crusaders. Mi się coś tak przypomina, że z tej płyty Echoes of Japan już w tej audycji graliśmy, ale jeśli coś jest tak świetnego, no to dlaczego tego nie powtarzać? Krążek pojawił się w 2017 roku, no i jest na nim i reggae, i afro, i kumbia, i nawet sumo, jak sami słyszeliśmy. To wszystko w takim trochę japońskim sosie, ale z przymrużeniem oka. Bardzo polecam. A teraz już czysty afrobeat.

Jaribu Afrobeat Orchestra. A to chyba moja ulubiona płyta tych fenomenalnych Japończyków, którzy zapragnęli kiedyś popatrzeć w stronę Feli Kutiego. No i zrobili to bardzo dobrze. W 2014 roku to się wydarzyło. Właściwie wydała się ta płyta, której sobie słuchamy, no i która mi siedzi niesamowicie. Zatytułowano ją po prostu Jaribu. No to może minimum słów i maksimum muzyki, jak to mawiali klasycy. Przed nami teraz 13 minut dobroci.

To Jaribu Afrobeat Orchestra z Japonii na naszej antenie, czyli taka 13-osobowa grupa prześwietnych muzyków. Jak sami mówią, tworzą neo-afrobeat, czyli taką mieszaneczkę funku, jazzu, no i też dance'u czasami. No i to także w hołdzie absolutnej legendzie Feli Kutiemu. No ale kto muzyką Feli Kutiego się nie inspirował? Chyba nie ma takich, chociaż nie wiem. Dziś, drodzy Państwo, Japonia w naszej audycji, ale od reguły musi być także wyjątek.

Yon Sok Won i opowieść o oceanach, syrenkach, wodnym świecie, no i o podobnych bardzo ważnych sprawach podwodnych i syrenich. Jeśli mówimy już o wodzie, no to tak sobie myślę, że marzy mi się nurkowanie. Przypomina mi się także Eric Serra i ten soundtrack do filmu Wielki Błękit. To był rok 88. Wielki Błękit Luca Bessona. Fantastyczny film. Muszę sobie pooglądać, jak wrócę do domu. Jestem fanem, a państwo? Proszę dać znać oczywiście na Instagramie na przykład. No to teraz jeszcze raz. Koreańskie opowieści o morzu.

Piękne i aksamitne. Yeon Seok-won, Korea Południowa i płyta The Mermaid, wydana w 1991 roku, na której słyszymy i trochę morza, i trochę tych morskich fal, też trochę ambientu. A sam pan Yeon to też ciekawa postać, bo on wywodzi się nawet z rzeczy soulowych, a tu wydał właśnie taką płytę, która teraz jest rozchwytywana. A my teraz wracamy do polecajek od naszych słuchaczy. Sąsiedzi Korei Południowej i kraj motyw przewodni dzisiejszej audycji, Japonia i Jazztronic.

Jazztronic i Samuraj nam się tu ujawnił. Tutaj w remake'u Afro Latin. Jazztronic z polecenia słuchacza Kuby. Projekt, któremu dowodzi pianista Ryota Nozaki. Tu Pogranicze Dźwięków w Radiu 357 niezmiennie. Przechodzimy teraz, drodzy Państwo, do dwóch utworów, które polubiłem, kiedy odsłuchiwałem płyty Universal Language, właśnie grupy Jazztronic. Te utwory to In the Forest i rok 1976.

Jazztronic i utwory z płyty Universal Language wydanej w 2021 roku. My, drodzy Państwo, zbliżamy się do końca naszej audycji powoli, ale ja jeszcze chciałbym przedstawić postać Midori Takady, perkusjonistki przede wszystkim. To też bardzo ciekawa historia, bo pani Midori była aktywnie muzyczna, aktywna muzycznie już od lat 70., ale sławę przyniosły jej, uwaga, algorytmy. Jej debiutancki album wydany w roku 1983 jakimś cudem zaczął być wychwytywany przez algorytmy właśnie YouTube'a, no i wyrzucany na powierzchnię. 2 miliony wyświetleń tego albumu. Through the Looking Glass. Można powiedzieć, że przywróciło pani Midori Takadę do życia. No i bardzo dobrze, lubimy oczywiście takie historie. A my nie z tej płyty teraz, ale z najnowszej, nagranej z Jakobem Bro, duńskim gitarzystą, co jakby pokazuje konsekwencje właśnie tych algorytmów, które się pojawiły, no i przywróciły panią Midori Takadę do tego, żeby pokazać nam nową muzę. Drodzy Państwo, uwaga, teraz wpuszczamy relaks do naszych domów.

Midori Takada, Jakob Bro, Falling and Fragmentation. Ja bardzo polecam nowe single od tych artystów. Pogranicze poleca się także za tydzień. No i też proszę koniecznie polecać swoje fascynacje muzyczne, na przykład na Instagramie Pogranicza Dźwięków. Dziś te polecajki poszły naprawdę znakomicie. Piękny pies Fafur, Milena Krupińska, Artur Gaweł, sakralny śpiew Midori Takada, no i też na koniec buddyjska grupa Samgaha. Mówimy już dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Tu Radio 357. Jest poniedziałek, minęła 21.
3: Plac na rozdrożu.
2: Milena Krupińska, Krzysztof Zimoch, kłaniamy się nisko, dobry wieczór. W miniony czwartek 31-letni Ihor M. zaatakował na terenie klasztoru benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu w sumie 5 osób, atakując zarówno duchownych, jak i świeckich. Jedna osoba tego ataku nie przeżyła, to ksiądz Stanisław, posługujący w tamtejszym kościele. Pozostałe osoby zostały ranne. Wśród nich znajdował się ksiądz Adrian Mantykiewicz, który dwa dni później w tym samym kościele sprawował Eucharystię w intencji świętej pamięci księdza Stanisława. Mówił w tej homilii o przebaczeniu oprawcy i prosił też, by nie przenosić żalu i gniewu na cały naród ukraiński za ten atak. To kolejny na przestrzeni ostatnich miesięcy głos płynący z kościoła, głos na temat relacji polsko-ukraińskich. W wielu słowach duchowni wykazują gesty pojednawcze i o to samo proszą wiernych wobec przybyszów zza wschodniej granicy. Pytanie, jaką rolę konkretnie może pełnić wspólnota katolicka w trudnych relacjach polsko-ukraińskich, zresztą nie tylko w tych. Jaką w ogóle społeczną rolę ma Kościół dzisiaj w naszym kraju? Kto chce Kościoła słuchać i czy